6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części. Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć.

0: No, posłuchaliśmy.
1: Posłuchaliśmy, tak jest. Więc tak, no tutaj chciałam puścić na młonę, ponieważ gdzieś tam jak uprużyło, czyli tak zwany muflon, wiele razy przecinali się na polskiej scenie hip-hopowej. No to w sumie nie jest scena rapowa, przepraszam najmocniej, jeżeli ktoś to słucha. Hip-hopowa. I doskonale znają się z łoną. Ale to jest bardzo ciekawe, Jurku, bo zazwyczaj widzisz, ludzie postrzegają to społeczeństwo WBW, freestyle'owców i hip-hopowe jako ludzi, którzy no gdzieś tam się tym zajmują. Może czasem są troszeczkę wulgarni, ale nic poza tym. A tutaj okazuje się, że wszyscy zajmują się produkcją, tworzą hobbystycznie filmy, bo nie tylko mówimy tutaj o muflonie, ale między innymi też o łonie. I myślę, że ludzie sobie z tego nie zdają do końca sprawy.
0: Wiesz, rynek rapu w Polsce jest rynkiem, przepraszam, rynkiem drugiego planu. Jakby oni nie wychodzą na pierwszy plan, nie mają kontaktów z tymi majorsami, z największymi wytwórniami płytowymi, które decydują o tym, co nadaje się w stacjach radiowych w tej chwili, bo to jest tak, że Universal albo ktoś przesyła gotowy dysk do stacji komercyjnej i z muzyką, która akurat jest aktualna w tym miesiącu, i kierownik muzyczny stacji podejmuje decyzję, tak, gramy tylko to. Audycje autorskie to są pseudoautorskie, bo autor może wybrać tylko z listy, playlisty ustalonej przez szefa muzycznego na podstawie tego, co dostaje od majorsów lub też jakichś innych wielkich wytwórni. Natomiast oczywiście tym nie kieruje się Radio Wnet, ani stacje te ambitne, które nadają muzykę autorską, audycje autorskie w pełnym tego słowa znaczeniu. Natomiast raperzy mają swój rynek odbiorców. To wszystko dzieje się poprzez internet, z tego co wiem, poprzez wielkie... Ty piszesz gdzieś coś teraz?
1: Słucham cię.
0: Aha, nie, albo tak przebierasz paluszkami. Ale słuchasz mnie, dobrze.
1: Słucham cię, dobrze. Tak.
0: No więc to... straciłem wątek, tak? Ale dobrze. No generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że oni mają swój rynek odbiorców, swój rynek muzyczny.
1: Właśnie chciałam przypomnieć wątek.
0: Tak, nie, no to ja tak zażartowałem, pograłem sobie trochę.
1: Nie, no widzisz, no bo chciałam powiedzieć, że nawet między innymi reżyser, pan Maciej Buchwald, rapuje sobie hobbystycznie, więc jest to ciekawe, fajnie, że no z tego co wiem, już nie ma wielkich bitew w WBW, ale przynajmniej ja o nich nie słyszałam ostatnio tak często, jak słyszałam o tym kiedyś, ale miło wiedzieć, że mimo wszystko społeczeństwo hip-hopowe dalej się rozwija i ma się dobrze.
0: Ja przecież ja cenię rap, czy ten hip-hop w takim w tym jako kierunek muzyczny, czy kierunek twórczy, tak samo jak wszystkie inne. Dlatego, bo oni też wyrażają swój stosunek do rzeczywistości w ten sposób, w jaki chcą słuchać także ich odbiorcy. Sam wprawdzie prowadzę tu audycję z muzyką country, ale jak tytuł pokazuje, nie tylko. Tak. Sięgam do jazzu, do tych gatunków muzyki, na których się wychowywałem. I jestem absolutnie tolerancyjny do wszystkiego tego innego, co jest tworzone z serca, co przekazuje prawdę, bo w twórczości muzycznej, twórczości w ogóle ta prawda jest najważniejsza. A najmniej tej prawdy jest w muzyce pop, moim zdaniem w tej chwili, która jest plastikowa, jest odarta.
1: Akurat z tym się zgodzę. Tak.
0: No dobra, ale coś jeszcze chciałaś powiedzieć.
1: Tak, ja to sobie tylko podsumuję, bo dla ludzi, którzy może po raz pierwszy włączą sobie odcinek serialu, stwierdzą, że jest to prześmiewcze. No nie jest. Jest to satyra. Mam nadzieję, że nikt się za nią nie obrazi. Jeżeli tak, no to myślę, że problem nie jest serialem, tylko z nami. Jest to serial, który przenosi nasze współczesne problemy 300-kilkadziesiąt lat wstecz i nagle okazuje się, że niewiele się wcale w tych naszych problemach zmieniło. Dalej dzielimy się na my i dalej dzielimy się na oni, ale między innymi też jesteśmy w stanie śmiać się sami z siebie, z sąsiada i z rodzeństwa, ale nie dajemy tego robić nikomu innemu i myślę, że to jest w Polsce piękne. Myślę, że to jest piękne w naszym poczuciu humoru, bo ten serial jest kwintesencją po prostu polskiego poczucia humoru, satyry i gdzieś tam może delikatnego takiego nie prześmiewania się, takiego kąsania nawzajem.
0: Mm-hmm. No to fajnie. To może i mnie też zachęciłaś, tak jak i pana Igora, bo tu rozmawialiśmy sobie do tego, żeby sięgnąć. No może ten upał powoduje, że nie będę wychodził tak jak inni starzy przy takim, no i sobie obejrzę to.
1: No, a na razie to nie wychodź, bo chyba jeszcze chciałeś o czymś nam opowiedzieć, co? Coś jeszcze polecić? Czy no, nie polecić?
0: Patrząc na czas, który nam płynie, jeszcze możemy sobie sięgnąć do jednego filmu. Ale zanim to zrobimy, bo to jest film, który umknął mi w ubiegłym tygodniu, dlatego, bo na tyle ciekawie redaktor Winiarczyk opowiadał o tym, co w kinach i co warto zobaczyć, że ten czas nam upłynął szybciej niż sądziliśmy. I teraz takie lekkie wprowadzenie w tematykę kina chrześcijańskiego. To będzie wprowadzał nas Chris Christopherson, który no, był artystą tworzącym jeszcze w latach 70., 80., 90. i dalszych. Niestety nie żyje już, uważany był za poetę muzyki country. I to wprowadzenie zrobimy piosenką Why Me Lord. To jest taka też historia związana z tym utworem, mianowicie Johnny Cash wraz z John Carter, czyli swoją żoną, kiedyś zaprosili Christophersona do swojej posiadłości w niedzielę i zabrali go do kościoła ewangelickiego. Christopherson był artystą zbuntowanym. Także w tym czasie trochę tak uważał, że niesprawiedliwy los go dosięga, bo tworzy świetną muzykę.
1: No to prawie jak Jan Paweł też uważał, że niesprawiedliwy los go sięga.
0: No. I jakoś był taki troszkę z tego świata, no niekoniecznie związanego z życiem Kościoła. I jak twierdzi później, właśnie podczas tego popołudnia, który spędził Kesza, doszło do pewnego takiego wewnętrznego przeobrażenia i skonstruował on tę piosenkę na takim modelu. Otóż, że dosięgają nas często trudne sprawy, trudne zdarzenia w naszym życiu, to zadajemy Bogu pytanie, dlaczego ja? Dlaczego ja jestem doświadczany? Otóż w tym utworze on zadaje pytanie inne. Dlaczego ja, pomimo grzesznego życia, dostaję tak wiele od Ciebie, Boże? Czym sobie zasłużyłem na to, że jestem taką troską przez Ciebie ogarnięty czy dotknięty Twoją miłością? Ja nie zasłużyłem na to. Why me Lord, Chris Christopherson.

0: No to był Chris Christopherson w wielkim, chyba największym, najbardziej popularnej swojej piosence, choć wiele stworzył w swoim życiu. A do czego chciałem Państwa zachęcić? Otóż na ekrany w czerwcu wszedł film Plan na życie. To jest film o tytule w oryginalnym Roadmap to Reality. Film amerykański poświęcony Carlo Acutisowi, młodemu człowiekowi, bardzo zaangażowanemu religijnie, który w wieku 15 lat zresztą zmarł. Był z jednej strony takim, adorował Boga przez całe swoje młodzieńcze życie. Był mistykiem przy tym. I film opowiada o wycieczce grupy amerykańskich uczniów, którzy wybierają się na 2 tygodnie do Europy, do grobu tegoż Karla. Odwiedzić ten grób i też odbyć taką podróż formacyjną. To jest film nie za długi, warto go obejrzeć, bo ciekawe są postacie tych młodych ludzi, którzy na dodatek, tam jest jeden taki kruczek w tym filmie, mianowicie oni muszą zostawić smartfony w swoim domu, muszą zostawić telefony i całkowicie poświęcić się tematowi tej wyprawy.
1: Coś, co przydałoby się nam wszystkim.
0: No, zadałem ci nawet pytanie, czy ty piszesz gdzieś coś. Nie, ale nie, przepraszam, bo ty akurat grałaś na instrumencie.
1: No, oczywiście, w grę.
0: Ale wiesz, ja również za dużo używam tego instrumentu, jak mi się wydaje. Obejrzyjcie sobie państwo ten film Plan na życie, bo on interesujący, to jest taki fabularyzowany dokument, który warto chyba obejrzeć w tych czasach takiego zapętlenia, zabiegania naszego i zobaczyć, jak młodzież potrafi wejść w taką kontemplację i generalnie młodzież mamy piękną, tak uważam. Jako stary dziad doceniam walory młodych ludzi.
1: I naszych marszów równości.
0: Nie, to nie. Akurat nie, ale generalnie rzecz biorąc jestem tak jak dyrektor Polskiego Radia Teatru kiedyś powiedział, mamy fantastyczną młodzież. Chciałem się z nim zgodzić w rozmowie. I kończymy nasze dzisiejsze audycje. Jerzy Głuszyk.
1: Gabriela Potrac. Dziękujemy.
0: I magazyn filmowy. Za tydzień spotykamy się również.
2: Magia Kina.
0: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net. Nieregularnik literacki.
1: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a mam honor gościć na antenie pana Grzegorza Kozaka.
2: Dzień dobry, witam uprzejmie.
1: Porozmawiamy o jego najnowszej książce, która właśnie dociera do księgarni. Nosi ona tytuł Bardini, poświęcona jest wybitnej postaci polskiego teatru, ale też filmu, pedagogiki, życiu intelektualnemu, można powiedzieć szerzej. Profesor Aleksander Bardini, już nie ma go ponad ćwierć wieku między nami. Świetnie, że doczekał się takiego upamiętnienia. Pan Grzegorz wcześniej pisał o Zygmuncie Hibnerze, innej znaczącej postaci naszej Melpomeny przede wszystkim. Zdążył pan poznać Aleksandra Bardiniego jeszcze?
2: Poznałem, to może za dużo powiedziane, obserwowałem. Ja spędziłem kilka lat za kulisami Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie on reżyserował swoje ostatnie przedstawienie, a później był przez wiele lat konsultantem, współpracował z dyrektorem Hibnerem i z Radą Artystyczną Teatru Powszechnego, gdzie bywał regularnie, więc mogłem obserwować trochę zza kulis, trochę jak prowadził próby, trochę jak rozmawiał z aktorami, więc miałem takie swoje własne spojrzenie na tę postać.
1: W latach 90. pamiętam jeszcze, jak kończyłem studia, taka legenda krążyła, że profesor jakąś małą arystykę przygotowuje do druku. Jest tutaj rzeczywiście sugestia, że coś takiego powstało, ale nigdy nie ujrzało to światła dziennego. To jest jakiś sekret?
2: Chyba sekretu już nie ma. Rzeczywiście on przygotowywał swoje wspomnienia, spisywane na bieżąco przez wiele lat i już właściwie był umówiony z wydawnictwem. Jak sam mówił, nawet był projekt okładki, była jakaś umowa dotycząca publikacji tych wspomnień i właściwie w ostatniej chwili profesor się z tego wycofał. Wycofał się z nie do końca jasnych powodów, ale uznał, że to nie byłoby fair, bo wiele osób, o których on pisał, już nie miało szansy zareagować. Wiadomo, że takie spisywane na bieżąco wspomnienia są czasem obarczone pewną złośliwością, pewnym krytycyzmem, który z czasem zupełnie zmienia swoje ostrze. On chciał pozostać uczciwy wobec czasów i ludzi, z którymi współpracował, więc w ostatecznym rachunku zdecydował się tego nie publikować. On ogólnie nie lubił mówić o sobie. On rzadko udzielał wywiadów. Może później, pod koniec życia, trochę częściej miał spotkania z publicznością, z widzami. Tłumy przychodziły go posłuchać, bo opowiadał bardzo barwnie, ciekawie. Miał mnóstwo różnych interesujących historii do opowiedzenia. Mnóstwo żartów, ale też bardzo poważnych refleksji. Więc uznał, że ta forma opowiadania o swoim życiu i swojej pracy chyba jest bardziej właściwa. Dlatego tych wspomnień nie ma. I to jest jeden z powodów, dla których ja się porwałem na biografię profesora Aleksandra Bardiniego, bo wyszedłem z założenia, że skoro jeszcze w pełnym kształcie jego życie i jego praca nie zostały opisane, to trzeba spróbować. Na tyle, na ile mi się udało, to się znalazło w tej książce.
1: Pomocą służyła córka profesora, która otworzyła archiwum domowe, rozumiem?
2: Córka profesora przekazała wszystkie pamiątki, całe archiwum do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. One są tam, te pamiątki, w gabinecie rękopisów, ale są w zbiorze nie to, że powszechnie dostępnym. Więc nasza umowa polegała na tym, że pani Bardini zgodziła się, żebym do tych archiwów zajrzał. Przejrzałem jego notatki, trochę brudnopisów, trochę korespondencji, która do niego przychodziła, albo takiej, którą on wysyłał, bo bardzo skrupulatnie zachowywał swoje wersje robocze, właśnie brudnopisy czy szkice do różnych sytuacji. Też tam są jego notatki, gdy przygotowywał jakieś przedstawienie, jakieś przemyślenia, więc oczywiście do tego mogłem zajrzeć. Mogłem zajrzeć do archiwum fotograficznego, więc trochę zdjęć prywatnych wykorzystałem w tej książce. Trochę dokumentów, które gdzieś tam były zgromadzone, zgromadzone. No, zawsze jest konieczność selekcji. Archiwum jest bardzo przepastne. Ja nie miałem ambicji opisania wszystkiego. Raczej starałem się wybrać te rzeczy, które dla współczesnego odbiorcy, czytelnika mogłyby się wydać interesujące i dawały taki dosyć pełny obraz tej postaci, która, tak jak już pan wspomniał, była w bardzo wielu dziedzinach aktywna. Profesor Bardini, jak wielu reżyserów, zaczynał od aktorstwa i pod koniec życia do aktorstwa wrócił, już filmowego, już w teatrze właściwie nie występował, ale był aktorem filmowym. I dzisiejsi młodzi ludzie, jeżeli mogą się z nim gdzieś spotkać, to w filmach, na przykład w tych bardzo dobrych filmach lat 80., początku 90., Kieślowskiego, Zanussiego, Wajdy, Majewskiego. No, a oprócz tego pedagogika, rzecz absolutnie ulotna, to jego wychowankowie, a dziesiątki polskich aktorów to są jego studenci.
1: Wielkie nazwiska.
2: Absolutnie tak, bo on przez bardzo długi czas, on już przed wojną zaczynał trochę mieć coś do czynienia z edukacją teatralną, później również w czasie wojny, no a po wojnie przez kilkadziesiąt lat był czołowym profesorem Warszawskiej Szkoły Teatralnej.
1: Ale to wróćmy do czasów jeszcze przedwojennych, przed kataklizmem. Może on nie chciał opowiadać o sobie z uwagi na ten kataklizm, który dotknął jego z racji pochodzenia. Dodajmy jeszcze, że on się urodził jako Józef Bardini, a nie Bardini, trochę zmienione miał nazwisko. W dostatnia rodzina, chleba mu nie brakowało, nawet innych smaków, bo ojciec był restauratorem.
2: Ojciec Józef właśnie, tak. To Józef to było imię jego ojca, Bardini rzeczywiście. No, była próba ustalenia, jak to stało się z tą zmianą nazwiska. Przyczyny są prawdopodobnie bardzo prozaiczne.
1: Pomyłka urzędnicza.
2: Tak, ktoś przepisując ręcznie napisane nazwisko cyrylicą, bo to jeszcze były rosyjskie dokumenty, pomylił jedną literkę. I
1: tak, bo on się jeszcze przed pierwszą wojną urodził.
2: On się urodził w 13 roku. Więc oczywiście nie ma tu żadnej tajemnicy. Rodzina była dość zamożna, rodzina pochodzenia żydowskiego, ale...
1: Nieortodoksyjna zupełnie.
2: Tak. Mówiło się po polsku w domu, bardzo postępowa, mimo że ojciec był po prostu szefem, jak się to wtedy mówiło, jadłodajni, był bardzo ambitny i chciał, żeby syn studiował, myślał o różnych kierunkach, wcale niekoniecznie o aktorstwie. Ojciec go namawiał, żeby chodził do filharmonii, żeby
1: no właśnie,
2: się uczył gry.
1: Muzyczna kariera, jakby perspektywy muzycznej kariery roztaczał.
2: Tak, bo on w dzieciństwie zaczął się uczyć gry na skrzypcach i grał całkiem dobrze. No tylko też był ambitny, w związku z tym nie chciał być tam którymś pulpitem w filharmonii, bo i żyć się z tego nie bardzo dało i nie spełniało to jego oczekiwań. Więc myślał o innych profesjach. Tam się w międzyczasie pojawiła też propozycja, żeby studiował na przykład stomatologię. No ale ostatecznie zwyciężyła ta jego wielka chęć bycia w teatrze. Wyjechał z Łodzi do Warszawy z cichym planem, żeby zdawać do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Rodzina, tak jak pan wspomniał, była dość zamożna. Wyjeżdżali na wakacje, powodziło im się nie najgorzej, no ale wojna wszystko przecięła.
1: No właśnie, bo rozumiem, że i rodzice zginęli, i siostra z rodziną swoją.
2: Tak, oni wszyscy wyjechali z Łodzi, w której Aleksander Bardini się urodził. On wyjechał zawodowo, bo...
1: Skończył ten PiS.
2: Skończył tak. PiS aktorski i później reżyserię. Tak, on w 1939 roku, dosłownie tuż przed wojną, uzyskał profesjonalny status reżysera. Miał pracować, nie było łatwo o pracę, niezależnie od zbliżającej się wojny. Miał pracować w Teatrze Lubelskim, albo w takim objazdowym teatrze, który miał tam prowincję objeżdżać, ale ostatecznie wylądował we Lwowie i do Lwowa przyjechali również z Łodzi jego rodzice.
1: Bo Łódź została wcielona do Rzeszy, no uciekali z racji pochodzenia, musieli uciekać do części drugiego okupanta, gdzie im dużo mniejsze niebezpieczeństwo groziło.
2: I początkowo tak było, tylko później Niemcy
1: wkroczyli. Do 1941 roku czerwca, tak. Dokładnie, tak.
2: I później Niemcy wkroczyli do Lwowa.
1: I getto się też
2: powstało doszło. Getto i w tym lwowskim getcie zginęli oboje rodzice Aleksandra.
1: Szczegółów chyba nie znamy, prawda?
2: No tam są, ja przytaczam tam są takie
1: różnym
2: momenty.
1: Różnym
2: tak, ponieważ likwidacja lwowskiego getta odbywała się etapami, zmniejszano teren, no zresztą tak było w tak wielu było, miastach. Tak. Także zginęli oboje rodzice, a siostra, która przed wojną jeszcze zdążyła wyjść za mąż, wyjechała do Grodna.
1: O właśnie.
2: I tam ze swoim mężem i maleńkim dzieckiem też zginęli. Więc tak naprawdę Aleksander Bardini w połowie wojny został całkowicie sam.
1: To niezwykła trauma, no ale sam się musiał też ratować. I tam jest bardzo ciekawa historia, że właściwie był sanitariuszem w szpitalu. No i dobry Niemiec spotkał dobrego Niemca w tym momencie, można tak, tak sam pisze, tak?
2: Tak się złożyło, rzeczywiście. No takie historie znamy, tak? Opisywane przez różnych ludzi, którzy przetrwali Holokaust, że czasem jakaś przyzwoitość, jakaś sympatia albo ludzki odruch okupanta sprawił, Niemiec kazał mu uciekać z tego szpitala, który też był likwidowany w getcie lwowskim. I on się ukrywał. Ukrywał się najpierw na wsi, później w samym Lwowie u polskiej rodziny, która miała dla niego tajny schowek, gdzie przetrwał właściwie do końca niemieckiej okupacji.
1: I tam dosięgła go strzała mora, zdaje się, po tym ukryciu.
2: Tak, ponieważ rodzina, która go ukrywała, przechowywała, tam zakochał się z wzajemnością w jednej z pań, które tam mu pomagały, to były trzy siostry, pozostałe dwie już były
1: zamężne. Jak u Czechowa.
2: No i ta siostra Julia, która pomagała mu najbardziej, stała się tuż po wojnie jego żoną. I urodziła się ich córka dosłownie na styku końca wojny i czasów po wyzwoleniu.
1: No ale w wyniku obrotu koła historii Lwów znalazł się poza granicami Polski. Trzeba było wrócić, czy dokąd wrócić? Chciał wrócić do Łodzi rodzinnej, czy jak to dalej było?
2: To znaczy, kolej rzeczy była następująca. Polski Teatr we Lwowie, który był reaktywowany, gdy Sowieci wyzwolili spod niemieckiej okupacji Lwów, w całości przenosił się do Katowic. Tam były różne pomysły, ale zapadła decyzja, no polityczna zapewne, że akurat połączy się z Teatrem Śląskim w Katowicach. Więc pierwszym celem wyjazdu rodziny Aleksandra Bardiniego i wszystkich aktorów i całego teatru były Katowice. Ale gdy trafił do Katowic, tam teatr zaczął działać, on zaczął wznawiać swoje lwowskie przedstawienia. Nawiązał kontakt z Leonem Schillerem, który...
1: To był jego taki mentor, guru, prawda?
2: Absolutnie. To był jego, jeśli chodzi o reżyserię, główny wychowawca i rzeczywiście mentor. Drugim w aktorstwie był Aleksander Zelwerowicz. No obaj kluczowe postacie warszawskiej szkoły teatralnej. I początkowo Schiller działał w Łodzi, ale już były plany przeniesienia się do Warszawy i Bardini pracował nad tym, żeby nawiązać kontakt z Teatrem Polskim w Warszawie i przenieść się już na stałe do Warszawy.
1: Nastąpiło to, ale po pewnym czasie, bo nieoczekiwanie w połowie 1946 roku zdecydował się na emigrację, nie wiem, czy tak to można określić.
2: Tak, to trzeba nazwać emigracją. To była dosyć dramatyczna decyzja. Bezpośrednim powodem był pogrom kielecki, kiedy Aleksander Bardini był przerażony sytuacją. Myślał, że nic złego już go z powodu pochodzenia nie może spotkać. Natomiast wystąpienia antysemickie po pogromie, tak zwanym pogromie kieleckim, no były bardzo brutalne, więc postanowili...
1: No tak, kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych w sumie
2: tak
1: było.
2: I cała psychoza, prawda, oprócz incydentu powstała pewna psychiczna presja.
1: Strach też zwykły po prostu.
2: I dość nieoczekiwanie rodzina cała, to znaczy z żoną i z malutką córeczką, postanowili wyemigrować początkowo do Niemiec.
1: Ale uściśmy, to jeszcze były Niemcy podzielone, to była strefa okupacyjna amerykańska?
2: Amerykańska, bo to było niedaleko Monachium. I tam były takie znane obozy dla przesiedlonych, gdzie no, powoli odradzało się takie w miarę normalne życie. Między innymi działały teatry. I Aleksander Bardini pracował w teatrze, który wystawiał sztuki w języku jidysz, reżyserował, był prawdopodobnie najlepiej wykształconym z ludzi, którzy w tym teatrze pracowali, czy mogli pracować, ponieważ miał dwa dyplomy i pracował jako...
1: No, fachowcem był, krótko mówiąc.
2: Tak. I wystawił tam kilka sztuk. Ale widocznie to nie do końca jest jasne, dlaczego.
1: No może nie mógł się odnaleźć, jednak to były Niemcy, które chyba się jednoznacznie źle kojarzyły.
2: Być może to był jeden z powodów. Powstał pomysł, żeby ta emigracja przeniosła się za ocean i popłynęli do Kanady i tam jeszcze przez ponad rok mieszkali. Z tym, że właściwie cały pobyt Aleksandra Bardiniego w Kanadzie to były już myśli o tym, czy nie wracać do Polski. Ostatecznie znów pomógł Leon Schiller, ponieważ rozpoczęła się korespondencja, która doprowadziła do tego, że Schiller interweniował u władz, by pomogły wrócić rodzinie Aleksandra Bardiniego, bo jest on niezbędnie potrzebny w polskim teatrze i w Teatrze Polskim, bo to tak trzeba traktować. I ku zadowoleniu wszystkich stron to się ostatecznie udało.
1: Czyli ta jego... Ten epizod emigracyjny trwał około 3 lat?
2: Około 3 lat, tak, prawie równo.
1: Żadnego punktu zaczepienia w Kanadzie nie miał rodzinnego? Tam.
2: Nie, miał znajomych takich emigrantów, bo też tam korzystał z czyjegoś adresu, jacyś znajomi ludzie tam mu pomagali, ale właściwie swoim zawodem powiązanym z działalnością kulturalną się tam nie zajmował. Nie było tam jakiegoś pomysłu. Funkcjonują błędne informacje dotyczące jego artystycznej kariery, ale właściwie ja nie znalazłem potwierdzenia, żeby coś mu się udało zrobić w tej dziedzinie.
1: Tam przytacza pan jego słowa, że uległ wypadkowi, w wyniku którego chyba złamał rękę.
2: Palec.
1: Nie było go stać na opłacenie zabiegów w szpitalu.
2: Tak, no miał trudną sytuację. To jest
1: bolesne. Pożyczki.
2: To jest bolesne, ponieważ nie miał stałej pracy, dorywcza praca, praca fizyczna.
1: Właśnie.
2: Kompletnie nie z jego bajki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
1: To nie była jego ziemia obiecana na pewno.
2: No, na pewno nie. Wiadomo, że ludzie, którzy się zdecydowali na emigrację za ocean, do Stanów, do Kanady, ludzie z jego dalszej rodziny tam wyemigrowali. Później, po latach, kiedy on jeździł już często, do Stanów Zjednoczonych, on się spotykał z dalszymi krewnymi, bo on stracił najbliższych. Natomiast dalsza rodzina oczywiście istniała. Część osób właśnie wyemigrowała do Ameryki i on miał z nimi kontakty sporadyczne. Tak jak to bywało w PRL-u, kiedy chciał wyjechać i prosił o paszport, to podawał nazwiska krewnych, u których się zatrzyma. W tych jego dokumentach rodzinnych są zaproszenia, są potwierdzenia, że ktoś tam gwarantuje mu pobyt.
1: Opiekę, opłatności, tak. Wszystkie. Tak,
2: to wtedy funkcjonowało, bez takiego...
1: Trudno sobie wyobrazić dzisiejszej perspektywy.
2: Natomiast tak, żeby dostać paszport, żeby dostać wizę, to trzeba było mieć bardzo dokładne dokumenty i potwierdzenie, niezależnie od tego, czy ktoś, nie wiem, miał pieniądze, żeby go było stać na wyjazd i utrzymanie się. To było niezbędne. Także on te kontakty miał. Natomiast no, Kanada po tych 3 w sumie latach emigracji nie okazała się pachnącą żywicą, tylko raczej dosyć gorzkim doświadczeniem, więc postanowił wrócić.
1: No tak, ale wyjeżdżał z Polski w 1946 roku, wrócił, kiedy już socjalizm zaczął dominować w polskiej kulturze. Jak się tutaj odnalazł? Przeszedł suchą stopą przez ten okres?
2: W zasadzie dosyć suchą, choć oczywiście no, musimy mieć świadomość, jak ludzie sobie musieli wtedy radzić i do pewnego stopnia dostosowywać się do wymogów. Były różne zawirowania związane z jego pracą w teatrze, ale na przykład wystawił w Teatrze Polskim jako reżyser sztukę Leona Kruczkowskiego Juliusz Jetel o małżeństwie Rosenbergów. Słynna afera szpiegowska, opisywana. No, sztuka oczywiście napisana w tamtym okresie na zamówienie socrealizmu. Natomiast on zrobił z tego znakomite przedstawienie teatralne ze znakomitymi rolami Haliny Mikołajskiej i Tadeusza Kondrata, uznawane za wzór dramatu psychologicznego, dramatu rodzinnego. Niezależnie od polityki, propagandy,
1: wymowy, tak.
2: wymowy patrząc na to jako na teatr, na sztukę, to były absolutne wyżyny i ta sztuka była nagradzana nie dlatego, że była poprawna politycznie z tamtego punktu widzenia, tylko dlatego, że była naprawdę znakomicie zrealizowana, świetne role, poruszająca historia. I tak trzeba na to patrzeć. No, wszyscy wiedzieli, w jakich czasach żyją i niektórzy kontestowali, ale ludzie, którzy mieli rodzinę, musieli funkcjonować, szukali dla siebie jakiejś drogi. Uważam, że on znalazł tę drogę bardzo dobrą.
1: Ale w pewnym momencie z Teatru Polskiego odszedł jego mistrz. Leon Schiller właściwie został zmuszony do odejścia.
2: Tak.
1: To, jak to rzutowało na Berliniego?
2: On chciał odejść razem z Schillerem, ale sam Schiller go przekonywał, żeby tego nie robić, bo on jest potrzebny teatrowi. Ludzie z takimi zdolnościami mieli dużo do powiedzenia i ostatecznie jeszcze przez pewien czas został. Między innymi dzięki temu to on wystawił pierwsze powojenne dzieło.
1: No właśnie chciałem do tego nawiązać, no bo to nie wiem, czy to jest nie najgłośniejsza jego adaptacja teatralna. Dwóch aktorów grało postać główną Gustawa Konrada. Ignacy Gogolewski, Stanisław Jasiukiewicz. To było narzucone, czy jak był pomysł taki, żeby różne generacje, no bo Jasiukiewicz Wilniuk to bardziej niby pasowo kojarzy się z czasami, ale trochę był starszy, jednak starsza generacja, to było pokolenie Kolumbów. Gogolewski był chyba 9 lat młodszy, taki bardziej młody Konrad, no. Obaj byli świetni z tego, co czytam recenzję.
2: Tak, no to jest przedstawienie, które możemy głównie na podstawie recenzji, bo nie mieliśmy szansy go obejrzeć. Jasiukiewicz był pierwszym wyborem. Jasiukiewicz był wtedy we Wrocławiu i właściwie był ściągnięty do Warszawy po to, żeby zagrać tę rolę. Konrad powinien być młodym człowiekiem, no więc Gogolewski pokoleniowo w pewnym sensie nawet lepiej pasował. No ale bardzo rzadko młody aktor tuż po szkole dostaje taką dużą rolę. Zdarza się i dobrze, choć nieczęsto. Pamiętajmy, że w tamtych czasach polski teatr funkcjonował jeszcze trochę w takich systemach przedwojennych, kiedy nawet całkiem młode postaci grali aktorzy, którzy już mieli 4 i 5 krzyżyków na swoim grzbiecie, więc to nie było nic zaskakującego, bo liczyła się zdolność przedstawienia postaci, a nie wiek metrykalny. Jasiukiewicz miał być pierwszym wyborem do roli Gustawa Konrada w tamtych Dziadach. Natomiast on tuż przed premierą miał problemy ze zdrowiem. I nagle się zupełnie niespodziewanie Gogolewski, który miał być dublerem, zresztą tam wiele ról było dublowanych, wtedy też tak to się działo, że do wielu ról byli aktorzy z dublurą, więc Gogolewski zagrał tę pierwszą premierową, to pierwsze premierowe przedstawienie. No a potem grali na zmianę, te Dziady były 250 razy tak wystawione, więc to był ewenement nie tylko na tamtą epokę.
1: Chociaż z perspektywy czasu są trochę przyśmione tą adaptacją Dejmkowską, wymowa polityczna i reperkusje pewnie.
2: Dziady Bardiniego z 55 roku, Dziady Dejmka z 67 i 68, bo to było na styku tych dwóch roczników, no i od nich też się zaczęło wielkie polityczne zawirowanie. I jeszcze potem kolejne Dziady, o tym też wspominam w tej książce, zawsze były jakoś politycznie ustawione. No, po Dejmku nikt się w Polsce nie odważył, aż do Swinarskiego w Krakowie wystawić Dziady, bo było to politycznie trudno odbierane. Więc oczywiście Dziady w 55 roku, one się musiały ukazać, bo była na rocznica śmierci Adama Mickiewicza i wszyscy wiedzieli, że już się tego nie da ominąć. 10 lat po wojnie nikt się na Dziady nie porwał, nikomu nie pozwolono.
1: Nie pozwolono, właśnie.
2: No, znów ta stalinowska polityka socrealizmu, wiadomo, że nie dawała szansy na wystawienie zgodnie z duchem Mickiewicza. No więc zagrali obaj, podobno rzeczywiście obaj znakomicie, każdy był inny. I wiele osób, które ja cytuję w tej książce...
1: Trzeba było chodzić na dwa spektakle różne.
2: Dokładnie tak. Opowiada, że oglądali ich obu, żeby zrobić sobie porównanie i wiedzieć, który z nich jak. No, ta różnica 10 prawie lat między nimi też sprawiła to inne spojrzenie. Inaczej 30-parolatek przeżywa te rzeczy, a inaczej 20-parolatek.
1: Spektakularny sukces tego przedstawienia nie sprawił jednak, że zagrzał dłużej miejsca w Teatrze Polskim, tylko trafił do Teatru Współczesnego, gdzie szefował jego kolega studencki Erwin Akser.
2: Tak, tam był potem taki moment, kiedy on bardzo przeżywał krytykę, która go niezasłużenie spotkała za te dziady. Odszedł z Teatru Polskiego, szukał różnych dla siebie miejsc. W międzyczasie cały czas jest radio, o tym musimy pamiętać.
1: Tak.
2: On współpracował z radiem nieustannie. I trafił do Teatru Współczesnego głównie jako aktor. To był jego taki pierwszy i długi epizod, kilkuletni, w którym on jednak więcej występował na scenie.
1: Opera za 3 grosze, kariera Artura Ui na przykład.
2: Tak, opera za 3 grosze, początkowo w telewizji, później też na scenie, gdzie dublował Kazimierza Opalińskiego, potem kariera Artura Ui, jeszcze kilka innych przedstawień, gdzie grał. No i reżyserował sporadycznie też, a jednocześnie reżyserował w innych teatrach, w Teatrze Dramatycznym. No i powoli zaczynała się jego współpraca z teatrami operowymi.
1: Właśnie, skąd to się wzięło? To te niespełnione muzyczne fascynacje? Fascynację młodości?
2: Na pewno tak. On znał muzykę, rozumiał muzykę, kochał, umiał czytać muzykę. Ja to za każdym razem podkreślam. Reżyser, który umie przeczytać partyturę, to jest kluczowa sprawa, ponieważ on patrzył na dzieło muzyczne przez pryzmat muzyki. Bardzo często bywa tak, że znakomity inscenizator, który teatralnie może to bardzo ciekawie pokazać, muzyki kompletnie nie rozumie. Albo wie, że ta muzyka jest istotna, ale nie dominująca w jego patrzeniu na przedstawienie. Tymczasem Bardini wchodził do teatru operowego przez muzykę. On ją analizował i on patrzył, jak powinna wyglądać dramaturgia przedstawienia poprzez nuty i poprzez to wszystko, co jest zapisane przez kompozytora. I dopiero z tego budowało się jego spojrzenie na inscenizację, z tego budowała się jego wizja scenograficzna. Andrzej Kreutz-Majewski, z którym on wielokrotnie współpracował, jako scenograf też opowiada, że on przedstawiał wizję pochodzącą od kompozycji. No więc on wszedł do kanonu reżyserów operowych w Polsce, choć wystawił raptem kilkanaście oper.
1: No ale wystawił między innymi Borysa Godunowa, to jeszcze były czasy Romy, jak był teatr wielki w sali Romy na Nowogrodzkiej.
2: Tak, w sali na Nowogrodzkiej, ponieważ jeszcze nie był odbudowany.
1: Nie był odbudowany, w trakcie budowy był, natomiast no to przeszło do legendy, to przedstawienie, nie tylko z racji reżyserii fantastycznej, ale też z racji fenomenalnego wykonawcy roli
2: tak,
1: tytułowej.
2: Bernard Ładysz grał Borysa Godunowa i to jest też kreacja, która weszła do historii polskiej opery. Gdy dziś patrzymy na tamte przedstawienia, to wydaje się zaskakujące, że niektóre z nich, bardzo wysoko oceniane, były grane ledwie kilka razy. No tak to w teatrach operowych wygląda. Dziś jest trochę inaczej. Dzisiaj, gdy pojawia się nowa premiera operowa, no to ona jest zagrana kilka, może kilkanaście razy i potem trzeba czekać do następnego sezonu, kiedy... No, ale artyści są rozchwytywani na całym świecie, to też trochę inaczej było, natomiast rzeczywiście Godunow to jest jedno z jego największych osiągnięć jako reżysera operowego, co nie zmienia faktu, że przez swoje właśnie podejście do teatru muzycznego stał się największym chyba autorytetem w tej dziedzinie w polskim teatrze.
1: Bez większego ryzyka, można tak powiedzieć. Panie Grzegorzu, wspomnieliśmy tutaj o radiowych doświadczeniach bohatera książki pańskiej. One się rozpoczęły jeszcze przed II wojną światową?
2: One się rozpoczęły przed wojną, bo radio no już wtedy było dominującym medium.
1: No już Teatr Polskiego Radia istniał przecież.
2: Tak, a w czasie wojny właśnie, gdy był we Lwowie, też współpracował z Rozgłośnią Polską Lwowskiego Radia. On właściwie w radiu spełniał się w bardzo wielu różnych rolach. Po pierwsze, realizował, reżyserował przedstawienia słuchowiska radiowe. Po drugie, występował w nich jako aktor. Po trzecie, czytał fragmenty prozy, poezji. Krótko mówiąc, była to taka, no nie wiem, powieść w odcinkach, którą potem poznaliśmy bardzo dobrze. To też już wtedy funkcjonowało. Także on właściwie z radia nie wychodził, a że głos miał ciekawy, bardzo dobrze się wcielał w taką plastyczną interpretację teatru wyobraźni, to dla słuchaczy był interesującym wykonawcą różnych radiowych zadań.
1: I ta praca mu sprawiała przez szereg lat satysfakcję, a jak było z jego doświadczeniami filmowymi? Bo pan odkrył, zdaje się, że przed wojną jeszcze się pojawił na ekranie.
2: Tak, jest na pewno dostępny fragment filmu Profesor Wilczur, w którym wystąpił w epizodzie. Profesor Wilczur jest drugą częścią Znachora. My znamy Znachora z powojennych ekranizacji, natomiast to, co napisał Dołęga Mostowicz, doczekało się tak naprawdę, wedle mojej wiedzy, nawet trzech filmów, z tym, że trzeci, Testament profesora Wilczura,
1: zaginął
2: i go właściwie dzisiaj nie możemy odtworzyć, ale wiem, że taki film powstał, czy powstawał, tuż przed wybuchem wojny. No ale oprócz Znachora, to powstał profesor Wilczur z Kazimierzem Junoszą Stępowskim i ten film otwiera taka scena wykładu profesora Wilczura dla studentów i dla innych lekarzy, również doświadczonych. On przedstawia tam swoją metodę terapeutyczną. Studenci są rozentuzjazmowani, biją brawo, krzyczą i Bardini jest bardzo wyraźnie widoczny, rozpoznawalny w tej wstępnej sekwencji profesora Wilczura. Tam były jeszcze jakieś drobiazgi już pomniejszego gatunku. Potem był epizod bardzo ciekawy w czasie wojny, właśnie w czasie pobytu w Niemczech, kiedy zagrał w niemieckim filmie tam nakręconym.
1: To zupełnie jakaś symelia jakaś.
2: Tak, absolutnie, ale też do odnalezienia. No i potem polski film sobie o nim przypomniał po wojnie. Od filmu Jutro premiera wydawałoby się, że to był jego debiut, tymczasem nie. No a potem się zaczęły filmy, tak jak już wspomnieliśmy, aż do prawie końca jego życia.
1: Tak, to już były rzeczywiście role w Sprawie Gorgonowej, chociażby Bez końca Kieślowskiego, wcześniej Janusza Majewskiego. No i tam szereg ról, może nie głównych, ale bardzo istotnych.
2: Tak, on miewał główne role, choć to nie były filmy, które były tak istotne, bo te, które pan wymienił, no to oczywiście jego rola była znacząca, choć nie główna. Za główną można na pewno uznać rolę w Zaliczeniu Krzysztofa Zanussiego, tylko to jest telewizyjna
1: nowelka
2: 30-minutowa. Bardzo ciekawa z racji tego, że gra w pewnym sensie siebie, profesora szkoły.
1: Tak, bo on miał taki wygląd nobliwy, taki rzeczywiście mógł grać jakiś adwokatów, prawników, naukowców.
2: Bardzo często grał takich...
1: Tak się kojarzył, no i słusznie.
2: Ludzi, no i moim zdaniem główna jest oczywiście rola w Dekalogu 2 Kieślowskiego, gdzie z Krystyną Jandą gra ordynatora szpitala. No, absolutnie, jak powiedział sam Kieślowski, to była rola napisana dla niego. To była rola wymyślona, dlatego, że istniał Bardini.
1: No tak, polskie drogi jeszcze

0: kto czasem w szkole teatralnej bardzo dobrze rokuje, później wcale kariery nie zrobi i odwrotnie ktoś, kto wydaje się, że nic z tego nie będzie, nagle się okazuje, że po pewnym czasie jest wybitnym aktorem. Historia Teatru Polskiego zna takie...
1: Nie jeden.
0: Tak, więc on bardzo dobrze umiał wniknąć w człowieka, trochę psychologicznie go przeanalizować, odnaleźć te walory, które mogą być atutem w wykonywaniu tego zawodu. Jeśli widział, że z tej mąki chleba nie będzie, to potrafił też dawać to do zrozumienia. Czasem surowo i obcesowo, ale wychodził prawdopodobnie z założenia, że lepiej przeciąć coś na początku, niż później doprowadzać do jakichś gigantycznych rozczarowań. Wiadomo, że to jest zawód, gdzie emocje są dominujące. Te emocje się gromadzą w człowieku i czasem trzeba znaleźć ujście dla tych emocji. Więc on próbował, to by było trudne z dzisiejszego punktu widzenia, bo dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, albo studenci by powiedzieli, że to jest nieludzkie, że to jest mobbing.
1: Tak,
0: prawda?
1: To inne czasy jednak.
0: Zupełnie inne czasy. Natomiast studenci, których nawet on bardzo ostro krytykował i surowo traktował.
1: Docenili to.
0: Absolutnie. Powiedzieli, że wiele mu zawdzięczają, bo on otwierał oczy i pokazywał, to możesz, tego nie dasz rady i rób to, z czym ci będzie dobrze. I dzięki temu wiele osób mogło znaleźć swoją ścieżkę, nawet czasem wbrew sobie, ale przełamać pewne rzeczy. I no, proszę popatrzeć na te przykłady, które ja tutaj zebrałem. Myślę, że to pokazuje jego metodę pedagogiczną.
1: A jak to się stało, że trafił do telewizji, do medium bliskiego? Panu zresztą, panie Grzegorzu.
0: Tak, tylko to była oczywiście inna telewizja. Ja pamiętam programy z Aleksandrem Bardiniem z Studia 2 jako widz, dość młody człowiek, ale wtedy wszyscy to oglądali z wielką pasją.
1: Tak, to ja pamiętam z dzieciństwa. To
0: jest współpraca jego ze studentami w szkole teatralnej połączona z pomysłami Mariusza Waltera, twórcy Studia 2, ponieważ tam był taki pomysł, kilka różnych pomysłów podobnych.
1: To był, dodam tylko, że to był program emitowany w wolne soboty. Tak, i to było na żywo, jak się mówi.
0: Na żywo i przez wielogodzinny blok, tak, który składał się z różnych modułów, między innymi, no to była, dziś byśmy powiedzieli, że jest to program rozrywkowy, bo jednak to były elementy rozrywkowe, ale to był też program znakomicie edukacyjny, ponieważ on pokazywał, jak trzeba budować swoją osobowość, jeśli się chce zaistnieć na szerszym polu. Więc dogadał się Bardini z Mariuszem Walterem, że będzie mógł pokazać młodym ludziom, którzy mają rozmaite talenty, jedni są mniej, drudzy bardziej zdolni, ale chcą się gdzieś pokazać publicznie ze swoimi dokonaniami, żeby on ich ocenił, żeby on zrecenzował ich umiejętności, co jest ich plusami, co minusami, czy z tego się da coś zrobić. I on tych ludzi, amatorów kompletnych, którzy zgłaszali się do telewizji tysiącami, przychodziły tysiące listów.
1: To jakie były selekcje chyba jeszcze?
0: Tak, oczywiście to była kilkustopniowa selekcja, bo ostatecznie do programu dopuszczano kilkanaście
1: chyba góra.
0: Tak. Natomiast wcześniej, no oczywiście asystenci, pomocnicy, no bo on nie był w stanie, wybierali grupę osób, które coś miały do zaoferowania. Wiadomo, że zawsze są rozczarowania. Są rozgoryczenia tych, którzy nie zostali dopuszczeni, bo znowu uważają jak zawsze, że zadziałały jakieś, nie wiadomo jakie siły. Potem tych, którzy zostali dopuszczeni, ale dowiedzieli się gorzkich prawd na swój temat, prawda? No więc on oglądał występy tych młodych ludzi, piosenkarskie, inne, i pokazywał pewne zmiany. To bardzo łatwo prześledzić, bo on w kilka minut z kogoś, kto był sztywny jak kij, który nie miał żadnego luzu, który nie wiedział, jak sobie poradzić na estradzie, potrafił go otworzyć, potrafił sprawić, że ten sam utwór brzmiał zupełnie inaczej i nagle się okazywało, że i publiczności to się dużo bardziej podoba. Więc ci, którzy przeszli przez te jego ręce, byli potem bardzo zadowoleni.
1: Czy można postawić taką hipotezę, że dzięki profesorowi Berdyniemu zaistniało w Polsce.

0: zjawisko zwane piosenką aktorską?
1: No, do pewnego stopnia tak. Oczywiście śpiewający aktorzy byli zawsze i przed wojną i wcześniej też. Natomiast piosenka była w szkole teatralnej osobnym przedmiotem. Początkowo na przykład prowadził takie zajęcia Ludwik Sempoliński, mistrz tego gatunku, a później stopniowo przejmował to Aleksander Bardini i przez kilka ładnych roczników w szkole teatralnej to Bardini prowadził przedmiot pod tytułem piosenka. Wybitni dziś aktorzy, nie wszyscy śpiewający, musieli przez to przejść, ale Jerzy Radziwiłowicz opowiada mi, że on nie bardzo umiał śpiewać i Bardini sobie zdawał z tego sprawę. Widział w nim inne zdolności, więc go oszczędzał przy przedmiocie piosenka. Nie eksponował jego słabych umiejętności. Radziwiłowicz ma do tego odpowiedni dystans i oczywiście jest bardzo zadowolony, że nie cisnął go, bo wiadomo, że nic by z tego nie wyszło. Więc on prowadził piosenkę, uczył, potem jeszcze przez wiele lat zasiadał w takich komisjach, które egzaminowały zawodowców, często już występujących na estradach.
0: Eksternistyczne egzaminy trzeba
1: tak
0: było
1: jest,
0: dać.
1: Żeby mieć... dostać dokument, że można wykonywać ten zawód.
0: Tak, i to były stawki większe, wtedy były płatności, gaże większe.
1: No i papiery, i wszystko inne, więc oczywiście bardzo wielu artystów już z dorobkiem przychodziło na taki egzamin. On też tam dość surowo, ale jednak rzetelnie wszystkich oceniał. No a potem powstał festiwal we Wrocławiu, z którym on był właściwie od samego początku związany. No dziś tam jest wręczana nagroda jego imienia dla artysty, który rokuje najwięcej, jeśli chodzi o karierę w dziedzinie nazywanej piosenka aktorska.
0: To jeszcze na koniec, panie Grzegorzu, zapytam, jak jest z pamięcią o profesorze, bo już 31 lat minęło od
1: tak,
0: jego śmierci.
1: Tak, teraz minęło dosłownie kilka
0: 31
1: temu.
0: Lat minęło od jego śmierci. No, książka przywołuje tą postać, a na przykład czy Władze Warszawy, jest ulica Bardiniego w Warszawie?
1: Jest w Warszawie ulica Bardiniego w Wawrze, bardzo daleko od centrum.
0: Bo profesor mieszkał w Śródmieściu na Mokotowskiej.
1: Mieszkał na Mokotowskiej, tak. To był jego adres główny, adres warszawski, tuż przy Placu Zbawiciela, tuż przy Teatrze Współczesnym, o którym wspominaliśmy. I właściwie mieszkał tam, odkąd się przeprowadził do Warszawy, prawie całe życie.
0: Ten łódzki adres też istnieje, przetrwał.
1: Łódzki adres jest ciekawy, ulica Zielona. Tam, w tym miejscu, gdzie była jadłodajnia ojca Aleksandra Bardiniego, jest dzisiaj restauracja Anatewka, nawiązująca do tradycji kuchni żydowskiej. Bardzo, bardzo dobry lokal. I jest tablica pamiątkowa poświęcona Aleksandrowi Bardiniemu na dziedzińcu tej kamienicy. W Warszawie powstała malutka uliczka z dala od centrum, ale jest. Więc to jest też forma upamiętnienia jego osoby. Mówiłem o nagrodzie jego imienia. No i on ciągle jest żywy w pamięci tych wszystkich, którzy przez jego ręce przeszli. A sporo jest jeszcze przecież takich aktorów, bo tak jak mówiliśmy, on przez kilkadziesiąt lat wykładał w szkole, więc jego studenci dziś ciągle są jeszcze aktywni zawodowo. No i zostały role, więc oczywiście powtarzanie filmów zwłaszcza, lub jego przedstawień na przykład z teatru telewizji, o których nie można zapominać, też przypomina jego osobę. Wydaje mi się, że w ubiegłym roku przy okazji 30. rocznicy jego śmierci telewizja przypomniała fragmenty tych spotkań z Aleksandrem Bardiniem, które są w archiwach.
0: A teraz postać wyjątkową dla polskiej kultury, a teatru w szczególności, przypomina biografia Aleksander Bardini, autorstwa Grzegorza Kozaka, którego miałem honor gościć przed mikrofonem. Dziękuję pięknie, panie Grzegorzu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Polecam książkę wszystkim słuchaczom, a z fragmentami jej zapozna teraz państwa pani Magdalena Woźniak.
2: Duże emocje budziła obsada, zwłaszcza roli Gustawa Konrada. Krążą plotki, pojawiają się przecieki prasowe. Przekrój napisał, że ma go zagrać August Kowalczyk. Podobno do dyrektora Szyfmana zgłosiło się aż 5 chętnych do objęcia tej roli aktorów. Wśród nich Jan Kreczmar i Marian Wyrzykowski. Bardini chciał, by Konrada zagrał Stanisław Jasiukiewicz. Specjalnie dla tej roli miał wraz z żoną Zofią Komorowską, także aktorką, przenieść się do Warszawy z Wrocławia. Zachowała się korespondencja między aktorem a reżyserem. Dużo jest w listach Jasiukiewicza chaotycznych myśli, obaw, czy ostatecznie będzie obsadzony, czy powinien porzucać wrocławski teatr, gdzie ma pozycję i dużo gra, czy może angażować się do filmu itd. Ale przeżywał entuzjazm i nadzieję, że jednak w Dziadach zagra. W czerwcu pisał jak romantyczny idealista, pewny siebie i skłonny do heroicznych czynów. Kochany panie profesorze, ten list ostatni był wzruszający. Naprawdę to wszystko, co mi pan ofiarowuje, jest dla mnie czymś, bez czego nie mógłbym podjąć się tak wielkiego zadania. Te wszystkie cztery aspekty wymienione przez pana bardzo mnie podbudowały, bo przecież od pamiętnego wieczoru, a raczej nocy, nieraz powracały zwątpienia i myślę powrócą nieraz. Niech pan jednak pamięta, że należę do ludzi, którzy może niełatwo się decydują, zwłaszcza w podobnych wypadkach, ale skoro już się raz zdecydowałem, stawiam na jedną kartę. Jedno może było w pana liście, przepraszam, niepedagogiczne, mianowicie zwrot, że tak czy inaczej będę mógł sobie powiedzieć, że grałem Konrada. Proszę mi wierzyć, że dla samego grania nie podjąłbym się tego wszystkiego. Chodzi mi o to przede wszystkim, jak będę grał. A mam swoją ambicję, która w wielu wypadkach mi pomogła. Nie mam prawa myśleć o tym, przystępując do pracy, że mogę rolę położyć. Oczywiście gdzieś tam w komórce jakiejś mózgowej istnieje ta ewentualność, ale nie powinienem o tym pamiętać. Kochany mój, nie jestem zarozumiały, ale tak te rzeczy pojmuję. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Proszę pisać. Naprawdę potrzebuję kontaktu z panem. Nawet nie wyobraża pan sobie, jak mi to jest potrzebne. Dziady już przestałem czytać. Boję się jakichś sugestii. Byłbym szczęśliwy, gdybym miał chociaż ze dwie próby poza sobą. W tym czasie Jasiukiewicz był uwikłany w problemy repertuarowe teatrów wrocławskich, w liczne odejścia aktorów z tamtejszych teatrów dramatycznych, ale to wszystko obchodziło go coraz mniej. Może bardziej przejmował się tym chaosem Bardini. Dla aktora najważniejsza była wymarzona rola. Tak pisał w następnym liście z lipca. Ostatnie słowa pańskiego listu, kiedyś przy herbacie we troje, z uśmiechem będziemy wspominać aktualne perypetie, powinniśmy w całym bigosie postawić jako credo i zacząć pogodniej myśleć, co ja już zrobiłem. Zmartwił mnie list pana, nie jego treść, tylko ton, z którego wyczułem, jak bardzo jest pan tym wszystkim zmęczony, rozgoryczony i zamiast wypoczywać, zamartwia się pan. A to wszystko nie jest potrzebne. Nie jest tak źle, jak to pan wszystko przedstawił. Piszę dość chaotycznie, w każdym razie chcę tu w tym wszystkim powiedzieć panu, że mimo wszystko nie rezygnuję. I jak już powiedziałem, a to będzie trafniejsze, nie mógłbym już zrezygnować z Gustawa Konrada. Za dużo już nocy w związku z tym nie przespałem, za dużo myślałem. Kochany mój, przepraszam za zwrot, pisze pan, że ja nie mam wobec pana żadnych obowiązków. W tym się kryje wiele przykrych myśli. Owszem, może nie mam obowiązków konwencjonalnych, ale przecież duchowo przykuł mnie pan do siebie poprzez Dziady, poprzez Gustawa Konrada. Stosunek pana do mnie sprawił, że uwierzyłem w siebie odnośnie Dziadów. Sprawił to, że choć do rezultatu jeszcze daleko, już przeżywam piękne chwile w moim aktorskim życiu. To nie jest egzaltacja, ani stan obłąkanej euforii. To jest to, czemu na imię radość twórcza, tak to już nawet określam radość, bez której bylibyśmy bardzo ubocy. Różne były pomysły na pozostałą obsadę tego przedstawienia. Senatora zagrał Władysław Hańcza, księdza Piotra na zmianę Marian Wyżykowski i Mieczysław Milecki. Rolissonową, także w dublurze, Seweryna Broniszówna i Zofia Małynicz. Guślarza Wojciech Brydziński i Józef Maliszewski. Wiele nawet mniejszych ról było dublowanych. Jak się okazało, także rola Gustawa Konrada. Dość nieoczekiwanie pojawiła się kandydatura Ignacego Gogolewskiego. Miał wtedy 24 lata i właśnie młodość była jedynym z decydujących czynników. Według jego wspomnień Bardini już pod koniec sezonu 1954-1955 kazał mu latem uczyć się roli. Próby rozpoczęły się 10 sierpnia. Tuż przed premierą Jasiukiewicz zachorował i pierwszym Konradem został aktor, który miał być tylko tym drugim. Sam Gogolewski po latach wspominał pracę nad Dziadami jako swój ewidentny sukces u progu wielkiej kariery, ale o reżyserze nie był najlepszego zdania. Korespondencja Cantora z Bardinim ciągnęła się przez wiele lat. W 1957 scenograf de facto odmówił współpracy przy Borysie Godunowie, bo jak pisał, przerażają mnie postacie bojarów ubranych w błamy futra i wolałby zrobić jakąś lżejszą operę. Ale ten tytuł nie znika z artystycznych planów reżysera, zwłaszcza, że powoli normują się jego relacje z Operą Warszawską. W sezonie 1957-1958 jest nawet etatowym reżyserem, a powrót do pracy na tej scenie okazuje się wielkim triumfem. W styczniu 1960 roku, po wielu miesiącach prób, dochodzi wreszcie do premiery wielkiego dzieła Modesta Musorskiego. Scenografia jest ostatecznie dziełem Teresy Roszkowskiej. Za pulpitem dyrygenckim stanął Jerzy Semkow, który wiele razy dyrygował Borysem Godunowem w moskiewskim teatrze Bolszoj, a partię tytułową wykonywał Bernard Ładysz. Tym razem wszystko zagrało znakomicie i przedstawienie do dziś jest uznawane za jedno z lepszych w historii stołecznego teatru operowego. Sceny ludowe, podobnie zresztą jak i pozostałe obrazy, cechuje nie tylko znakomita interpretacja muzyczna, lecz również przejmująco dramatyczny układ scen zbiorowych. Wszystkie trzy obrazy są może trochę jednostajne w układzie grupowym, ale trzeba przyznać, że inscenizator i reżyser przedstawienia Aleksander Bardini ożywił jakże często obojętne chóry operowe, a nawet zindywidualizował wśród nich wiele postaci. Bardini dał zresztą całemu widowisku właściwe nasilenie dramatyczne. Uniknął też szczęśliwie i w potraktowaniu aktorskim szczególnych postaci i w licznych scenach zbiorowych patosu operowego. Postaci dramatu muzycznego mają u Bardiniego na wskroś rosyjski charakter, przy tym są żywymi i czującymi ludźmi, a nie tylko figurami zajętymi wyłącznie śpiewaniem, co w dramacie muzycznym tego typu jest dla współczesnego widza wręcz nieznośne. Do wysokiego poziomu przedstawienia warszawskiego przyczyniają się też niemałej mierze znakomicie skomponowane kostiumy, dzieło Teresy Roszkowskiej, która z wyczuciem epoki i charakteru utworu zrealizowała swoją kompozycję. Dekoracje natomiast w pewnych scenach wywołują niepotrzebnie wrażenie ciasnoty i zatłoczenia. Do najlepszych tradycji nawiązuje również obecne przedstawienie Borysa Godunowa, znajdując tak niepospolitego śpiewaka dla odtworzenia roli tytułowej jak Bernard Ładysz. Świetny wolumen i urzekające piękno jego głosu znalazły tutaj wspaniałe pole do popisu. Ładysz znalazł w Musorskim jednego z tych kompozytorów, którzy mu są bardzo bliscy i których sztukę odtwarza nie tylko z talentem, ale z wielkim zamiłowaniem. Jego Borys wzrusza swoim śpiewem w obu wielkich scenach i ma dużo wyrazu aktorskiego. Według Jana Kulczyńskiego Bardini nad tak znakomicie później ocenianymi scenami zbiorowymi bardzo się męczył. Czy pan wie, złościł się, co chórzyści zawsze grają na scenie? Pretensje do świata. Nie są solistami. Kilka dni później spotkałem Bardiniego, promieniującego radością. Panie Janku, przypomniało mi się, jak to zrobił Chronek u Meningeńczyków. Podzieliłem chór operowy na tych zdolniejszych i tych mniej zdolnych. Tym zdolniejszym ułożyłem ruchy i gesty, a pozostałym kazałem je naśladować. Ci wyróżnieni poczuli się solistami, a tym niewyróżnionym mogę zawsze powiedzieć, że się lenią i niedokładnie małpują wybranych. Divide et impera. Święta zasada. Sceny chóru zaraz mi ożyły. Ten Chronek to był geniusz. Sukces przełożył się na kolejne ważne wyróżnienie. Bardini dostał nagrodę ministra kultury i sztuki za osiągnięcia artystyczne przy reżyserii Borysa Godunowa. To przedstawienie wpisało się również w bardzo ostrą i długą dyskusję o kształt przyszłego teatru operowego w stolicy. Trwała już bowiem odbudowa Teatru Wielkiego i różne środowiska chciały na niej odcisnąć swoje piętno.
3: Nieregularnik literacki. Nocne powtórki w net.

0: Kraków 95 i 2 FM.
1: Radio Wnet.
2: Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
1: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Gdyby zamiast myśleć o tym, jak lepiej żyć, myślało się więcej o tym, jak czynić dobro, żyłoby się o wiele lepiej. Tak Antonio Manzoni, pisarz włoski, który napisał Narzeczeni, słynną powieść Spesso Sposi, uważał. Co jest ważne, czy właśnie myśleć o tym, jak lepiej żyć, czy czynić dobro. Dzisiaj spotykamy się kolejny raz z Anną Czerwińską z Portu Wsparcia, która wraca prosto z rekolekcji. Co jest ważne na rekolekcjach, co jest ważne w pracy z dziećmi, z rodzinami dzisiaj, pani Aniu? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czynić dobro, no takie stwierdzenie ogólne, a wyraża się na rekolekcjach i nie tylko na rekolekcjach, w konkrecie codziennego życia. Jako port na skalę, bo tak się teraz port wsparcia nazywa, mieliśmy okazję spotkać się z tak intensywnie z różnymi grupami wiekowymi, z rodzinami, też wielodzietnymi. No i staraliśmy się zaradzić różnym potrzebom ducha i ciała.
1: Tak. Gdzie ten czas i jak długo trwał? Kto przyjechał na te rekolekcje? Jak dzisiaj rodziny, czego oczekują po takim czasie w wakacjach? Czego szukają na rekolekcjach?
2: Właśnie. Dobrze, że rodziny jeżdżą na rekolekcje, bo to pokazuje, że chcą czegoś więcej niż tylko wytchnienie, tylko wakacje. Że jest gdzieś tam w sercu tych ludzi, no pewnie myślę, żeby dzieci spędziły czas w pewnym klimacie, w klimacie chrześcijańskim, żeby czegoś dowiedziały się o Bogu, żeby poznały Boga. No i pewnie i po to, żeby spotykały się z rówieśnikami właśnie w Bożym klimacie. Czyli w poszanowaniu, w widzeniu drugiego człowieka. To jest coś, co mi osobiście kojarzy się z pierwszą oazą. 14 lat, no całkowity przełom, całkowita zmiana patrzenia na życie, radość, nadzieja, doświadczenie takie, że można otwarcie mówić o Jezusie, że można troszczyć się o innych, tak jak starsze grono animatorów zatroszczyło się o mnie.
1: Tak mówimy, że dzisiaj staramy się najpierw zmienić samego siebie, ale też o wiele łatwiej jest ochronić swoje nogi, zakładając na nie, mówimy, buty czy pantofle, a inaczej, jeśli chcemy cały świat wyścielić dywanami, żeby nikt się nie potknął. Jak to jest w tym świecie, że stał się tak ubogi, że jak pani mówi, że nie jest w stanie zidentyfikować braku Boga jako braku, tak mówił filozof Heidegger.
2: No właśnie, bardzo ciekawa myśl, odpowiadamy za siebie, ale niektórzy mogą się w tym jakoś tak wygodnie zamknąć, prawda? Moje sumienie, moje wybory, a inni to inni. No wracam z takimi myślami, że jeśli nie będziemy odpowiedzialni za środowisko swojej rodziny, ale też grupy wokół nas, szczególnie tu myślę dorośli za dzieci, dorośli za młodzież, to No, Pan Bóg nas kiedyś o to zapyta, prawda? Czy ci, którzy byli nam powierzeni, czy byli w naszym jakoś kręgu oddziaływania, no nie krzywdzili się wzajemnie na przykład? Czy dzieci, młodzież zauważały siebie nawzajem? My w Port na Skale prowadzimy open dialogue, otwarty dialog. Chyba mówiliśmy o tym, jest to jedna z naszych ulubionych metod terapeutycznych, która zaczęła się w Finlandii przez profesora Seikulę. No i zaczęła być, ale dość według nas słabo promowana w Polsce. Jest to cudowne podejście dla rodziny, dla grupy, gdzie każdy jest ważny. Każdy ma mieć głos. Trzeba zadbać o to, żeby każdy został usłyszany, a więc zobaczony też i uszanowany. Mhm.
1: Ale gdzie dzisiaj znaleźć takie zakątki ciszy, gdzie odkrywać to piękno i tą głębię też swojego człowieczeństwa? I na czym polega ta rola animatora?
2: No to jest duże pytanie, bo różne wspólnoty są, różne grupy. Wielu ludzi szuka też w Polsce, mam na myśli grupy katolickie. No wiadomo, że ludzie szukają też poza katolicy, niestety, poza kościołem katolickim, gdzie się w naszym pojęciu zapontują, ale też w kościele katolickim zastanawiają się, gdzie pójść, żeby też dla dzieci swoich, żeby dzieci się odnalazły, żeby dzieci znalazły jakąś kulturę wyższą, można powiedzieć. Ja pamiętam, że w Oazie to mówiło się o nowym człowieku, nowej kulturze. Teraz to niektórzy kręcą głową, kultury to już dawno nie ma, prawda? I nie jest łatwe, czy to będzie Oaza, czy Ruch Rodzin Nazaretańskich, czy jakieś inne grupy kościoła. No od nas dorosłych, od animatorów będzie zależało, czy no nie tylko, czy przekażemy wiedzę jakąś, może z konspektu, ale czy właśnie będziemy krzewić tą nową kulturę, co będzie i pokazywaniem dobra, tłumaczeniem, ale też napominaniem, co nie jest modne, co niektórym jakoś nie pasuje, bo to nie jest łatwe też. A jednak są te słowa w Biblii, prawda? Napominaj w porę i nie w porę. Tak,
1: właśnie, ale to zadziwienie i gdzie znaleźć ten kącik, tak? Ten taki cichy kącik.
2: No właśnie, żeby to nie było, no żeby to były wakacje jednak, żeby to było nasycenie się pięknem, no to szukamy pięknych miejsc i na pewno pięknym miejscem są nasze polskie Tatry. Mhm. No i teraz właśnie tam mieliśmy okazję być. Port na Skale długą część sezonu stacjonuje w Beskidach. Tu w Beskidach przyjmujemy rodzinę, tu przy stole na ganku odbywają się nasze dialogi. Jeśli tylko możemy, bo po audycji w Radio Maryja mnóstwo telefonów z całej Polski i ciągle jest ten online, czyli przez ekran spotykamy się z rodzinami, ale kiedy możliwe, to też do rodziny przyjeżdżają do nas, spotykamy się na warsztatach, na Jurze, ale tu mieliśmy okazję właśnie też rodzinę spotkać w pięknych, no niepowtarzalnych Tatrach przy cudownej słonecznej pogodzie.
1: Czyli z tej perspektywy, jak patrzymy z wysoka i patrzymy na wysokie góry, to lepiej pokrzepić duszę, tak?
2: Myślę, że tak, że każdy tam przyjeżdżając z różnych zakątków Polski widział, że no jest na czym oko zawiesić, że codziennie rano była bardzo, bardzo piękna pogoda, codziennie rano mógł popatrzeć na szczyty widoczne z Małego Cichego, bo tam akurat byliśmy.
1: Dolina Cicha to taka stara dolina w Tatrach.
2: Małe Ciche.
1: Tak,
2: małe
1: ale
2: ciche.
1: Kiedyś nazywała się Dolina Cicha, ale później dla odróżnienia, bo po drugiej stronie Gubałówki była duże Ciche jest i dlatego dano Małe Ciche. Ale to dawne tak. czasy. Dobrze. I tam blisko też w Tatry Wysokie, w Tatry Zachodnie. Czy wędrówki, tak, one tak. są częścią stałą taką rekolekcji, czy na czym to polega? Czy się jest w miejscu i tylko...
2: No, msze święte, które są tym centralnym punktem, są w różnych miejscach. Trochę w kościółku w Małym Cichym, trochę w innych kościołach pod Tatrza. Rodziny z małymi dziećmi nie chodzą dużo, natomiast młodzież z księdzem więcej chodzi po górach. To tak zawsze było. No i tutaj też jest taki właśnie takie pytanie, czy w szczególności dla młodzieży, prawda, czy po co przyjechaliśmy, po co jesteśmy, na pewno żeby doświadczyć tej radości gór, tego piękna, no ale też no i właśnie, no ale też być na mszy, zrozumieć coś z przekazu o Bogu, ale też potem, żeby to wdrażać, prawda? Tą miłość Bożą, Jego przykazania wdrażać w tej codzienności, w tym byciu z innymi. Tutaj ważna i trudna rola animatorów. Animatorzy mówili na przykład młodzieżowi, że no gdzieś tam żartują z nimi, prawda? Są z nimi w tych tematach błahych, jak to ktoś nazwał takie sratatata, ale no gdzieś leży im na sercu, żeby myślę, żeby młodzież wzrastała. Prawda? Takie rozmowy też były między dorosłymi o harcerstwie, o tym, jak tych naszych młodych pociągnąć do wyższych ideałów, do odwagi. Ja rozmawiałam, pytałam dzieci, jak w szkole, prawda? No i te odpowiedzi bywają trudne, smutne. Jeden chłopczyk powiedział: sami debile. Źle się czuł w szkole. Dowiedziałam się od jego siostry, że trudno mu się było w szkole odnaleźć. Miał jakieś właśnie problemy, żeby się spotkać z rówieśnikami. I tych dzieci to nie jest pojedyncza sytuacja. Na pewno kto pracuje w szkole, ten wie. No ale ja sobie tak myślę, jako psycholog też, że mnożymy diagnozy. Prawda? Mnożą się diagnozy. Autyzm, ADHD, depresję. Gdzieś tam od małego, stara system ma temu zaradzić przez nauczycieli oddelegowanych, jakieś szkoły integracyjne, czy chyba i przedszkola. Natomiast jak się tworzy naprawdę integrację? Czy tylko przez właśnie, czy przez pracę nad tymi ludźmi z jakimś problemem, kto nas zna, ten wie, że nie lubimy diagnoz, czy nie właśnie też pracę nad tymi niezdiagnozowanymi, którzy nie umieją słuchać dorosłych, nie umieją uszanować rówieśników. To jest wielkie pytanie, czy my chcemy kształtować charakter. My zawsze polecamy dorosłym i młodzieży książkę Nassalskiego. Nie pamiętam imienia w tej chwili. Praca nad charakterem, nie wiem czy...
1: Jak pracować nad charakterem? Olgierd Nassalski, tak.
2: A, Olgierd Nassalski, tak. Jak pracować nad charakterem?
1: Mhm. Ale co powiedzieć takiej matce, która myśli, no nie mam już siły, no ma taką diagnozę, no co ja mam teraz zrobić? Po co właściwie są te letnie rekolekcje? Co one dają? Czego nie daje zwykły taki pobyt czy wypoczynek?
2: Mhm. No, jest, kiedy jesteśmy animatorem, czy no, dorosłym, powiedzmy, odpowiedzialnym za jakąś grupkę młodzieży w podobnym czy w różnym wieku, na pewno chcemy, żeby tym nie tylko przekazać jakąś wiedzę tym ludziom, ale że, tym dzieciom, tej młodzieży, ale żeby im po prostu ze sobą było dobrze, żeby zaradzić tym sytuacjom, kiedy zaczyna dziać się źle. I zastanawialiśmy się, rozmawialiśmy nad tym między właśnie dorosłymi, na jakie sytuacje już absolutnie trzeba zwrócić uwagę. Gdzie, jak wytłumaczyć, jak dotrzeć, co jest zabawą jeszcze, czy jakimś takim wypadkiem przy na przykład przy rozochoceniu się, przy grze, ktoś kogoś kopnął, a co już jest taką złośliwością, takim hejtem, prawda, czymś, co nie powinno istnieć właściwie nigdzie. Prawda? Bo te dzieci mają wracać do szkoły i tam już mieć w głowie, w sercu, czego ja nie mogę robić i czego mi nie wolno, prawda? Bo pamiętam w materiałach Ruchu Rodzin Nazaretańskich dla dzieci było napisane, dziecko ma wiedzieć, że jego też nie wolno krzywdzić. Prawda? Bardzo ważny temat. Może ktoś widział filmiki czy filmy z Nickiem Wójcicem. Nie wiem, czy jest panu redaktorowi znany. Nick
1: tak,
2: Wójcic,
1: Australijczyk,
2: tak?
1: Który jest bez rąk, jest taki, porusza się w taki sposób bez rąk, bez nóg, więc ma sam taki korpus, a jest jednak takim i ojcem rodziny i chyba też...
2: I mówcą?
1: Mówcą, bo on jest protestanckim pastorem, z tego co pamiętam.
2: Tak. I też doświadczył hejtu, dokuczania. I do momentu, aż powiedział chłopakowi, nie rób tego. Tak zdecydowanie powiedział, ranisz mnie. To mnie boli. Potem go chyba głową uderzył jeszcze w innej sytuacji, broniąc się przed głupotą. I powiedział wszystkim dzieciom, on występował w ogóle w szkołach, tak właśnie siedząc na stole, jeśli wy nie jesteście lepsi, jeśli się wychwalacie, jakie macie ubrania, jakiej muzyki słuchacie, wychwalacie się i jeszcze komuś dokuczacie i pokazał, zobaczcie, co się może stać. I zaczął się tak przesuwać do brzegu tego stołu, wszyscy przerażeni, że spadnie. Nie bójcie się, nie spadnę, ale to dziecko, które ma trudno w domu, które już jakieś cierpienia przeszło, jeśli ty mu dokuczasz, co się może stać? Zapytałam dzieci właśnie, one powiedziały, no, może nawet samobójstwo popełnić, prawda? Dzieją się takie rzeczy w szkołach.
1: Pamiętam z jego książki, którą kiedyś czytałem, takie słowa, postawa to podstawa.
2: O!
1: Właśnie on na tym jakby oparł całą swoją taką podróż przez szkołę, pokazuje właśnie jak on funkcjonuje też i to jest takie spotkanie, nie zawsze spotykamy się z takimi osobami niepełnosprawnymi ruchowo, ale też pozbawionymi, nie mającymi kończyn, czy i to jest takie, może trudne, ale mi chodzi o to, czy dla rodzica, bo tam mówiła pani Anna, że przyjeżdżają tam matki z dziećmi mającymi diagnozę autyzmu, zespołu Aspergera, czy inne takie orzeczenia, czy dla rodzica najważniejsze jest czasem właśnie to, że wreszcie nie musi tłumaczyć swojego dziecka innym ludziom, czy co on właśnie, ten rodzic w tym spektrum, również on sam potrzebuje może zaopiekowania.
2: Na pewno tak. No, w moim odczuciu jesteśmy zarażeni przez na przykład matki też takim podkreślaniem, że ja mam dziecko z diagnozą, ja mam dziecko z autyzmem, z Aspergerem i też przy tych dzieciach się tego używa. No i tu warto się zastanowić, nie? Czy właśnie tu nie następuje taka stygmatyzacja, prawda? Że jesteś inny, a Trzeba by było no, podkreślić, że jesteśmy dziećmi Boga, prawda? Wszyscy te wymagania, te Boże wymagania, człowiecze, one stosują się do wszystkich. Ty się, jeden uczy się odwagi, tak, i wyjścia do innych i odezwania się, a drugi się uczy bardziej kultury, nie? To jest ten duch otwartego dialogu właśnie, który prowadzimy z dorosłymi. Jeden zauważa, że no, trzeba by było bardziej słuchać, może mniej mówić. Drugi zauważa, że kiedy dają mu przestrzeń, to jest mu jakoś łatwiej wystartować, zastanowić się w grupie. I to samo u dzieci, u młodzieży. Jeśli dzieci bardziej wygadane, takie też łobuzowate zauważą dzieci z jakimiś trudnościami, prawda? Te dzieci rozkwitną, te dzieci, to im skrzydła wyrosną, prawda?
1: Tak.
2: One wrócą już inne. I na szczęście takie głosy słyszałam. Pytałam dzieci, tam też nie moich grup, dwunastolatków, i co, przyjedziecie drugi raz? Tak, tak. Dzieci malutkie, którym ja się opiekowałam, też powiedziały, że chcą przyjechać, nie? A trudności są. I teraz pytanie dla dorosłych, do animatorów, do rodziców, nauczycieli, czy my chcemy się zmierzyć, czy my chcemy upominać też te dzieci, które gaszą inne, prawda? Mhm. Bo bywają takie sytuacje, że dzieci nie chcą chodzić do szkoły, prawda? Nie dlatego, że one są jakieś wybrakowane, tak? I nie daj Boże, mamy może popsuty mózg, jak sugeruje nam ta niezreformowana psychiatria, ale dlatego, że ktoś ich hejtuje, że trzeba tam kogoś napomnieć. Ja no, jako psycholog jeździłam po różnych grupach wiekowych, po różnych szkołach, żeby właśnie o tym mówić, o współpracy, o dostrzeganiu się, i byłam zachwycona jedną wiejską szkołą, gdzie dyrektorka tak mocno mnie poparła i powiedziała: nie tylko tego ma nie być, ale ja będę pilnować, żeby takich zachowań nie było, jakie tam zebraliśmy jako złe.
1: Tak. Czy diagnoza, pani Anno, to jest wszystko, na co dzisiaj jakoś tak stać? No bo szkoły orzekają, tak, co dalej? Czy potrzeba jednak tego budować takie środowisko głębsze, jakiegoś też duchowego wymiaru? To o tym po piosence porozmawiamy. I jakie zasady się ustala na takich właśnie wyjazdach rekolekcyjnych? Po co przyjeżdżają na te wakacje, na te rekolekcje? To po piosence, a zespół Plato zaśpiewa dla nas Niebezpiecznie Piękny Świt.

0: Nie każde dziecko potrzebuje, żebyśmy zmienili jego niebo, czy jego, prawda, relacje. Czasem potrzebuje kogoś, kto pomoże mu odnaleźć własną konstelację. Jak to jest na takich wyjazdach wakacyjnych, pani Anno, jako psycholog, jako terapeutka portu na skalę? Jakie zasady, kiedy mam mówić, kiedy przestać mówić, czy dzieci mówią, nie mów do mnie, za dużo mi dają pouczeń. Jak to jest w takiej pracy, kiedy są rekolekcje, kiedy jest czas wakacyjny?
1: No na pewno słusznie podczas rozmowy rzekł jeden kapłan, że w rekolekcjach chodzi o coś więcej niż porządek i dyscyplina, czy o coś bardzo ważnego i głębokiego, no przekazanie dziecku Boga, wiary, ale bez tego pierwszego tego się nie zrobi, prawda? Bo jeśli chcemy przekazać Boga, wiarę, prawdę wiary, no to za tym też idą, z tym idą wartości. No dyscyplina należy do tych wartości i też je też warunkuje jakikolwiek przekaz, nie? Tutaj wiele problemów nasuwa się na pewno i rodzicom, i wychowawcom, i nauczycielom w obecnym systemie. Powiedziała mi właśnie na rekolekcjach jedna nauczycielka, no ale co zrobisz, która tam też dzielnie się zmagała z dziećmi, mówi, no ale co zrobisz, jak w szkole jesteś zależna od dyrektora, nie? Co możesz zrobić? Tak jej się wyrwało, a można by też powiedzieć, co mogę zrobić, jeśli jestem w rodzinie, w rozbitym małżeństwie na przykład, prawda? Może się rodzić poczucie bezradności, ale mimo wszystko można sobie postawić pytanie, które taka trawestacja Frankla trochę, co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Czy jednak ja się nie boję wymagać w tych warunkach, które są, prawda?
0: Dobrze, ale zakładamy, że właśnie ten czas wakacji, to dzieci przyjeżdżają, no i mogą się nie bać, prawda? I to jest takie piękne, że dostają inny czas. I pamiętam kiedyś, to pani też na pewno zawsze doświadcza, że jak jedzie się na takie rekolekcje, czy jakieś duchowe takie czas, to wtedy ta integracja, zdrowe zasady, one są tam jakoś tak ustalone i na początku nawet od razu jest takie przywitanie inne, prawda? Czego w szkole nie mamy, nie? Czasami nikt się do nas nie odezwie, my się do nikogo nie odezwiemy, a tutaj jest tak, dobrze, że jesteś, tak? Cieszymy się, że tutaj, że będziemy razem spędzać ten czas, tak? Te rekolekcje. Jak właśnie, czy ważne są te pierwsze zasady, ten pierwszy kontakt, że wtedy ktoś chce, o dobrze, że tutaj przyjechałem, dobrze, że tutaj jesteśmy, tak?
1: Tak, to jest kluczowe na pewno w każdej grupie wiekowej, że człowiek czuje się chciany i przyjęty. Bo jeśli na przykład dziecko na wstępie zbuntuje się na modlitwę, nie, a ja to się nie będę modlił, ja nie chcę. Nie, warto się nad tym pochylić. Jest to wielka radość dla mnie pomyśleć teraz o małym Patryku, który z tych siedmiodniowych rekolekcji wyjechał z uśmiechem. Ja chcę się modlić teraz. On nam na samym początku powiedział, ja nie lubię, nie chcę się modlić, bo coś tam w rodzinie, coś tam wytłumaczył to jakoś, prawda? Nie podoba, coś mu się i on źle sobie, on księdzów nie lubi.
0: No dobrze, a pani Aniu, jak jedziemy właśnie, bo często tak nas nastawiają, tak, i w szkole, i wokoło, że no, nikt nie chce mieć jakichś takich banalnych wakacji, tak? Jak uchronić przed takimi banalnymi wakacjami? Bo jeśli ty jedziesz na jakieś kościółkowe wakacje, no to tam na pewno będzie smutno, tam na pewno będą obowiązywały jakieś zasady, będzie nuda, tak? Będziesz musiał milczeć, słuchać, tak? Nic ci nie będzie wolno, zrujnujesz sobie czas. Co ty w ogóle, po co tam się wybierasz, tak? Baw się, no bądź wesoły, ale smutek to jest taka choroba wakacji, no. Nuda to jest choroba wakacji. Jak to pokazać właśnie, że to jest cenny czas, tak, takim miejscu, pięknym miejscu, bo to już jest atut, tak, tych rekolekcji.
1: Tak, i że to, co chcemy wam jako właśnie dorośli czy księża, czy animatorzy przekazać w tych chwilach zajęć, to nie ma być właśnie wyrwanie was z świata zabawy ku nudzie, prawda, ale właściwie ku wartościom, ku poznaniu kochającego, wspaniałego Ojca, i żebyście mogli lepiej, no lepiej się bawić nawet, prawda? Zauważać inne dzieci. No, bardzo się starałam, żeby dzieci imiona swoje zapamiętały, malutkie dzieci, nie? Pamiętały imiona animatorów, żeby widziały siebie nawzajem, żeby dzieci są też przez smartfony, przez komputery, takie...
0: Rozproszone,
1: tak, to jest jedno. To
0: no ale jak właśnie zrobić, żeby to odkrywać nie ten materialne bogactwo, ale to duchowe bogactwo, tak? Jakąś tajemnicę tego świata, a nie tych szklanych, prawda, ekranów.
1: No właśnie, no ekranów nie było na rekolekcjach. I to już jest ważne. Natomiast to chciałam dodać, no nie tylko problemem dzieci jest, nie tak jak to w stronę tego ADHD sławnego, nadpobudliwości, ale problemem jest też no rozpuszczenie, prawda? I takie no jest taka antykultura. Niewychowywania, nie? Schlebiania dziecku. Bezradność się pojawia rodziców. Skarżyli mi się rodzice, że trudno im, że zły wpływ, prawda? Że rówieśnicy mają na nie zły wpływ. Więc na pewno chcemy, żeby dzieci, się mówi, równały w górę, prawda? Pokazać im wartości, pokazać im, żeby szli. Pytali rodzice, dlaczego idziesz za złym przykładem, prawda? On przecież zrobił źle, nie? Pokazać im dobro i zło, pokazać, że dobro jest atrakcyjne, dobro wymaga odwagi. To już któreś z dzieci powiedziało, nie? Żeby w szkole być innym, iść za tym, co dobre, a może pociągniesz innym, pociągniesz potem innych. Dzieciom jest trudno uwierzyć w to. Kiedy w szkole niestety też z winy starszych albo z bezradności promowane jest jakoś zło, dzieci wpadają w zwątpienie, że dobro jest nieatrakcyjne albo że dobro się nie przebije, prawda? Musimy pokazać bardzo wyraźnie, jak piękne jest dobro, nasz Bóg jest wspaniały, kochający, mocny.
0: Dobrze, ale to wszystko, jak mówimy o Panu Bogu, ale czy On, będąc w tej konstelacji, tak, tych ludzi, którzy przyjechali, bo tworzymy jakąś taką konstelację, nikt nie jest taką samotną gwiazdą, możemy powiedzieć, czy największym darem takich rekolekcji, tak, może być właśnie ta świadomość, że nie jesteś tutaj sam, tak, że to, że możemy właśnie razem stworzyć jakąś piękną konstelację, no to jest jakiś taki piękny czas, że ta rekolekcja to nie ucieczka od życia, tylko takie zatrzymanie się, żeby odzyskać siły, tak, do dalszej drogi, ale też, żeby zobaczyć, że wspólnota nie odbiera nam problemów, tak, czy nie przejmuje ich na siebie, ale że możemy, że daje nam to, że nie przeżywamy ich samotnie, że są przy nas.
1: No właśnie, ktoś przypomniał piosenkę na spotkaniu animatorów. Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem.
0: Właśnie, to jest kolejny taki atut tych rekolekcji, który pokazuje, że zobaczy, jak jesteśmy razem, to ty będziesz miał siłę, jak rozwiązać, bo my za ciebie tych problemów nie rozwiążemy, tak? Dalej wrócisz do domu, będzie podobnie, tak? Tak samo, ale możesz inaczej ten czas sobie zorganizować.
1: No i tu bezcenny przykład. Tak jak pracujemy z rodzinami, z małżeństwami, prawda? Pracując nad ich spójnością, takim przekazem dla dzieci, my jesteśmy jesteśmy razem. My jesteśmy razem, my współpracujemy. To tak samo te momenty, kiedy dzieci widzą tych animatorów zgodnych, współpracujących, prawda? Jeden śpiewa, drugi tłumaczy. I że wy też, wy możecie współpracować, a nie ja chcę rysować, a ja chcę do mamy, a ja chcę coś tam innego, prawda? No trudne budowanie jedności w czasach rozłamów.
0: Ale tak, Aniu, tak bezpośrednio, jaką gwiazdą można być dziś dla człowieka, dla dziecka, dla młodzieńca, który przeżywa jakąś depresję, taką samotność czy bezradność? Jak dla niego właśnie tak świecić? Bo dzisiaj akurat tak mówimy o tym wszystkim, bo jest noc Wawrzyńca, łzy Wawrzyńca, czyli warkocze tych różnych spadających gwiazd. Nie wiem, czy tam na rekolekcjach idzie się w nocy i patrzy na gwiazdy, albo przechodzi się jakiś odcinek samemu, żeby zobaczyć, o, ktoś na ciebie czeka tam, ale ty musisz przejść tym lasem ciemnym sam. Te 100-200 metrów, tak, za zakręt, zobaczyć, bo to jest takie zmierzenie się ze swoimi strachami nieraz, bo boimy się samemu tak iść, ale wiemy, że ktoś czeka, no to wtedy, no, czy jest to zaufanie? Ja pamiętam, takie ćwiczenia mieliśmy na takich rekolekcjach, że też nie w dzień pracowaliśmy, ale też w nocy podchody były, czy inne takie rzeczy. I to bardzo dużo dawało, bo to dziecko przełamywało się nagle, bo ono bało się wyjść samemu z domu, a co dopiero przez las przejść 100 metrów, tak?
1: Tak. Pokazać nadzieję, pokazać, że jest wyjście. No, mi ta metafora światła i ciemności jest bardzo bliska. Ja dosłownie wspominam przyjście na oazę w wieku 14 lat jako jakieś rozbłyśnięcie światła. Napisałam wtedy taki wiersz, że zaczęła się nasza era, czyli moja z Bogiem, moja z innymi. I bardzo bym chciała, to dzięki ludziom, dzięki animatorom, którzy swoją postawą właśnie przekazali mi, że Bóg jest blisko. No i bardzo chciałabym, żeby właśnie następne pokolenia dzieci no, mogły tego doświadczyć w tych może trudniejszych czasach.
0: Mm-hmm. Mówiłaś tak, o tych diagnozach, że diagnoza opisuje trudność, ale ona nie opisuje całego człowieka. Dziecko potrzebuje jednak takiej, żebyśmy nauczyli się je rozumieć. Jego zachowanie może kryć jakieś takie niezaspokojone jakieś potrzeby. Czy w takim krótkim czasie, jakie są rekolekcje, nawet w taką najciemniejszą noc, te gwiazdy nie przestają świecić i ta nadzieja taka jakaś nam towarzyszy, że lepiej siebie poznamy?
1: Tak, no mieliśmy takie kawałeczki z niektórymi rodzinami tego dialogu, gdzie daliśmy szansę tym właśnie dzieciom, które tam gdzieś rozrabiały i przeprosiły, wyrazić też swoje uczucia, prawda? Dlaczego się tak zachowały i jak może być inaczej, nie? Też empatię wzbudzić w sobie, że że tu chodzi o innych, nie? Że jeśli ktoś przeszkadzał, to ktoś inny się rozpłakał, że my się troszczymy o to, żeby nikt tej nocy w sobie nie nosił. Że taki jest cel tego porządku, tego budowania jedności, żebyśmy świecili sobie nawzajem.
0: No, czasami wystarczy jedna gwiazda, tak, żeby nie zgubić drogi, żeby tą ciemność rozświetlić, ale gwiazdy też przypominają nam, że ciemność nie jest takim końcem światła, tak, że możemy dostrzec właśnie w niej też drogę i szukać choćby tej jednej gwiazdy.
1: Czasami
0: ten opiekun, czy ktoś właśnie jest taką, dobrze, że przyjechałem, bo była ta fajna pani, ten fajny pan, tak, który jakoś tak mi pokazał, czy jakoś stanowczo mi powiedział, jestem przy tobie, spróbuj, zrób ten krok, tak, nie bój się.
1: No właśnie, te słowa nie bój się, to była Ewangelia bodajże wczoraj, słowa Jezusa, nie bój się. Bardzo wiele dzieci, bardzo wiele młodzieży, ale też i dorosłych na pewno chciałoby to tak, powinno tak osobiście usłyszeć, żeby zacząć, żeby wystartować, żeby wyjść z tej depresji, bez nadziei, zniechęcenia, żeby poczuć się potrzebnym innym. bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem.
0: Dobrze, że jesteś tutaj. Posłuchamy zespołu Gen Rosso. Adam Czerpak w tym tygodniu realizuje nasze rozmowy w Miłości Śpiew. Proszę.

0: że budować prawdziwe, leczące relacje, prawda?
1: To jedno, a drugie ta kultura, prawda, duchowa, ona mówi nam, że kultura rymuje się z lekturą, z czymś głębokim, z dobrą książką, z dobrą lekturą, a tego pewnie nie braknie takich rzeczy na rekolekcjach.
0: Tak, oczywiście. Mamy tam właśnie medytację. Ksiądz poleca książki, animatorzy też, dzieciom, żeby pytamy ich o modlitwę. I no, ta modlitwa to... To modlitwy, uczymy dzieci tych modlitw, jak się mówi, słownych, prawda? Ojcze nasz, zdrowaś Mario, ale już pokazujemy im też tym starszym, że można sięgnąć do na przykład rozważania księdza Wąsa, prawda? Że Jezus, który wyciąga tonącego Piotra, to wyciąga też mnie z tych trudnych sytuacji. Czyli takie już wprowadzenie w medytację można zacząć wcześniej, a pokazać, że to o mnie się Bóg troszczy. No i taką wielką radością jest, kiedy dziecko, które bardzo rozrabiało, które z wielkim trudem staraliśmy się opanować, przychodzi i mówi, a kiedy znowu będzie spotkanie? Nie? Malutkie dziecko, 4-letnie, 5-letnie, kiedy znowu będzie spotkanie? A inne dziecko, a co to właściwie, wychodząc z kościoła, mówi, a co to właściwie jest ta modlitwa? I kiedy animator mu tłumaczy, że to spotkanie z Bogiem, za chwilę to dziecko przylatuje i przytula się. Dzieci nas obserwują, czy my traktujemy na poważnie to, o czym mówimy, co wyznajemy, czy to naprawdę jest w naszych sercach. No i tak na pewno wielką radością rekolekcji jest odnalezienie się tych osób, które miały szczególne trudności. Ja tutaj miałam takie rodziny, sama sprowadziłam z różnych miast rodziny, które przyjechały tu, zaczęły współpracę, sport na skalę z uwagi na trudności, na diagnozę. No i jeśli dziecko, które siedziało w domu, siedział w pokoju własnym, prawda, nastolatek, który odmówił chodzenia do szkoły, bo tam ktoś go pobił, który się zbuntował, na rodziców własnych wychodzi, idzie na punkty programu, idzie na mszę. To jest niezwykłe. To mogło się w innych warunkach w ogóle nie udać. Więc może dobrze by było, żeby też niewierzący, ci, którzy wyśmiewają modlitwę, prawda? Ja też takie, a może pani powie, że modlitwa leczy, gdzieś tam było na internecie. Ci, którzy proponują tabletki od najmłodszych lat, diagnozy, tabletki, którzy wyśmiewają Kościół, żeby zobaczyli, że tu właśnie dzieją się cuda, prawda? Tu, gdzie traktujemy wartości na poważnie, tu, gdzie dbamy o prawdziwe spotkanie, o miłość, o przyjaźń, tak? Bo niestety nie czas, żeby tu wyjaśnić, ale nieraz pokazywaliśmy, do czego prowadzi ten sztywny system diagnostyczno-tabletkowy. Nie? Niestety nieraz do większej alienacji. I bez takiej integracji prawdziwej, integracji wokół wartości też, no nie będzie zdrowienia człowieka, zdrowienia psychicznego, duchowego. My się posługujemy książką, jak tutaj pytanie o lekturę było, to jako port na skalę polecamy między innymi książkę Leczenie chorób duszy według świętej Hildegardy. Święta Hildegarda jest nie tylko od orkiszu. To bardzo ciekawa książka, która pokazuje właśnie budowanie postaw. Jak od postawy rozpaczy możemy przejść do postawy nadziei. Od postawy wiary do postawy niewiary. Tam są obrazki świętej Hildegardy. Właśnie obrazki tych przeciwstawnych postaw. To bardzo ciekawa książka, którą polecamy i rodzinom, no i naszym trenerom. Trenerzy to ci, którzy wyszli z jakichś ciężkich

0: ich zmagań, też zdiagnozowanych jako HAD, schizofrenia, depresja. Ludzie nie dowierzają, że z tego wyjść można, ale tak się właśnie dzieje. Nie tylko w Ameryce, gdzie jest wielki odwrót od tabletek, jakby ktoś nie wiedział, to niech sprawdzi, co robi teraz Kennedy.
1: Syn dawnego prezydenta, tak? To jest proszę? Ministrem zdrowia teraz, tak?
0: Tak, nie wiem dokładnie, jak to w Ameryce się nazywa, ta funkcja, tak, ale chyba tak, ministrem zdrowia, no i tam no, ludzie wychodzą z tego, jak my to mówimy czasem, tabletkowego matrixu, są wprowadzane programy, uwaga, wychodzenia z antydepresantów. My tego nie wiemy, a mamy prawo to wiedzieć i bardzo jesteśmy wdzięczni dziennikarzom właśnie Radia Wnet, Radia Maryja, że poszło to na całą Polskę, ta nadzieja, że jest inna droga. Że z tego naprawdę, z tego matrixu, z tego błędu ustawiania mózgu na lekach można wyjść, że leki są na najwyżej na kryzys najcięższy, a nie na właśnie dozgonne diagnozowanie człowieka i ustawianie, że to jest błędna droga.
1: Ale w tych rekolekcjach, tak? Pani Anno, ważni są i dzieci, które biorą te lekarstwa, ale przede wszystkim rodzice, bo to rodzice na co dzień trzymają te dzieci za rękę. I potrzeba, żeby ten rodzic był silny. To nie jest ten, który nie płacze, ale ten, który umie poprosić o pomoc, który widzi, że szuka innych rozwiązań, że potrzebuje tego, tej gwiazdy, takiej nadziei, tego światełka w tych ciemnościach, bo wszyscy tak postępują.
0: A on chce iść... No gwiazda nadziei się rozpala w oczach rodziców, kiedy szczerze, naprawdę szczerze mówię im o dobru, które widzę, dobru, takich konkretnych przejawach dobrych postaw, które widzę u dziecka. No i potem też, jak chodzi o tych właśnie na tabletkach, pokazujemy prawdziwą drogę wyjścia.
1: Tak, że nie musi nieść tego ciężaru sam, że ktoś jest przy nim, ale też nadzieja, ona nie zawsze takim, jest takim jakimś krzykiem, czy czasem ona mówi tak po cichu, spróbuj jeszcze raz, nawet jeśli się nie powiodą, zobacz tą metodą, tak?
0: Tak, na pewno. No, wszyscy potrzebujemy jako ludzie poczucia wpływu, poczucia sprawczości. No kto by marzył być wiecznym pacjentem, prawda? Każdy chce poczuć się potrzebny, mieć jakąś rolę, jakąś malutką choćby odpowiedzialność. No i tutaj piękny przykład 4-letniej Marysi, która no, zrobiliśmy ją starostą spotkania i przyjęła to z wielką powagą. Ty tu zostaniesz na chwilę z moim kolegą, animatorem i będziesz pilnować innych dzieci. Dziecko przyjmuje zadania z wielką powagą. Mówi, zachowuj się. Tak, dzieci tu były grzeczne. Ojciec uśmiechnięty. Tak, ona potrafi coś, prawda? Potrafi też jakieś poważne zadanie przyjąć.
1: To jest piękne. Pani Anno, tak. Już musimy kończyć. Umawiamy się na kolejne spotkanie, bo zazwyczaj chcę usłyszeć, co tam się dzieje u pani Ani Czerwińskiej, u Sebastiana, u pani
0: współpracownika. No właśnie to, co powiedzieliśmy teraz.
1: Tak. Jutro i dzisiaj i pojutrze te trzy noce będą takie piękne dla nas, bo możemy patrzeć w niebo i szukać tych spadających gwiazd, bo ich bardzo dużo, tych plejady gwiazd będą z tego kosza Artemidy wypadać. Jak ktoś wie, gdzie jest kosz Artemidy, to łatwo skierować tam wzrok. I całą noc, ja pamiętam na pielgrzymkach te noce, bo to jest niesamowite, jak te gwiazdy spadają. I słowa Hildegardy, która mówiła tak, że możemy Ciebie, Boże, wielki wyśpiewać. Ty znasz bieg gwiazd tam w górze i tajemnice naszych serc tu na dole. I tego chyba potrzeba, odkrywania tych tajemnic serc ludzkich, a pani Ania, Sebastian, cały port na skalę właśnie to robią, dlatego można się śmiało do nich zwrócić. Pod jaki adres, pani Anno?
0: No właśnie, przypomnijmy kontakt. Jesteśmy na Facebooku jako Port na Skalę, również Anna Czerwińska, no ale to łatwiej znaleźć przez Port na Skalę, no może telefon, tak? Zawsze podajemy.
1: To proszę.
0: Ktoś może zapisać. 508 133 949, nie pamiętam Sebastiana teraz.
1: Dziękuję 508. Pięknie i dobrego 1-3. Dzisiaj nocy świętego tak. Wawrzyńca i pięknego końca jeszcze sierpnia i wakacji. Dziękuję Adamowi
0: Dziękujemy
1: za realizację. I na koniec Phil Wickham.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Prezydent spotkał się z wyborcami w Skawinie. Konflikt Kosowa z Ukrainą. Zgoda na ekshumację w Hucie Pieniackiej. Tam doszło do jednej z największych zbrodni w ramach rzezi wołyńskiej.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Polakami w Skawinie w województwie małopolskim. Tam mówił między innymi o tym, że zgodnie z obietnicą wetuje ustawy, które podnoszą podatki.
2: Dziś wyliczają, drodzy państwo, że za sprawą wet budżet państwa stracił 7 miliardów złotych. A czy ktoś odpowiedział, skąd te 7 miliardów? Ono miało spaść z nieba, te 7 miliardów? Te 7 miliardów miało trafić od polskich przedsiębiorców, od polskich podatników, od państwa. To nie jest system feudalny, w którym feudał nie radzi sobie, drodzy państwo, z zarządzaniem finansami publicznymi, więc trzeba ograbić Polaków.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 259 ustaw, a zawetował najwięcej w historii, 41. W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy na temat niepodległości Kosowa, władze w Prisztynie usunęły z centrum stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina, która wisiała na jednym z budynków od początku pełnoskalowej wojny. W sobotę podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii i tym samym nie uznaje niepodległości Kosowa. Kosowo, będąc południową prowincją Serbii, ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Nie uznaje go między innymi Grecja i Hiszpania. Władze Ukrainy wydały zgodę na ekshumację szczątków polskich ofiar rzezi w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. 28 lutego 1944 roku ukraińscy żołnierze SS Galicjen i nacjonaliści z UPA dokonali pacyfikacji wsi Huta Pieniacka w ówczesnym województwie tarnopolskim. Zamordowali około 850 osób, w tym wiele dzieci. W Ugłach sotnia UPA zamordowała około 100 Polaków.
3: Prognoza pogody.
0: W Warszawie do 32 stopni, w Krakowie do 33, we Wrocławiu do 34, a w Białymstoku do 29. To były wiadomości więcej za godzinę, a za chwilę poranek Radia Wnet z Jaśminą Nowak.
4: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
5: Gotowy na śmierć. Nikt z nas nie lubi myśleć o śmierci. Ale prawda jest taka, że pewnego dnia ty i ja wydamy swój ostatni oddech na tej ziemi. Zdarza się nam żartować o śmierci, ale kiedy spojrzymy jej w oczy, a to się stanie pewnego dnia, nie będzie ci do śmiechu. Kiedyś panicznie bałem się śmierci. Szczególnie dobrze zapamiętałem pełną turbulencji podróż samolotem kilka lat temu. Byłem przerażony. Ale później coś się zmieniło. Pewnego dnia postanowiłem, że powierzę swoje życie Jezusowi. Pytasz, co to oznacza? Po prostu szczerze powiedziałem: Panie, wszystko, co mam i wszystko to, kim jestem, oddaję Tobie. A to w konsekwencji oznaczało dla mnie zaufanie Mu i świadomość, że ponieważ On umarł za mnie, ja będę żyć wiecznie. Nawet nie zauważyłem, kiedy opuścił mnie lęk przed śmiercią. Nie zrozum mnie źle, mam po co żyć i tak wiele jeszcze chciałbym zrobić. Ale kiedy nadejdzie mój ostatni dzień, jestem gotowy odejść. A co z Tobą? Jesteś gotowy?
6: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
7: Autopromocja.
8: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
7: To była autopromocja.
9: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
10: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
11: O, zaraz, zobacz rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
10: O matko, Mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
4: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.

0: 7:10 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w Radiu Wnet. A my mamy poniedziałek, 10 sierpnia. To tylko krótka garść informacji. To jest 33 tydzień roku. Imieniny obchodzi Amadeusz, Bianka i Wawrzyniec. Wszystkim im składamy najserdeczniejsze życzenia. Wschód słońca, drodzy Państwo, mogliśmy oglądać o godzinie 5:11. Na zachód poczekamy do godziny 20:11, a to pozwoli nam cieszyć się tym dniem równo przez 15 godzin. Jeżeli chodzi o dzisiejsze tematy w poranku Wnet, to będzie ich dużo. Za kilka chwil porozmawiamy z dziennikarzem i z publicystą, z panem Bronisławem Wilcztajnem. Tutaj podsumujemy to, co dzieje się w polskiej i nie tylko w polskiej polityce. Także pojawi się, jeżeli chodzi o część publicystyczną, Agaton Koziński. O godzinie 8:10 będzie pan minister Michał Gramatyka, a porozmawiamy również z panem ministrem Krzysztofem Ardanowskim, bo kończą się żniwa. Sytuacja polskich rolników jest bardzo trudna. Zobaczymy, jak ona wygląda i czy jest jakakolwiek strategia, jakiś pomysł naszego rządu, aby spróbować uratować przynajmniej część gospodarstw, bo dzisiaj z tego, co słyszymy, to jest już po prostu taka walka o przetrwanie. Ale drodzy Państwo, już teraz przechodzimy do pierwszej rozmowy. Ja widzę, że jest już z nami pan Bronisław Wilcztajn, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pisarz przede wszystkim.
0: Przede wszystkim pisarz, to prawda. Przejdźmy może do polskiej polityki. Minął rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Mamy trudną sytuację na prawicy, szczególnie jeżeli mowa o Prawie i Sprawiedliwości. No i tutaj pojawiają się takie głosy, że być może prezydent Karol Nawrocki ma taki pomysł, może taką strategię, aby pogodzić prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czy pan uważa, że taki scenariusz jest w ogóle realny, że jeszcze udałoby się na prawicy wypracować jakąś formę współpracy?
1: Moim zdaniem, wbrew takim tezom jakimś katastroficznym, że tutaj nastąpiło jakieś rozejście się, które uniemożliwi współpracę, nic takiego nie zaszło. Nastąpiło rozejście się w partii. Notabene z partii, z PiS-u, z Prawa i Sprawiedliwości odchodzili już wcześniej rozmaite ugrupowania. Ja przypomnę przede wszystkim odejście Zbigniewa Ziobry, Jacka Kurskiego i tej grupy, która stworzyła osobną partię i potem wróciła do Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw tworzyła wspólny blok, a potem po prostu weszła z powrotem do niej. Tak jak widać, nie jest to definitywne rozejście, które koniecznie musi prowadzić do konfliktu. Tu zresztą początkowo, zwłaszcza liderzy partii, bardzo, że tak powiem, korygowali swoje oświadczenia. Te oświadczenia nie były agresywne względem siebie. To potem zaczęło się trochę zmieniać, to zwłaszcza ten niższy sztabel polityków, którzy są ze sobą personalnie skonfliktowani, wprowadza ten element jakiejś takiej ostrej animozji. Ale to nie jest, powtarzam raz jeszcze, nie wydaje mi się, żeby tutaj jakiekolwiek trwałe antagonizmy zostały wytworzone i koalicja ewentualna po przyszłych wyborach, no to oczywiście nie wiemy, jak będzie wynik wyborów, czy partia Mateusza Morawieckiego wejdzie do Sejmu, z jakim poparciem, etc., no ale teoretycznie taka współpraca absolutnie jest możliwa. Jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, że dotycząca prezydenta, to znaczy Karol Nawrocki od początku, od kiedy stał się prezydent, wygrał wybory prezydenckie wbrew wszystkiemu, można powiedzieć. Nie tylko wbrew sondażom, ale ogromnej przewadze medialnej, takiej kampanii, jakiej nie znaliśmy, takiej kampanii oszczerstw, pomówień, no czegoś niebywałego zupełnie, wygrał wybory. I więc to już go pasowało na taką szczególną postać prawicy. A potem okazało się, że jako prezydent z naddatkiem spełnia te nadzieje, które w nim pokładaliśmy. No w każdym razie przez ten rok. Jest bardzo dynamicznym prezydentem, bardzo odpowiedzialnym prezydentem. Zresztą pokazują to sondaże. Znowu pomimo bombardowania ze strony ogromnej większości tych prorządowych mediów, które tworzą front po prostu propagandowy, w tym wypadku antynawrocki, notowania, biorąc pod uwagę, że Karol Nawrocki wygrał niecałe 51%, 50,9%, a teraz jego poparcie sytuuje się około 58%, prawda? No to to pokazuje, jak bardzo zyskuje w oczach Polaków. To zresztą dodaje mu tej możliwości, tych możliwości. A więc to, że on może być specyficznym arbitrem sporów w polityce polskiej, zwłaszcza na prawej stronie, ale ja ciągle podkreślam, no, że prezydent jest, nie jest prezydentem prawicy ani lewicy, tylko jest prezydentem, powinien być w każdym razie, prezydentem wszystkich Polaków. I tutaj tak dotąd, wydaje mi się, Karol Nawrocki występuje.
0: A jeżeli chodzi o ewentualne samoporozumienie z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i z tym jego środowiskiem, czy widzi pan, no bo i może też dopytam od razu o Konfederację, a szczególnie o Konfederację jednego z liderów, czyli tutaj Sławomira Mentzena. Jak, no bo tu jest wiele różnic, ale pojawiają się głosy i sam premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że on jest otwarty, chętny na współpracę z Konfederacją, szczególnie właśnie ze Sławomirem Mentzenem. Ale jakbyśmy posłuchali tych punktów programowych i podejścia do gospodarki, no to można tam mówić o pewnej przepaści. Czy uważa pan, że taka konfiguracja, jak takie porozumienie byłoby możliwe?
1: Co przepaści, to ja bym... Znowu, przepraszam, mam trochę inne zdanie.
0: Oczywiście, proszę.
1: Po pierwsze, wydaje mi się, że Sławomir Mentzen nie przedstawia żadnego spójnego programu gospodarczego. Bo stwierdzenie, że im mniej państwa w gospodarce, tym dla gospodarki lepiej, no to jest program, który, że tak powiem, uległ falsyfikacji, czy też brutalnie mówiąc często, kompromitacji w skali globalnej. To, co nie jest żaden program, bo to są, co to znaczy? To znaczy w ogóle wycofać państwo w sytuacji, gdzie teoretycznie, to tylko teoretycznie i to jest bardzo dyskusyjnie, można sobie wyobrazić taką ideę właśnie z czasów początku liberalizmu, państwo jako stróż nocny wyłącznie, który nie reguluje spraw żadnych wewnętrznych, poza tymi absolutnie najszerszymi, tylko pilnuje tych najszerszych regulacji, ale to jest wyobrażenie, które dotyczy jakiejś zupełnie nierealnej rzeczywistości, której nie ma, bo to jakiejś idealnej rzeczywistości byłoby. Ale jak sobie wyobrażać tego typu działanie? W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z państwami, które są ostrymi graczami politycznymi. Te pułapki gospodarczymi, polityczno-gospodarczymi, te pułapki globalizacji odsłonili nam się ostatnio bardzo wyraźnie. Chiny na przykład wspierają swoją gospodarkę. My mówimy, nas to w ogóle nic nie interesuje. My stawiamy na wolny rynek. Niech sobie działają ci polscy przedsiębiorcy na wolnym rynku. Jak sobie dadzą radę, to wygrają. No, przepraszam bardzo, skoro ich konkurenci są regularnie wspierani, no to oczywiście nie tylko Chiny, to jest problem w ogóle Unii Europejskiej, wewnętrznych regulacji w Unii Europejskiej, ale to pokazuje jeden problem. No to jak to sobie wyobrażam? Więc ja nie widzę spójnego programu Sławomira Mentzena, widzę hasła. Niższe podatki. No bardzo pięknie, no generalnie rzecz biorąc, myślę, że wszyscy jesteśmy za niższymi podatkami, ale nie możemy ich obniżać nieskończone, bo państwo musi funkcjonować, a nie posiadać środki. Musimy zastanawiać się, jak redystrybuować te podatki, jak one powinny funkcjonować. Jeżeli ja słucham Mateusza Morawieckiego, to ja zdaję sobie sprawę, że mam do czynienia z pewnym programem gospodarczym. A kiedy słucham Sławomira Mentzena, mam do czynienia z hasłami. I hasła się ładnie sprzedają, to miłe, fajne, to obniżymy podatki, no to wszyscy się cieszymy, no to głosujemy, będą niższe podatki. A jak państwo będzie funkcjonowało, jak to już tego nie wiemy. No ale jeżeli dochodzi potem do jakichś negocjacji, no to trzeba stworzyć pewien program gospodarczy, jak on będzie funkcjonował i wyobrazić sobie. To też mówię, po pierwsze, nie widzę tutaj przepaści, widzę po prostu odmienności podejścia do tego programu gospodarczego. Inny problem jest taki, że Sławomir Mentzen tutaj te jego wyraźnie takie nastawienie formalnie proekonomiczne każe mu zamykać oczy na masę innych problemów i dlatego to bardzo charakterystyczne, że się może dogadywać z Donaldem Tuskiem, który też, czy też jego ugrupowaniami, które też funkcjonują w sferze takich sloganów. To bardzo piękne. Zrobimy polską gospodarkę, jeszcze bardziej polską gospodarkę. Donald Tusk, który mówił w ogóle, że i tak z jednej strony, że w ogóle nie ma polskiej gospodarki, bo my tu po prostu funkcjonujemy w pewnym bloku unijnym, nagle Spieter jest nacjonalistą gospodarczym i że centralny port komunikacyjny był niewłaściwy, bo się niewłaściwie nazywał, bo nie nazywał się polski port komunikacyjny. Jak damy mu nazwę polski port komunikacyjny, zacznie wspaniale funkcjonować. No widzimy, jak funkcjonuje, nie ma go. No więc w sferze tych sloganów, no to łatwo się porozumieć, a czymś innym jest, kiedy dochodzi do realności polityczno-gospodarczej.
0: Wspomniał pan o centralnym porcie komunikacyjnym. Ja na początku rozmowy zapowiadałam, że porozmawiamy też z ministrem Ardanowskim na temat rolnictwa. Wszystkie to są tak naprawdę, można powiedzieć, filary polskiej gospodarki. CPK faktycznie najprawdopodobniej nie ma takiej woli politycznej, aby ten projekt był kontynuowany. W zeszłym tygodniu ważna konferencja w Pałacu Prezydenckim i gdziekolwiek nie spojrzymy, to trochę to tak wygląda, że odjeżdża nam pewien pociąg, do którego już nie da się później wrócić, bo zarówno CPK, jak i port kontenerowy w Świnoujściu, jak i rolnictwo, które dzisiaj tak naprawdę walczy o przetrwanie. Czy widzi pan jakąkolwiek szansę, jakąś strategię, aby jeszcze wrócić na przykład do tego, żeby przynajmniej częściowo zrealizować w pierwotnej wersji centralny port komunikacyjny, albo żeby jakoś postarać się uratować polskie rolnictwo? Czy to jest raczej tak, że no jeżeli będzie taki układ polityczny, jaki jest dzisiaj, to Polska niestety będzie musiała się pogodzić z tym, że zostaniemy częściowo wypchnięci na peryferia, bo bez tych dużych projektów my nie będziemy mogli być podmiotowym graczem ani w Unii Europejskiej, ani na świecie.
1: Mi się wydaje, że nigdy nie jest za późno w polityce. Zawsze należy podejmować wysiłki. Można powiedzieć, że będzie trudniej, ale można, tu się zgodzę z panią, że z tym obecnym rządem nic takiego się nie da zrobić, dlatego że obecny rząd przyjmuje perspektywę Polski jako prowincji Europy, Polski jako podporządkowanej możnym europejskim. To stwierdzenie, przecież ja wracam do tego stwierdzenia, które było hasłem takim podstawowym polityki zagranicznej pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. To było płynięcie w głównym nurcie. No zastanówmy się, co to znaczy. To jest abdykacja z polityki zagranicznej, dlatego że nawet choćbyśmy byli nie wiem jakimi megalomanami, to chyba nie uznamy, że to my wyznaczamy główny nurt polityki europejskiej. Więc albo próbujemy budować swoją pozycję na tle tej Europy, prawda, zwłaszcza, że tam się krzyżują w tej chwili sprzeczne rozmaite interesy i projekty, albo podporządkowujemy się silniejszym. Donald Tusk, Radosław Sikorski wybierają to drugie. Ci silniejsi to są po prostu Niemcy, nazwijmy rzeczy po imieniu, bo tak to wygląda. I podporządkowujemy się im we wszelkich wymiarach. Tutaj mówimy o sprawie gospodarczej, podstawowej. Program Prawa i Sprawiedliwości był bardzo ambitny. To był ten zespół tych wymienionych przez panią częściowo inwestycji, które miały na długie lata wzmocnić polską gospodarkę i ją w ogóle stworzyć z niej taki istotny element gospodarki europejskiej, konkurenta tych głównych ekonomii europejskich, zwłaszcza niemieckich. A Niemcy nie będą z tego zadowoleni. Niemcy nie będą zadowoleni z CPK, bo jak powiedział to Rafał Trzaskowski kiedyś, po co nam takie duże lotnisko, kiedy jest zbudowane w Berlinie wielkie? No to jest trochę odpowiedź, projekt i pokazuje w cudzysłowie projekt gospodarczy. A więc tutaj, jak wszędzie zawsze, gospodarka łączy się z polityką. Jeśli nie zmienimy tego rządu na taki, który tej obecnej władzy, na taki, który odpowiada ambicjom Polakom, to oczywiście my nic takiego nie zrobimy. Jeśli to zmienimy, no to wtedy otwierają się przed nami rozmaite możliwości. Że będzie trudniej, niż gdybyśmy to zaczęli kilka lat temu, to fakt. No ale trudno, takie są okoliczności.
0: A jaką widzi pan szansę dzisiaj na to, że faktycznie dojdzie do realnej zmiany władzy w przyszłych wyborach?
1: A ja myślę, że to jest większa niż mniejsza, powiem w ten sposób. No, w polityce nic nie jest przesądzone, ale ten rząd się, że tak powiem, kompromituje cały czas. To znaczy ta afera ostatnia w Szpitalu Południowym, ona odsłoniła mechanizmy rządzenia tej obecnego układu. To znaczy traktowanie Polski jako folwarku, który wykorzystuje dla swoich interesów, wykorzystują rządzący i ich otoczenie, i ta warstwa, ten establishment rządzący. To pokazuje, jak bardzo to jest jednocześnie rząd nieudolny i skorumpowany. I to dociera do ludzi, bo to już oczywiście widać było wcześniej. Zobaczmy, cała sprawa tych funduszy z KPO, które do Polski wchodziły. No to któremu nikt nie może zarzucić obecnie, że jest na pasku PiS-u, stwierdził, że te fundusze zostały zmarnotrawione. Te niby wielkie fundusze, które są pożyczką po prostu, które miały służyć rozruchowi polskiej gospodarki, są przeznaczone na dobra luksusowe dla wspierających platformę biznesmenów. I to jest szereg takich afer, ale afera Szpitala Południowego odsłoniła rzeczy najbliższe takim zwykłym Polakom, bo pokazuje to sprawy służby zdrowia i traktowania Polaków przez obecny rząd. A więc ten rząd będzie tracił coraz bardziej. I oczywiście ciągle dzięki tej osłonie medialnej ma tą grupę ludzi wiernych, która zamyka oczy na rzeczywistość i twierdzi, byle nie PiS, bo dostało to ukształtowanie, byle nie straszna prawica, ale kolejne fakty pokazują, że to ta straszna prawica miała rację. To ostatnie takie odsłonięcie, taki obrazek kryzysu imigranckiego w Ceucie. To oczywiście był tylko taki obrazek, można powiedzieć, to były rozgrywki dodatkowo, prawda? Marokańczycy wycofali tych swoich imigrantów, z tych 80 tysięcy zrobiło się parę tysięcy, ale to pokazało, jak odsłonięta jest Europa i jak bardzo ta cała ideologia liberalna nie przystaje do rzeczywistości. W oparciu o nią, my w ogóle w oparciu o te tak zwane, tak traktowane prawa człowieka, nie mieliśmy żadnych środków, żeby się bronić przed imigracją. Więc to jest postępujący kryzys tego dominującego układu, ale on ciągle dominuje, on rządzi w Europie. I również przecież to, że on rządzi w Polsce, to jest w ogóle w ogromnej mierze przy pomocy, przy współpracy tych ośrodków dominujących europejskich, które za wszelką cenę, mówił to wprost, chciały wymienić rząd prawicy i wymieniły go w dużej mierze. I teraz jest, oczywiście będziemy w tych najbliższych wyborach musieli się zderzyć nie tylko z tymi potężnymi ośrodkami, które działają w Polsce i wspierają ten rząd, ale i unijnymi. To nie będzie łatwe oczywiście. To znowu ten safe, ta wielka pożyczka safe w ogromnej mierze jest po to, żeby wziąć nas na smycz. Ja jestem przekonany, że przed wyborami pojawią się takie głosy coraz szersze, że tutaj zaciągnęliśmy taki wielki dług, a jak dojdzie prawica do władzy, to nie dostaniemy tych środków.
0: Tu jeszcze jest tak, i tu jeszcze jest jedno ważne pytanie, gdzie konkretnie, jak te środki są wydatkowane z tej pożyczki, ile Polski w Polsce, jeżeli chodzi o całe dozbrajanie naszego kraju.
1: Na jakich warunkach? Tak. My ciągle nie wiemy, na jakie jest niebywałe, zaciągać monstrualne kredyty, nie zdając sobie sprawy, na jakich warunkach. No taki brak odpowiedzialności, który nam się sprzedaje jako wielkie osiągnięcie ze złamaniem polskiej konstytucji, no to jest rzeczywiście coś niebywałego.
0: I to myślę, że będzie temat, do którego będziemy wracali na pewno. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dziękuję. Pan Bronisław Wilczstein, pisarz, publicysta, był gościem Poranka Wnet. Dobrego dnia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Drodzy Państwo, 7:28, Poranek Wnet trwa. Mysłowic na naszej liście sprzedawcy marzeń. Posłuchajmy, a zaraz rozmowy z kolejnymi gośćmi.

0: I tak, drodzy Państwo, półmetek pierwszej godziny Poranka Wnet za nami, 7:32 na zegarach, a z nami jest już kolejny zapowiadany gość, pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, także nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie profesorze, zacznijmy od Białorusi. Pojawiły się informacje o tym, że jest tam, tworzy się tam nowa jednostka. To jest rejon w rejonie Homla, około 40 kilometrów od granicy z Ukrainą. Jak, co ten ruch oznacza? Jak poważnie powinniśmy go traktować?
1: No to jest dużo szersza sprawa, no bo ja przypomnę, może mamy krótką pamięć, ale atak dronów z terytorium Białorusi, rosyjskich dronów, w doktrynie NATO jest wydarzeniem bez precedensu. Zresztą niektórzy, na przykład autor ciekawej książki EPS, Następna wojna światowa, mówi, że to jest absolutnie sytuacja nie mająca precedensu w całej historii NATO. Po raz pierwszy NATO było zmuszone do użycia swoich sił powietrznych, w tym Polska, aby zniszczyć te obiekty, które mogły być przecież wyposażone w ładunki na terytorium państwa natowskiego. Zresztą myśmy uruchomili artykuł 4, który jest takim wstępem do ewentualnego uruchomienia artykułu 5, czyli konsultacje poprzedzające ewentualnie uruchomienie artykułu 5. Wcześniej na przykład dokonaliśmy tego po agresji Rosji na Ukrainę pełnoskalowej. Jest to wydarzenie, które jakby umknęło zupełnie z radarów bardzo ważnych osób, także tych, którzy tworzą pewną ogólną sytuację. Później mieliśmy to skandaliczne wystąpienie premiera Tuska w kwietniu, wystąpił czy udzielił wywiadu wówczas dla Financial Times, gdzie mówił o tym, że no, wisi nad nami wojna, prawda? I w tej perspektywie kilku miesięcy. No i zaledwie nie minęły dni, kiedy Amerykanie rzeczywiście zasygnalizowali gotowość zmniejszenia swoich sił w Niemczech, 5000. Jak w konsekwencji było to szokujące stwierdzenie polskiego premiera, że on nie będzie podbierał amerykańskich żołnierzy. Z kontekstu wynikało, że Niemcom. Co to pokazuje? No to pokazuje cały szereg bardzo kluczowych komunikatów strategicznych ze strony państwa polskiego. A z drugiej strony mamy całą serię bardzo niepokojących analiz bardzo wielu wpływowych osób. Thomas Graham, Rady Stosunków Zagranicznych, mówi, że być może w perspektywie 2 lat Rosja zdecyduje się na przyspieszoną aneksję Białorusi. Ale jak analizujemy wszystkie poważne opracowania analityczne, to one stwierdzają, że w zasadzie faktycznie już doszło do aneksji Białorusi, czyli w tym wymiarze realnym polska granica obejmuje nie tylko Królewiec, ale także Białoruś jako potencjalne zagrożenie. I jak pamiętamy, po wydarzeniach w 2020, po tym jak na przykład dzisiaj dwie kluczowe postacie z tego otoczenia Łukaszenki, jeśli chodzi o ten wymiar militarny, a więc Chrenin, czyli minister obrony, i ten, który został wzięty jako szef KGB już po fali protestów, Trenin, człowiek no, polskiego pochodzenia, z polskiej rodziny katolickiej, to pokazuje, że na Białorusi doszło do takiego radykalnego przyspieszenia i zwrotu związanego z tym, czego doświadczyliśmy w 2022 roku, kiedy kiedy Łukaszenka oddał całe państwo, całą infrastrukturę logistyczną, lotniska do wykorzystania do agresji na Ukrainę. I to uderzenie, które poszło z Białorusi, no, miało być decydujące, bo zdobycie Kijowa miało rozstrzygnąć przyszłość Ukrainy. Czyli już w tym momencie Białoruś weszła w pełnej skali, w wymiarze prawnym i narodowym, stała się współagresorem na Ukrainę i zaczęła uczestniczyć w tej wojnie. I teraz od tego czasu tak naprawdę, no później mieliśmy okres stworzenia wspólnej formacji białorusko-rosyjskiej, która miała być wykorzystana do dalszych działań. No i doszło do przyspieszonej integracji, która i tak już miała miejsce, ale ten proces, z którym mamy dzisiaj do czynienia, czyli na przykład stałe bazowanie ponad 2000 żołnierzy rosyjskich na terytorium Białorusi, na przykład umieszczenie wyrzutni z pociskami Iskander-M, czyli zdolnymi do przenoszenia ładunków nuklearnych na terytorium Białorusi, przy czym też przeszkoleni oczywiście załóg do obsługi tego sprzętu i przemieszczenie taktycznych ładunków nuklearnych. Czyli nie tylko głęboka i przyspieszona integracja i militaryzacja, ale także nuklearyzacja Białorusi. Przy czym te ładunki są w rękach oczywiście
0: Rosjan.
1: Czyli tak. Rosja traktuje Białoruś jako strategiczny element swojego systemu odstraszania i w związku z tym tak naprawdę w wymiarze strategicznym Białoruś jest już podporządkowana w pełni Rosji. No i mamy oczywiście do czynienia z tym ostatnim krokiem, czyli umieszczeniem Orężnika, czyli systemu pośredniego. Orężnik jest rakietą pośredniego zasięgu, czyli w zasadzie w tej nomenklaturze jest to pocisk strategiczny. No tego typu broń używa się tylko i wyłącznie do przenoszenia głowic nuklearnych. Jakby tak jest w tej logice odstraszania, w wymiarze odstraszania nuklearnego na świecie, że broń tego typu jest stosowana tylko i wyłącznie do przenoszenia głowic nuklearnych. Ale Rosjanie użyli raz Orężnika, strzelając w byłą fabrykę zbrojeniową ukraińską na Donbasie. No to swego czasu była największa fabryka zbrojeniowa świata w czasach Związku Sowieckiego. No i oni użyli pustej, to znaczy z taką głowicą ciczebną, czego się nie robi, no bo to jest taki szok w komunikacji strategicznej, jakiego sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. To jest po prostu alarm zupełnym Stanów
0: Zjednoczonych. Panie profesorze, bo chciałam jeszcze tylko...
1: I do czego zmierzam? Jeśli tego typu broń jest przemieszczona na terytorium Białorusi, to mamy tutaj do czynienia z czymś takim, o czym jakby coraz częściej otwarcie się mówi, że w zasadzie my z naszej strony powinniśmy już traktować Białoruś jako realną część systemu rosyjskiego, a oni jeszcze, jak pamiętamy, w 2024 roku zmienili doktrynę odstraszania. Rosjanie obniżyli doktrynę odstraszania nuklearnego, mówiąc, że jeśli państwo, na przykład tak jak państwo, które nie ma broni nuklearnej, ale za którą, które jest wspierane przez państwo nuklearne, to jeśli tego typu państwo wykona krok wobec Białorusi, to Rosja jest gotowa użyć jako element odstraszania uderzeń nuklearnych. Czyli jeśli na przykład na Białorusi doszłoby do gwałtownych wydarzeń związanych z przyspieszonym przejęciem tego państwa przez Rosję, ale już takiego naprawdę ostatecznego przejęcia i jakakolwiek wtedy byłaby prowokacja ze strony Białorusi wobec Polski, no to mamy do czynienia z klasyczną sytuacją, gdzie Rosja użyłaby taktycznej ładunków nuklearnych przeciwko państwu polskiemu.
0: To jest bardzo ryzykowny scenariusz, ale jak rozumiemy, no w tym momencie i tak Rosja ma tak daleko idące wpływy na Białorusi, że chyba już i tak robi tam, co chce, mówiąc kolokwialnie, więc być może nie ma potrzeby takiego ruchu, ale pojawiły się też doniesienia, amerykański wywiad przekazał, że Rosja może, a być może nawet będzie musiała zdecydować się na uderzenie na któreś z państw NATO. Jak panie profesorze, szacuje pan takie ryzyko i które miejsce to mogłoby być? Czy państwa bałtyckie, czy właśnie może Polska? Jak my mamy rozumieć te informacje, które przedostały się ze strony amerykańskiej?
1: No, dawien dawna mówi się o tym wariancie, ćwiczonym zresztą przez NATO w wielu formatach, stąd się to bierze. No, między innymi atak na enklawę rosyjską. W ramach tych działań przeciwko Estonii. Więc ten wariant jest jakby ciągle w różnego rodzaju analizach przedstawiany. Zresztą przypomnijmy sobie, że Hexet w którymś momencie przemawiając w takim bardzo ważnym miejscu w Stanach Zjednoczonych, w Akademii Amerykańskiej, zresztą stworzonej tuż po zakończeniu II wojny światowej, aby kształtować amerykańską strategię globalną. Hexet powiedział, że dzisiejsza sytuacja przypomina sytuację z 1939. No i też nie ulega wątpliwości, że to wszystko, co dzisiaj widzimy, czyli przyspieszone przygotowania Stanów Zjednoczonych do wojny, praca nad nową strategią nuklearną, to wszystko rzeczywiście pokazuje, że i Ameryka, i Chiny przygotowują się do wojny. I to już jest jakby jasno, czytelne. Te komunikaty idą, jak na przykład zmiana nazewnictwa Stanów Zjednoczonych z Departament Obrony na Departament Wojny, czyli powrócenie do nomenklatury, która zawsze obowiązywała Stanów Zjednoczonych do zakończenia II wojny światowej. Zawsze to było Ministerstwo Wojny. Jeśli oni wracają, to znaczy to jest sygnalizacja, że Stany Zjednoczone twardo się przygotowują. No i ta zmiana w tej chwili doktrynalna, jeśli chodzi o doktrynę nuklearną, pracują nad tym i sygnały są jednoznacznie kierowane, że przygotowują się jakby na dwa równoczesne konflikty o charakterze regionalnym, w tym jeden z Rosją. Pokazują, że rzeczywiście jest ewidentnie ten wariant brany pod uwagę. Natomiast które z państw? Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Rosja już toczy wojnę. I to bardzo intensywną wojnę. To, co powiedziałem, ten atak dronów, czy atak H-101, wybuch rakiety w pobliżu potężnej fabryki zbrojeniowej, 30 kilometrów Kraśnik, potężna fabryka MESCO, jedna ze strategicznie ważnych dla nas, tuż w strefie operacyjnej Federacji Rosyjskiej. Czyli można powiedzieć, że i na przykład poważny think tank, Instytut Badań nad Wojną, nawet używa dzisiaj określenia faza zero wojny. Rozumiejąc przez to kumulację wszelkimi możliwymi środkami oddziaływania na to, aby od środka zdestabilizować lub też zniszczyć spójność NATO i wszystkimi. Znaczy na tym polega cały problem, że Rosjanie już to nazywają wojną i Rosjanie prowadzą wojnę. Natomiast z naszej strony my na to patrzymy, no ale to kiedy będzie ta wojna? Kiedy będzie wojna kinetyczna? Ja mówię, wojna już jest. Tylko problem nasz, psychologiczny, że dla nas wojna to wtedy, kiedy właśnie co? Bo Rosjanie przesuwają tą granicę i w związku z tym, kiedy to jak wpadnie 100 dronów, jak wpadną 10 rakiet H-101, to wtedy będzie wojna, a teraz to nie ma wojny. Nie, ze strony Rosji, Rosja już prowadzi bardzo intensywną wojnę z Zachodem, z NATO, używając absolutnie wszystkich środków, jakie może użyć, poza tym jednym, czyli właśnie pełnoskalowym uderzeniem kinetycznym. Ale nie trzeba tego realizować być może, żeby doprowadzić do tak głębokiej destabilizacji i NATO, i poszczególnych państw wchodzących w skład NATO, chociażby Polski, czy niektórych państw Republik Bałtyckich, żeby osiągnąć ten skutek, o który Rosji chodzi. Bo celem Rosji nie jest wojna, tylko celem Rosji jest zniszczenie zdolności działania NATO i podporządkowaniem tych państw, i ona była blisko. Bo gdyby wygrała wojnę na Ukrainie, to w zasadzie zrealizowałaby swoje cele strategiczne. Polska byłaby w radykalnie innej sytuacji. Musiałaby się podporządkować dyktatowi rosyjskiemu, tak zresztą jak jak NATO, które przestałoby przestałoby istnieć, w każdym razie doszłoby do rozpadu NATO w bardzo krótkim czasie.
0: I tutaj, panie profesorze, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa polityki międzynarodowej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.
0: Pozdrawiamy, drodzy państwo, 7:47, a my za momencik usłyszymy się z Agatonem Kozińskim i tutaj wrócimy do polskiej polityki, ale jeszcze krótkie przypomnienie i zaproszenie państwa, abyście wspierali Radio Wnet także na Patronite.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: 7.50 poranek w Radiu Wnet trwa, a my mamy połączenie z kolejnym zapowiadanym gościem, Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dobrze, więc zacznijmy może od premiera Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, który otwarcie mówi o tym, że jest gotów i wyobraża sobie współpracę z Konfederacją. Czy to może być początek budowania jakiejś przyszłej większości, czy tylko taka polityczna deklaracja?
1: Znaczy, no polityczna deklaracja, no tutaj mówimy o asymetrycznym cały czas stosunku, nawet jeżeli przyjmując korzystne jednak dla Mateusza Morawieckiego ostatnie sondaże, dające mu tam w okolicach 7 punktów procentowych, no to Konfederacja jest 8, czasami nawet 10 punktów procentowych wyżej, także to większy decyduje, taka jest przynajmniej kultura polityczna, większy decyduje o tym, kto podejmuje rozmowy koalicyjne, a nie mniejszy. Mateusz Morawiecki jest nowym graczem, nawet jeszcze nie zdążył ustrukturyzować swojej partii, zarejestrować jej. Ma jednak potencjalnie inny elektorat niż Konfederacja. Na razie to są słowa, polityka składa się ze słów, ale od słów do czynów bardzo często jest droga bardzo daleka i tutaj droga moim zdaniem jest dosyć daleka. Chyba że Mateusz Morawiecki widzi w polityce coś więcej, dostrzega tę przestrzeń, no bo tak naprawdę gdzie może łowić Mateusz Morawiecki? Mateusz Morawiecki moim zdaniem największy potencjał łowienia ma tam, gdzie był w piątek, czyli w Jagodnie. Oczywiście traktujemy Jagodno symbolicznie, no ale Jagodno urosło do rangi symbolu obecnej władzy w 2023 roku. Jednak dosyć mocno prawicowej Polski, co pokazały wybory prezydenckie chociażby, zdecydowana większość Polaków ma poglądy prawicowe w Polsce, skręt w kierunku koalicji liberalno-lewicowej, która rządzi od 2023 roku, był możliwy właśnie przez niesamowite, niestandardowe, nadzwyczajne, odbiegające od standardów polskiego życia publicznego mobilizacje takich właśnie miejsc jak Jagodno, które doprowadziły do rekordowej frekwencji w wyborach 2023 roku, niepobity pewnie bardzo długo rekord, 75% frekwencji. No i pytanie, co się dzieje z tymi wyborcami, którzy tak gremialnie zagłosowali na Donalda Tuska, Szymona Hołownię i koalicjantów. Czy oni dalej uważają, że to jest najlepszy wybór, jakiego mogli dokonać, czy jednak będą szukali planu B, rozczarowani. No, przypomnę dzisiejszy sondaż Wirtualnej Polski. 58% Polaków jest niezadowolonych z rządów Donalda Tuska. I co to znaczy, że są niezadowoleni? Są niezadowoleni, ale w wyborach 2027 roku zacisną zęby i zagłosują na Donalda Tuska jeszcze raz, żeby nie rządził Jarosław Kaczyński. Czy zostaną w domu, czy będą szukali innych rozwiązań? Jeżeli będą szukali innych rozwiązań, Mateusz Morawiecki przedstawia swoją propozycję. On właśnie bardzo liczy, że do tych rozczarowanych wyborców Donalda Tuska skutecznie dotrze. Jeżeli rzeczywiście skutecznie mu się uda to dokonać, no to oczywiście wszelkiego rozmowy koalicyjne, na przykład z Konfederacją, będzie prowadził w zupełnie innej pozycji niż teraz, gdy ten sojusz jest całkowicie asymetryczny. Tak po ludzku nikt póki co nie widzi żadnego wyborcy Mateusza Morawieckiego pod rodzinami członków tej partii, potencjalnej partii.
0: A pytanie, no bo pojawiły się takie głosy, że prezydent Karol Nawrocki no, może mieć jakiś plan, jakiś pomysł na to, aby pogodzić Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Czy ty w ogóle uważasz, że to jest jeszcze realne?

0: Znaczy w polityce oczywiście, że wszystko jest realne. Między Kaczyńskim i Morawieckim nie padły żadne słowa, które przekreślają ich współpracę w przyszłości. W polskiej polityce jest przyzwyczajenie dosyć brutalnego stosunku do politycznych rywali, a ten standard oznaczają relacje Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Morawiecki i Kaczyński, nie wiem, są na 10% tego, co mówią o sobie Kaczyński i Tusk, także nie padło żadne słowo takie, które by przekreśliło ich potencjalną współpracę w przyszłości. Natomiast jaki prezydent ma pomysł na siebie? No już mamy deklarację z piątku Pawła Szefernakera, że prezydent jest skłonny tworzyć prawicowy pakt senacki, czyli stworzyć wspólną listę partii prawicowych, która by równoważyła pakt senacki po stronie koalicji liberalno-lewicowych. Bardzo skuteczny pakt senacki. Pamiętajmy, że w 2019 roku PiS był w apogeum swojej popularności, 43% głosów, ogromne poparcie społeczne, a wybory do Senatu przegrał, bo się głosy prawicowe rozproszyły, a głosy liberalno-lewicowe były skupione właśnie wokół tego paktu. W 2023 roku oczywiście było to samo zjawisko, tylko jeszcze głębsze. Próba tego równoważenia jest racjonalnym ruchem przy tak spolaryzowanej scenie politycznej, także prezydent zobowiązał się do tego podjąć, ale myślę, że Karol Nawrocki, słuchając go w czwartek na jego przemówieniu, długim, ponadgodzinnym przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy objęcia przez niego urzędu, widać, że prezydent ma absolutnie duże ambicje i to nie jest kwestia godzenia Kaczyńskiego z Morawieckim. Moim zdaniem to jest kwestia znalezienia wspólnego mianownika, który będzie łączył wszystkich polityków ugrupowań prawicowych, no bo to komunikacja jednak jest jednoznaczna. Prezydent nie jest prezydentem wszystkich Polaków, prezydent jest prezydentem polskiej prawicy i będzie szukał wspólnego mianownika, który połączy wszystkich polityków prawicowych i wszystkich wyborców prawicowych. Jestem bardzo ciekawy, czy na ile skutecznie będzie w stanie wymusić realizację tego wspólnego mianownika i skłonić partie politycznej prawicy do tego, żeby wokół tego wspólnego mianownika były skłonne się poruszać. Rozumiem, że to ma być bardzo szeroki wspólny mianownik, coś, co będzie czymś na kształt projektu nowej konstytucji.
1: No właśnie, bo trochę, czy trochę nie jest tak, że już niezależnie od tego, jak ten mianownik będzie szeroki, to po prostu te poszczególne partie trochę nie mają wyjścia, no bo przecież w takim rozdrobnieniu nie będą w stanie nic wskórać, mówiąc bardzo kolokwialnie.
0: Znaczy, no, bez przesady, no. Teraz byśmy wpadali w przesadę, jakby polska polityka bez Karola Nawrockiego nie była w stanie funkcjonować, a pojawił się Karol Nawrocki, to jakby lot w kosmos. No nie.
1: Jest w stanie funkcjonować, jak najbardziej funkcjonuje, tylko pytanie na ile, no, będzie w stanie być jakkolwiek podmiotem dla obecnego rządu i po prostu stanowić konkretną siłę.
0: Rozważmy scenariusze, co się może dziać w 2027 roku, w sytuacji, gdy Karol Nawrocki okazuje się całkowicie bezsilny i nie ma żadnej możliwości dotarcia i będziemy mieli cztery ugrupowania prawicowe, partię Morawieckiego, PiS, Koronę Brauna i Konfederację. To mamy cztery ugrupowania. Przy wyraźnej przewadze wyborców prawicowych, pewnie zdobywających około 55%, czyli bardzo duży tort podzielony między czterech graczy. No to jak się czterech graczy podzieli, no to żaden z nich nie będzie miał więcej niż 20%. Będziemy mieli ogromnie rozproszony Sejm i na tym rozproszeniu albo skorzysta Donald Tusk, który zjednoczy swoją koalicję i będzie miał, wtedy pewnie wygra wybory i będzie miał premię od systemu Donta. I pytanie, czy ta premia od systemu Donta będzie wystarczająco duża, żeby pozwolić mu utrzymać władzę. No to dla partii prawicowych oczywiście byłby to koszmarny scenariusz, koszmarna cena za brak zjednoczenia, za brak współpracy i pewnie tutaj scenariusze Karola Nawrockiego będą dużo chętniej rozpatrywane, gdyby taka wizja skoczyła, ale jeżeli się okaże, że nawet premia od Donta Tuskowi tak naprawdę nic nie daje, że Tusk szczyt jego możliwości to skończyć tak jak PiS w 2023 roku. Przypomnę, PiS wygrał wybory wtedy nawet dosyć wyraźnie, ale wylądował w konsekwencji w opozycji, to może być po prostu strategia dwóch kółek. Nie potrzebujemy Karola Nawrockiego, wyborcy niech sami zdecydują, cztery partie startują, cztery partie osiągają wynik wyborczy widzą, jaki ten wynik wyborczy jest i się albo dogadują, albo nie dogadują. I mamy kolejne przedterminowe wybory. Po raz kolejny muszą decydować, czego chcą. No takie trochę prawo naturalne hopsowskie, no ale prawo naturalne też reguluje układ sił na scenie politycznej i wcale bym nie wykluczał, że liderzy prawicy zdecydują się jednak na takie rozwiązanie niż wchodzić w patronat Karola Nawrockiego, bo hasło patronat szalenie popularnego prezydenta na pewno jest atrakcyjne i brzmi dobrze. Nie zmienia to faktu, że wtedy oni nie są podmiotowi. Podmiotowy przede wszystkim staje się Karol Nawrocki. Wyborcy wyraźnie na niego wskazują. Zgadza, bo Karol Nawrocki bije rekordy popularności, ale to, że wyborcy kogoś skakują, nie znaczą, że inni liderzy prawicy tak łatwo będą swoje stanowisko lidera oddawali, że zgodzą się na to, żeby być wiceszeryfem przy Karolu Nawrockim. No jednak co innego być szeryfem, a co innego zastępcą szeryfa.
1: To prawda, prezydent Karol Nawrocki, no można powiedzieć, że faktycznie wchodzi do gry w tych przyszłych wyborach parlamentarnych. Jaki scenariusz będzie najbardziej prawdopodobny, na to musimy poczekać, ale pewnie jeszcze wrócimy do tego tematu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się i w tematach polskiej i zagranicznej polityki. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Do widzenia.
1: Do widzenia. Pozdrawiamy. Minuta po godzinie 8. Michał Trzeźniewski jest już w studio, czyli czas na wiadomości w Radiu Wnet. A zaraz po nich porozmawiamy m.in. z panem ministrem Michałem Gramatyką, a także z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, ale to w drugiej godzinie.
2: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. PiS składa ustawę o wyjściu z ETS. Konflikt na linii Kijów-Prisztyna. Zełenski odwiedził Serbię i potwierdził nieuznawanie Kosowa. Zgoda na ekshumację w Hucie Pieniackiej. Tam doszło do jednej z największych zbrodni w ramach rzezi wołyńskiej.
3: Wiadomości wnet.
2: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie dzisiaj projektu ustawy o wyjściu z systemu opłat za emisję dwutlenku węgla ETS.
4: Jeśli tego szaleństwa nie zatrzymamy, gospodarka polska przestanie być konkurencyjna całkowicie, dlatego że my musimy bazować na węglu, jeśli chodzi o naszą energię. Nie mamy wyjścia, to są nasze zasoby i dalsza dekarbonizacja. Ta religia klimatyczna Unii Europejskiej uderza wprost w całą naszą gospodarkę i we wszystkich Polaków. Dlatego projekt ustawy o wyjściu z ETS-u mamy nadzieję na poparcie wszystkich środowisk prawicowych i Konfederacji, i Stowarzyszenia pana Morawieckiego.
2: Władze Ukrainy wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar rzezi w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. 28 lutego 1944 roku ukraińscy żołnierze SS Galicjen i nacjonaliści z UPA dokonali pacyfikacji wsi Huta Pieniacka w ówczesnym województwie tarnopolskim. Zamordowali około 850 osób, w tym wiele dzieci. W Ugłach sotnia UPA zabiła około 100 Polaków. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Polakami w Skawinie w województwie małopolskim. Tam mówił między innymi o tym, że zgodnie z obietnicą wetuje ustawy, które podnoszą podatki.
5: Dziś wyliczają, drodzy państwo, że za sprawą wet budżet państwa stracił 7 miliardów złotych. A czy ktoś odpowiedział, skąd te 7 miliardów? Ono miało spaść z nieba, te 7 miliardów? Te 7 miliardów miało trafić od polskich przedsiębiorców, od polskich podatników, od państwa? To nie jest system feudalny, w którym feudał nie radzi sobie, drodzy państwo, z zarządzaniem finansami publicznymi, więc trzeba ograbić Polaków.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 259 ustaw, a zawetował najwięcej w historii, 41. związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy na temat niepodległości Kosowa, władze w Prisztynie usunęły z centrum stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina, która wisiała na jednym z budynków od początku pełnoskalowej wojny. W sobotę podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii i tym samym nie uznaje niepodległości Kosowa. Kosowo, będąc południową prowincją Serbii, ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Nie uznaje go między innymi Grecja i Hiszpania.
6: Prognoza pogody.
2: W Warszawie do 32 stopni w cieniu, w Krakowie do 33, we Wrocławiu do 34, a w Białymstoku do 29. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
7: Wiadomości sportowe.
8: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Niemiec Mark Brenner, zwycięzca 83. Tour de Pologne. Finałowym siódmym etapem była jazda indywidualna na czas na liczącej 12,5 km ze startem i metą trasie wokół kopalni Wieliczka. Zwycięzcą etapu został Szwajcar Stefan König. Zaledwie 400 sekundy Fischa Blakeya. To było bardzo emocjonujące rzeczywiście w samej końcówce. Całe show skrał jednak Brenner. Młody Niemiec pojechał życiową czasówkę z czasem 14 minut i 37 sekund, co dało mu siódme miejsce ze stratą 11 sekund do zwycięzcy. Awansował jednak klasyfikacji generalnej na pierwsze miejsce i utrzymał to prowadzenie do końca. Zawodnik grupy Tour Pro Cycling Team odebrał koszulkę lidera wcześniej prowadzącemu Włochowi Scaroniemu, któremu czasówka kompletnie nie wyszła, bo był dopiero 49. Dla Marka Brennera to największy sukces w jego karierze. Najlepszym z Polaków był Filip Gruszczyński, reprezentujący Polskę w barwach kadry narodowej. Zajął 25. miejsce. Dopiero na 40. pozycji był Michał Kwiatokwiatkowski, nasza legenda kolarstwa z grupy Ineos. Tymczasem Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce na finiszu Tour de France Kobiet. Wielki wyczyn Katarzyny Niewiadomej, która przypomnijmy dwa lata temu wygrała Tour de France Kobiet. Teraz wszystko działo się, ostatni etap na bardzo trudnym terenie wokół Nicei, a więc słynne serpentyny i samą metą właśnie w mieście Lazurowego Wybrzeża. Triumfowała liderka Demi Vollering, która była lepsza od Polki o ponad minutę. No i zwyciężyła właśnie w całym wyścigu. Holenderka zaatakowała w końcówce etapu i wygrała już w samej Nicei nad morzem, po prostu w pięknym mieście w Prowansji nad samym morzem. Etap. Wcześniej doszło do bardzo kontrowersyjnej sytuacji. Koleżanka z właśnie ekipy Vollering przyblokowała naszą Kasię. Ta nie miała miejsca i możliwości, by ruszyć za odjeżdżającą liderką. Ekipa Niewiadomej miała o to bardzo duże pretensje, o grę nie fair. Choć według niektórych ekspertów kolarskich regulamin nie został przekroczony, po prostu sędziowie ani jury wyścigu nic z tym nie zrobiło. Jedynie Katarzyna Niewiadoma miała ogromne pretensje nawet do udzielającej wywiad w pewnym momencie Vollering. No ale wszystko rozstrzygnął ten ostatni etap właśnie w błękitnej, pięknej, lazurowej Nicei. Tymczasem dobre doniesienia, gdyż Robert Lewandowski strzelił kolejnego gola. Drużyna Chicago Fire długo męczyła się w rywalizacji z Santos Laguna, meksykańskim klubem. Druga połowa była jednak dużo lepsza, a końcówka wręcz piorunująca. Ostatecznie gospodarze ograli rywala z Meksyku 3-1, a Robert Lewandowski strzelił decydującego gola. To są rozgrywki League Cup i one są bardzo specyficzne. Tam trzy zespoły za zwycięstwo dostają po prostu punkty. Mecz w podstawowym czasie gry i to jest po prostu przerwa teraz w rozgrywkach MLS i właśnie w tych rozgrywkach gra Robert Lewandowski, no i jego strażacy z Chicago, tyle że nie grają na swoim stadionie Soldier Field, tylko na takim innym, mniejszym, także oczywiście oczywiście w granicach administracyjnych Chicago. No i dzięki temu zwycięstwu drużyna została właśnie, można powiedzieć, w grze i w zwycięstwach. Polak popisał się skuteczną dobitką po uderzeniu Zinkengaela. Wynik 3-1. No i tym samym Lewandowski zrehabilitował się za sytuację z 83 minuty. Wtedy nie wykorzystał idealnego dośrodkowania Saletrosa i w tylko sobie znany sposób, bo tak ciężko mówić o Robercie Lewandowskim w takich okolicznościach, ale rzeczywiście spudłował z 5 metrów. A trudniej było po prostu nie trafić niż trafić, a z kolei z trudniejszej sytuacji strzelił gola. No, najważniejsze, że Chicago Fire wygrało właśnie w tym meczu i w nocy po dwóch meczach ma komplet 6 punktów, a już w nocy z czwartku na piątek kolejne spotkanie, tym razem z meksykańskim Cruz Azul. Po godzinie 9 także wyniki spotkań tych najciekawszych niedzielnych naszej piłkarskiej ekstraklasy. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro. Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00. You must
14: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
15: A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
14: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19:00. As time goes
16: by. To była autopromocja.

0: Wywiad Wnet.
1: 8:14 na zegarach. Drodzy Państwo, gościem Wywiadu Wnet jest pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
1: Dobrze, zacznijmy może od podsumowania rok prezydentury Karola Nawrockiego i jak pan ocenia?
2: No to jest dla mnie rok, w którym zostały zmarnowane dwie bardzo istotne szanse dla Polski. Na szczęście jedną udało się naprawić dzięki staraniom rządu, a drugą prawdopodobnie uda się naprawić, no ale wymagała od nas powtórnego przejścia procesu legislacyjnego. Mówię tutaj o SAFE dla polskiej armii, o pieniądzach z europejskiej pożyczki, o w zasadzie instrumencie finansowym, który został przez Polskę wymyślony, przez Polskę zaproponowany, potem wprowadzony we wspólnocie europejskiej, no i finalnie zawetowany przez pana prezydenta. I mówię o DSA, o Digital Services Act, czyli o takiej ustawie, która zrównuje to, co robimy offline, w normalnym życiu, wszystkie te nielegalne rzeczy, bo ona do tego w zasadzie się odnosi, zrównuje wszystkie nielegalne rzeczy, które robimy w prawdziwym życiu, z tym, co robimy w internecie. Dzięki tej ustawie na przykład przeglądanie internetu przez dzieci byłoby dużo bezpieczniejsze, dzięki tej ustawie zniknęłaby co najmniej połowa internetowego hejtu, właśnie dlatego, że dostalibyśmy instrumenty do walki z takim zjawiskiem. I te dwie rzeczy zostały przez pana prezydenta zawetowane. I z mojego punktu widzenia to są takie fundamentalne kamienie milowe tej prezydentury. Najpierw wielka awantura o SAFE. Na szczęście, tak jak mówię, no staraniem rządu pana premiera Tuska, staraniem pana ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza udało się to w jakiś sposób naprawić. No i właśnie DSA, którego w dalszym ciągu nie mamy jako jeden z niewielu krajów europejskich.
1: Tak samo jak nie mamy żadnych konkretów w sprawie na przykład chyba około 6 miliardów złotych, które już teraz i cały czas wypływa z budżetu państwa, jeżeli chodzi o nielegalne kasyna. To też Ministerstwo Cyfryzacji próbujemy nagłaśniać i wiem, że trafiają też no, konkretne informacje do rządu. Tutaj nie dzieje się nic, a jeżeli chodzi o SAFE, to postaramy się tak trochę na czynniki pierwsze. No to tutaj znów do nas napływają niestety takie niepokojące wiadomości o tym, ile Polski i polskiej gospodarki tak naprawdę w całym tym przemyśle zbrojeniowym, bo to jest duża pożyczka, to są faktycznie duże kwoty, które trafiają do budżetu państwa, ale jak one są wydatkowane i na ile? Bo pojawiają się informacje o tym, że peryferyjnie te polskie podmioty są traktowane, że niestety to wygląda tak, że ci duzi tymi pieniędzmi się dzielą, te pieniądze są wydawane, ale niekoniecznie dużo tych pieniędzy zostanie w naszym krwioobiegu. Jak pan minister by się odniósł do tego?
2: Znaczy tak, po pierwsze tak zwane nielegalne kasyna, czyli nielegalne praktyki hazardowe, one leżą w zainteresowaniu Ministerstwa Finansów, nie Ministerstwa Cyfryzacji. No, ja tutaj siedzący jestem autorem przepisów, które wprawdzie dotyczą tylko małego wycinka tych przepisów hazardowych, mianowicie mnie chodzi o to, żeby wyrzucić z gier tak zwane lootboxy, czyli takie loterie o dobra wirtualne i tylko wtedy, kiedy z tych gier korzystają dzieci, dlatego że dzieci się po prostu od tego uzależniają, że jest to praktyka skrajnie niebezpieczna dla nich, a potem miliardy złotych rzeczywiście dorośli ze swoich portfeli płacą za takie zakupy. Te przepisy od grudnia czekają na lepsze czasy w Sejmie. Mam nadzieję, że się w końcu doczekają i że w końcu uda się nam przeprowadzić dyskusję na ten temat. Rzeczywiście polskie podejście do hazardu jest troszeczkę, powiedzmy, specyficzne, dlatego że utrzymujemy monopol na rynku hazardowym i to wymaga przynajmniej dyskusji, a już na pewno dyskusji wymaga właśnie zabezpieczenie dzieci przed tymi lootboxami, przed którymi one są po prostu bezradne. Uzależniają się tak jak, nie wiem, tak jak od środków chemicznych czy od dowolnych innych powodujących uzależnienia. Natomiast jeżeli chodzi o SAFE, to nie chodzi o generalia, chodzi mi o to, że to są po prostu pieniądze, które trafiają do polskiego przemysłu obronnego. I tak jak pani redaktor może mówić, że gdzieś tam peryferyjnie polskie firmy są traktowane, tak ja mogę mówić w ślad za Ministerstwem Obrony Narodowej, wymieniać polskie przedsiębiorstwa, do których te środki trafiają i dzięki temu Polska staje się lepiej chroniona, bo to w zasadzie wszystko sprzyja temu, żeby Polska miała lepsze możliwości obronne na wypadek wojny, bo tak jest ten instrument skonstruowany. Ja tych po prostu decyzji nie rozumiem, bo to nie chodzi o to, że ja mam jakąś skrajnie negatywną ocenę pierwszego roku pana prezydenta Nawrockiego. Wręcz przeciwnie, uważam, że w swoim elektoracie udało się mu zrobić coś na kształt taki amerykański, że on trochę funkcjonuje jako taki polityczny celebryta. Ta feta wielka z okazji pierwszej rocznicy sprawowania urzędu również była taka, coś, nie wiem, jakby wyciągnąć pierwiastek, z jednej strony postawić Bernie Sandersa, a z drugiej Donalda Trumpa. No to w środku mielibyśmy właśnie Karola Nawrockiego. Biało-czerwone parasolki, przemówienia, znani artyści na scenie.
1: I piękne patriotyczne gesty i cieszenie się z tego, co polskie i co patriotyczne, a to chyba jest ładna sprawa i każde państwo powinno o to dbać.
2: Tak, oczywiście i na pewno jest unikalny na polskiej scenie politycznej z takimi właśnie, z taką formą jak gdyby funkcjonowania. Natomiast za tym wszystkim, bo to jest fasada, a za tą fasadą są jego decyzje polityczne. Ja z tymi decyzjami politycznymi się nie zgadzam, w szczególności z tymi, w których ja funkcjonuję i za które ja jestem odpowiedzialny, czyli właśnie wspomnianym DSA, właśnie wspomnianym SAFE-em. Oddając sprawiedliwość, pan prezydent podpisał na przykład reformę kodeksu wyborczego, wprowadzającą elektroniczną zbiórkę podpisów. W zasadzie dwie moje ustawy, które napisałem, zostały przezeń podpisane, więc to też nie jest tak, że on wetuje wszystko. Ale w tych takich momentach, które są naprawdę dziejowe, bo i DSA dla internetu to jest naprawdę dziejowa sprawa. To jest funkcjonalność, to jest regulacja, której nie ma nigdzie indziej na świecie i ona naprawdę dobrze się sprawdza w krajach europejskich, bo po prostu jest w interesie normalnych ludzi. I tam mnie pan prezydent zawiódł, po prostu.
1: Może też jest trochę tak, że już straciliśmy, albo już pan prezydent i środowisko Pałacu Prezydenckiego straciło zaufanie do tego, że jak coś dobrze działa w Unii Europejskiej, to będzie dobre też dla nas. Mamy ogromny kryzys migracyjny. Ostatnie sceny chociażby z Ceuty. Jak pan minister odnosi się do tego problemu i ogólnie do całego podejścia decydentów, elit europejskich, do ogromnego kryzysu migracyjnego, który chyba niestety cały czas będzie się pogłębiał.
2: Ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne. Zaraz powiem dlaczego, ale warto, dobrze, że pani zahaczyła o ten temat, bo pan prezydent wydaje mi się być eurosceptykiem. A moim zdaniem wejście Polski do Unii Europejskiej, uczestnictwo Polski we wspólnocie europejskiej to jest coś, co jedna z najlepszych rzeczy, które nas spotkały na przełomie XX i XXI wieku. W zasadzie w XXI wieku, no ale pracowaliśmy wcześniej nad tym, żeby stać się członkiem Unii Europejskiej. Najlepszą reklamą Unii Europejskiej, ja jestem żeglarzem, jak pani wie, więc zdarza mi się pływać po takich miejscach, w których Unia Europejska graniczy z nie Unią Europejską. Na przykład jak się przepłynie z Martyniki, która jest częścią Unii Europejskiej, na St. Vincent albo na Grenadyny, które są poza Unią Europejską, to widać, jak bardzo różni się życie właśnie w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. Więc aha, ten eurosceptycyzm...
1: Ale to jest bardzo ciekawe, panie ministrze, że eurosceptycyzm, to jeszcze do tego wrócimy, ale ja właśnie mam taką perspektywę. Ja bardzo dużo podróżowałam po Bliskim Wschodzie i ostatnio wylądowałam na lotnisku w Berlinie i teraz, ja nie jestem eurosceptykiem, ale powiem szczerze o swoim doświadczeniu. Jechałam przez jedną z dzielnic, teraz dokładnie już była w kierunku Szczecina, bo jechałam do domu rodzinnego i naprawdę miałam poczucie, że trochę mogłabym być też na Bliskim Wschodzie, dokładnie w tym momencie. I jadę już nie przez świat europejski, który znałam, ale jadę przez takie i tak, i słyszę też bardzo często komentarze, nie od eurosceptyków, ale od samych Niemców, którzy przyjeżdżają do Polski, odwiedzają zachodniopomorskie, mówią o tym, że jest to ogromny problem, że jak mają dziewczynki nastoletnie, a są te obozy dla uchodźców i to się dzieje i muszą iść, to muszą na przykład odwozić je do szkoły, nawet jeżeli ma dziewczyna 17 lat, to jest konkretny przykład konkretnego pana, z którym rozmawiałam, to musi ją odwozić i odbierać ze szkoły, bo boi się o jej bezpieczeństwo i państwo macie świadomość, że to się też w Europie dzieje, tak? Że to już jest problem niekontrolowalny, czy nie?
2: Mam dokładnie taką samą perspektywę, tyle że pozytywną. Podczas mojej ostatniej delegacji w Berlinie, gdzie pokazywałem Niemcom, jak działa mObywatel i pokazywałem, jak szalony krok zrobiła Polska w rozwoju cyfrowym i w cyfryzacji, ile u nas jest usług cyfrowych, oni do tego dopiero podchodzą, dopiero zaczynają pracować nad tym. Ze względu na koszty, jako że jestem bardzo oszczędnym ministrem, to wynająłem hotel w dzielnicy, która w zasadzie wyglądała jak Istanbul. Tam sami Turcy mieszkali. Uwielbiam turecką kuchnię, więc czułem się naprawdę tam wysoko usatysfakcjonowany.
1: To może dlatego, że pan minister nie jest 17-letnią dziewczynką. To
2: może tak... ale w ogóle mi nie przeszkadzała atmosfera tej dzielnicy, pomimo tego, że naprawdę nawet po turecku ludzie wszyscy tam mówili. Było tam mnóstwo tureckich restauracji i takie charakterystyczne, dzielnica się Wedding bodajże nazywa, to tak dla niepoznaki. Ale było tam bezpiecznie, ja się czułem bezpiecznie, widziałem tam ludzi podobnych mnie, którzy również się czuli bezpiecznie, nie było z tego nic. No to, że Niemcy są państwem wielonarodowym ze względu na takie, a nie inne decyzje, no to jak gdyby, ważne, że oni się jak gdyby w tym odnajdują, że to nie wpływa na ich bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że w tych decyzjach, gdzie osiedlają się społeczności arabskie, też policja czuwa nad tym, żeby tam po prostu nie dochodziło do naruszeń prawa. Zresztą ja też dość dużo podróżuję i jak widzę w konserwatywnych mediach takie właśnie obrazki, no ta Ceuta to jest w ogóle bardzo dobry przykład, prawda? Dlatego, że Ceuta jest hiszpańską kolonią. Jest tym, co zostało Hiszpanii po okupacji Maroka. Maroko było kiedyś przecież całe skolonizowane przez Ceutę, potem oni się wycofali z Maroko, zostawiając sobie Melilę, Ceutę i terytorium Ifni. Zdaje się, w 70 roku terytorium Ifni przekazano Maroku, natomiast te dwa miasta zostały. Ceuta została po to, żeby Hiszpania kontrolowała cieśninę Gibraltar, dlatego że gdyby Ceuta pozostała marokańska, no to cieśnina Gibraltar pewnie nie byłaby jeszcze na wodach międzynarodowych, ale Hiszpania musiałaby się dzielić z Maroko. Natomiast cała ta akcja w Ceucie to była po prostu prowokacja marokańska. No, Hiszpanie zaczęli negocjować z Algierią, więc rząd Maroka postanowił pokazać, co się może zdarzyć w momencie, kiedy socjalistyczny rząd Hiszpanii odwróci się od negocjacji ze swoją byłą kolonią. Może tak patrzmy na to. Ceuta leży w Afryce. Gdyby chodziło o ścisłość, to historycznie Ceuta była częścią Maroko, prawda? A Hiszpanie byli jednym z największych światowych kolonizatorów.
1: To prawda,
2: no więc,
1: ale to droga,
2: o co chodzi w ogóle?
1: Ale to jest bardzo niebezpieczna droga, bo równie dobrze ten Szczecin, do którego podróżowałam z Berlina, też był niemiecki i Niemcy traktują to jako swoją strefę wpływów i możemy tak podejść do wszystkiego. No fakt jest teraz taki, że...
2: Nie, w Niemczech już o Szczecinie, o powrocie do granic sprzed wojny to mówi tylko AfD, które przypomnijmy wszystkim jest sojusznikiem Polskiej Konfederacji.
1: Mówi
2: AfD. I dlatego właśnie takie ugrupowania są niebezpieczne.
1: Ale pan minister, jak nikt inny, wie bardzo dobrze, że jedno się w polityce mówi, drugi się robi, a trzeba patrzeć też na kwestie decyzji gospodarczych, tego, ile jest niemieckiego biznesu na tych ziemiach. To są też konkrety, jak działa wywiad niemiecki, a działa tam, czy nie.
2: To ja nie wiem, ja nie mam żadnych doświadczeń z niemieckim
1: wywiadem. Nie ma pan
2: minister,
1: wywiadem. No dobrze. Ja też nie mam doświadczeń z niemieckim wywiadem, ale mam doświadczenia z tym, że wystarczy spojrzeć na dokumenty, jeżeli 70% portów, naszych portów, portu Szczecin należy do Niemiec i do kapitału niemieckiego, no to dla mnie są jasne wskaźniki, że to oni tam podejmują główne decyzje, bo tak to wygląda i w biznesie, i w polityce.
2: Ja mieszkam w mieście, w którym jest fabryka, w której kiedyś produkowały się polskie Fiaty, a teraz ona należy do przemysłu amerykańskiego, no bo jest własnością Stellantisa i produkuje się tam Jeepy czy Alfa Romeo. W ogóle mi to nie przeszkadza. Ważne, że ludzie mają pracę i że te samochody się w Polsce sprzedają i że ta fabryka odprowadza w Polsce podatki. No tak na to patrzę. Niekoniecznie musi to być polski kapitał, żeby to było dobre dla Polski.
1: I tak ma pan minister oczywiście prawo na to patrzeć. To jeszcze na zakończenie jeden temat, ten obiekt, który wleciał w naszą przestrzeń. Pojawiły się komentarze o tym, że jest dramatyczny problem z kwestią komunikacji. Wleciał dopiero po jakimś czasie, nawet część osób dowiadywało się z internetu o tym incydencie. Jak pan minister odpowiedziałby na takie zarzuty i co pan o tym myśli?
2: Pan premier Kosiniak-Kamysz poświęcił temu kilkanaście minut na ostatnim Sejmie i tłumaczył krok po kroku, jakie decyzje były podejmowane. Z jednej strony przez wojsko, zaraz potem wypowiadał się pan minister Kierwiński i mówił, jak to wygląda z perspektywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie wygląda to doskonale. Od razu powiem, że uważam, że kwestie informowania w sytuacjach alarmowych musimy sobie przemyśleć i przepracować. Posługujemy się technologiami, które bywają zawodne, które też powodują, no, tak jak na przykład ostatnio w momencie, kiedy alertem RCB został rozesłany link do strony, no to duże zainteresowanie tą stroną spowodowało, że ona się na pewien moment przyblokowała. Więc tutaj musimy odrobić jednak lekcję i musimy zastanowić się, czy na przykład nie wdrożyć w Polsce technologii tak zwanego cell broadcast, takiej, która pozwala na wysyłanie takich wiadomości jak gdyby poza systemem SMS, no bo ten alert RCB no jest, powiedzmy, cokolwiek wiekowy. Można to zrobić lepiej. Są kraje, które robią to lepiej, które w ogóle mają ten system powiadamiania ratunkowego zrobiony dobrze. Wydaje się, że powinniśmy też się zastanowić, czy nie wykorzystać do tego mObywatela, czy tutaj jakby wiadomościami w tak zwanym trybie push nie przekazywać takich wiadomości, aczkolwiek to jest dość ryzykowne, dlatego że ludzie lubią mObywatela i jeżeli nagle zaczną im tam przychodzić wiadomości, że piecyki gazowe mogą spowodować zagrożenie, to jakkolwiek te wiadomości są istotne, bo rzeczywiście podczas upałów to jest duże wyzwanie, tak mogą po prostu przestać lubić te aplikacje. Poza tym ta aplikacja nie do tego służy. Natomiast z tego, co wiem, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad tym, żeby to ogarnąć. I tam są podejmowane bardzo zaawansowane prace na tym. Myślę, że po wakacjach dowiemy się, w którym kierunku te prace pójdą. Mam nadzieję, że one pójdą przede wszystkim w kierunku wykorzystania najnowszych technologii, bo mamy i doświadczenia w tym zakresie i mamy Instytut Łączności, który przecież takie rzeczy robi, jeden z najstarszych polskich instytutów naukowych, więc naprawdę kompetencje w tym zakresie mamy.
1: I miejmy nadzieję, że tak będzie. To być może po wakacjach uda się zaprosić pana ministra i zdradzimy już szczegóły.
2: Z przyjemnością.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze na moment niech pan minister z nami zostanie. Ja tylko przypomnę, podziękuję. Minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050 i wybrał pan piosenkę dla moich i pana słuchaczy, dla naszych słuchaczy. To teraz oddaję panu głos.
2: No, 3 dni temu wróciłem z Nowego Jorku. Miałem taką ogromną przyjemność podziwiać panoramy Manhattanu z tak zwanego Pebble Beach na Brooklynie. To jest taka plaża zlokalizowana pomiędzy dwoma mostami. Z lewej strony jest słynny most brukliński, ten, o którym Edward Stachura swego czasu śpiewał, a z prawej strony nie mniej słynny most manhattański. No i poprosiłem cudowny Radio Wnet, gdzie można taką piosenkę właśnie zapowiedzieć, żeby puścili państwu nieoficjalny hymn Nowego Jorku. Ostatnio rozbrzmiewał w zasadzie na wszystkich ulicach, jak New York Knicks zwyciężyli w NBA, Alicia Keys, Empire State of Mind. Cieszcie się państwo tą muzyką i naprawdę warto tam pojechać i zobaczyć to na żywo.

0: I tak, drodzy Państwo, 8:36, poranek w Radiu Wnet trwa, a my mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Karolu Nawrockim, także były minister rolnictwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i skoro o rolnictwie mowa, kończą się powoli żniwa i jak wygląda bilans?
1: Bardzo złe nastroje na wsi. Takie z jednej strony smutek i żal, z drugiej wściekłość. Żniwa się powoli kończą, trochę dłużej będą trwały na północy Polski. To jest naturalny pewien proces, chociaż na pewno układ pogody teraz we żniwa też nie pomaga. Są tak zwane żniwa kradzione, gdzie trzeba często pójść do w nocy, jeżeli nie ma rosy, czy w jakichś okienkach pogodowych zbierać to, co urosło. Plony są istotnie niższe od tych z wielolecia. Zresztą prognozował to również Główny Urząd Statystyczny, mówiąc o spadkach zarówno plonów zbóż, jak i rzepaku. No, trudne to dopiero, jak będzie wszystko w magazynie, to można to ocenić. Rolnicy oceniają, że straty czy spadek plonów wynosi 30% i więcej. Również utrzymują się bardzo niskie ceny. To jest szczególnie niebezpieczne przy bardzo wysokich kosztach w rolnictwie. Koszty nawozów, no, które oszalały, paliwa, przeszło 8 zł, w tej chwili już olej napędowy, a przecież wszystkie maszyny rolnicze są nim napędzane, środki ochrony roślin. Układ pogody, który wpłynął na obniżenie plonów, czyli susza, przymrozki, susza, potem te 40-stopniowe upały pod koniec czerwca sprawiły, że rośliny zachowywały się w sposób trochę anormalny. Pojawiało się dodatkowe wtórne zachwaszczenie, które trzeba było zwalczać. Część roślin, rzepak na przykład kilkakrotnie kwit. To są ogromne utrudnienia, ale również dodatkowe koszty, by taką plantację chronić, by ją w odpowiedni sposób prowadzić. Więc te nastroje są bardzo przykre, również pod kątem obecnej władzy. Myślę, że wielu działaczy PSL-u boi się tych nadchodzących dożynek. Praktycznie od przyszłego tygodnia, weekendu, zaczynają się w Polsce dożynki, które zawsze były takim świętem radosnym. Pan Bóg pobłogosławił, ziemia plon wydała, więc cieszyliśmy się tym wszystkim. W tej chwili te nastroje są, tak jak wspomniałem, bardzo minorowe i pewnie wielu działaczy będzie bało się pokazać na dożynkach. Są zapowiedzi, ale to są niestety tylko zapowiedzi jakichś form pomocy. Pan minister tutaj pierś do medali wystawia, że Komisja Europejska kilkanaście dni temu zadecydowała, że będzie pomoc nawozowa. Tak, tylko że ona, to nie są wielkie pieniądze. Nie wiadomo, czy budżet państwa, chociaż taka możliwość jest, zwiększy te środki z kasy własnej. Raczej widzę stan budżetu i nie mam tu jakichś wielkich nadziei, ale to już nawet nie jest kwestia, czy państwo dopłaci, czy nie. Te pieniądze mają być uruchamiane w 2027 roku, do czerwca 2027
0: roku. A część tych gospodarzy nie przetrwa do tego czasu.
1: A rolnicy, rozmawiałem również z tymi, którzy kupują zboże od rolników, w tej chwili największy nacisk tych, którzy sprzedają, którzy muszą sprzedać, nawet po tych bardzo niskich cenach, Krajowa Rada Izb Rolniczych sygnalizuje, pisze dramatyczne pisma do ministra, trochę jak grochem o ścianę to wszystko, że ceny pszenicy są sprzed 20 lat. Mhm. Ceny sprzed 20 lat. Czy ktoś z naszych słuchaczy wyobraża sobie swoje
0: pensje,
1: wynagrodzenia
0: taką jak 20 lat temu, prawda?
1: Z tego okresu. Więc chodzi o to i na to zwracają również ci, którzy handlują zbożem, że rolnicy chcieliby natychmiastowych pieniędzy, ponieważ mają zaległości. Część nie zapłaciła za nawozy, bo nie miała czym. Środki ochrony roślin, jak wspomniałem, pasze, jeżeli ktoś miał nieszczęście, bo tak to chyba trzeba w tej chwili traktować, że zajmował się hodowlą zwierząt. Ludzie mają kredyty niepospłacane, banki nie będą czekały, to jest przeksięgowanie i komornik się pojawia. To dotyczy przede wszystkim i uderza w te gospodarstwa towarowe, te, które miały być naszą siłą, nadzieją, te, które mają 50 hektarów i więcej, które żyją tylko ze sprzedaży rynkowej, tego, co im urośnie, czy co wyhodują. Ja słyszę, czasami mówię, zresztą o tym w Radio Wnet kilkakrotnie poruszałem, że jeszcze są jacyś absurdalnie naiwni ekonomiści, którzy twierdzą, że mniejsze gospodarstwa są w Polsce jakąś przeszkodą. Te mniejsze gospodarstwa od dawna musiały sobie znaleźć, musiały, żeby przetrwać, żeby rodzina mogła żyć, musiały sobie znaleźć dodatkowe źródła dochodu, pracę poza gospodarstwem, czy usługi jakieś świadczone. Natomiast te gospodarstwa większe, te tak zwane towarowe, rozwojowe, które się potwornie zadłużały na zakup maszyn, urządzeń, no one żyją z tego, co sprzedadzą na rynku. Jeżeli mają dopłacać do produkcji, a zdaniem rolników i organizacji rolniczych do wszystkiego w tej chwili trzeba praktycznie dopłacać, szczególnie przy tych niższych plonach, które są w tym roku, no to te gospodarstwa właściwie mają, przed nimi stoi widmo bankructwa. To przekłada się na cały łańcuch zaopatrzenia rolnictwa. Firmy, które sprzedawały maszyny i urządzenia rolnicze, notują spadki sprzedaży kilkudziesięcioprocentowe. Rolnicy nie mają pieniędzy. Zresztą w takiej sytuacji, którą w rolnictwie, ja mówię o tym od dłuższego czasu i to niestety trochę jak Kassandra, te wszystkie rzeczy się sprawdzają. Nikt nie chce inwestować w rolnictwo, ponieważ nie ma żadnej nadziei na zwrot poniesionych nakładów. Nie ma pieniędzy na bieżące życie, na bieżące utrzymanie. Więc sytuacja jest naprawdę, naprawdę bardzo ciężka.
0: To jeszcze powiedzmy w kilku słowach, co to też może oznaczać dla przeciętnego obywatela, no bo my tutaj skupiamy się na tej perspektywie gospodarzy, producentów żywności, a dla wszystkich innych?
1: Panie redaktor, to jest dość proste do wytłumaczenia. Jedno, że tak jak wspomniałem, cały łańcuch wsparcia rolnictwa, zaopatrzenia rolnictwa będzie miał ogromne problemy. To przekłada się również na zatrudnienie, dochody firm obsługujących rolnictwo. Należy domniemywać, że również to będzie miało istotny wpływ na ceny żywności. No, inna sprawa, że Unia Europejska w sposób taki, powiedziałbym, lekceważący, kpiący podchodzi do swojego rolnictwa, ponieważ ta obowiązująca w tej chwili polityka Unii Europejskiej jest taka, że my nie musimy się liczyć z rolnikami w Europie, bo jak trzeba, to sprowadzimy sobie żywność z Ameryki Południowej czy z Ukrainy. To jest absurdalne, ale to jest czytelna polityka Brukseli, koncernów międzynarodowych, których polecenia czy naciski realizują urzędnicy w Brukseli. Dlatego jest potrzebna własna polityka rolna, narodowa, nie banialuki i obietnice, które składa obecny rząd, które już chyba nikt nie wierzy, że kiedyś dopłacimy do paliwa, dopłacimy do nawozów, dopłacimy do materiału siewnego, a pytanie rolników, a kiedy? No kiedyś. Tylko że ludzie teraz już nie mają żadnych pieniędzy i prawdopodobnie wiele gospodarstw zaprzestanie produkcji rolniczej, ziemię albo przejmą komornicy za długi, albo będą skupowały międzynarodowe jakieś grupy kapitałowe, banki, fundusze inwestycyjne, na pewno nie będą kupowali rolnicy. Zresztą również, i to jest też przykre, kiedy rozmawiam z rolnikami, to dobrymi rolnikami, takimi, którzy potrafią również liczyć, którzy rachunek ekonomiczny mają w jednym palcu. No, wielu z nich mówi tak, skoro mam dopłacać do produkcji, mam dopłacać do tego, co uprawiam i potem mam kłopot ze sprzedażą, a ceny są sprzed parunastu czy więcej lat, to będziemy uprawiać tylko pod potrzeby dopłat unijnych. Prosta uprawa, siew bez jakiegoś marnego materiału siewnego, z jakimś symbolicznym zabezpieczeniem tej uprawy i nie będziemy tego w ogóle sprzątać. Dadzą dopłaty unijne, a potem to się założy. No to jest coś przykrego, ponieważ ten mechanizm, zrozumiały trochę ze strony poszczególnych rolników, powoduje regres całego rolnictwa, powoduje, że to rolnictwo, produktywne rolnictwo w które przecież inwestowaliśmy ogromne pieniądze od czasu wejścia do Unii Europejskiej, to rolnictwo, które mogłoby partycypować w żywieniu milionów ludzi na świecie, to rolnictwo się będzie zwijało. A gospodarstwa, które się zwiną, które upadną, które zaprzestaną produkcji, proszę mi wierzyć, nigdy już do rolnictwa nie wrócą. To jest niemożliwe. Utrzymanie nawet dobrego, nowoczesnego gospodarstwa, gdzie od pokoleń się inwestuje, gdzie są następcy, gdzie ludzie są pracowici, odpowiedzialni. Utrzymanie takiego gospodarstwa jest również bardzo, bardzo trudne. A jeżeli ktoś już będzie miał kłopoty finansowe, zacznie słabnąć i jeszcze, nie daj Boże, komornik się pojawi, takie gospodarstwo już się nie podniesie. Tylko to czym my w takim razie będziemy żywili nasze społeczeństwo? Czy mamy jakiekolwiek inne szanse eksportowe? Czy mamy nasze brandy, marki, produkty, którymi możemy świat zawojować? Nie. Mamy przyzwoite rolnictwo, które na naszych oczach jest po prostu niszczone.
0: Panie ministrze, to teraz jeszcze przejdźmy do... To też jakby rolnictwo też jest częścią polityki i brak tej strategii dla rolnictwa, ale Stowarzyszenie Rozwój Plus, pan premier Mateusz Morawiecki, co pan sądzi o tym podziale, o tym rozwodzie w Prawie i Sprawiedliwości? No i jak pan ocenia siłę polityczną, całe zaplecze premiera Mateusza Morawieckiego?
1: Panie redaktor, ja jestem często o to pytany. Ja jestem życzliwy nowej inicjatywie premiera Morawieckiego. Ona jest jakimś wyjściem do przodu, jest jakąś próbą odblokowania matni, w jakiej znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, szukania nowego elektoratu. I z wielkim smutkiem patrzę na tą polemikę, ba, to już są kubły pomyj na siebie wzajemnie wylewane ze strony otoczenia prezesa Kaczyńskiego, zresztą i on już zaczyna też jakimś takim agresywnym językiem wobec Morawieckiego przemawiać. Atakowanie tych ludzi Morawieckiego i jego osobiście, przecież przez 6 lat był ponoć dobrym premierem, najlepszy rząd w historii Polski, teraz nagle się okazuje, że co, jest agentem Tuska czy agentem niemieckim, no trzeba się opanować i opamiętać. Oczywiście ci ludzie, którzy z premierem odeszli, szukając jakichś nowych możliwości, nowego elektoratu, może bardziej centrowego, ale również elektoratu o silnych jakichś jednak konotacjach prawicowych, niepodległościowych, którzy się zradzili do Prawa i Sprawiedliwości.

0: Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, o Szpitalu Południowym, o patologiach, które wyłażą z każdego kąta, patologiach obecnej władzy. Tylko się mówi, jak Kaczyński krytykuje Morawieckiego, a ci się będą odgryzali PiS-owi, naruszając też pewne tabu, bo jeszcze można było ewentualnie krytykować otoczenie prezesa. Zresztą ja mam zdanie bardzo negatywne o tych wszystkich ludziach, którzy nadskakują i nie mają własnego zdania, ale również tabu w postaci uwag pod adresem prezesa Kaczyńskiego. Oskarżanie Morawieckiego, że podejmował decyzje na forum unijnym, które były może dla Polski niekorzystne, Unia nas ogrywała w różnych miejscach, przecież te wszystkie decyzje były akceptowane przez prezesa Kaczyńskiego. Patrzę na to. A tutaj zasada dobry car i źli bojarzy chyba ma obowiązywać. Patrzę na to z wielkim smutkiem. Siła prawicy jest duża. W społeczeństwie jest mnóstwo ludzi o myśleniu konserwatywnym, patriotycznym, niepodległościowym. Tylko jak ich wszystkich zebrać? To dało szansę i to połączenie, to zogniskowanie pozwoliło prezydentowi Nawrockiemu wygrać wybory. On jest może ostatnią nadzieją polskiej prawicy. Natomiast tu zamiast szukać tego, co łączy, no to widzę takie diabły jakieś przy tym mieszają, atakowanie wzajemne. To zresztą nie dotyczy tylko posłów, bo to się koncentruje wszystko na posłach, jako tej forpoczcie partii politycznych w Sejmie. Rozlatują się całe struktury Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie odchodzą, ci, którzy wspierali posłów, którzy na ich rzecz i ich sukcesów pracowali, wspierają Mateusza Morawieckiego. Ja myślę, że oprócz tych kubów pomyj, które ze strony PiS-u na niego spadają, za chwilę pewnie i Donald Tusk uruchomi sporę tych wszystkich swoich prokuratorów, bo przecież jemu ta idea nowej partii, nowego zagospodarowującej środowiska centroprawicowe też pewnie jest nie na rękę, więc życzę powodzenia Morawieckiemu, chociaż nie mam pewności, czy ten projekt się powiedzie. Natomiast cały czas trzymam kciuki i robię wszystko, co mogę, ale to nadzieja umiera ostatnia, żeby jednak te topory wojenne, te kosy na siebie wyciągane, te cepy, którymi się prawica okłada, żeby gdzieś pochować, jednak szukać w trosce o odpowiedzialność za losy ojczyzny, o odsunięcie obecnej władzy, ale to nie wystarczy mówić, Tusk jest zły. Trzeba pracować nad programem, trzeba przekonywać ludzi, przeprosić za błędy, które również popełniło się sprawując rządy. Jest wiele rzeczy, którymi możemy się z tych czasów pochwalić, ale były i błędy, ja o tym mówiłem, nie ma czasu, by to przypominać, a nie bufonada, że to były cudowne czasy, cudowne rządy, wszystko było idealne, bo też tak nie było. Nigdy nie jest tak, że wszystko
1: to prawda, bo też wyborcy czekają trochę na to, żeby... myślę, że jest duża grupa, przynajmniej tak jak ludzie z nami rozmawiają, przecież piszą do nas też maile, no jest taka duża grupa, która czuła się zawiedziona i nadal gdzieś ma to serce bliżej po stronie prawej czy po stronie konserwatywnej, ale zabrakło takiego uderzenia się w piersi, powiedzenia, że były takie błędy. My już o tym wiemy i teraz chcemy zaproponować coś innego. Myślę, że tutaj dużo więcej by się udało zyskać i takiej przychylności, a być może z powrotem częściowo odzyskać część wyborców, gdyby było takie podejście.
0: Jestem przekonany, panie redaktor, jestem przekonany, że to jest jedyna droga. Stanięcie w prawdzie i pewna uczciwość wobec wyborców. Wiele rzeczy zrobiliśmy dobrze, ale są rzeczy, które nam nie wyszły. Druga kadencja w szczególności, też tłuste koty, które się przykleiły, różnego rodzaju wpadki, które były. Również zmieniają się okoliczności, świat się wokół nas zmienia. Ja jestem często też tak gdzieś atakowany, a trzeba było zrobić, jak byłeś ministrem. To 7 lat temu. Przypominanie, kiedy układ międzynarodowy, wszystko było inaczej. Może trzeba było wtedy mieć profetyczne zdolności, ale wiele rzeczy udało się zrobić, ale te, które nie wyszły, to trudno. Trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć, to nam nie wyszło, wyciągnęliśmy wnioski i mamy przekonanie, że można to zrobić inaczej. Zaufajcie nam, przepraszamy was za błędy, zaufajcie nam, patrzcie nam na ręce oczywiście, nie ufajcie a priori, ale będziemy robić to lepiej. I na pewno lepiej niż wcześniej nam to czasami nie wychodziło, a zdecydowanie lepiej i z większą odpowiedzialnością za losy naszej ojczyzny niż to, co czyni obecna ekipa. To jest jakaś droga.

0: na odzyskanie elektoratu, a nie bufonada i wzajemne okładanie się, wzajemne obrażania tylko dlatego, że ktoś może w geniusz pana prezesa Kaczyńskiego przestaje wierzyć. Przykre konstatacje. Ja robię swoje. Przede wszystkim, bo jestem o to też pytany, nie chcę wspierać żadnej opcji politycznej wprost, ponieważ dla mnie cała prawica jest ogromną wartością szlachetnych, mądrych, odpowiedzialnych, patriotycznych ludzi i trzeba budować rozwiązania i programy dla całej prawicy, wierząc, że znajdą się mądrzy ludzie, że rozum wróci, którzy będą chcieli realizować te programy dla dobra Polski.
1: Powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady i doradca prezydenta Karola Nawrockiego, oczywiście, drodzy państwo, jeżeli chodzi o sprawy rolne, także były minister rolnictwa i demokracja bezpośrednia, tutaj dobrze
0: zapamiętam. Nic się nie zmieniło. To właśnie nasze koło próbuje sklejać te porozrywane fragmenty prawicy. Czy nam się uda? Nie wiadomo. Zobaczymy.
1: Zobaczymy, ale na pewno będziemy do tych tematów wracać. Jeszcze raz dziękuję i dobrego dnia.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego dnia dla pani, dla całej redakcji, dla wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże, pozdrawiam.
1: Bardzo dziękujemy. Drodzy państwo, 8:56, Poranek Wnet powoli dobiega końca. Antonina Bartyś wydała program, Konrad Tomaszewski dba o to, abyśmy byli z państwem podczas transmisji na YouTubie. Ja dziękuję wszystkim państwu za uwagę. Adam Czerpak zrealizował Poranek Wnet. Życzę już państwu pięknego dnia, a na zakończenie Beata Koźlirak i Rzeka Marzeń.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Prawie 60% Polaków źle ocenia obecne rządy, wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. PiS składa ustawę o wyjściu z ETS. Zgoda na ekshumację w Hucie Pieniackiej. Tam doszło do jednej z największych zbrodni w ramach rzezi wołyńskiej.
1: Wiadomości wnet.
0: 58% Polaków krytycznie ocenia rządy obecnej koalicji, wynika z sondażu United Service i Ibris dla Wirtualnej Polski. Odpowiedź zdecydowanie negatywnie wskazało 36% badanych, natomiast raczej negatywnie 22%. Sprawę komentował redaktor Agaton Koziński w poranku Radia Wnet.
2: 58% Polaków jest niezadowolonych z rządów Donalda Tuska. I co to znaczy, że są niezadowoleni? Są niezadowoleni, ale w wyborach 2027 roku zacisną zęby i zagłosują na Donalda Tuska jeszcze raz, żeby nie rządził Jarosław Kaczyński? Czy zostaną w domu, czy będą szukali innych rozwiązań? Jeżeli będą szukali innych rozwiązań, Mateusz Morawiecki przedstawia swoją propozycję. On właśnie bardzo liczy, że do tych rozczarowanych wyborców Donalda Tuska skutecznie dotrze.
0: Pozytywną opinię o działaniach rządu wyraziło 36% ankietowanych. Opcje raczej pozytywnie wybrało 32,5% respondentów. Zaledwie 3,5% oceniło rządy premiera Donalda Tuska zdecydowanie pozytywnie. Gościem Radia Wnet był poseł Polski 2050, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Poseł był pytany m.in. o ocenę pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego.
3: Uważam, że w swoim elektoracie udało się mu zrobić coś na kształt taki amerykański, że on trochę funkcjonuje jako taki polityczny celebryta. Ta feta wielka z okazji pierwszej rocznicy sprawowania urzędu, biało-czerwone parasolki, przemówienia, znani artyści na scenie, na pewno jest unikalny na polskiej scenie politycznej z taką formą jak gdyby funkcjonowania. Natomiast za tym wszystkim, bo to jest fasada, a za tą fasadą są jego decyzje polityczne. Ja z tymi decyzjami politycznymi się nie zgadzam.
0: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek na porannej konferencji prasowej zapowiedział złożenie projektu ustawy o wyjściu z systemu opłat za emisję dwutlenku węgla ETS. Mówił, że europejska polityka klimatyczna powoduje drożyznę w naszym kraju.
4: Jeśli tego szaleństwa nie zatrzymamy, gospodarka polska przestanie być konkurencyjna całkowicie, dlatego że my musimy bazować na węglu, jeśli chodzi o naszą energię. Nie mamy wyjścia, to są nasze zasoby i dalsza dekarbonizacja. Ta religia klimatyczna Unii Europejskiej uderza wprost w całą naszą gospodarkę i we wszystkich Polaków. Dlatego projekt ustawy o wyjściu z ETS-u. Mamy nadzieję na poparcie wszystkich środowisk prawicowych i Konfederacji, i Stowarzyszenia pana Morawieckiego.
0: Władze Ukrainy wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar rzezi w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. 28 lutego 1944 roku ukraińscy żołnierze SS Galicjen i nacjonaliści z UPA dokonali pacyfikacji wsi Huta Pieniacka w ówczesnym województwie tarnopolskim. Zamordowali około 850 osób, w tym wiele dzieci. W Ugłach sotnia UPA zabiła około 100 Polaków.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Niemiec Mark Brenner, zwycięzcą 83. Tour de Pologne. Finałowym etapem była jazda indywidualna na czas w Wieliczce wokół kopalni z metą, ze startem i metą właśnie przy kopalni soli Wieliczka. Zwyciężył Szwajcar Stefan König, ale całe zawody właśnie 7 etapów i po prostu zwycięzcą tego wspaniałego wyścigu został Brenner, który, jak powiedział, to największy sukces w jego karierze. Na czasówce zajął 7 miejsce ze stratą 11 sekund do zwycięzcy, ale przesunął się w klasyfikacji generalnej właśnie na pierwsze miejsce, gdzie zrzucił z fotela lidera Włocha Scaroniego, no i który był zresztą dopiero 49. spadł w klasyfikacji generalnej. Dla Marka Brennera to wielki triumf, 83. Tour de Pologne. Nie pokazali się, można powiedzieć, w czołowych miejscach nasi kolarze. Najlepszym z Polaków był Filip Gruszczyński. Jako reprezentant Polski kadrowicz zajął 25. miejsce. Na 40. pozycji był słynny, legendarny Michał Kwiatokwiatkowski, reprezentujący grupę Ineos. No a jeśli chodzi o zwycięzcę, to on reprezentuje grupę Tudor Pro Cycling Team. Tymczasem Katarzyna Niewiadoma zajęła drugie miejsce w całym wyścigu Tour de France kobiet. Wielki wyczyn i wspaniały sukces Katarzyny Niewiadomej, która 2 lata temu wygrała Tour de France. Teraz także można powiedzieć, że otarła się właśnie o zwycięstwo gdzieś tam na przedostatnim etapie przy ucieczce Wollerin, która ostatecznie zwyciężyła Tour de France, została przyblokowana przez jej koleżankę. Pani Kasia i cała jej ekipa miała to bardzo duże pretensje o grę nie fair, o jazdę nie fair, ale według ekspertów kolarstwa regulamin nie został przekroczony. Tour de France kobiet, który kończył się w Nicei, wygrała Demi Vollering z Holandii. Tymczasem nasza piłkarska ekstraklasa i kolejka numer 3, tutaj bardzo ciekawe mecze. Korona zremisowała z Legią 1-1. Derby klubów o nazwie Wisła. Ta z Krakowa, lepsza od tej z Płocka, zwyciężając Biała Gwiazda, wygrała 2-1. Pogoń Szczecin pokonała Motor Lublin 3-1. Niedzielne mecze to Lech Poznań, który rozgromił Piasta Gliwice 3-0. No i pierwsze od długiego czasu zwycięstwo Widzewa na wyjeździe. Łodzianie wygrali w Białymstoku z Jagiellonią 2-0, strzelając bramki w odstępie 2 minut. Bergier 52 minuta, no i właśnie te 2 minuty później Alvarez, a więc dużo wydarzeń. Prowadzi Lech, który ma tyle samo punktów co Legia po 7. Ex aequo na trzeciej pozycji Górnik Zabrze, Pogoń, a tabelę także ex aequo, tyle samo punktów, zamykają Raków Częstochowa i Wieczysta Kraków. Tymczasem Iga Świątek wygrała w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto z Martą Kostiuk. Ukrainka była lepsza w pierwszym secie, wygrywając 6-3, ale później 2 kolejne już dla naszej Igi Świątek 6-1, 6-2. Dziś w nocy o godzinie 1 Iga Świątek zmierzy się z Dianą Schneider. Anastazja Kuś, nasza lekkoatletka, została mistrzynią świata w biegu na 400 metrów do lat 20 juniorek. Zarazem pobiła rekord polski juniorek i najlepszy w tym roku wynik w Europie właśnie w tej kategorii wiekowej. Porównano jej bieg do stylu Ireny Szewińskiej, która także przecież na 400 metrów odnosiła wielkie laury. Anastazja Kuś to prywatnie córka byłego piłkarza Polonii Warszawa, i to z tych najlepszych czasów Polonii Warszawa, z mistrzowskiego tytułu Marcina Kusia. Kończymy bardzo smutną i przykrą informacją. Zmarł ojciec Leo Messiego, Jorge Messi. Po długiej, ciężkiej chorobie odszedł do wieczności w Rosario, argentyńskim mieście rodzinnym właśnie rodziny Messich, w wieku 68 lat. Jorge Messi był oczywiście tatą, ojcem Leo, ale także był jego opiekunem, agentem, doradcą. To on właśnie z młodziutkim Messim przyjechał do Barcelony i tam właśnie doszło do historycznego podpisania kontraktu. Kuracja hormonowa, hormon wzrostu podany Leo Messiemu, żeby troszkę podrósł. No i świat po prostu, można powiedzieć, dostał najlepszego piłkarza. Czy w całej historii, tego trudno powiedzieć, ale jednego z najlepszych na pewno w całej historii. Ogromna w tym zasługa właśnie taty Leo Messiego, Jorge, którego już między nami tutaj nie ma. Pewnie z góry teraz będzie obserwował kolejne wyczyny właśnie swojego wielkiego, wybitnego piłkarza, syna Leo Messiego. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
10: Trzeba tam kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
11: Więcej sztuki!
12: Więcej sztuki!
11: A co
12: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
10: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sakrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
8: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Za

0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
2: Żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: A żebyś wiedział.
0: Żebyś wiedział.
5: Żebyście Państwo wiedzieli, że przed mikrofonem Konrad Mędrzecki, wróciłem wczoraj w nocy z Kołobrzegu, o Kołobrzegu będzie później, a teraz jestem nie sam, hurra, tra la la la la la la, mam gościa, pan Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego, witam serdecznie.
6: Witam serdecznie, również szczęść Boże Panu, szczęść Boże Państwu.
5: No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o apelu jasnogórskim, no i o konferencji poświęconej temu apelowi, a jeszcze później będziemy rozmawiali o postaci niezwykłej, o kapitanie, pilocie Władysławie Polesińskim.
6: Tak jest, zgadza się.
5: Zaplątałem się z tego wzruszenia bardzo, ale na początek ja proponuję, żebyśmy wysłuchali Ave Maria. To będzie taki intro, które nas prowadzi duchowo. Mieli Państwo, piękna pogoda, prawda?
6: Oczywiście, przepiękne słońce dzisiaj w Warszawie, na krakowskim Przedmieściu, także myślę, że duchowo też to słońce tutaj dzięki tej pieśni jak najbardziej wewnętrznie nas może rozgrzać.
5: My tu mamy tutaj bardzo blisko taką Madonnę Pasawską, wspaniałą.
6: Tak.
5: To jest coś, ja codziennie jak przechodzę, idę do pracy, to tam przystaję na zdrowaśkę i to jest niesamowite. To z kolei to jest upamiętniające zwycięstwo pod Wiedniem Sobieskiego, także w ogóle to będzie patrzeć.
6: Szkoda tylko, że trochę ukryta.
5: Proszę, ale tak jak... Nie, ale dobrze, ale nie, bo tak jak jest jak na talerzu za bardzo, to też to nie ma takiego ten. Nie, to bez przesady. Nie powinna blokować ruchu.
6: Nie, chyba nie będzie wychodzić na środek krakowskiego Przedmieścia.
5: Ale może wyjdzie, jak przyjdzie co do czego. To teraz posłuchajmy. Ave Maria, a później będziemy rozmawiać. Konferencja, apel jasnogórski, korzenie, tak? Historia, a później...
6: No i śluby.
5: No i śluby, no właśnie.
6: Śluby jasnogórskie.
5: Śluby jasnogórskie, no to ciach. Lecimy z Awem.

0: No właśnie, przypominam, naszym gościem jest pan Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego i zaangażowany w apel jasnogórski w szerokim tego słowa znaczeniu. No i będzie konferencja i to jest 70. rocznica, tak?
1: Ślubów jasnogórskich.
0: Ślubów jasnogórskich.
1: A apel jasnogórski też jestem jak najbardziej bardzo bardzo zaangażowany. Łączy się, tak, oczywiście.
0: No, no i co to będzie na to 70-lecie? I dlaczego to jest tak ważne? Te śluby i ten apel jasnogórski, dlaczego to jest tak ważne, zwłaszcza teraz?
1: Co to będzie? No będzie wiele wydarzeń, nie tylko, bo my jako Instytut organizujemy razem z Instytutem kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli z paniami, które współpracowały bardzo blisko i ściśle z kardynałem i też w tamtym czasie, kiedy właśnie kiedy powstawały śluby jasnogórskie, tekst, który pisał właśnie kardynał Wyszyński, kiedy był internowany w latach 50. I no i to było właściwie krótko, tak, kiedy ten pomysł, z tego co pamiętam, to pojawił się, kiedy był w Prudniku, bo on tam był przerzucany w czterech miejscach właściwie, tak, był więziony, przerzucany przez komunistów w różne miejsca. I pomysł zrodził się, kiedy był w Prudniku, no bo zbliżał się rok 1956, czyli 300-lecie, rocznica taka bardzo ważna, okrągła, ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, czyli z jednej strony ustanowienie Matki Bożej królową Korony Polskiej i w moim takim ujęciu czy rozumieniu rzeczywistości takiej, powiedziałbym, duchowej w naszej ojczyźnie, to jest to drugie po chrzcie Polski w 1966 roku najważniejsze wydarzenie w naszej duchowej historii. Czyli ustanowienie oficjalne przez króla Polski Matki Bożej królową Polski. I no i właśnie kardynał Wyszyński, nawiązując do tamtych wydarzeń i też no, do tych ślubów, które, bo wiemy, pamiętamy także, że Polska była wtedy w tragicznym położeniu, między innymi ze względu na potop szwedzki, ale też właśnie król Jan Kazimierz w tekście tych ślubów pisze o tym, że no, bardzo źle w Polsce był traktowany lud prosty. On tam mówi, jakby nazywa wprost tak o tym, że właśnie uciskany był, ciemiężony ten jakby lud, ci kmiecie. I, no i że to jest też jedna z przyczyn tego złego stanu moralnego i duchowego Rzeczypospolitej i zobowiązuje się wobec Matki Bożej, że będzie dążył wszystkimi sposobami do wprowadzenia sprawiedliwości społecznej w swoim królestwie, w swoim państwie. No i właśnie kardynał Wyszyński raz nawiązuje do samej idei ślubów jako takich, dwa, no właśnie do tych przyrzeczeń, które składa wtedy król Jan Kazimierz. No i on rozbudowuje zdecydowanie ta treść, jakby przyłożymy całą treść i tekst do tego, co napisał, czy przygotował, czy wypowiedział przed Matką Bożą król Jan Kazimierz, no to ten tekst kardynała Wyszyńskiego jest mocno rozbudowany, dużo bardziej i poszerzony o wiele innych aspektów. I z drugiej strony to też był taka, można powiedzieć, taki wstęp, uwertura do wielkiej nowenny, którą też rozpoczął kardynał Wyszyński przed tysiącleciem właśnie chrztu Polski. No i dlaczego to jest ważne? Zadał pan takie pytanie. No bo nie jest możliwe w żaden sposób, żebyśmy zbudowali silną Polskę bez odniesienia do Chrystusa, bez budowania jej na tych jedynych trwałych, mocnych fundamentach, jakie daje Chrystus, Jego nauka, Jego Ewangelia. I nie tylko w tej warstwie takiej, powiedziałbym, dewocyjnej, pobożnościowej, zewnętrznej, bo jest ona niewystarczająca, jeżeli nie przenikniemy nauką Chrystusa całego naszego życia, najpierw osobistego i rodzinnego, a potem, to tutaj w ślubach też jasno kardynał Wyszyński podkreśla, tak, społecznego i narodowego. I nawiązując tutaj jeszcze, bo mieliśmy też, niedawno organizowaliśmy konferencję z okazji stulecia ustanowienia prymasem Polski kardynała Chlonda, i on wydał taki niezwykły dokument, tłumaczony na wiele języków w swoim czasie, porównywany nawet do encyklik papieskich, o chrześcijańskie zasady życia państwowego, czyli również państwowego, nie tylko narodowego, ale państwowego życia, i ono również musi być na tych wartościach i na tym fundamencie oparte, no bo państwo to nic innego jak pewne struktury, ale też ludzie, którzy tworzą, można powiedzieć, taki organizacyjny zrąb narodu, i ci ludzie kierują się jakimiś wartościami żyją, i również to państwo, które tworzą, które budują, jest tym i takimi żyje wartościami, jakimi ci ludzie, którzy tym państwem kierują czy rządzą. W związku z tym właśnie w tych wszystkich sferach, i teraz kardynał Wyszyński to rozkłada na wiele obszarów życia społecznego, duchowego, i właśnie tutaj wymienia poszczególne zagadnienia, które są konieczne do tego, żeby Polska, to co jest na początku w treści tych ślubów, i tutaj takie słowa kardynał Wyszyński pisze, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna. Rzeczywistym, czyli co to znaczy? Nie tylko ogłoszonym, tak, przez, nie wiem, tutaj prymasa, hierarchię, biskupów, ex katedra, ale rzeczywistym to znaczy, że nie wszyscy Polacy, członkowie narodu, żyją tymi wartościami, które...
0: Pod pewnymi względami to wydaje mi się, że jest trudniej niż nawet za czasów, bo ten fundament wydawało się, cały czas był silny. To jądro, że tak powiem, było nawet za komuny, było atakowane i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz mamy taki rozkład fundamentów, ja bym to tak określił, tak? To znaczy ten, że tak powiem, ten ogon, że tak powiem, diabelski włazi po prostu w fundamenty i je rozsadza od środka. I właśnie te więzi właśnie rodzinne i tak dalej, to są o wiele inne wyzwania, tak? Może nie są to czołgi sowieckie, ale są to takie wchodzenie w te fundamenty naszej tożsamości, jakby przenicowywanie tych wartości, odwracanie pojęć i tak dalej. To jest o wiele trudniejszy moment pod pewnymi względami, nie wydaje się panu?
1: Zdecydowanie tak. Też tak to widzę i też tak uważam. I rzeczywiście ten wróg, można powiedzieć, był wtedy bardziej widoczny, i bardziej jaskrawy,
0: namacalny, taki,
1: namacalny tak, łatwiej powiedzmy teoretycznie, tak, łatwiej było mu stawić czoła, czy się zmobilizować, to mamy w naszym takim powiedzmy polskim tutaj DNA, tak, że jak jest jakieś poważne zagrożenie, czy jakieś duże wyzwanie, no to się wtedy potrafimy mobilizować, no a tutaj rzeczywiście, tak jak pan mówi, to jest robione w sposób bardzo taki subtelny, i
0: no, diabeł to jest
1: niezauważalny.
0: Inteligentny dżentelmen bardzo.
1: No inteligentny, tak jak śpiewał Jacek Kowalski w swoim kazaniu świętego Jacka, bo diabeł nie ma mądrości, jest tylko inteligentny. Ale co wracając do tego, no to i owszem, tylko właśnie sęk w tym, że jest druga strona medalu i tu jest pytanie o tą rzeczywistość, tak? Znaczy o rzeczywistość nas jako Kościoła. No bo my jako Kościół mamy wszelkie środki, wszelkie narzędzia do tego, żeby tym wszystkim zakusom diabelskim, tym wszystkim działaniom rozkładowym naszej wiary, naszej kultury, no żeby dać odpór, żeby przeciwstawić się i żeby budować tą właśnie kulturę katolicką, kulturę chrześcijańską, tak jak, no właśnie to co też jest podstawą, dlatego ja też chciałem to powiedzieć, że to, co tutaj jest w ślubach jasnogórskich, no to nie jest nic nadzwyczajnego, tak, to jest po prostu zwyczajne za aplikowanie w życie, że tak to powiem współczesnym językiem, no treści wynikających z Chrztu Świętego, z tego, co wynika,
0: powrót do Ewangelii.
1: Kiedy tak, ja jako człowiek przyjmuję chrzest, tak, czy jestem ochrzczony, czy każdy inny, i tych zobowiązań, które tutaj u nas w naszej cały czas rzeczywistości, jeszcze większość sytuacji jest takich, że to dzieci są chrzczone, więc tych zobowiązań, które przyjmują rodzice i w momencie chrztu, i w momencie swojego ślubu, że będą po katolicku wychowywać swoje dzieci, więc tu ja bym upatrywał, tak, jakiegoś przede wszystkim, no, wielkiego, nie wiem jak to nazwać, zaniedbania, odpuszczenia, niezrozumienia w ogóle tych słów, które się wypowiada wtedy, i jak to rzeczywiście w życie wprowadzać, no bo skoro tak jest, ja myślę, że jeszcze zdecydowana większość Polaków jest ochrzczona, no to pytanie, dlaczego ta większość nie żyje tymi wartościami, które przyrzekała, które na chrzcie zobowiązywała się realizować w swoim życiu. Gdzieś tutaj jest pewien rozpad i, no właśnie, nieszczerość, czy nieświadomość tego, co się wypowiada, tak, na tych wydarzeniach, to się przyrzeka, no właśnie, jakby zrozumienie w ogóle wartości słowa, co się przyrzeka przed Bogiem, przed Kościołem, czyli przed wszystkimi, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach, tak, że ja tak będę żył. A my, będąc świadkami, powinniśmy również do tego się odnosić, czyli jakby, jeżeli widzimy, że ci ludzie nie żyją tak, jak przyrzekali, jak ślubowali, jak do czego się zobowiązali, no to my jako katolicy mamy obowiązek, żeby ich zapytać, no przecież przyrzekałeś tak przed Bogiem, dlaczego teraz mówisz, że, nie wiem, że zabijanie dzieci narodzonych jest w porządku, że tak może być i tak dalej. Także mówisz, że no dobrze, no nie układa nam się w tym małżeństwie, no to trzeba pomyśleć o rozwodzie, tak? No nie ma takiej opcji. Jakby dla katolika nie ma takiej opcji. W związku z tym to jest też, myślę, że odpowiedzialność, znaczy to na pewno odpowiedzialność nasza, i mamy coś takiego w Kościele, o tym też zapominamy, jak grzechy cudze. To znaczy, że my jesteśmy zobowiązani do tego, że mamy reagować na sytuację, kiedy ktoś w sposób jawny, tak, no bo wielu wypowiada się czy czyni różne niemoralne rzeczy w sposób jawny. Tak chociażby, no właśnie, tak dążenie do rozwodu. I to też jest tutaj w ślubach jasno powiedziane, i to też punktuje, wydobywa jako konkretne zagadnienie kardynał Wyszyński, i przytoczę tutaj ten cytat: przyrzekamy ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego. Czyli, no właśnie, na czym ma polegać to stanie na straży nierozerwalności małżeństwa. Nie ma możliwości, jeżeli Kościół tego nie stwierdzi, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte, to nie ma możliwości rozwodu. Koniec, kropka.
0: I... Nie, no te pewne zasady są jasne, konkretne i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj pola do jakiejś dialektyki i to jest bardzo dobrze, no.
1: Tak, tylko że w Kościele wydaje się dzisiaj, że często też są rozmywane. Nie ma jasnego słownictwa. Wielu katolików posługuje się takim sformułowaniem, że rozwód kościelny, tak? Albo, że są te duszpasterstwa, ja teraz nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, tak? Takich związków niesakramentalnych, jakby osób, które są w sakramentalnym małżeństwie z inną osobą, no ale coś tam się nie poukładało, więc oni się związali z kimś innym i tworzą jakby kolejny związek, tak? Mimo, że tamto małżeństwo jest cały czas ważne. W związku z tym, no jest jakieś takie rozmywanie pewnej rzeczywistości.
0: To powoduje taki rodzaj chaosów, który tak generalnie, bo ja nie chcę wchodzić w poszczególne, że tak powiem, wypadki, bo bywają przeróżne i to do Pana Boga trzeba się zwracać o rozwiązanie i to jest najprostsze, ale te wskazówki, te drogowskazy, powiedzmy, bo ja na przykład troszkę, tak jak pan powiedział o tych cudzych grzechach, ale ja na razie to się wolę zajmować swoimi, bo mam tych tyle, że nie chcę pouczać. Znaczy, no pewne rzeczy bolą tak zupełnie i to jakby jak ktoś staje, że tak powiem, wyraźnie wbrew jakby zasadom takim ludzkim, chrześcijańskim i tak dalej, no to trzeba dać świadectwo, tak? Nie pozwolić, tak? Tak jak Zbigniew Herbert pisał, ale wolę się zajmować swoimi, bo są daleko mi, bo wszyscy jesteśmy grzeszni. To też trzeba pamiętać i też trzeba pamiętać, że jak, bo to dla mnie też jest ważne, żeby to powiedzieć, że my wszyscy, nam się zdarza, prawie, no chyba wszystkim, nie wiem, nie chcę się za wszystkich wypowiadać, ale chyba bez grzechu to był Jezus Chrystus i Maryja.
1: Tak jest.
0: I my oczywiście czasami przekraczamy to... te granice, ale to właśnie nie jest powód tego, że ja już bo to jest też taki psychologiczny, że tak powiem, już skoro zrobiłem tak ten jeden błąd, no to trudno, to i drugi, tak? Nie, to trzeba właśnie, właśnie rachunek sumienia przy tym jest bardzo ważny, prawda?
1: Oczywiście, no ta praca taka codzienna, duchowa i no i to jest jakby znowu kolejna rzecz, która jest fundamentalna i podstawowa w kontekście tego wyzwania, zadania, które nam stawia kardynał Wyszyński, właściwie Kościół, ale tutaj kardynał Wyszyński poprzez te śluby nam to przypomina i uwypukla właśnie, żeby to królestwo rzeczywiste Maryi i Chrystusa zaistniało, no to co Pan mówi, tak, no najpierw ja muszę podjąć pracę sam ze sobą i nad sobą i nad swoimi słabościami, grzechami i dopiero to, co też tak Jezus mówi, no najpierw wyjmij belkę ze swojego oka, a dopiero potem będziesz mógł wyjąć dżazgę z oka swego brata. Ale to nie znaczy, że mam jakby tej dżazgi nie zauważać, tak? I też, że no to, co Pan mówi, tak, o tym upominaniu, znaczy my mamy obowiązek upominania jako katolicy, czy zwracania uwagi na pewne rzeczy i tutaj też, no, jest ta, ja teraz nie pamiętam skąd to w Piśmie Świętym, z jakiego to jest momentu i miejsca, ale że jeżeli ja widzę, jak brat grzeszy i żyje źle i wiem, że to jest zła droga, a nie zwracam mu uwagi, to ja jestem współwinny jego grzechu.
0: Tak, ale trzeba to dyskretnie zrobić.
1: Ale kiedy mu powiem i on jakby odeprze i powie, że no co się czepiasz i tak dalej, to moja sprawa, no to ja już, tak powiem, można powiedzieć w pewnym sensie, tak, jestem usprawiedliwiony, no bo właśnie z miłości i z dobra dla tego brata chciałem mu pomóc, ale on odrzuca tę pomoc. Nie, chciałem mu podpowiedzieć, że nie może tak postępować, no to wtedy już jakby cała odpowiedzialność spada na niego, bo on wiedział, znał właściwą naukę, tak. Czy moją troskę o to, żeby jednak nie postępował tak, a nie chciał, tak?
0: No tak, dla mnie nawet taka ta droga jest, tak, że najpierw bardzo tak, że tak powiem delikatnie, sam na sam, później można do wspólnoty się odnieść i tak dalej, że jest, to jest bardzo droga takiego troszkę quasi sokratejska, akuszerska taka, tak, żeby właśnie, no, żeby ludzie, bo to nie chodzi o to, żeby, że tak powiem, złamać kogoś, tylko przekonać, to znaczy przekonać, żeby sam zrozumiał, bo to, no, prawda jest jedna i do tej prawdy trzeba dążyć w różny bardzo sposób. Super rozmowa, tylko ja teraz zrobimy tak, że, bo jest bardzo poważna rozmowa, to zróbmy taką przerwę muzyczną, bo jeszcze, a później wrócimy do właśnie postaci kapitana pilota Władysława.
1: To jeszcze możemy dwa słowa o tej konferencji tutaj?
0: Tak, o konferencji, tak, a później Jethro Tull.
1: Bo to jest, tak, to jest tutaj taki przyczynek tego, że jestem tutaj gościem u pana, mianowicie właśnie jako instytut, to co wspominałem, organizujemy tę konferencję właśnie na temat ślubów jasnogórskich, w nawiązaniu tych ślubów lwowskich i z okazji 70. rocznicy. Wydarzenie odbędzie się 24 sierpnia tutaj w Warszawie, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ulica Dziekania 1 i rozpoczynamy, to jest dwa dni przed dokładną rocznicą, czyli 26 sierpnia i rozpoczynamy o godzinie 16. Będą dwie konferencje pani Anny Rastawickiej, która była kilkanaście lat współpracowała bardzo blisko z kardynałem Wyszyńskim, pracowała w sekretariacie i należy właśnie do tego Instytutu Kardynała Wyszyńskiego i powie o kontekście tamtego czasu historycznym Polska u stóp Jasnej Góry w 1956 roku. I druga konferencja będzie pana profesora Pawła Skibińskiego o treści, znaczeniu, ale też aktualności ślubów jasnogórskich dzisiaj, tej formie w ogóle, jak mamy wdrażać te treści, które nam zostawił kardynał Wyszyński dzisiaj w obecnej dobie, też w kontekście tego, co pan mówi wobec tych problemów, którymi się dzisiaj mierzymy. No i zakończymy oczywiście mszą świętą o godzinie 19 w katedrze warszawskiej, tam gdzie spoczywa kardynał Wyszyński, obok również czcigodny sługa Boży kardynał, błogosławiony kardynał Wyszyński, obok czcigodny sługa Boży kardynał August Chląd. I intencją będzie właśnie wypełnienie przez Polaków tych ślubów jasnogórskich narodu polskiego.
0: No i to są bardzo dobre wiadomości, bo duch, no, ja powiem tylko jedno, z Bogiem nikt nie wygrał i to ważne. A teraz troszkę takie odejście od tematu, ale i też muzycznie, żebyśmy później porozmawiamy właśnie o postaci kapitana pilota Władysława Polesińskiego, bo to ważna postać i dobrze właśnie w kontekście tego, o czym mówiliśmy, ale teraz urodziny Jona Andersona z zespołu Jethro Tull, to posłuchajmy teraz dla takiego letniego oddechu. To zresztą tam

0: Ja tylko powiem, że miałem jeszcze tutaj rozmawiać o Kołobrzegu, ale nie będę rozmawiał o Kołobrzegu, bo nie mamy czasu na to, żeby rozmawiać, ale tylko powiem, że było wspaniale. Była Herbertiada, była siostrzenica Zbigniewa Herberta, prowadziła Anna Popek. Herbertiadę była no taka, to była taka powrót już sentymentalna 21 lat życia. Zbigniew Herbert spędził we Lwowie i tak żeśmy nasiąkali tym Lwowem i trudnym czasem. No ale wracamy do rozmowy z panem Łukaszem, bo rozmawiamy o ważnych sprawach i teraz porozmawiamy o kapitanie, pilocie Władysławem Polesińskim. To nie jest nazwisko, które pierwsze przychodzi do głowy nam w większości, ale może powinno przynajmniej na drugim miejscu.
1: No właśnie.
0: W kontekście apelu jasnogórskiego i ślubów jasnogórskich.
1: I ślubów i w ogóle tego wielkiego zadania, które sobie też postawił kapitan Polesiński. W ogóle postać bardzo mało jeszcze znana, dlatego my w instytucie zajmujemy się upowszechnianiem wiedzy o nim, świadomości wśród Polaków, bo no jest to, ja myślę, ogromnie zasłużony człowiek w kontekście właśnie duchowym, jako też, co niezwykłe, jako człowiek świecki, mąż i ojciec. I to, co tutaj pan wspomniał, że jest związany, tak, tak mówimy, że jest prekursorem apelu jasnogórskiego, to jest też niesamowita historia, że ta modlitwa, on nie jest autorem, tak, tylko jest prekursorem, to znaczy, że on rozpoczął tę modlitwę najpierw osobistą o godzinie 21. Jest to związane z wypadkiem samolotowym, któremu uległ w 30 roku, będąc w jednostce w Krakowie.
0: Ocalał.
1: Tak, cudem ocalał. I od tego czasu rozpoczął taką osobistą modlitwę o 21 właśnie, bo wtedy o tej godzinie, znaczy to, ten lot się odbywał, w tych godzinach wieczornych on spadł. I o tej godzinie też jego małżonka modliła się o jego szczęśliwy powrót do domu. I ta godzina stała się w jego osobistym życiu takim stawaniem przed Bogiem, takim punktem odniesienia i dziękczynienia, ale też można powiedzieć pewnego rodzaju rozliczenia, bo on to nazywał raportem. I zarówno apel i raport, to jest terminologia wojskowa, widzimy w sposób tak wyraźny. I no właśnie, taki raport przed Bogiem, przed Chrystusem. On też mówił, że przed Bogiem jako ojcem, w tej relacji właśnie takiej ojcowsko-synowskiej, ale też w tym kontekście no, zdawania sprawy z tego, jak wykorzystał ten czas, zdolności, talenty, dzień, który Pan Bóg mu dał w tych celach najważniejszych, czyli właśnie bycia wiernym Bogu i budowania Królestwa Bożego. I właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, tak, to się z tym bardzo mocno wiąże, no bo to jest właśnie to rzeczywiste, takie wprowadzanie tego Królestwa Chrystusa i

0: ruch w ogóle to był taki. On miał ogromne cele, tak? On nie chciał tylko stworzyć jakiegoś takiego małego ruchu, który będzie oddziaływał na jakąś garstkę ludzi.
1: Ja mam taką postać, święty Franciszek.
0: No tak, ale on nie stworzył dla świeckich. Tak, on stworzył zakon taki duchowny.
1: Ale nie był sam duchowny.
0: Później był diakonem. Tak? On był diakonem, nie był kapłanem.
1: Nie był kapłanem.
0: Tak, w tym sensie tak. No i teraz mamy też przecież rok świętego Franciszka z racji tak 800-lecia jego śmierci. Dygresja. Natomiast wracając tutaj do kapitana Polesińskiego, właśnie to on, pisząc te reguły życia, która bardzo dobrze się przyjmuje, to znaczy, że ten ruch bardzo szybko się rozwija pod koniec tych lat 30., tak, końcówka 36 roku do wojny. I wiemy, że na pewno liczy, nie mamy dokładnych informacji, tak jak udaje mi się to gdzieś tam w tych źródłach odnaleźć, cały czas jestem w trakcie badania, poszukiwania. Nie jest to łatwe, bo wiele tych materiałów niestety gdzieś tam zaginęło, że do ruchu należało od kilkuset do nawet kilku tysięcy członków i sympatyków w całej Polsce. Przez te 3 lata raptem, tak? Więc to można powiedzieć, że jest to imponujące, ale kardynał, to już nie ta historia, ale kapitan Polesiński też stawiał sobie taki cel niesamowity, który no jest spójny z celami ślubów jasnogórskich jak najbardziej, czyli taką odnowę moralną całego narodu polskiego. I widział i miał świadomość tego, że nie ma innej drogi do tego, żeby w tych różnych dziejowych zawirowaniach i też w kontekście no właśnie tego, co się wtedy działo, także że ci nasi sąsiedni wrogowie, tak, z zachodu Niemcy, ze wschodu komunistyczna Rosja sowiecka, że oni no nie jesteśmy w stanie im się przeciwstawić, jeżeli nie będziemy duchowo silnym, mocnym narodem. Więc on jako żołnierz też to próbował jakby w wojsku wprowadzać i uświadamiać wtedy w Wojsku Polskim i kształtować tych żołnierzy, bo widział też, że od tej strony duchowej i moralnej to nie wygląda najlepiej, tak, w polskim wojsku. Tu dużo by na ten temat można mówić. W każdym razie tworzy ten ruch i wracając z tej godziny 21 do apelu jasnogórskiego, to on w tym regulaminie życia, który jest, znajduje się, jest dostępny dzisiaj, on jest właściwie cały czas aktualny w wydanej przez nas książce Człowiek mocny Bogiem, właśnie z biografia kapitana Polesińskiego plus działalność tego rycerskiego zakonu Krzyża i Miecza. I w tym regulaminie jest tam punkt, że codzienny raport przed Chrystusem wszystkich członków zakonu właśnie o godzinie 21, czyli gdziekolwiek oni nie byli, to o tej godzinie stawali przed Chrystusem, żeby zdać sprawę właśnie ze swojego życia, ze swoich zadań, które na dany dzień mieli wyznaczone i można powiedzieć przez opatrzność Bożą, ale też w kontekście swojego działalności w tej organizacji, w zakonie i właśnie tej odnowy duchowej i moralnej narodu polskiego. No i taki właśnie zrobić też jakby... Właśnie to też jest ciekawe, bo to chciałem powiedzieć, ale to nie był rachunek sumienia, bo rachunek sumienia kapitan Polesiński przewidział później, wieczorem przed snem. To było takie też braterskie połączenie się w tej męskiej wspólnocie. Stanięcie przed Bogiem na takie właśnie zatrzymanie się w modlitwie. I skąd się wziął apel jasnogórski? Mianowicie, kiedy już, no właśnie, bo ten ruch kapitana był też w wojsku niestety prześladowany. Nie wszystkim się to podobało, że taka działalność tam jest prowadzona właśnie taka umoralniająca i taka duchowa. I w pewnym momencie zakazano oficjalnie działalności. Więc kapitan Polesiński jakby się tym nie załamał, tylko mając też takiego bardzo żarliwego ducha, on jakby

0: przenosi te swoje działania i te swoje cele do rzeczywistości, może być cywilnej, i zdaje sobie sprawę, to on w ogóle rozpoczyna w Polsce zbrojnej taką dyskusję na temat wychowania młodego pokolenia wtedy i przenosi na grunt akademicki. Przede wszystkim zdając sobie sprawę, jak ważne jest kształtowanie ludzi młodych, no i rozwija się właśnie wśród studentów ten rycerski zakon Krzyża i Miecza, ale też bardzo szybko i prężnie powstają, jak oni to mówili, nazywali to regimentami, tutaj w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie. Były w planach, ale nie jakby oficjalnie nie zostały powołane również jednostki właśnie we wspomnianym Lwowie, w Wilnie, więc jakby bardzo, bardzo, bardzo to jest szeroko zakrojona taka działalność i potem nawet w różnych innych sferach społeczeństwa to bardzo szybko ta informacja się rozchodzi. Prasa o tym pisze, o fenomenie tego ruchu bardzo dużo, szczególnie w 1938 roku to tak nabiera rozpędu jeżeli chodzi o tych studentów, to w tamtych latach, jeżeli chodzi o duszpasterstwo studenckie, bardzo rozpowszechniona jest sodalicja mariańska i tutaj w Warszawie na Mokotowie jest grupa mokotowska sodalicji mariańskiej, tam gdzie teraz jest sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, i działa ksiądz Aleksander Kisiel, który jest duszpasterzem tej sodalicji, i członkowie rycerskiego zakonu Krzyża i Miecza również należą do tej sodalicji. I wiemy ze źródeł, to udało mi się do tego dotrzeć, do takich źródeł, że właśnie w tej sodalicji również była ta modlitwa raportu rycerskiego praktykowana o godzinie 21. Dokładnie to jest w tym samym czasie, bo ruch rycerskiego zakonu Krzyża i Miecza powstaje dokładnie tam. Polesiński współpracuje z jezuitami właśnie na Mokotowie. I to jest dokładnie ten sam czas, tak? Ksiądz Kisiel, ojcowie Warszawski, Kosibowicz, Rostworowski Tomasz, Rostworowski Jan. I to właśnie, kończąc już ten wątek, to ojciec Aleksander Kisiel jest tym, który zarówno tworzy słowo apelu, tylko brzmiało on wtedy inaczej: Matko Najświętsza, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. I to on zmienia raport rycerski na nazwę, na apel jasnogórski, więc ale jakby ten cały wcześniejszy proces to jest, można powiedzieć, zasługa kapitana Polesińskiego.
1: No właśnie, no to wspomnijmy, znajdźcie państwo jeszcze ten tytuł książki, może ktoś znajdzie sobie, dotrze do tej książki.
0: Tak, Człowiek mocny Bogiem, no a my, bo jest 120-lecie urodzin kapitana Polesińskiego, więc robimy konferencję też, taką prelekcję właśnie tam u ojców jezuitów, 8 września to będzie, dokładnie wtedy w święto Narodzenia Świętej Marii Panny przypadają urodziny.
1: Wspomnijmy, bo mamy 23 sekundy do końca audycji. Ja chciałem to jeszcze powiedzieć. Naszym gościem był Łukasz Majchrzak, prezes Fundacji Hetmana Żółkiewskiego. A tylko ostatnie, bo ja chciałem, żeby to miało. To jest 10 punkt drogowskazu dla Polaka. Optymizm i ofensywność czynu, wiara w zwycięstwo i jednoczesny realizm w przygotowaniu tego zwycięstwa, czego sobie i państwu życzę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Pa!
2: Żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.

0: Dzień dobry, co w wiadomościach? Miesięcznica Smoleńska. Prezes PiSu zapowiada powstanie nowej instytucji. Prawie 60% Polaków źle ocenia obecne rządy. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i przedstawiciele tej partii złożyli kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem smoleńskim na placu Piłsudskiego w Warszawie. Następnie Kaczyński wygłosił krótkie przemówienie. Zapowiedział powstanie specjalnej instytucji, która miałaby pilnować praworządności w Polsce.
2: Wiem, że to się nie wszystkim podoba, ale powstaną instytucje, które uniemożliwią takie akcje jak zajmowanie telewizji czy zajmowanie prokuratury. Ci, którzy będą chcieli na to podnieść rękę, będą z całą energią zatrzymani, a następnie bardzo surowo, w sposób ostraszający dla innych, ukarani. Ale będą ukarani także ci, którzy robią to wszystko, co dzieje się w Polsce po 13 grudnia 2023 roku.
0: Gościem poranka Radia Wnet był poseł Polski 2050, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Był pytany między innymi o ocenę pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent stara się być amerykański, ale to tylko fasada, powiedział Gramatyka.
3: Uważam, że w swoim elektoracie udało się mu zrobić coś na kształt taki amerykański, że on trochę funkcjonuje jako taki polityczny celebryta. Ta feta wielka z okazji pierwszej rocznicy sprawowania urzędu, biało-czerwone parasolki, przemówienia, znani artyści na scenie, na pewno jest unikalny na polskiej scenie politycznej z taką formą jak gdyby funkcjonowania. Natomiast za tym wszystkim, bo to jest fasada, a za tą fasadą są jego decyzje polityczne. I ja z tymi decyzjami politycznymi mi się nie zgadzam.
0: 58% Polaków krytycznie ocenia rządy obecnej koalicji. Wynika z sondażu United Service dla Wirtualnej Polski. Odpowiedź zdecydowanie negatywnie wskazało 36% badanych. Natomiast raczej negatywnie 22%. Sprawę komentował redaktor Agaton Koziński w poranku Radia Wnet.
4: 58% Polaków jest niezadowolonych z rządów Donalda Tuska. I co to znaczy, że są niezadowoleni? Są niezadowoleni, ale w wyborach 2027 roku zacisną zęby i zagłosują na Donalda Tuska jeszcze raz, żeby nie rządził Jarosław Kaczyński? Czy zostaną w domu, czy będą szukali innych rozwiązań? Jeżeli będą szukali innych rozwiązań, Mateusz Morawiecki przedstawia swoją propozycję. On właśnie bardzo liczy, że do tych rozczarowanych wyborców Donalda Tuska skutecznie dotrze.
0: Pozytywną opinię o działaniach rządu wyraziło 36% ankietowanych. Opinię raczej pozytywnie wybrało 32,5% respondentów. Zaledwie 3,5% oceniło rządy premiera Donalda Tuska zdecydowanie pozytywnie. W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy na temat niepodległości Kosowa, władze w Prisztynie usunęły z centrum stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina, która wisiała na jednym z budynków od początku pełnoskalowej wojny. W sobotę podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii i tym samym nie uznaje niepodległości Kosowa. Kosowo, będąc południową prowincją Serbii, ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Nie uznaje go między innymi Grecja i Hiszpania. Niedaleko Zakopanego samochód potrącił i zabił młodego niedźwiedzia, który wbiegł na jezdnię. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem. Kierowca dostawczego vana nie odniósł obrażeń. Pojazd został lekko wgnieciony. Niedźwiedź miał około 3 lat.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Poniedziałek. John Lennon.

0: Radio Wnet.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Peruwiańczycy w wojsku Putina, MSZ podało liczbę najemników. Miesięcznica Smoleńska, prezes PiSu zapowiada powstanie nowej instytucji. Prawie 60% Polaków źle ocenia obecne rządy. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Witam i zapraszam na wiadomości.
5: Wiadomości wnet.
4: Peru po raz pierwszy oficjalnie poinformowało o swoich obywatelach, którzy walczą po stronie Rosji przeciwko Ukrainie. Do armii rosyjskiej dołączyło 459 Peruwieńczyków, z czego 11 zginęło, 114 uznano za zaginionych, a 3 dostało się do niewoli. Pod koniec lipca BBC podało, że w szeregach armii Putina walczy około 24 tysięcy najemników z kilkudziesięciu państw. Zginęło ponad 3,5 tysiąca, w większości z Korei Północnej. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek na porannej konferencji prasowej zapowiedział złożenie projektu ustawy o wyjściu z systemu opłat za emisję dwutlenku węgla ETS. Mówił, że europejska polityka klimatyczna powoduje drożyznę w naszym kraju i blokuje rozwój.
6: Jeśli tego szaleństwa nie zatrzymamy, gospodarka polska przestanie być konkurencyjna całkowicie, dlatego że my musimy bazować na węglu, jeśli chodzi o naszą energię. Nie mamy wyjścia, to są nasze zasoby i dalsza dekarbonizacja. Ta religia klimatyczna Unii Europejskiej uderza wprost w całą naszą gospodarkę i we wszystkich Polaków. Dlatego projekt ustawy o wyjściu z ETS-u. Mamy nadzieję na poparcie wszystkich środowisk prawicowych i Konfederacji, i Stowarzyszenia pana Morawieckiego.
4: Gościem poranka Radia Wnet był poseł Polski 2050, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Był pytany między innymi o ocenę pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent stara się być amerykański, ale to tylko fasada, powiedział Gramatyka.
7: Uważam, że w swoim elektoracie udało się mu zrobić coś na kształt taki amerykański, że on trochę funkcjonuje jako taki polityczny celebryta. Ta feta wielka z okazji pierwszej rocznicy sprawowania urzędu, biało-czerwone parasolki, przemówienia, znani artyści na scenie, na pewno jest unikalny na polskiej scenie politycznej z taką formą jak gdyby funkcjonowania. Natomiast za tym wszystkim, bo to jest fasada, a za tą fasadą są jego decyzje polityczne. Ja z tymi decyzjami politycznymi się nie zgadzam.
4: Prezes PiSu Jarosław Kaczyński i przedstawiciele tej partii złożyli kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem smoleńskim na placu Piłsudskiego w Warszawie. Następnie Kaczyński wygłosił krótkie przemówienie. Zapowiedział powstanie specjalnej instytucji, która miałaby pilnować praworządności w Polsce.
8: Wiem, że to się nie wszystkim podoba, ale powstaną instytucje, które uniemożliwią takie akcje jak zajmowanie telewizji czy zajmowanie prokuratury. Ci, którzy będą chcieli na to podnieść rękę, będą z całą energią zatrzymani, a następnie bardzo surowo, w sposób ostraszający dla innych, ukarani. Ale będą ukarani także ci, którzy robią to wszystko, co dzieje się w Polsce po 13 grudnia 2023 roku.
4: 58% Polaków krytycznie ocenia rządy obecnej koalicji. Wynika z sondażu United Service dla Wirtualnej Polski. Odpowiedź zdecydowanie negatywnie wskazało 36% badanych. Natomiast raczej negatywnie 22%. Sprawę komentował redaktor Agaton Koziński w poranku Radia Wnet.
0: 58% Polaków jest niezadowolonych z rządów Donalda Tuska. I co to znaczy, że są niezadowoleni? Są niezadowoleni, ale w wyborach 2027 roku zacisną zęby i zagłosują na Donalda Tuska jeszcze raz, żeby nie rządził Jarosław Kaczyński? Czy zostaną w domu, czy będą szukali innych rozwiązań? Jeżeli będą szukali innych rozwiązań, Mateusz Morawiecki przedstawia swoją propozycję. On właśnie bardzo liczy, że do tych rozczarowanych wyborców Donalda Tuska skutecznie dotrze.
4: Pozytywną opinię o działaniach rządu wyraziło 36% ankietowanych. Opcję raczej pozytywnie wybrało 32,5% respondentów. Zaledwie 3,5% oceniło rządy premiera Donalda Tuska zdecydowanie pozytywnie. Niedaleko Zakopanego samochód potrącił i zabił młodego niedźwiedzia, który wbiegł na jezdnię. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem. Kierowca dostawczego vana nie odniósł obrażeń. Pojazd został lekko wgnieciony. Niedźwiedź miał około 3 lat.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Poniedziałek. John Lennon.

0: Nadchodzi słońce, czyli wakacyjny tydzień z Beatlesami. Poniedziałek, John Lennon.
1: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
2: Come Together. Taki utwór wybrzmiał przed chwilą na antenie Radia Wnet. To był czas z Beatlesami, a właściwie John Lennon otworzył tamten set muzyczny, a zakończył utwór Come Together z głośnej, jednej z chyba legendarnych płyt Beatlesów z 69 Abbey Road, z tym sławnym zdjęciem, na którym Beatlesi przechodzą przez pasy na ulicy. Prawdopodobnie w Londynie, ale tego już nie jestem pewien. A Artur Żak, opoka, ostoja, fundament, kotwica i filar aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich, może wypowie się na temat tej muzyki, ale nie musi. A natomiast musi powiedzieć, chociaż tak naprawdę jedyne co musi, to umrzeć. Ale dobrze byłoby, gdyby powiedział, jaka pogoda we Lwowie. Dzień dobry, Adam Czerpak realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski.
3: Serwus, Wojciechu, kłaniam się nisko. No bardzo, bardzo intrygujące powitanie. Nie wiem, dlaczego ja muszę zginąć, znaczy też umrzeć. No ale mniejsza z tym.
2: Gdy musisz zrobić to czy to, to ja wtedy mówię, jedyne co muszę, to umrzeć. A oczywiście ja ci życzę 100 lat albo 200, najlepiej w zdrowiu.
3: No, musi to na Rusi, a chociaż z drugiej strony to na Rusi chyba jestem w jakimś na pewno stopniu.
2: Czerwonej.
3: Dokładnie tak, w rzeczy samej. Wojciechu, co do muzyki, na temat Beatlesów nie będę się wypowiadał, bo ja pochodzę z domu, gdzie była bardziej opcja Rolling Stonesowa, czyli moi rodzice bardziej od tych toczących się głazów i kamieni byli. To ta opcja inna brytyjskiej muzyki tamtych czasów. A co do pogody, no mamy lato. Taka niespodzianka, Wojciechu. Jest nieco chłodniej niż jeszcze kilka dni temu. Synoptycy twierdzą, że dzisiaj nawet będzie 28 stopni Celsjusza. Minimalne zachmurzenie. Niemniej jednak, jak się patrzę na termometr na moim lwowskim balkonie, a tak naprawdę za oknem mojego lwowskiego balkonu, no to na daną chwilę pokazuje plus 24 stopnie w całkowitym cieniu, bo jeszcze słoneczko na tę stronę mojego mieszkania nie wyszło. Więc pogoda właśnie w ten sposób się kształtuje. I zanim przyjdziemy do twoich tematów, bo wiem, że to ty dzisiaj przygotowałeś zarówno wywiad, jak i kolejną rozmowę o bardzo ważnym przedsięwzięciu, czyli o filmie dokumentalnym na temat obrony Lwowa z 1939 roku. Chciałem powiedzieć o też bardzo ważnej jednej informacji, o której dowiedzieliśmy się w sumie w późnych godzinach wieczornych w sobotę, ewentualnie w porannych w niedzielę, są kolejne zgody międzyresortowej komisji ukraińskiej, zgody ukraińskie na ekshumację. Tym razem ekshumację w Hucie Pieniackiej. Wszyscy dobrze wiemy, że były przeprowadzone poszukiwania, a teraz jest zgoda na ekshumację i dalsze badania genetyczne, więc ci ludzie nie tylko będą mieli, ci co zginęli, nie będą mieli tylko możliwość godnego pochówku, ale także duże prawdopodobieństwo odzyskania po tych dziesięcioleciach własnej tożsamości. To mnie niesamowicie cieszy. Dodatkowo też takowe zgody zostały wydane na pracę na Wołyniu, czyli w Ugłach. Ten etap prac zakończył się też na Wołyniu, Woli Ostrowieckiej i w Ostrówkach. Na daną chwilę specjaliści zlokalizowali i ekshumowali 55 ciał. 30 sierpnia ma się odbyć uroczysty pogrzeb. Dalej będą prowadzone także tam prace. Na daną chwilę historycy szacują, że pozostaje jeszcze do odnalezienia około 300 zwłok. Tutaj historycy szacują oczywiście na wcześniejszy wcześniejszych opracowaniach, bez tych prac poszukiwawczych i bez późniejszych ekshumacji. Więc pozytywne wiadomości, Wojciechu.
2: Tak, Artur Żak ze Lwowa i pozostaniemy poniekąd we Lwowie, ale też przeniesiemy się do Użhorodu. Rozmowa, która zaczęła być emitowana na antenie Radia Wnet, była w programie wschodnim, ale był tylko początek tej rozmowy, a trwa dłużej, 13 minut, jeżeli dobrze pamiętam. A zatem Wito Nadaszkiewicz i jego inicjatywa, a jaka, to słuchacze programu wschodniego już wiedzą, a ci, którzy nie słuchali, dowiedzą się za minutę. A po drugiej stronie telefonów Wito Nadaszkiewicz, Lwów, koordynator lwowski w Fundacji Poland Helps. Poland Helps pomaga Ukrainie od pierwszych dni pełnoskalowej wojny, ale wśród licznych inicjatyw pomocowych jest jedna szczególna, nad którą to inicjatywą pracuje Wito Nadaszkiewicz. Mianowicie na jesieni w Użhorodzie ma odbyć się konferencja mniejszości narodowych Ukrainy.
4: Panie redaktorze, dzień dobry. Dokładnie tak jest. Pomagamy Ukrainie w zasadzie od pierwszego dnia wojny i teraz po naszej rozmowie też ruszę na Stare Miasto, gdzie będę opowiadać o historii sztuki, o historii architektury i w taki sposób przy pomocy tego spaceru autorskiego, tej wycieczki, będziemy zbierać też środki na apteczki taktyczne, apteczki, które ratują życie. Ale to są takie drobne działania. A akurat wspomniana przez pana konferencja na Zakarpaciu, no to naprawdę jest potężny projekt. To jest takie moje marzenie jeszcze może sprzed czasów przedwojennych, tych lepszych, żeby coś takiego zorganizować, no ale pewnie już przyszedł czas nie tylko marzyć, ale też działać, dlatego że właśnie takich konferencji na Ukrainie jeszcze nie było. Chcemy pokazać, że wspólnoty narodowe i etniczne mieszkające na Ukrainie to nie tylko temat historii, to nie tylko temat tradycji, folkloru albo polityki. To są żywe środowiska, które prowadzą swoje szkoły, przedszkola, które prowadzą swoje media, pomoc społeczną, rozwijają wolontariat, projekty młodzieżowe i międzynarodowe, chronią dziedzictwo i pomagają zresztą Ukrainie przetrwać w tej okropnej wojnie. Tak jak pomaga na przykład społeczność polska, między innymi właśnie największa polska inicjatywa prywatna na Ukrainie, Poland Helps. I razem właśnie wspólnoty narodowe Ukrainy, Polacy, Węgrzy, Rumunii, Grecy, Bułgarzy, Żydzi i reszta budujemy europejską przyszłość tego kraju.
2: Czyli rozumiem, że te wymienione mniejszości będą reprezentowane na tej konferencji. Oczywiście domyślam się, że będą Polacy. Czy możemy coś więcej powiedzieć o reprezentowanych grupach narodowościowych?
4: Tak, tak, tak. Wszystkie grupy będą reprezentowane i będą reprezentowane poprzez prawdziwych liderów. Tych liderów, którzy naprawdę są matkami i ojcami sukcesów, prawdziwych osiągnięć, a nie tych formalnych, powiedzmy, takich parasolowych organizacji, którzy często po prostu nie zmieniają się przez ponad 10, a czasem i 20 lat i po prostu zasiadają w różnych takich radach, a tak naprawdę nic nie robią. A my chcemy dotrzeć właśnie do tych prawdziwych ojców i matek sukcesu, którzy mogą o czymś opowiedzieć, tak? Podzielić się tym swoim sukcesem, ale też chętnych nauczyć się czegoś nowego, czegoś innego od różnych społeczności. Dlatego, że ja to też tak widzę, że każda społeczność w czymś jest silna, ale czymś niestety też słaba. I taka wymiana, której nigdy nie było, jest naprawdę potrzebna. I dla mnie jest zaszczytem to, że właśnie ta wymiana zaczyna się od inicjatywy właśnie polskiej. Tak? Dlatego, że często też rozmawiamy, że Polska jest naprawdę gospodarczym, ekonomicznym, przynajmniej liderem Międzymorza, tak? Ale poza gospodarką. A na czym tak naprawdę to liderstwo polega? I moim zdaniem właśnie na tym, żeby być inicjatorem takich dobrych spraw. Dlatego, że moim zdaniem to konferencja to dopiero początek, a ta wymiana i ten taki dialog pomiędzy wspólnotami. On musi być regularny, on musi być kontynuowany i moim zdaniem my Polacy możemy tutaj odgrywać bardzo ważną rolę. Co mam na myśli, jak mówię, że różne społeczności mają różne osiągnięcia? No na przykład Żydzi. Cała sieć organizacji charytatywnych Chesed pokrywa całe terytorium Ukrainy. I każda osoba, która potrzebuje opieki społecznej narodowości żydowskiej, taką opiekę od Chesedów dostaje. I to dochodzi do tego, że w wielu miejscowościach przychodzą służby społeczne ukraińskie do tych Chesedów i proszą, pokażcie, jak wam to się udaje i my od was może czemuś się nauczymy, bo Chesed to robi o wiele lepiej niż to robią służby państwowe albo służby samorządowe. Węgrzy. Jedyny taki przypadek, że mniejszość narodowa potrafi zbudować, jakościowo zbudować, stworzyć i utrzymywać swój uniwersytet, swoją uczelnię wyższą. Inne narodowości też coś tam próbowali, niezbyt dobrze im to poszło. Uniwersytet węgierski Ferenca Rakoczego II w Bergowo, naprawdę to jest uczelnia na poziomie i uczelnia, która dysponuje budżetem raptem większym od słynnego ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. To naprawdę jest sukces, to naprawdę jest osiągnięcie. Jeśli chodzi o polską społeczność, polską wspólnotę na Ukrainie, to mimo wszystkich problemów jednak polskie media, a to są polskie gazety, polskie radio, polska telewizja, są jednak na poziomie. Nie każda społeczność ma podobne. I nawet Żydzi, przy tym, że mają super opiekę społeczną, takich mediów na takim poziomie nie posiadają i myślę, że będziemy na tej konferencji rozmawiać o polskich mediach, o osiągnięciach polskich mediów, a też będziemy oczywiście opowiadać o tym, jak Polacy, też tutaj mamy sporo sukcesów, jak naprawdę pomagamy Ukrainie i zwykłym Ukraińcom podczas wojny. Tak? Tutaj też mamy dużo do powiedzenia.
5: Oczywiście to zbyt wcześnie, żeby wyciągać konkluzje, bo przecież jeszcze trochę czasu do tej konferencji. Mamy na szczęście jeszcze lato, jeszcze cieszymy się tym, że jest ciepło, jeszcze nie ma jesieni, ale czy przewiduje pan jakieś skutki praktyczne tego spotkania przedstawicieli tych mniejszości?
4: Jak najbardziej. Właśnie ja przewiduję to, że po pierwsze możemy być dumni ze swoich osiągnięć, dlatego że często nam się wydaje, że to nic nowego, tak? Że no, przecież my po prostu tutaj jesteśmy w takim swoim środowisku, to jest okej, okay, tak zawsze było. A raptem na tle innych my potrafimy docenić, jakich sukcesów nam udało się osiągnąć. Ale też oprócz tych sukcesów mamy bardzo dużo niepowodzeń. I czasem te niepowodzenia możemy wytłumaczyć w taki sposób, że o, to się nie da. To mamy polskie 4 szkoły na całą Ukrainę i to trzeba przynajmniej jakoś utrzymać, tak? Co tam otwierać nowe szkoły? A tutaj raptem Rumunie z Moldawanami, a w zasadzie przecież korzystają z jednego języka, mają ponad 100 szkół. I jak my mówimy, że to może byłoby dobrze, żeby nam udało się utrzymać 4 szkoły, popatrzmy na Rumunów, tak? Ponad 100 szkół. I okazuje się, że to, co wydaje się niemożliwe, raptem jest możliwe. I ja oczekuję, że będzie naprawdę nowa inspiracja, nowa motywacja do tego, żeby też zamykać takie tematy, które drugi czas uważane za po prostu nierozwiązalne. I też, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że ta konferencja to dopiero pierwszy krok. Oczekujemy zresztą tam i reprezentację na poziomie Rady Europy, na poziomie Unii Europejskiej. Konferencję już wspiera Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie i też mamy potwierdzenia zainteresowania udziału innych konsulatów, między innymi tam węgierskiego, rumuńskiego, też zamierzam, żeby zrobić osobny panel dyskusyjny właśnie wśród konsuli, tak? Jak wspólnoty narodowe mogą współpracować ze swoimi rządami w stolicach, na jakie wsparcie tak naprawdę liczyć, jak można to politykę skierowaną do diaspory budować. Tutaj też jest bardzo dużo, czemu musimy się nauczyć, tak? Dlatego, że niestety, tak jak popatrzymy, jak wspierają swoich właśnie w Bukareszcie, w Budapeszcie albo w Nowym Jorku, na pytanie, kto wspiera z Nowego Jorku? No właśnie w przypadku diaspory żydowskiej główna pomoc na Ukrainę płynie nie z Tel Awiwu, nie z Jerozolimy, a właśnie z Nowego Jorku. No to często możemy tylko pozazdrościć, ale to należy zmienić, a żeby zmienić to skutecznie, nie musimy tutaj odkrywać rowera na nowo, tak? Możemy popatrzeć, jak to robią inni. I właśnie myślę, że ta konferencja to jest start, a później będziemy kontynuować systematycznie, będziemy budować nowe instytucje społeczne, będziemy pracować nad polityką wsparcia, ale też, żeby to nie było zawsze dotacyjne. Tak? Najważniejsze moim zdaniem, że ta społeczność lokalna ma po prostu dostać jakby pewien taki impuls, napęd, żeby później też być samowystarczająco, tak? Bo to też nie jest żadna polityka, żeby powiedzieć, że marna sprawa, po prostu każdy ma wrócić do swojej macierzy, do swojej ojczyzny, bo z jednej strony jego ojczyzna jest i tam, gdzie jest, powiedzmy, stolica jego narodu, ale jego ojczyzna to też jest to miejsce, gdzie on się urodził. I tak naprawdę dla tej swojej głównej, narodowej ojczyzny on też może być bardziej przydatny tam, gdzie się urodził, tak? Bo to z jednej strony dobrze, jak ten Polak przyjedzie do Warszawy i pójdzie pracować do Biedronki, a może nie do Biedronki, może założy jakiś mały tam swój warsztat samochodowy czy jeszcze coś. To jest nieźle, ale lepiej, jak on zostanie na Ukrainie, jak zostanie wybrany na burmistrza, na posła do parlamentu, zostaje ministrem, a raptem też prezydentem, no bo zresztą Ukraina teraz ma prezydenta pochodzenia żydowskiego. Dlaczego kolejny prezydent nie może być Polakiem z Ukrainy?
5: O, piękne marzenia. Zobaczymy, przyszłość tam pokaże. Czy są już jakieś odpowiedzi? Czy te środowiska, te organizacje odpowiedziały na zaproszenia?
4: Oczywiście, tak, mam bardzo dużo odpowiedzi i mi bardzo miło też, że nawet instytucje państwowe, właśnie wspomniany komitet do spraw etnopolityki jest zainteresowany i też potwierdził, że pomysł jest bardzo ciekawy. Taka wymiana doświadczeń i tych sukcesów, że wcześniej czegoś takiego nie robiono. Także widzę zainteresowanie. Widzę też zainteresowanie od strony akademickiej, bo będziemy zapraszać profesorów i z Polskiej Akademii Nauk i będziemy zapraszać z ukraińskiej i też już mam kontakty właśnie z Budapesztem i nie tylko. I dlatego, że to też jest bardzo ciekawe dla badaczy, tak? Dlatego, że jest strona praktyczna, ale dlatego, żeby tę wiedzę systematyzować, udostępniać, to też będziemy pracować od strony naukowej, bo oczywiście to musi być później opublikowane, tak? To nie robimy jakiegoś takiego zamkniętego klubu, jakiegoś klubu prezesów, tak? To musi być żywe środowisko.
5: Myślę, że będziemy pilnować jak przygotowania i jak odbędzie się konferencja. Dziękujemy za tę rozmowę. Witona Daszkiewicz z Lwowa i w następnych spotkaniach będziemy też mówili Państwu, jak sprawy się mają, jakie postępy robi Fundacja Poland Helps w tym, żeby ta konferencja się odbyła. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Studio Lwów.
2: I kolejna inicjatywa, której pilnujemy, którą obserwujemy, a to między innymi dlatego, że patronat nad nią ma również Radio Wnet. Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Chyba to już jest trzecie albo czwarte nasze spotkanie, kiedy mówimy o filmie, o planach stworzenia filmu dokumentalnego o obronie Lwowa w 1939 roku. Przy tej okazji zawsze Państwa odsyłamy na zrzutkę. Jeżeli się w Google wpisze obrona Lwowa 1939 zrzutka, to wtedy trafi się na tęże wymienioną zrzutkę. Ale panie prezesie, jak wyglądają przygotowania? Czy coś drgnęło? Co może pan naszym słuchaczom poopowiedzieć?
6: No ja dodam tylko, że jeżeli wejść na stronę zrzutka.pl i wpisać Lwów 1939, to oczywiście trafimy właśnie też na tą zrzutkę. I zachęcam gorąco, bo po prostu tych pieniędzy, które tam w tej chwili zbieramy, a które oczywiście są za małe, żebyśmy mogli stworzyć cały film, no to jest kwestia kilkuset tysięcy złotych. No te chcemy wykorzystać przede wszystkim we wrześniu i już jesteśmy umówieni z grupami rekonstrukcyjnymi, które pomiędzy Zwierzyńcem a Tomaszowym Lubelskim będą wędrować w rocznicę tam walk toczonych w 1939 roku. Będą tam i pojazdy pancerne typu tankierka TKS, będą inne. Wszystko to w strojach, które będą idealnie przypominać mundury charakterystyczne bardzo 10. Brygady Kawalerii pułkownika wówczas Maczka, czyli jednej z dwóch brygad zmotoryzowanych, która walczyła pod Lwowem, więc będzie to świetna okazja.

0: mówi dużo więcej niż słowo, chociaż na szczęście ludzie radia wciąż słuchają, także Radia Wnet. Lepiej niż opowiadać o czymś, to pokazać to. I właśnie to chcemy zrobić, czyli pokazać, jak to wtedy wyglądało. Pracujemy też nad tym, co w przyszłym roku chcemy zrobić, a więc zdjęcia rekonstrukcyjne przede wszystkim w Przemyślu, który Lwów przypomina zresztą zdjęcia, także we wnętrzach. No jednak we Lwowie na Ukrainie trwa wojna, więc no nie sposób tam wszystkiego nakręcić, jakby się chciało, no ale to nie znaczy, że zdjęć we Lwowie nie będzie.
1: A, czyli jednak jakieś zdjęcia będą we Lwowie. Tutaj pan prezes powiedział, że wielkich scen batalistycznych nie będzie, ale rozumiem, że będą, nie wiem, rozmowy, dylematy w sztabie. Czym będzie skoncentrowany film?
0: Oczywiście. No, poza tym trzeba by pokazać bardzo charakterystyczne miejsca we Lwowie, czyli ci nasi bohaterowie, którzy się tam pojawią, no powinni się znaleźć też w samym Lwowie, bo mamy w polskiej kinematografii filmy, które przedstawiały wydarzenia, czy to w Warszawie, a kręcone były zupełnie gdzie indziej, czy to właśnie we Lwowie. Przypomnę taki film W ciemności, który rozgrywał się głównie w kanałach pod Lwowem, ale był kręcony głównie w Łodzi i w Warszawie zresztą też, więc to szkoda, że akurat nic tam lwowskiego nie ma. My chcemy, żeby coś było, rzecz jasna. Dzisiejszy Lwów, nawet jeżeli zachowały się idealnie budynki, stare miasto, to jednak no, bardzo wiele rzeczy wygląda inaczej. Szyldy, napisy, oświetlenie. Tu potrzeba by jakichś wielkich nakładów i wielkich prac, żeby to się zmieniło. Więc musimy tego oczywiście uniknąć, ale Lwów musi być pokazany. No nie może być filmu o Lwowie bez Lwowa.
1: W rzeczy samej. Ja sobie nie wyobrażam takiego wariantu. Z drugiej strony nie może pan chyba też, no nie chcę używać słowa zmusić, ale wymagać czy ryzykować, wymagać, żeby ludzie przyjechali na scenę, na kręcenie, no i ryzykować, że coś akurat, wiemy, że do Lwowa przelatuje rzadziej, drony rzadziej przylatują, ale przylatują.
0: No ale głównie nocą. Pewnie to się zdarza jednak rzadko. Więc można teoretycznie rzecz biorąc przyjechać rano, a powrócić wieczorem. Natomiast no, my chcemy zastosować tutaj taką trochę inną metodę, mianowicie poprosić no, zwłaszcza naszych przyjaciół z Kuriera Galicyjskiego, czyli największego polskiego pisma na Ukrainie, pomoc. Tam jest telewizja Kuriera Galicyjskiego, oni mają kamery, operatorów. Więc nie trzeba całej ekipy z Polski wieść. Są też aktorzy Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, czy aktorzy ukraińscy, którzy mogą również zagrać. I ponieważ my zamierzamy też pokazać kilka scen z Ukraińcami. No, Lwów oczywiście przed II wojną światową był zamieszkany przede wszystkim przez Polaków, ale znaczące środowisko ukraińskie tam było. Chcemy pokazać choćby Wacława Mudrego, wicemarszałka Sejmu II RP. Bardzo ciekawą postać, niesłusznie zapomnianą, teraz po trochu przypominaną. Więc jest kwestia przywiezienia być może jednego aktora, bądź dwóch, a jeżeli oni nie będą mogli, czy będą się obawiali, no to wtedy w inny sposób to zrobimy. Może nie będę zdradzał jaki, ale no, bez żadnej sztucznej inteligencji ani wielkich tak zwanych green screenów, czyli zielonych ekranów, na których za aktora może się pojawić co tylko chcemy, jednak można coś takiego stworzyć, czyli zdjęcia we Lwowie na pewno będą i bardzo na to liczę.
1: O Wacyle Mudrym jeszcze pana prezesa kiedyś bym naciągnął na dłuższą rozmowę, czy właściwie opowieść, bo to

0: Pan się zna i bada tę historię. Natomiast mamy jeszcze 2 minuty praktycznie. To może to jest ten moment, kiedy warto jeszcze raz zaapelować i wskazać ten adres i te adresy, bo przecież informacje jeszcze można pozyskiwać na temat pracy nad filmem i ten adres, pod którym możemy wesprzeć film Lwów 1939.
1: Ja zachęcam oczywiście do zajrzenia na Facebooka i do strony Lwów 1939, gdzie zamieszczają różne informacje o Lwowie przedwojennym, o walkach w Lwowie, o broni Lwowa i o filmie. I z tej strony zresztą pojawiło się tu do nas wiele maili, informacji naprawdę niesłychanie ciekawych, o nich będę też jeszcze w przyszłości opowiadał, a także propozycji udziału właśnie w rekonstrukcjach, wykorzystania, no nie wiem, są osoby, które zgłaszają się jako statyści do filmu, no na razie trudno ich w jakikolwiek sposób zaangażować, nawet jeśli mówią, że będą to robić bezpłatnie. Jest strona fundacjalelewela.pl, tam również są informacje o tej zrzutce. No i oczywiście sama zrzutka.pl, czyli strona różnych zrzutek, a na niej Lwów 1939, czyli nasza zrzutka. I przypomnę, pieniądze, które tam zbieramy, no nie są tak w ogóle na film, ale na bardzo konkretne wydarzenie, czyli na wyjazd Roztocze, na wyjazd we wrześniu na inscenizacje, które tam robią grupy rekonstrukcyjne nasze i sfilmowanie czegoś, co będzie przedstawiać 10. Brygadę Kawalerii pułkownik Maczka, która w 1939 roku walczyła pod Lwowem, aż rozkaz naczelnego wodza skierował ją na południowy wschód, a wreszcie trafiła na Węgry. To jest oddzielna, bardzo ciekawa sprawa, ale warto to również pokazać. Serdecznie zapraszam i proszę o wsparcie i pomoc.
0: I do tych ciekawych historii jeszcze będziemy wracać na antenie i przy tej okazji jeszcze raz apelujemy zrzutka.pl Lwów 1939, bo zbierają Państwo 10 tysięcy, a na razie jest 3,5 tysiąca, więc trochę jest, ale nie tyle, ile potrzeba. Prezes Fundacji Joachima Lelewela, Piotr Kościński, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do tematu oczywiście będziemy wracać. Przypominamy Państwu w środę o 11.30 Studio Białoruskie. Adam Czerpak, Wojciech Jankowski żegnają się z Państwem, z tym, że Adam Czerpak cały czas biedak w to lato, zamiast być gdzieś na żaglówkach, to siedzi tu i pracuje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.

0: Dzień dobry, 12.01 w tym wydaniu wiadomości. Pieniądze dla Powodzian rozkradzione oraz zawiadomienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego do prokuratury. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Pieniądze dla Powodzian rozkradzione, donosi Wirtualna Polska. 2,5 miliona złotych pomocy po powodzi trafiło do trzech firm z jednej miejscowości na Dolnym Śląsku, pisze portal. Jedna z nich należy do męża wiceprezes instytucji, która przyznawała wsparcie, druga jest własnością ich sąsiada, a trzecia właściciela lokalnej telewizji współpracującej z samorządem. Chodzi o Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, spółkę niemal w całości należącą do samorządu województwa dolnośląskiego. Po powodzi we wrześniu 2024 roku agencja zajmowała się rozdysponowaniem rządowych pożyczek dla przedsiębiorców na usuwanie skutków żywiołu. Od lutego ubiegłego roku wiceprezeską KAR jest Anna Konieczyńska, polityk Koalicji Obywatelskiej. Według ustaleń dziennikarzy, dane Straży Pożarnej oraz analizy zdjęć satelitarnych nie potwierdzają jednak, by nieruchomości należące do tych trzech firm zostały zalane. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zawiadomił prokuraturę krajową o podejrzeniu naruszenia prawa przez prokuratora i funkcjonariuszy policji. Chodzi o wydarzenia z 14 lipca, kiedy to weszli oni do siedziby Trybunału. W zawiadomieniu mowa m.in. o możliwości przekroczenia kompetencji, zaniedbania obowiązków służbowych oraz bezprawnego oddziaływania na wykonywanie czynności urzędowych. Trybunał Konstytucyjny ocenia, że działania prokuratury i policji mogły mieć na celu zakłócenie jego pracy, ingerencję w wykonywanie ustawowych zadań oraz wywoływanie tzw. efektu mrożącego.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
3: To była autopromocja.
5: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
6: Dla Zeusa, jakim głodny! Stąd też humor mój okropny.
7: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
6: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
7: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
6: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam w kolejnej podróży, tym razem także mała podróż, podobnie jak w zeszłym tygodniu. I podobnie jak w zeszłym tygodniu odkrywamy kolejne ukryte perełki w Małopolsce, na południu Polski ogólnie rzecz biorąc. Dzisiaj jestem w Jordanowie. To jest miejscowość liczące około 5000 mieszkańców. I muszę powiedzieć, że jest to miasto bardzo, bardzo ruchliwe, przynajmniej dzisiaj. Zwykle w tych miejscowościach małopolskich w tygodniu są one bardzo, bardzo zatłoczone, ale chyba dzisiaj akurat Jordanów to jest jeden wielki korek. No ale o tym to będzie więcej po godzinie 13, ponieważ wcześniej porozmawiamy o polityce polskiej, ale także o polityce niemieckiej. To już za chwilę, ponieważ te aktualności ani polskie, ani zagraniczne nie zwalniają. Można powiedzieć, że coś takiego jak sezon ogórkowy już chyba nie istnieje ani w tej polityce polskiej właśnie, ani w światowej geopolityce. Tak więc taki jest nasz plan, ale będzie także muzyka i zaczniemy muzyką, a później już rozmowa na tematy polskie.

0: A z nami na łączach jest już pierwszy gość, redaktor Piotr Semka, publicysta, dziennikarz, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: W zeszłym tygodniu, zeszły tydzień, zamknęło przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego, który obchodził pierwszy rok swojej prezydentury, i w tej sferze publicystycznej, medialnej, szczególnie po prawej stronie, no, pojawiły się te głosy, te nadzieje, że prezydent już oficjalnie, można powiedzieć, przyjął tę misję budowania wspólnego frontu na polskiej prawicy w perspektywie zbliżających się wyborów parlamentarnych. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć po tym zeszłotygodniowym wydarzeniu przed Pałacem Prezydenckim, że oto mamy nowego lidera, tego uniwersalnego lidera na polskiej prawicy?
1: No, ja osobiście przestrzegam przed takim chciejstwem. Jest takie słowo, które chyba Melchior Wańkowicz wymyślił. To jest moim zdaniem taka szukanie recepty na dosyć kiepskie relacje, które są pomiędzy wszystkimi ugrupowaniami prawicy. I to zresztą obóz liberalny bardzo dobrze zauważa i nie ukrywa radości z tego powodu. Dlatego też trudno mi doszukiwać się w tych głosach poszukiwania czegoś, czego na razie nie ma. Oczywiście pan prezydent jest zbyt wytrawnym politykiem, aby sobie zamykać drogę do takiej roli, ale żadnego formalnego zobowiązania do pełnienia roli jakiegoś wielkiego integratora prawicy ja w tym przemówieniu nie znalazłem.
0: Ale czy powiedział pan o chciejstwie? Czy myśli pan, że prezydent i ten ośrodek prezydencki byłyby w ogóle zainteresowany taką misją? Może nawet misją niemożliwą?
1: No, to jest kuszące oczywiście, ale jak przy każdej misji, kto się jej podejmuje, musi sobie zastanowić się, co będzie, jeżeli ona się nie uda. Ja powtarzam taką tezę, że jeżeli pomiędzy politykami ugrupowań liderów prawicowych nie ma normalnych relacji, to trudno przypuszczać, że potem nagle po wyborach, jak wróżka ze złotą różdżką, pojawi się pan prezydent i wszystkie te problemy nagle rozwiąże. No, jeżeli ludziom idzie trudno rozmawianie z sobą, jeżeli nie potrafią zachować podstawowej kultury języka w komentarzach na swój temat, no to dlaczego nagle potem to ma się udać? A nawet jeżeli się uda coś skleić, to czy to będzie trwałe? Ja trochę wchodzę w rolę takiego adwokata diabła i jak gdyby przypominam cały czas do znudzenia to, że bez normalnych, chociażby roboczych relacji na linii Kaczyński, Mentzen, Braun, no i teraz doszedł Morawiecki, nie ma co myśleć o koalicji. No. Tym bardziej, że kampania jeszcze zwiększy tą tendencję do atakowania się nawzajem.
0: No, jak na razie mamy rywalizujące ze sobą imprezy. Najpierw grill Morawieckiego, nie wiem, czy taki był oficjalny tytuł tej imprezy pod koniec lipca. No i w zeszłym tygodniu konferencja programowa, chyba tak możemy ją nazwać, Prawa i Sprawiedliwości. Tytuł zresztą taki chyba dość toporny, ku nowemu rządowi. No i właśnie, czym w ogóle była ta konferencja? To wydarzenie zorganizowane, zdaje się, dość naprędce przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: No, PiS musiał coś wymyśleć własnego wobec grilla z jednej strony, a z drugiej strony z uroczystości pierwszej rocznicy zaprzysiężenia pana prezydenta.
0: Rezultat. No i tak.
1: Był troszeczkę sprawiał wrażenie pośpiesznego, no ale można powiedzieć, że były tam sformułowane te główne założenia, czyli wzunięcie na czoło hasła bezpieczeństwa, bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tyle, że nie hasła są potrzebne panu prezydentowi, przepraszam, obozowi PiS, tylko no, jakaś wyraźna decyzja, w którą stronę idą, bo media oczywiście suflują, że już koniec misji Czarnka. To jest oczywiście takie trochę stawianie PiS-u wobec już niby faktu dokonanego. PiS w naturalny sposób broni się przed tym i mówi, że Czarnek dalej będzie, ale no, ta kampania nie idzie tak dobrze, jak to planowano, kiedy chyba w marcu, prawda, Przemysław Czarnek objął tą funkcję, więc PiS ma swoje problemy, niezależnie od frondy Morawieckiego.
0: Właśnie, wspomniał pan o tym, że tutaj media, Rzeczpospolita w zeszłym tygodniu mówiła o tym, że to koniec.
1: Zjawisko w ogóle dziennikarskie, że no zawsze jest tak oczywiście, że my komentatorzy cytujemy wypowiedzi, a no zgłaszamy możliwość pewnego, ale tutaj Rzeczpospolita już postawiła tezę, tak, już jest zmieniony. No, nie wiem na jakiej podstawie dziennikarze Rzeczpospolitej wypowiadali się tak pewnie.
0: Wspomniał pan o tych hasłach, które się pojawiły, o tym, że ta konferencja była przede wszystkim postawiona pod znakiem bezpieczeństwa, ale takie jedno hasło przebiło się do opinii publicznej, a mianowicie no, pomysł, aby odsyłać, aby wyrzucać z Polski ukraińskich mężczyzn, oczywiście pełnoletnich, którzy nie mają tutaj pracy. Czy według pana to jest dobry kierunek, jeżeli chodzi właśnie o ten program dla PiS-u? Czy może tutaj PiS rywalizować chociażby z Konfederacją?
1: Cała sprawa oczywiście ma jakieś podstawy racjonalne, ale w tej sytuacji, w której aktualnie znalazł się PiS, kiedy Morawiecki gra tym hasłem, że PiS staje się trzecią konfederacją, to chyba nie był najlepszy moment na wybieranie tego. Ja już tam nie wchodzę w szczegóły tego pomysłu, bo on na przykład, ktoś zwrócił uwagę, że może skłaniać pracodawców do wykorzystywania ukraińskich pracowników, szantażując ich, że jeżeli zostaną wyrzuceni z pracy i nie znajdą nowej, to mogą zostać usunięci. Ale bardziej ważny jest ten moment, który został wybrany. To znaczy, z której jednej strony PiS jest w dosyć ciężkiej sytuacji, bo rzeczywiście zwrot elektoratu prawego w kierunku obu konfederacji jest faktem i trzeba na to reagować. Trzeba na to wymyślić w jakiś bardziej wyrafinowany sposób niż takie hasło, no, kojarzące się z dostosowywaniem się PiS-u do oferty głównie korony, bo ta jest najbardziej ukraińska, ale Mencen też jest antyukraiński jak trzeba.
0: Panie redaktorze, to jeszcze, żeby zamknąć ten temat prawicy. Ja w zeszłym tygodniu też w trakcie w jednym wywiadzie użyłem takiego pojęcia, nie wiem, nowa prawica, bo rzeczywiście mam wrażenie, że powstaje jakaś taka, no właśnie, prawica, nie że nowych twarzy, no ale tutaj mamy projekt Morawieckiego, tutaj być może Karol Nawrocki, tutaj Mencen, jeden nie, organizuje grilla, drugi nie, organizuje piwo. Czy mamy coś nowego?
1: Muszę ucinać, tak. Bo robi pan...
0: To proszę ucie.
1: Wniosek, którym od jednego przechodzimy do drugiego. Mhm. Morawiecki to jest rzeczywiście próba wzmocnienia tego nurtu centrowego w prawicy, ale jeszcze żadnej inicjatywy prezydenta nie ma, więc proszę nie iść tak łatwo, że skoro powstaje
0: to
1: Morawiecki,
0: prawda.
1: To znaczy, że za chwilę powstanie prawica Nawrockiego. To wcale nie jest jeszcze zadecydowane. Prezydent oczywiście wysyła taki sygnał, chociażby na przykład zapraszając Stanowskiego i Ziemkiewicza, ale też, no proszę pana, no, jednak to są ciągle dziennikarze, więc tu podstaw do zakładania, że powstaje coś w rodzaju obozu prezydenckiego, na razie nie ma. Więc to jest dwie różne rzeczy. Morawiecki robi swoje, musiało dojść do tego rozłamu, a to, czy powstanie jakiś obóz polityczny przez Nawrockiego, moim zdaniem wcale nie jest takie pewne.
0: Tak, rzeczywiście miałem bardziej na myśli tutaj taki sposób może prezentowania przez media tych różnych wydarzeń. Tak, właśnie wspomniał pan o tych twarzach, które się...
1: polega problem, że obecnie media bardzo często wymyślają sobie pewien hasło polityczne i no, informują o tym. W wypadku prawicy jest to o tyle łatwe, że jej liderzy niechętnie udzielają wypowiedzi na bardziej delikatne tematy. No i w związku z tym zawsze dziennikarze się, ja też to używam, cytują wypowiedzi anonimowe. Tylko że tu nastąpiła totalna dewaluacja tego. To znaczy wszyscy piszą, że wypowiada się znaczący polityk PiSu, a nie mamy najmniejszej często wiedzy, czy to jest prawdziwy cytat, czy to jest wymyślone. I potem im częściej takie cytaty anonimowe zaczynają krążyć, tym w końcu część dziennikarzy zaczyna uważać to za fakt polityczny. Nie, nie. To tutaj trzeba z tym bardzo ostrożnie.
0: Trzeba być bardzo ostrożnym, to prawda. To jeszcze popatrzmy na drugą stronę, bo od kilku dni coś się dzieje w Polsce 2050. Mówi się o powrocie Szymona Hołowni. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest przewodnicząca ugrupowania, ma zostać obalona. O co tu w ogóle chodzi? Czy w ogóle tutaj, kim jest Szymon Hołownia w tym momencie? Jakie są jego ambicje?
1: No, dla mnie to jest kolejny dowód na to, że mam do czynienia z politykiem niedojrzałym. Jeżeli już zaakceptował wybór pani Pełczyńskiej-Nałęcz na lidera, to powinien ją wspierać. A teraz próba jakiegoś zamachu stanu i połączona z jakimiś plotkami o powrocie do rządu. I to znowuż powtarzam, to są plotki. Nie mamy żadnej publicznej deklaracji Donalda Tuska na temat powrotu Hołowni do rządu i objęcia jakiegokolwiek stanowiska ważnego. A już powoduje to, że pani Pełczyńska-Nałęcz jest podenerwowana, bo boi się, że wysadzą ją z siodła. A Donald Tusk się doskonale bawi, bo to powoduje, że niegdyś jedna z trzech czy czterech sił głównych koalicji rządowej znowu jest rozgrywana i Hołownia się w tą grę zdaje zaangażować, moim zdaniem. Po pierwsze, jeżeli nawet wróci do polityki, jego status będzie niski, słaby, a po drugie, póki co, no to łamie zasady wszystkie dobrych obyczajów w polityce i tworzy sytuację takiego szumu informacyjnego, który osłabia pozycję pani Pełczyńskiej-Nałęcz, powtarzam, której wybór na szefa Polski 2050 zaakceptował. Więc to, jeżeli to jest zabawa, to jest zabawa, która się skończy źle dla wszystkich. A Donald Tusk będzie się zaśmiewał, patrząc, jak napuszcza na siebie Hołownię na panią Pełczyńską-Nałęcz.
0: Powiedział pan o tym, że to jest znowu są plotki i też przestrzegał pan przed właśnie takim skrótami, powiedzmy, myślowymi, nie tylko jeżeli chodzi o to, w jaki sposób no, relacjonują dziennikarze to, co dzieje się w polskiej polityce, to może tak właśnie, żeby spuentować naszą rozmowę. Jak w ogóle do tego powinniśmy się odnosić? Czy mówimy o jakimś sezonie ogórkowym? Co wreszcie możemy... Jak komentować polską politykę w tym momencie?
1: No, trzymać się dobrych zasad, to znaczy najwięcej poświęcać uwagi faktom już potwierdzonym. Oczywiście polityka, publicystyka polityczna miałaby znacznie mniej uroku, gdybyśmy nie dywagowali na temat możliwości, gdybyśmy nie cytowali rozmaitych pogłosek. Tylko mam wrażenie, że od pewnego czasu już te pogłoski stają się głównym wypełniaczem polskiej polityki, a nie dodatkiem do niej. Więc no, weźmy sprawę powrotu Hołowni do rządu. No, póki Donald Tusk nie zapowie tego publicznie, to ja traktuję to ciągle jako plotki. No, a jak traktuję jako plotki, no to siłą rzeczy znacznie mniej uwagi do tego poświęcam. Ale oczywiście, no, jesteśmy analitykami politycznymi, bierzemy pod uwagę możliwość. Jeżeli byłaby taka sytuacja, to byłoby kolejne potwierdzenie, że Hołownia nie nadaje się do polityki, zawsze to mówiłem. To jest gwiazdor telewizyjny, któremu ktoś zaproponował, żeby swoją popularność medialną przełożył na politykę. Ale lepszej polskiej polityki w ten sposób nie mamy. Z udziałem Hołowni mówię.
0: Z udziałem Hołowni, no ale takich gwiazd to już trochę było w polskiej polityce i to zawsze się jakoś kończyło tak samo. Ale to już temat na inną rozmowę. Bardzo dziękuję tymczasem za dzisiejszy wywiad. Pan redaktor Piotr Semka, publicysta, dziennikarz, Tygodnik do Rzeczy. Do usłyszenia. Godzina 12:27. Ja przypomnę tylko, że prowadzę dzisiejszy program Podróże Małe i Duże wnet tu i tam z Jordanowa. Przed nami jeszcze rozmowa na temat tego, co się dzieje w Niemczech, ale wcześniej może posłuchamy piosenki Szadem.

0: I z nami na łączach jest już pan Arkadiusz Szyszka z Radio Debata. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I wracamy do tego, co wydarzyło się w Niemczech w zeszłym tygodniu. Przypomnę tylko, że w zeszły wtorek na lotnisku Lipsk-Halle w Niemczech znaleziono drona z materiałami wybuchowymi, które miały znajdować się niedaleko ukraińskiego samolotu transportowego. Całe lotnisko zostało zamknięte, no ale oczywiście pojawiły się pytania, co to w ogóle był za dron, skąd te materiały wybuchowe, co o tym wiemy i jak o tym incydencie mówią media niemieckie.
1: No więc kilka korekt, bo pojawiły się dodatkowe informacje. Ten dron uderzył w stojącego na lotnisku ukraińskiego Antonowa w skrzydło w okolice zbiornika. To jest ważna informacja. Najprawdopodobniej po uderzeniu ładunek wybuchowy, który był umieszczony na dronie, odpadł od drona i on został znaleziony. To był Semtex. To jest jakby
0: czyli
1: jedna...
0: jednym słowem, czyli atak doszedł do skutku, tak? Tylko po prostu tak, wyglądałoby tak. Na to, że się nie udał.
1: Tak, to nie była operacja ostrzegawcza, to był nieudany atak. To po pierwsze. Po drugie, jak już ten dron został znaleziony, to szybko zamknięto lotnisko. I w czasie zamknięcia lotniska podchodził inny samolot, to było cargo DHL-u, do lądowania. Kiedy poszła komenda go around, czyli podniesienie, samolot na wysokości 400 metrów uderzył. Dzisiaj oficjalnie mówimy, że to w nieznany obiekt, ale ptaki zostały już wyeliminowane. Uderzył dziobem w ten nieznany obiekt. Dziób został uszkodzony. Samolot notabene miał lecieć do Rzeszowa później. I odleciał na najbliższe lotnisko do Hanoweru. Tam wylądował awaryjnie. Także mieliśmy do czynienia także z drugim dronem, który był w powietrzu i który w jakimś celu był w powietrzu, tak? Czy to był dron obserwacyjny, czy z dodatkowym ładunkiem? No chyba nie z dodatkowym ładunkiem, bo byłaby jakaś eksplozja, ale no to już trzeba zostawić specjalistom. W każdym razie ten drugi dron też był. No śledztwo trwa. Niemcy boją się nazwać tego, tę rzecz po imieniu, tak samo jak boją się powiedzieć, że dron znaleziony na lotnisku, ten pierwszy, był rosyjski. Ale źródła wywiadowcze amerykańskie poinformowały media amerykańskie, bo w tej sprawie wypowiedział się Wall Street Journal, wypowiedziało się także CNN, no i tam expressis verbis mówiono o pochodzeniu rosyjskim. Reakcje Niemiec. Po pierwsze, zwiększono liczbę żołnierzy służących w jednostce antydronowej ze 150 na 300. Zwiększono też, bo mówimy o lotnisku Lipsk-Halle, tak?
0: Lotnisko Lipsk-Halle, które właśnie tutaj należy dodać, czy to jest jedno z największych lotnisk cargo w Europie.
1: Tak, ale też i baza NATO.
0: Ale i baza NATO,
1: lotnicza.
0: Tak.
1: Ale i baza NATO. No i liczbę baz NATO zwiększono z 4 do 8 na CITO. To jest jakby jedno, no i zwiększono ochronę antydronową, jakieś nowe technologie, nowe techniki ochrony też wprowadzają. Jeszcze nie mówią, nie wiemy jakie to techniki. Politycznie widać, że Niemcy bardzo mocno unikają, z mojej perspektywy, tak ja to widzę, bardzo mocno unikają powiedzenia wprost, że to była Rosja. I to jest takie dość mocno symptomatyczne, jak dla mnie.
0: Symptomatyczne? Z czego to wynika?
1: Panie redaktorze, niedawno był kongres w Petersburgu, tak? W tym Petersburgu uczestniczyło kilkadziesiąt niemieckich firm. Mamy spotkania niemiecko-rosyjskie, czy to w Azerbejdżanie. Teraz wyszło, że kolejne spotkanie było w Europie. Nie pamiętam w tej chwili państwa, gdzie to się odbyło. I to już nie było bilateralne, tylko były Niemcy, była Wielka Brytania, była Francja. Więc no, z polityki to wynika po prostu, tak? No, widać wyraźnie, w jakiej pozycji się Niemcy ustawiają. No to
0: ja no to właśnie, widzę. Tutaj pytanie. Wspomniał pan właśnie o tym formacie, o tej, chyba możemy powiedzieć, trójce, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy, które sobie no tutaj no stworzyły sobie taki format, który najwyraźniej jest również tym formatem, w który jakoś Ukraińcy wierzą. Jaka jest rola Niemiec właśnie w tym formacie?
1: Niemcy próbują, z mojej perspektywy wygląda to tak, że Niemcy próbują cały czas stać okrakiem trochę na pewnym murze. Z jednej strony sytuują się wobec Stanów Zjednoczonych jako ten najsilniejszy sprawca w Europie, państwo, które jest w stanie zarządzać Europą, wręcz bym powiedział, w imieniu Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony też nie odpuszczają możliwości powrotu do business as usual, tak, z Rosją. Widać to wyraźnie. Ja tak naprawdę czekam, kiedy Ukraina to zobaczy. Cały czas czekam na ten moment. Bo to jest bardzo interesujące. Kiedy Ukraina się obudzi i zobaczy, że jest to pewna powtórka.
0: Ale może Ukraina to widzi, tylko są jakieś inne może przesłanki.
1: Może. Może tak być, oczywiście, ma pan rację, bo trudno zakładać, że Ukraińcy są idiotami albo ślepcami, prawda?
0: Jeżeli chodzi o, jeszcze wracając do tego incydentu w Lipsku, powiedział pan o tych różnych środkach, które zostały powzięte, aby zwiększyć bezpieczeństwo, ale czy jest jakaś refleksja, która się pojawiła w Niemczech, chociażby w szeregach rządu niemieckiego, że oto tutaj, wojna, która toczy się na Ukrainie, w jakiś sposób także pojawiła się na terytorium Niemiec. Czy jest jakaś tutaj debata na temat tego, jak właśnie długofalowo zwiększyć te środki bezpieczeństwa, nie tylko wokół tych obiektów strategicznych, ale również jeżeli chodzi o dezinformację?
1: Jakaś debata jest, ale ona jest bardzo okrojona i niepubliczna praktycznie rzecz biorąc. Bo w kręgach specjalistów oczywiście, że te rozmowy trwają i wnioski płyną, tak? No bo jeżeli zwiększają liczbę jednostki antydronowej, to widzą zagrożenie. Na pewno też muszą specjaliści od bezpieczeństwa zastanawiać się, silnie drony, to co jeszcze może być użyte. Czyli kłania się cała energetyka, kłania się telekomunikacja, kłania się kolej. Na to wszystko muszą Niemcy w tej chwili baczyć. Jest w tym jakiś mały wątek, trudno powiedzieć, że to jest pocieszenie, ale mały wątek nadziei dla Niemców, którego się trzymają, bo to było jednak uderzenie w ukraiński samolot, tak? Próba uderzenia, nieudane uderzenie w ukraiński samolot. Więc atak nie był na niemieckie aktywa, na niemieckim terytorium. Warto pamiętać o tym szczególe. I być może na zasadzie tonący brzytwy się chwyta, Niemcy będą się też trzymać tego szczególiku. No, nie zmienia to faktu, że infrastruktura niemiecka została bardzo mocno zagrożona. Człowiek mógł zginąć, bo kierowca autobusu nogą zatrzymał tego drona na ziemi. On go albo kopnął, albo przytrzymał po prostu nogą. Gdyby tam był ładunek wybuchowy, gdyby doszło do uruchomienia, do zapalnika, który był uszkodzony, jak się okazało, no to mielibyśmy też i poszkodowanie niemieckiego obywatela.
0: To jeszcze mam pytanie.
1: Muszą to widzieć. Odnośnie... Muszą to widzieć.
0: Odnośnie sytuacji też politycznej w Niemczech. No wiemy o tym, że zwiększa się popularność partii AfD, Alternatywa dla Niemiec. Jak w tym kontekście, jak w tym kontekście również kształtuje się ta debata wokół polityki niemieckiej wobec Rosji?
1: Jeśli chodzi o AfD, no to ja myślę, że Niemcy stoją, polityka niemiecka stoi przed wielkim dylematem. Bo czy AfD będzie miało najlepsze notowania ze wszystkich partii, na to wskazują sondaże. Natomiast czy te notowania będą na tyle dobre, by AfD samodzielnie objęło władzę w Niemczech w przyszłych wyborach? Nie. Na to jest jeszcze za wcześnie. Natomiast jeśli spojrzymy na wzrost notowań AfD na przestrzeni ostatnich lat, no to z wyborów na wybory AfD rośnie. I można jeszcze będzie w przyszłym roku zastosować metodę kordonu sanitarnego, że wszyscy przeciwko AfD i to będzie znowu jakaś taka bardzo kolorowa, różnokolorowa koalicja. Jakość rządów będzie słaba, bo trudno znaleźć tam jakieś kompromisy programowe. To widzimy zresztą dzisiaj, że co kolejny kanclerz to słabsza jego pozycja. No ale też trzeba sobie zdać sprawę, że wtedy kolejne wybory przy tym stałym trendzie wzrostowym notowań AfD, no to wtedy mamy jednorodną władzę AfD za lat 5, tak?
0: Ale właśnie,
1: I na tym polega dylemat. Czy teraz zrobić kordon wokół AfD, czy też dopuścić AfD do koalicji rządzącej i niech się pobrudzą odpowiedzialnością. Niech ludzie zobaczą, że AfD, nie, Niemcy zobaczą, że AfD nie jest sprawcza, tak? Że te hasła są w dużej części bardzo, bardzo populistyczne. W tym kierunku będzie poszukiwane jakieś rozwiązanie długoterminowe. Pojawia się też ruch, był jakiś list naukowców, ponad 1100 naukowców niemieckich podpisało list apelujący o delegalizację AfD. To też się pojawiło na politycznym rynku niemieckim. Ciekawa sytuacja.
0: To już nie pierwsza chyba taka sytuacja, ale właśnie zmierzam do tego, że AfD, choć prawdopodobnie w rządzie się nie znajdzie, przynajmniej nie po najbliższych wyborach, to jednak właśnie pytanie, jaki AfD ma wpływ aktualnie na kształtowanie debaty politycznej w Niemczech, szczególnie jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o chociażby kwestię wojny na Ukrainie.
1: AfD jest najbardziej prorosyjskie. To trzeba też jasno powiedzieć. Aczkolwiek, pokażcie mi partię, w której Rosja, niemiecką partię, w której Rosja nie ma swoich wpływów. To jest też druga rzecz, nie? Przecież tam mamy cały szereg polityków z pierwszej półki. Niektórzy wręcz oficjalnie, prawda? Gerhard Schröder. Na ten przykład.
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Szyszka, Radio
1: Pozdrawiam, miłego dnia życzę wszystkim i panu także.
0: Był gościem Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Godzina 12:49. Przerwa muzyczna. Jeszcze na chwilę powrócimy przed godziną 13 z Jordanowa dzisiaj.

I żeby zamknąć, proszę Państwa, tę godzinę, powiedzmy, taką informacyjną, to jeszcze może zaglądnijmy w inne miejsce, gdzie cały czas mamy do czynienia ze stałym rozwojem sytuacji. Chodzi oczywiście o Bliski Wschód, ponieważ tam także doszło do pewnego przełomu, jeżeli chodzi o politykę. Mowa tutaj o stosunkach amerykańsko-izraelskich, ponieważ wygląda na to, że po raz pierwszy chyba tak jasno premier Izraela Benjamin Netanyahu postawił sprawę, sprzeciwiając się Donaldowi Trumpowi w sposób zupełnie otwarty. Mowa tutaj o planie Donalda Trumpa dla Gazy. Przypomnę tylko, że w październiku zeszłego roku prezydent Stanów Zjednoczonych, administracja amerykańska, taki plan zaprezentowała i ten plan zakończył, przynajmniej miał zakończyć wojnę w Gazie, która trwała od października 2023 roku i utworzona przez z inicjatywy Donalda Trumpa Rada Pokoju także zaprezentowała plan rozbrojenia ugrupowania palestyńskiego Hamas. Plan, który Hamas przyjął i zaakceptował rozbrojenie. No i było pytanie, czy Izrael również zgodzi się na wynegocjowane przez Radę Pokoju rozwiązanie, według którego wojska izraelskie miały wycofać się do tak zwanej żółtej linii. To taka linia, która została wytyczona już na terenie Strefy Gazy. I cóż, po kilku dniach ciszy premier Izraela Benjamin Netanyahu odrzucił tę propozycję de facto amerykańską i argument jest taki, że wojska izraelskie nie ruszą się ze swoich pozycji, dopóki nie będzie jasnych dowodów, że Hamas rzeczywiście dokonał rozbrojenia. Pytanie oczywiście, jaka będzie reakcja prezydenta Donalda Trumpa. Jak na razie są nieoficjalne doniesienia medialne, że administracja Białego Domu specjalnie się tą odmową izraelską nie przejęła, ponieważ jak wiemy, w Izraelu trwa kampania wyborcza, trwa kampania parlamentarna, ponieważ już niedługo w Izraelu odbędą się wybory do Knesetu i bardzo prawdopodobne jest, że Benjamin Netanyahu władzę straci, w związku z czym, tak jak zresztą w ostatnich miesiącach, premier Izraela najprawdopodobniej będzie tutaj pokazywał, że jest w stanie postawić się swojemu amerykańskiemu sojusznikowi. Jeżeli spojrzeć na media izraelskie, to jednak ta postawa premiera Netanyahu jest dość niejasna, tym bardziej, że wszystko wskazywało na to, że rząd izraelski raczej da szansę temu rozwiązaniu zaproponowanemu przez Amerykanów, przez Radę Pokoju. Premier Benjamin Netanyahu miał zmienić zdanie w przeciągu kilku godzin. I jeszcze taka wiadomość, taka informacja, skoro mówimy o polityce izraelskiej, akty przemocy na zachodnim brzegu Jordanu w roku 2026 w pierwszej połowie miały wzrosnąć o 63%. Jednym słowem, sprawdza się, no można powiedzieć, już ta reguła, według której przed wyborami do Knesetu, przed takimi wydarzeniami politycznymi w Izraelu dochodzi również do pewnej radykalizacji, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i politykę wewnętrzną. Ale o tym wszystkim rozmawiałem w zeszłym tygodniu z panem Pawłem Rakowskim. Ten wywiad mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej, jak również na naszym kanale YouTube. Zbliża się godzina 13, już za chwilę serwis informacyjny, a potem już będziemy mówili o sprawach lokalnych.

trochę o sprawach związanych z Jordanowem, w którym, przypomnę, się znajduję i skąd prowadzę dzisiejszy program. Będzie, obiecuję, już znacznie bardziej krajoznawczo, znacznie bardziej letnio i turystycznie. Ale wcześniej przed serwisem informacyjnym przynajmniej troszkę jeszcze muzyki i ja słyszę się z Państwem po godzinie 13:00.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Dzień dobry, minęła 13. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, oznajmił szef dolnośląskich struktur Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros. To po kłosie artykułu Wirtualnej Polski. Jak czytamy na portalu, 2,5 miliona złotych pomocy po powodzi trafiło do 3 firm z jednej miejscowości na Dolnym Śląsku. Jedna z nich należy do męża wiceprezes instytucji, która przyznawała wsparcie. Druga jest własnością ich sąsiada, a trzecia właściciela lokalnej telewizji współpracującej z samorządem. Chodzi o Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, spółkę niemal w całości należącą do samorządu województwa dolnośląskiego. Po powodzi we wrześniu 2024 roku agencja zajmowała się rozdysponowaniem rządowych pożyczek dla przedsiębiorców na usuwanie skutków żywiołu. Według ustaleń dziennikarzy dane Straży Pożarnej oraz analizy zdjęć satelitarnych nie potwierdzają, by nieruchomości należące do tych trzech firm zostały zalane. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu naruszenia prawa przez prokuratora i funkcjonariuszy policji. Chodzi o wydarzenia z 14 lipca, kiedy weszli oni do siedziby Trybunału. W zawiadomieniu mowa m.in. o możliwości przekroczenia kompetencji, zaniedbania obowiązków służbowych oraz bezprawnego oddziaływania na wykonywanie czynności urzędowych. TK ocenia, że działania prokuratora i policji mogły mieć na celu zakłócenie jego pracy, ingerencję w wykonywanie ustawowych zadań oraz wywołanie tzw. efektu mrożącego. Bogdan Święczkowski zwrócił się do Prokuratury Krajowej o zbadanie sprawy i ustalenie, czy podczas lipcowej interwencji doszło do naruszenia przepisów. Iran uzależnia ponowne otwarcie cieśniny Ormus od spełnienia szeregu żądań przez USA. Teheran oczekuje m.in. finansowej rekompensaty za straty wojenne, zniesienia sankcji i morskiej blokady oraz zakończenia amerykańskich operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie. Szef irańskiego MSZ Abbas Araghchi przekazał, że negocjacje z Omanem dotyczące nowych tras żeglugowych przez cieśninę są bliskie finału.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak? To Allegro.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: I kontynuujemy naszą podróż, małą podróż do Jordanowa. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Jestem z Państwem do godziny 14. Przypomnę tylko, że za konsoletą jest Adam Czerpak. Jesteśmy w Jordanowie w ramach też tej naszej letniej podróży. Jest pewna logika w tej podróży po południowej Polsce. Kilka tygodni temu byłem w Suchej Beskidzkiej. To jest miejscowość, która znajduje się nieco bardziej na zachód, ale również przy drodze krajowej numer 28. I gdy jedzie się z Jordanowa do Suchej Beskidzkiej, przejeżdża się też przez Maków Podhalański. To jest z kolei miejscowość, która jest znana z przemysłu, z hafciarstwa. Tak, hafty w Makowie są bardzo znane, ale jesteśmy w Jordanowie, do którego najlepiej dojechać chyba jadąc z Zakopianką, czyli siódemką w stronę Zakopanego, w Skomielnej Białej. To jest zaraz za tym tunelem, który był budowany przez 6 lat. Zaraz za tunelem trzeba zjechać na zachód i po kilku kilometrach dojeżdża się do samego rynku Jordanowa, ponieważ miasto nie ma obwodnicy, w związku z czym tutaj przez Jordanów tak czy owak trzeba przejechać. Natomiast sama trasa 28, krajowa trasa numer 28 jest chyba uznawana za jedną z najpiękniejszych tras w Polsce. Łączy Wadowice z Przemyślem, czy nawet z Medyką. Tak więc na tej trasie jest dużo, dużo takich małych perełek, jak właśnie Jordanów, ale nie tylko. Więc być może to też jest jakiś taki ciekawy klucz, który należałoby wykorzystać w ramach tych naszych letnich audycji radiowych. Ale jesteśmy w Jordanowie. Jestem, jak już mówiłem, w rynku niedaleko Urzędu Miasta, do którego za chwilę wejdę i porozmawiamy z burmistrzem Jordanowa. Natomiast w rynku również kończy się właśnie targ. Jeszcze niektóre stoiska tutaj stoją. Jeszcze można kupić warzywa, nie tylko, różne różności. Jest to także miasto bardzo, bardzo zatłoczone. To już mówiłem na początku pierwszej godziny naszej audycji, że miałem poważne problemy, aby tutaj w tym małym bądź co bądź mieście zaparkować. Ogromne korki, być może właśnie także związane z tym, że dzisiaj jest tutaj dzień targowy, chociaż ten targ już się kończy. Sam Jordanów jest miastem ciekawym, ponieważ chyba jego, z tego co się orientuje, historia tego miasta sięga XVI wieku. Miasto, które powstało na jednym ze wzgórz. Rynek znajduje się na szczycie takiej dość sporej górki i wszystkie w związku z tym ulice, które od rynku odchodzą, idą w dół. I w tym rynku można sobie odpocząć. Są miejsca zielone, chociaż samo miasto zostało mocno ucierpiało w czasie II wojny światowej, w związku z czym tutaj raczej stara zabudowa się nie zachowała. Jest budynek Urzędu Miasta, jest także kościół, jest również lokalny ośrodek kultury, jest również kapliczka, którą właśnie widzę, do której się właśnie zbliżam, ale nie jest to święty Florian, jest to chyba święty Jan Niepomucyn. Tak strzelam, ponieważ tutaj na południu Polski, jak również na Słowacji, to tych dwóch świętych zdecydowanie dominuje, jeżeli chodzi o kapliczki w centrach miast, w rynkach nie tylko. Tak, zgadza się, święty Jan Niepomucyn. Dokładnie na skrzyżowaniu tutaj drogi krajowej numer 28 z drogą lokalną. Przede mną mną również stoi Urząd Miasta, Ratusz Jordanowa. Ja tutaj za chwilę wejdę. Budynek tak na oko z początku XX wieku w stylu neogotyckim. Budynek ceglany i chyba jedyny taki budynek poza wspomnianymi przeze mnie kościołem i ośrodkiem kultury, który przetrwał tutaj w centrum miasta. Troszkę podobnie jak w Jaśle. Zresztą Jasło, chociaż Jasło zostało zniszczone w czasie I wojny światowej. O tym wszystkim jeszcze opowiemy w przeciągu tej godziny. Natomiast teraz muszę wejść do urzędu. To jest doskonały moment na przerwę muzyczną i słyszymy się po piosence.

0: I tak jak obiecałem Państwu przed piosenką, jestem już w Urzędzie Miasta, w tym ładnym neogotyckim budynku, który, jak już się dowiedziałem, pochodzi z roku 1911. Dobrze strzelałem. Jestem na pierwszym piętrze z burmistrzem Jordanowa, panem Andrzejem Malczewskim. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora i słuchaczy.
0: No to mamy dużo tematów, ponieważ od pana się dowiedziałem, że ten budynek pochodzi rzeczywiście z początku XX wieku, ale dowiedziałem się także wielu już ciekawych rzeczy, a rozmawialiśmy mniej więcej 2 minuty, tak więc mniemamy, że tych tematów jest całkiem sporo. To zacznijmy może od takiej informacji najbardziej ogólnej. Jaki jest Jordanów, ilu mieszkańców, jak przedstawić Jordanów?
1: O. Jordanów jest miasteczkiem otwartym, gościnnym. Jest to stare miasteczko, bo mające już 462 lata. Założone było w 1564 roku przez króla Zygmunta Augusta na przywilejach jarmarcznych, gdzie utrzymujemy tę tradycję do dzisiaj. Właśnie dzisiaj też kończy się jarmark na jordanowskim rynku. No już pewno nie wygląda tak jak wtedy, jak wyglądał. Niemniej jednak atmosfera, myślę, tego jarmarku, tych rozmów, tego gwaru, tego, tak powiedziałbym, targowania się została do dzisiaj.
0: Tak, rzeczywiście tutaj zanim rozpoczęliśmy rozmowę, to się przechadzałem, chociaż teraz już raczej ten targ się zwija, to jednak jeszcze sporo tych różnych kramów było. Ilu mieszkańców tutaj żyje?
1: W 92 był podział miasta, bo kiedyś to było dużo miasto i gmina, a po 92, jak nastąpił podział, to miasteczko zostało samo i na dzień dzisiejszy według wykazu jest 5300 mieszkańców.
0: To, co jest takie charakterystyczne, to to, że żeby dojechać tutaj do centrum Jordanowa, trzeba się wspinać, trzeba jechać pod górkę.
1: Ale ma to też swoje uroki. Oczywiście w zimie może jest problematyczne, aczkolwiek te zimy troszeczkę zmieniły charakter. Niemniej jednak ma swój urok, bo z tego pięknego rynku, zresztą ciekawostką jest to, że jest to drugi rynek pod względem wielkości, jeżeli chodzi o rynek w województwie małopolskim. Nasz rynek jordanowski jest o powierzchni 1,62 hektara. Może się nie wydaje tak duży jak rynek krakowski z uwagi na to, że krzyżują się tutaj dwie drogi. Droga powiatowa i droga wojewódzka nr 28. Co powoduje jakby wizualne ograniczenie obszaru. Niemniej jednak obszarowo jest to bardzo duże i te cztery podcienia tego jordanowskiego rynku staraliśmy się i staramy się zagospodarować całkowicie zielenią.
0: To jest miasto, które ma długie tradycje. Od razu pojawia się takie pytanie, czy my już jesteśmy na Podhalu, czy jesteśmy w Beskidzie? Jeżeli byśmy tak mieli popatrzeć na geografię tego miasta, to...
1: Dziękuję za to pytanie, bardzo fajne pytanie. Bardzo często właśnie ludzie mają dylemat. Ja mówię, że Jordanów jest bramą. Zarówno tak jakbyśmy jechali od strony Podhala, to kończy się Podhale, a jakbyśmy jechali od strony Babiogórza, to kończy się rejon Kliszczacki. I te napływy tutaj są. Nie, one się mieszają. Pewnie żaden etnograf nie zadałby sobie, ale pewnie w 100% nie określiłby, co jest większym wpływem. Przez lata ludzie się przemieszczali i te wpływy się mieszały. Niemniej jednak tak to kiedyś się utarło, że Jordanów właśnie to tak brama tego skalnego Podhala, że się zaczyna, a kończy się ten obszar kliszczacki.
0: Ciekawa nazwa Jordanów.
1: Tak, założył go Spytek Jordan, kasztelan krakowski i stąd ta nazwa została, z czego się bardzo cieszymy. W herbie mamy 3 rogi myśliwskie, zresztą to z legendy wynika, takiej bardzo fajnej legendy, ale ona jest dość długa, więc nie chciałbym tutaj zbyt długo opowiadać. Jest dostępna na stronach, można sobie ją usłyszeć, także no, ciekawe miasteczko, małe ze swoim klimatem, tak jak mówię, otwarte, bardzo gościnne, proszę przyjechać, malownicze, geograficznie pięknie położone.
0: Powiedział pan Jordan Spytko, nieprzypadkowo troszkę dalej są Spytkowice, gdyby jechać na południe. No ale proszę opowiedzieć właśnie, mówi pan o tym położeniu geograficznym, ale z czego żyje Jordanów? Co tutaj robią mieszkańcy Jordanowa? Czym się zajmują? Czy są jakieś zakłady przemysłowe? Czy były zakłady przemysłowe? Jest tutaj również kolej, to też trzeba podkreślić. Ale kim są dzisiejsi mieszkańcy Jordanowa?
1: Ubolewam nad jedną rzeczą, bo rzeczywiście kolej to było jedno z większych wydarzeń, otwarcie dworca kolejowego. Dzisiaj jest to własność prywatna, został dworzec sprzedany, no takie mamy prawo, a nie inne. Nad tym bardzo ubolewam, przez co tu się zatrzymywały ekspresy, a dzisiaj jesteśmy tylko stacją przejazdową. Jaką jedną z wielu w Polsce. Ubolewam nad tym. Czym się mieszkańcy zajmują? Wbrew pozorom i małym obszarze mamy tu skupisko zakładów przemysłowych. Największym takim zakładem to są były krakowskie zakłady Armator, dzisiaj Walvex. Mamy tutaj wytwórnię palet, dwóch producentów bardzo dużych, to jest z pierwszych 10 na liście europejskich producentów wytwórni palet. Oprócz tego są małe zakłady, takie rodzinne, ale specjalizujące się w przeróbce drewna. To jest takim napędem też tego miasteczka, no, sklepy wielkopowierzchniowe, budują się dodatkowe dwa. No ale żyjemy też, ludzie przyjeżdżają. Brakuje nam, jeżeli chodzi tak naprawdę, bo miejscowość jest w świetnym położeniu geograficznym, bo jest tak, można powiedzieć, że jest połowa drogi z Krakowa do Zakopanego. Połowa drogi między Beskidami, między Szczyrkiem a Szczawnicą. Więc czy Wisłą. No jest położenie naprawdę bardzo fajnie, a brakuje nam bazy noclegowej, więc zazwyczaj turyści tutaj przyjeżdżając, to jest turystyka jednego dnia.
0: To jest ciekawe zresztą, bo przez rynek, z tego co zobaczyłem, chyba przebiega główny szlak beskidzki, ale ogólnie rzecz biorąc stąd sporo tych szlaków odchodzi, bo no, to trzeba też podkreślić, bo to, tego nie powiedziałem, ale no, jednak jesteśmy tutaj, dookoła są góry i tutaj tych szlaków sporo odchodzi.
1: Tak, no, można sobie stąd pójść na Babią Górę, są dusze, jest główny szlak beskidzki właśnie, który też idzie przez Jordanów. Niedawno wybudowaliśmy wieżę widokową w najwyższym punkcie, prawie 465 metrów na górze Hajdówka, z platformą widokową 15 metrów, bo ona jest, nie ma większej potrzeby. Więc przy ładnej pogodzie naprawdę przepiękna panorama Tatr po całej długości, Beskidów z Królową, Beskidów Babią Górą. Także naprawdę warto tutaj przyjechać, warto spędzić ten nawet jeden dzień. Są też zabytki, o których pan redaktor wcześniej wspomniał. Można powiedzieć, królował tutaj architekt Sas Zubrzyckich. Jeszcze byliśmy wtedy pod zaborami. To była Galicja. Wybudował trzy piękne obiekty. To jest właśnie baszta. Też w tym stylu, podobnie jak ratusz wybudowany. No i kościół parafialny. Zaprojektował jeszcze jeden budynek ówczesnego burmistrza, ale nie zdążył go już nadzorować.
0: To jest taka ciekawostka, że całkiem niedaleko stąd toczyły się ciężkie walki w czasie II wojny światowej, na samym początku.
1: Tak. 1 września, jak Niemcy napadli na Polskę, to właśnie tutaj, to nazywamy ten rejon takim małym Westerplatte. To stąd tak zwana bitwa pod Jordanowem, pod dowództwem generała Maczka, zatrzymała ogrom armii niemieckiej, gdzie armia Kraków mogła się przegrupować. W ubiegłym roku, upamiętniając to wydarzenia, mieliśmy odsłonięcie popiersia pana generała Maczka tutaj na Jordanu, centralnie na jordanowskim rynku. Było tu duże wydarzenie. Odbywało się to 11 listopada. Informowaliśmy kancelarię prezydenta, nawet pan prezydent Karol Nawrocki wysłał list gratulacyjny z flagą państwową. To też podkreśliło rangę tego wydarzenia.
0: Tak, zresztą jeżeli państwa interesują takie właśnie kwestie militaria ogólnie rzecz biorąc, to warto się przejechać chyba z Jordanowa w stronę Spytkowic. Tam się jedzie przez Wieś Wysoka. Tam są takie lasy i tam właśnie
1: chodzimy. Właśnie 1 września zawsze tam są główne uroczystości państwowe obchodzone właśnie tam, gdzie ta bitwa była. Tam są pochowani i żołnierze, ale też mieszkańcy, którzy brali udział w tych tragicznych wydarzeniach. Mało tego, później z zemsty Niemcy, wkraczając do Jordanowa, spalili to miasto prawie w 60-70%. Tutaj była gmina żydowska, tutaj była synagoga, 7 września ją spalili. Później była tragedia tutaj Żydów miejscowych, których część rozstrzelano, a część wywieziono. Także mimo swojej może niedużej wielkości jako miasteczko, ale jednak ta historia tego miasta jest dość burzliwa.
0: To jeżeli chodzi o ten aspekt właśnie kulturalny, co się dzieje w Jordanowie? Teraz były przecież dni.
1: Jordanowa. Jordanowa. Tak, były dni Jordanowa, skończyliśmy je właśnie wczoraj, może nie wczoraj, dzisiaj o 1 rano, bo tak jest. Robimy taki cykl wydarzeń, 4 dni, w pierwszy dzień to było w czwartek, to był teatr dla dzieci, w piątek z kolei to była taka muzyka dla melomanów, w sobotę był dzień sportu, klub sportowy, myśmy organizowali takie zawody wymiataczy, różnych organizacji, no ale wczoraj to już oczywiście dzień muzyki, 10 godzin muzyki z zespołami, występowały między innymi nasza orkiestra, wspaniała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, Góralska Banda, później Piękni i Młodzi, zespół Film, a gwiazdą wieczoru było Ból Cafe, a później bawiliśmy się 3 godziny pod gołym niebem w dyskotece na Jordanowskim Rynku.
0: Tak, zresztą jak tutaj jechałem, to długo, długo nie mogłem się dodzwonić. Wreszcie się dodzwoniłem do tutejszego ośrodka kultury. No i zostałem zapytany, czy nie mam litości, bo przecież właśnie się zakończyły dni, że tutaj wszyscy są zmęczeni w związku z czym. No.
1: Warto takie imprezy robić naprawdę. Jak się widzi ogrom tych ludzi, ten uśmiech, tą radość, uczestnictwo w poszczególnych elementach tych wydarzeń, to naprawdę warto się angażować, bo oczywiście pracujemy, ale też należy się rozrywka i tą rozrywkę powinniśmy z jakąś ofertą wyjść do mieszkańców. Oczywiście to nie jest tak, jak już jestem przy głosie, żeby zachęcić, to jednak staramy się też, bo mamy problem demografii jak wszyscy. Akurat Jordanow na razie może nie odczuwa tak aż bardzo. Ale wychodzimy z ofertą. Mamy żłobek, przedszkole, szkoły, budujemy place zabaw, tak żeby zachęcić młode małżeństwa. Bo dzisiaj dojechanie do pracy, do Krakowa czy do innej miejscowości nie jest problemem. Problem funkcjonowania w dużych miastach narasta. Ludzie potrzebują, tylko musi być oferta. Naprawdę musi być oferta dla młodych ludzi, mieszkanie, ale plus cała ta infrastruktura dotycząca funkcjonowania normalnego życia rodzinnego.
0: No jeżeli chodzi o tożsamość tutaj w Jordanowie, bo my jeżeli mówimy o południu Polski, no to mówimy o takich mocnych jednak grupach tożsamościowych. Właśnie jakby pan opisał mieszkańca Jordanowa, czy tutaj jest jakiś lokalny, powiedzmy, no może nie folklor, może to za dużo powiedziane, ale czy jest właśnie taka tożsamość, taki związek z tym miastem?
1: Powiem, nie ukrywam, że działa związek Potalan, oddział Związku Potalan w Jordanowie. Sam jestem jego współzałożycielem. Zresztą jestem członkiem prezydium głównego zarządu Związku z Potalan, czego jestem bardzo dumny. To jest właśnie utrzymywanie tej takiej twardej tradycji, miłości do ziemi, do przywiązania, do tradycji tutaj w tym rejonie górskim. Cieszę się, że właśnie to też w Jordanowie działa i właśnie tak jak dobieramy nawet te dni Jordanowa, wczoraj też piękny występ zespołu dziecięcego Gronicki, który działał przy oddziale, gdzie pokazał taki element tradycji kopienia siana, przy tym była zabawa, przy tym był śpiech, tak jak naprawdę dawniej ludzie funkcjonowali. Żyli ze sobą, pomagali sobie nawzajem. To później był efekt rodzin i dzieci, a dzisiaj mamy problem demografii, no bo po prostu robią maszyny, nie spotykamy się, nie ma czasu, jest ten pośpiech, na nic nie mamy czasu, wydaje nam się, że wszystko za nas robi sprzęt. No tak nie jest, do końca tak nie jest. To też jest problem nasz, ogólnopolski.
0: Mówi pan o problemie ogólnopolskim. Dla naszego radia, dla mnie też osobiście, ten czas letni to jest też czas, można powiedzieć, samorządów. Odwiedzamy kolejne samorządy i za każdym razem próbuję zadać to samo pytanie. Jak to jest być samorządowcem dzisiaj? Jak to jest właśnie być burmistrzem takiego Jordanowa?
1: No, jestem dumny z tego, że jestem burmistrzem tego miasta już po raz drugi. Dziękuję mieszkańcom, że obdarzyli mnie zaufaniem, ale to też jest wyzwanie, to jest zobowiązanie, to jest otwartość dla mieszkańców. To wydaje mi się, że to jest właśnie ta bariera, która nie powinna istnieć między urzędem, burmistrzem, a mieszkańcami. Dostępność to jest podstawa, bo przez dostępność, przez rozmowy dowiadujemy się o problemach, które poprzez mechanizm urzędniczy i procedury czasem inaczej wyglądają. A jednak w takiej zwykłej rozmowie szuka się rozwiązań. I chyba najbardziej to ludzie cenią. I tego najbardziej potrzebują.
0: Jeżeli pan się przechadza tutaj ulicami Jordanowa, to kojarzy pan ludzi, poznaje pan, powiedzmy, tego pana, tamtą panią, że tak powiem, jest rzeczywiście taki związek między samorządowcem a mieszkańcami tego samorządu?
1: Powiem tak, w małych miejscowościach to działa. Bo naprawdę, my się tu wszyscy znamy. W dużych miejscowościach to wygląda inaczej. Ja na co dzień, bo jak są inwestycje, doglądam, czy jadę się, czy przejdę, nie. Rozmawiam z mieszkańcami na ulicy. Oni też ze mną rozmawiają. Normalnie, tak jak z każdym. Bo burmistrz to funkcja, ale za burmistrzem stoi człowiek.
0: No to teraz zadam niewygodne pytanie. Wspomniał pan o problemach ogólnopolskich. Jak z pana perspektywy tutaj samorządowca wyglądają te sprawy właśnie ogólnopolskie? Mam tutaj na myśli te sprawy publiczne ogólnie rzecz biorąc. Pana refleksje takie główne.
1: No powiem tak, władza się zmienia, za władzą idą inne decyzje. Przedtem Polskie Łady powodowały to, że był ten rozruch takiej małej samorządności. Dzisiaj trochę to inaczej wygląda, musimy sobie w jakiś sposób inaczej radzić, ale też sytuacja geopolityczna i to zagrożenie na wschodniej granicy troszkę wektory całkowicie przestawiło. Więc dzisiaj też przestawiamy się na obronność. Nie ukrywam, że też budujemy jeden z większych obiektów doraźnego ukrycia i z magazynem w Małopolsce. Pewnie jeden z pięciu takich dużych obiektów. Oczywiście jest to pierwszy etap. Rozpoczęliśmy go, jesteśmy po przetargu. Musimy pierwszy etap wykonać do końca roku. Tak jak powiedziałem, mimo tego, że jesteśmy tak małą miejscowością, jest to dla nas też wyzwanie. Jest to jeden chyba z pięciu takich obiektów budowanych od podstaw w województwie małopolskim.
0: A to była, że tak powiem, pomysł samorządu, żeby coś takiego zbudować, czy to...
1: Z uwagi, jak pojawiły się te zagrożenia, pojawiła się ustawa o obronie cywilnej, o obronie ludności. Ona wiele elementów narzuca na burmistrzów, wójtów, prezydentów. I w ubiegłym roku zrobiliśmy sobie takie zebranie pracowników. Wychodząc naprzeciw, zaproponowaliśmy radnym, za co im bardzo dziękuję, opracowaliśmy plan i żeby zabezpieczyli środki na zaprojektowanie takiego budynku z własnych środków. To było kilkaset tysięcy. Taki projekt powstał i w momencie złożenia wniosku i gdy dostaliśmy pozytywną opinię, byliśmy krok do przodu od innych samorządów. Mieliśmy projekt, występowaliśmy o pozwolenie. A dzisiaj samorządy, które dostały pieniądze, nie mając projektu, ryzykują, idą za projektu i wybuduj, który podnosi koszty, albo rezygnują z tych środków. A myśmy podjęli ryzyko, podjęliśmy to wyzwanie, udało się, oczywiście ponieśliśmy koszty tylko tej dokumentacji, no ale bez tego nie da się, bez ryzyka dzisiaj, bez odważnych decyzji, no nie da się funkcjonować.
0: To był akcent ogólnopolski, to jeszcze może, żeby spuentować jakoś tę naszą rozmowę. W sumie od tego zaczęliśmy, ale może jeszcze raz. Czemu przyjechać do Jordanowa? Czemu warto, jadąc powiedzmy z Warszawy do Zakopanego, warto zjechać z tej siódemki, bo no tutaj też trzeba podkreślić, że S7 tutaj niedaleko przebiega, w związku z czym łatwo tutaj dojechać. Ale właśnie w jaki sposób też wpisać ten Jordanów, powiedzmy, no bo może ktoś może nas zapytać, no dobra, no nie będę zjeżdżał tylko do Jordanowa, ale właśnie jak ten Jordanów, co tu jeszcze można właśnie zobaczyć, czemu warto w Jordanów się zatrzymać.
1: Ja myślę, że warto przyjechać do Jordanowa, żeby poczuć klimat tego małego miasteczka. Pewnie, tak jak powiedziałem, z uwagi na ograniczenie bazy noclegowej jest to niemożliwe przyjechać na kilka dni. Jest to świetna baza wypadowa, mogłaby być, gdybyśmy posiadali takie możliwości, ale nie mamy terenów pod budowę takiego typu obiektu, więc czemu przyjechać do Jordanowa? Tak jak powiedziałem, naprawdę, wychodząc na wieżę widokową, możemy, nie będąc Zakopanym, widać całe pasmo Tart. Nie będąc w Zawoi, możemy widzieć całe pasmo z Beskidów, z Babią Górą. Nie będąc może w innych miejscowościach, możemy w górskich, możemy skorzystać z dobrej kuchni, bo mamy karczmy, mamy restauracje, które też specjalizują się w tym jadle regionalnym. Możemy skorzystać z tych zabytków. Jest Dom Kultury, właśnie wybudowany przez Sazubrzyckiego, czego ciekawostką jest, że w tym obiekcie, jak prowadziliśmy rewitalizację, odkryliśmy jedyne w Polsce polichromię na całym obiekcie użyteczności publicznej. Nie ma drugiego takiego obiektu w Małopolsce, gdzie wybudował. Warto. Od samego początku, to jest ponad około 900 metrów kwadratowych powierzchni. Tam w piwnicach zrobiliśmy Izbę Pamięci, upamiętniające właśnie wydarzenia 39. Jest takich wiele elementów historycznych, których idąc tutaj, poprzez tablice informacyjne można zaciekawić turystę, można pogłębić swoją historię, nie tylko o tym regionie, ale o historii naszej Polski, nawet ten rok 39 pamiętny.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za tę rozmowę. To może jeszcze tylko zdradzę, że jesteśmy w Pana biurze i dostrzegłem kątem oka program wyborczy Porozumienie dla Jordanowa. Czy to jest takie memento, to jest takie, żeby sobie codziennie przypominać?
1: Jak pan redaktor zauważył, jest to naprzeciwko drzwi, do których się wchodzi, więc ile razy ten próg przekraczam, to pierwsze, co widzę, to jest zobowiązania wobec mieszkańców. I to jest zobowiązanie na 100%, nie na 30, tak jak ktoś kiedyś powiedział, klasyk jak powiedział, nie? I to są zobowiązania, które są w zasięgu i które w większej części już są zrealizowane, a które w pozostałej części rozpoczynamy realizację. Oczywiście to był program wyborczy hasłowy, ale on się nie ogranicza do haseł, ale do realizacji.
0: Każdy, kto tu przyjdzie i siedzi naprzeciwko pana, obok jest program, może pana na żywo rozliczać.
1: Oczywiście. Tak to powinno wyglądać. Mieszkańcy właśnie powinni tak rozliczać swoich włodarzy, swoich przedstawicieli w Radzie, ale też powinni żywo uczestniczyć w rozwoju tego miasta. Wprowadziliśmy budżet obywatelski, którzy mają wpływ na pewne inwestycje. Są spotkania z mieszkańcami, gdzie się można wypowiedzieć, ale tak jak powiedziałem, najlepszy kontakt to jest bezpośrednio kontakt z mieszkańcem, czy tutaj w urzędzie, może to jest bariera dla niektórych, czy bezpośrednio na ulicy, na spotkaniu nieoficjalnym. Naprawdę. To jest nieograniczone.
0: Tym bardziej, że ratusz znajduje się w samym środku rynku w Jordanowie. Bardzo dziękuję za rozmowę raz jeszcze. Andrzej Malczewski, burmistrz Jordanowa, był gościem Radia Wnet, a ja byłem gościem Andrzeja Malczewskiego tutaj w Jordanowie. Godzina 13:39, proszę państwa, czas na przerwę muzyczną i wracamy po piosence.

I podobnie znajduje się przed Urzędem Miasta, przed ratuszem w Jordanowie. Jesteśmy na samym środku tego, jak się okazało, drugiego największego w Małopolsce rynku po rynku krakowskim. Ja tak się zastanawiam, skoro rynek krakowski jest największym bodajże w Europie rynkiem miasta średniowiecznego, to w takim razie Jordanów, rynek jordanowski także musi się znajdować w tej czołówce, chociaż Jordanów w średniowieczu nie powstał, lecz w XVI wieku. I tutaj w centrum właśnie pod wspomnianą kapliczką tutaj na samym środku rynku spotykają się cztery ulice. Ulica 3 Maja, Józefa Piłsudskiego, generała Maczka, ulica Kolejowa i tuż obok tutaj tych znaków znajduje się inny taki słup i na tym słupie różne szlaki, które się tutaj krzyżują. O tym także wspomnieliśmy. Przede wszystkim czerwony główny szlak Beskidzki. W jedną stronę możemy iść w stronę Hali Krupowej oraz Hala Krupowa to 5 godzin marszu tutaj z Jordanowa. W drugą stronę w kierunku wschodnią, gdyby iść w stronę Bieszcza, to mamy z kolei szlak czerwony, który prowadzi do Rabki przez Wysoką, o której także mówiliśmy w tej rozmowie z burmistrzem Andrzejem Malczewskim, burmistrzem Jordanowa. Jest także szlak niebieski. 5 godzin się idzie na Luboń Wielki. To jest pierwsze takie większe wzniesienie, ponad 1000 metrów, jeżeli jedzie się z Krakowa w kierunku Zakopanego. To jest ta góra, którą zawsze Państwo widzą, gdy właśnie jadą Państwo do Zakopanego i niedaleko za Myślenicami majestatycznie ona zamyka tę perspektywę Krajowej Siódemki. Zresztą po to pod jej masywem przejeżdża się tym tunelem, który powstał kilka lat temu. I szlak żółty i tutaj Beskidy przez Górę Ludwiki. 4 godziny marszu. Więc tak, zaiste, proszę Państwa, Jordanów to jest świetna baza wypadowa. A jeżeli chodzi o zabudowę, to również, tak jak wspomnieliśmy, dominuje tutaj, jeżeli chodzi o te pierzeje tego rynku, dominuje zabudowa raczej współczesna. Miasto zostało spalone w czasie II wojny światowej w dużej większości. Tak więc no, architektonicznie tutaj no, nie jest to Landskrona, może tak to powiedzmy, ale jest to na pewno to miasteczko typowo takie galicyjskie. Można powiedzieć także współcześnie galicyjskie, czyli bardzo dużo różnych zakładów, bardzo dużo także reklam najróżniejszych. Troszkę mi się to kojarzy z Wadowicami, ale także rzeczywiście mieszkańcy, którzy tutaj sobie siedzą przy fontannie, ponieważ ten rynek, choć tutaj krzyżują się dwie główne drogi, to jednak zadbano o to, aby był także zielony. Jak pan burmistrz powiedział już po zakończeniu rozmowy, są to tak zwane planty jordanowskie i tutaj głównym elementem tych plant jest fontanna i dookoła tej fontanny znajdują się ławeczki, na których siedzą mieszkańcy Jordanowa i jedzą w dużej większości lody. Ja sam sobie teraz na tej ławeczce usiądę i zachęcę Państwa do tego, aby posłuchać piosenki zespołu Oasis.

nowych architektów polskich XX wieku, który realizował, który był absolwentem Politechniki Lwowskiej, zresztą we Lwowie zmarł, ale jego realizacje można zobaczyć tutaj w różnych miejscowościach właśnie na południu Polski. Jest Jordanów, ale jest także, no chociażby są Ciężkowice. To jest także bardzo ciekawa miejscowość znajdująca się na wschód od Krakowa, także w województwie małopolskim, również na szczycie wzgórza i trochę przypominający Landskoronę. W każdym razie tam także Jan Sas-Zubrzycki tworzył i realizował budynki. W Krakowie, z tego co pamiętam, kościół świętego Józefa na rynku, przy rynku Podgórskim. To kościół z 1909 roku, z początku XX wieku, jeżeli dobrze pamiętam. To także, zdaje się, on tam, on również ten kościół zaprojektował, czy też uczestniczył w jego projektowaniu. W każdym razie postać nietuzinkowa i Jan Sas-Zubrzycki, który tych budynków bardzo dużo zaprojektował tutaj na południu Polski, i ten kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie, który został wzniesiony w latach 1908-1912. Tutaj nie ukrywam, że posiłkuję się tablicą informacyjną, przed którą teraz stoję, i kościół, który został postawiony na miejscu innego kościoła drewnianego, z kolei, który tutaj stał od XVI wieku, czyli od, w zasadzie można powiedzieć, powstania z Jordanowa, ponieważ raz jeszcze przypomnę, Jordanów został założony na początku XVI wieku. A jeżeli chodzi jeszcze o ten kościół, to warto dodać, że jest to sanktuarium błogosławionego księdza Piotra Dańkowskiego. To także trzeba... A no i oczywiście błogosławionego księdza Stanisława Pyrtka. To byli księża, którzy pochodzili tutaj z parafii Jordanów, którzy zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej i zostali oni beatyfikowani przez świętego Jana Pawła II pod koniec XX wieku, w roku 1999. A sam kościół jest bardzo piękny, piękny portal neogotycki, tak więc jak już Państwo będą tutaj na rynku w Jordanów, to warto pójść w stronę Spytkowic, kilkadziesiąt metrów, i staną Państwo właśnie przed tym kościołem o pięknej dzwonnicy, pięknym portalu, tak jak wspomniałem, i także kościołem, który otoczony jest bardzo ładnym takim małym parkiem, również z kaplicą widzę tam jednego świętego i nie będę do niego się zbliżał. W każdym razie zdecydowanie miejsce, które warto zobaczyć. Także dlatego, że jeżeli Państwo wyjdą za kościół, to można mieć bardzo ładną panoramę, między innymi na Babią Górę, która znajduje się nieopodal. Zbliża się godzina 14, już za chwilę serwis informacyjny i ciąg dalszy naszej letniej ramówki na antenie Radia Wnet. Proszę pozostać z nami. A ja tylko przypomnę, że mogą Państwo wspierać Radio Wnet poprzez Patronite'a, przez adres patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym patronom i dziękujemy także za to, że są Państwo z nami, że z nami Państwo spędzają tę drugą połowę lata. Kłaniam się nisko, dziękuję Adamowi Czerpakowi, który zrealizował dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Dzień dobry, 14.01, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Anna Konieczyńska, polityk KO i wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, oznajmił szef dolnośląskich struktur Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros. To pokłosie artykułu Wirtualnej Polski, jak czytamy. 2,5 miliona złotych pomocy po powodzi trafiło do 3 firm z jednej miejscowości na Dolnym Śląsku. Jedna z nich należy do męża wiceprezes instytucji, która przyznawała wsparcie. Druga jest własnością ich sąsiada. A trzecia właściciela lokalnej telewizji współpracującej z samorządem. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, która niemal w całości należy do samorządu województwa dolnośląskiego, po powodzi we wrześniu 2024 roku zajmowała się rozdysponowywaniem rządowych pożyczek dla przedsiębiorców na usuwanie skutków żywiołu. Według ustaleń dziennikarzy dane Straży Pożarnej oraz analizy zdjęć satelitarnych nie potwierdzają jednak, by nieruchomości należące do tych trzech firm zostały zalane. Kamery szpiegowskie zamontowane na bezzałogowych łodziach brytyjskiej królewskiej marynarki wojennej miały potajemnie przesyłać do Chin tak zwane sygnały heartbeat, komunikaty potwierdzające działanie urządzeń, a także inne dane, pisze The Telegraph. Urządzenia mogły nie tylko rejestrować obraz, ale również przekazywać informacje poza brytyjską infrastrukturę. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zawiadomił prokuraturę krajową o podejrzeniu naruszenia prawa przez prokuratora i funkcjonariuszy policji. Chodzi o wydarzenia z 14 lipca, kiedy weszli oni do siedziby Trybunału. W zawiadomieniu mowa m.in. o możliwości przekroczenia kompetencji, zaniedbania obowiązków służbowych oraz bezprawnego oddziaływania na wykonywanie czynności urzędowych. Trybunał Konstytucyjny ocenia, że działania prokuratora i policji mogły mieć na celu zakłócenie jego pracy, ingerencję w wykonywanie ustawowych zadań oraz wywołanie tak zwanego efektu mrożącego. Interwencja śledczych była związana z marcową decyzją Sejmu o wyborze nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Część z nich nie została zaprzysiężona przez prezydenta, mimo to sędziowie sami złożyli ślubowanie w Sejmie i następnie chcieli rozpocząć orzekanie. Na takie rozwiązanie nie zgodził się jednak Święczkowski. Iran uzależnia ponowne otwarcie cieśniny Ormus od spełnienia szeregu żądań przez USA. Teheran oczekuje m.in. finansowej rekompensaty za straty wojenne, zniesienia sankcji i morskiej blokady oraz zakończenia amerykańskiej operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Słuchacie Radia Wnet.
1: Audycja Kiedyś to było.
2: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!
3: Znowu pod trzynastką! Pamiętasz ostatnim razem?
4: Alina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
5: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
6: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
7: Terenia, ta Bułgaria to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
3: Zosia, widziałaś moje sandały?
4: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
8: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
3: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
1: Zmiana turnusu. Czyli co w wakacje kiedyś grało.

I to była Sława Przybylska. Wyjedź ze mną nad morze. Ja Państwa pozdrawiam z Półwyspu Echelskiego. Jeszcze powiem dzień dobry. Hania Tracz przy mikrofonie. Za konsoletą Igor Toporowski. Jest dziś taki pochmurny dzień, ale ja mam nadzieję, że w tę godzinę uda mi się Państwu chociaż odrobinę tego słońca przynieść, gdziekolwiek Państwo są, czy w tych bardziej, czy mniej słonecznych okolicznościach, a jest to przecież taki czas jeszcze wakacyjny, mam nadzieję, dla Państwa też, więc taką całą playlistę w ramach audycji Zmiana Turnusu dla Państwa przygotowałam. Być może Sławę Przybylską i właśnie ten utwór usłyszeli Państwo pod koniec zeszłotygodniowej muzycznej playlisty. To dziś od niej zaczęliśmy, aby

0: Audycja Kiedyś to było.
1: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!
2: Znowu pod trzynastką! Pamiętasz ostatnim razem?
3: Alina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
4: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
5: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
6: Terenia, ta Bułgaria to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
2: Zosia, widziałaś moje sandały?
3: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
7: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
2: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
0: Zmiana turnusu. Czyli co w wakacje kiedyś grało.
8: A kiedyś grała Karin Stanek, to i teraz zagra Karin Stanek, piosenka o warkoczach.

I tak Karin Stanek o warkoczach piosenkę zaśpiewała, a w dzisiejszej audycji głównie panie będą królowały i tak też teraz Wanda Warska, rok 79, na ciebie pracuje.

Wanda Warska na ciebie pracuje, to taki krótki utwór, mam nadzieję, że może niekoniecznie był on Państwu znany do tej pory. To teraz Violetta Villas i to nawet z dwoma utworami. Violetta Villas, Nie myśl o mnie źle, a zaraz później to mówią Maracas, a ja Państwu zdradzę, a może już to Państwo wiedzą, ale w listopadzie ma być premiera ekranizacji życiorysu Violetty Villas. Sandra Drzymalska ma się wcielić w jej postać, a reżyseria to Karolina Bielawska, więc już będzie można o Violetcie Villas obejrzeć produkcję, właśnie film w listopadzie, więc na pewno o Violetcie Villas jeszcze będę Państwu więcej opowiadała, a teraz słuchamy.

I nie można chyba z żadną inną piosenkarką Violetty Villas pomylić, ale ta jej twórczość taka wczesna jest chyba dużo mniej znana. To są utwory, na przykład właśnie to mówią Maracasy jeszcze z końca lat 60. Ja Państwa zachęcam, żeby sięgnąć do tych albumów Violetty Villas, a ja mam nadzieję, jak i Państwo, nie mogę się już doczekać ekranizacji życiorysu Violetty Villas, bo to postać, o której na pewno warto opowiadać i której życiorys warto przybliżać, no ale przede wszystkim której utworów i twórczości warto słuchać, bo była jedyna w swoim rodzaju. Marta Mirska teraz Państwu zaśpiewa. Był taki utwór Przyjedź znów, to będzie Foxtrot. Muzykę napisał Helmut Nir, słowa Jan Gałkowski, a nagranie to jest końcówka lat 50., a później od razu posłuchamy jeszcze jednego utworu Marty Mirskiej, który znalazł się na dzisiejszej playliście, czyli utworu Wszystko to, co lubisz. Więc teraz z Państwem Marta Mirska.

Marta Mirska, wszystko to, co lubisz, muzyka Michael Jerry, a słowa Aleksander Rymkiewicz, rok 1954. O Marcie Mirskiej na pewno obiecuję, że jeszcze w audycji, która już po wakacjach, a więc kiedyś to było, jakąś taką całą monograficzną audycję przygotuję, bo jeszcze jakoś się tak wydarzyło, że o Marcie Mirskiej nie było, a warto, bo to jedna z tych pierwszych piosenkarzy tego czasu powojennego, która tak zapisała się w tej historii piosenki rozrywkowej w Polsce, więc tak na pewno będzie i też wiele późniejszych piosenkarek, na przykład Maria Koterbska, bardzo często sięgały do jej twórczości, ale też czerpały z niej przykład. Mówiłam, że będą same kobiety, ale jest i rodzynek, jest i wyjątek. Piątek Andrzej Dąbrowski teraz Państwu zaśpiewa, rok 70, więc troszeczkę później, bo to naście lat po tych nagraniach Foxtrotów, które Państwo teraz słyszeli w wykonaniu Marty Mirskiej na płycie, gdzie znalazł się Państwu bardzo dobrze znany utwór Zielono Mi. Jest też taki utwór, którego teraz posłuchamy, Powrót.

Z tych drzwiach. Nie z tymi. Rodzice nie żyją. Brat i siostra też. Nie żyją już rodzice.

Tak, posłuchaliśmy Andrzeja Dąbrowskiego. To teraz czas na zespół. Tercet egzotyczny teraz Państwu zaśpiewa, a to jeden z najdłużej działających zespołów w historii polskiej muzyki. Powstał w roku 1963, a oficjalnie zakończył działalność dopiero w 2019 roku. Wykonywał muzykę pop w stylu latynoamerykańskim. Zbigniew Dziewątkowski razem ze swoją żoną Izabelą Skrybant-Dziewiątkowską tworzyli to właśnie tercet egzotyczny, bo o nim mowa. Najbardziej znany przebój to Pamelo Żegnaj, ale tych przebojów jest znacznie, znacznie więcej. Ja je dopiero cały czas odkrywam. Nawet płytę winylową tercetu egzotycznego dostałam, więc tam też szukam tych utworów i piosenek, które mam nadzieję, że tak jak na mojej twarzy, tak jak też teraz na Państwa twarzy uśmiech przynoszą, to rumba Havana, tercet egzotyczny teraz.

tercet egzotyczny rumba Havana. Mam nadzieję, że troszeczkę się Państwo roztańczyli i naprawdę zachęcam, żeby do twórczości tercetu egzotycznego, szczególnie w te letnie miesiące, sięgać, bo naprawdę warto. To teraz będą Peruwianki. To piosenka polskiego zespołu Partita, z którym na przykład była związana Alicja Majewska. Utwór znalazł się na płycie z 71 roku o tytule Jesienią, Zimą, Latem, a kompozytorem tego utworu jest Janusz Kępski, a mowa o Peruwiankach.

To był zespół Partita, Peruwianki, to zostajemy razem z zespołami, bo teraz będą Ali Babkin razem z Marylą Rodowicz z utworem Mały Barek w Santa Cruz. To jest utwór, który znalazł się na płycie Wsiąść do pociągu z 78 roku. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, muzykę Jacek Mikuła, Mały Barek w Santa Cruz.

Marylardowicz i Alibabki, to zostajemy z Alibabkami, ale będą Alibabki i zespół Tajfuny w piosence Wash Wash Scam z albumu Jamajka Scam. To był taki mini album, 4 piosenki tam się znalazły właśnie Alibabek, gdzie nawiązywały do rytmów jamajskich.

I teraz zostajemy jeszcze z zespołami. Zespół 2 plus 1 z utworem z lat 70., 75. rok, gdzieś w sercu na dnie.

Dwa plus jeden był to zespół, to teraz wracamy do solistek. Stenia Kozłowska, rok 75, jedna z takich najbardziej zaczepnych jej piosenek, Nie zaczynaj.

To była Stenia Kozłowska, to zostajemy przy paniach. Urszula Sipińska, troszeczkę się w czasie przenosimy, bo to już początek, to znaczy to rok 80, więc jeszcze nie początek, ale już końcówka lat, no w każdym razie już lata, końcówka lat 70, ale rok 80, Urszula Sipińska i album Są takie dni w tygodniu, inaczej też nazywany Kolorowy film, i właśnie tego tytułowego utworu z tego albumu teraz posłuchamy.

Urszulę Sipińską, weź kolorowy film, utwór z roku 1979, a więc z końcówki lat 70. Natomiast album, na którym znalazł się ten utwór, został wydany w roku 80., czyli już w latach 80. Kolorowy film, o tym była piosenka. Ja Państwa zachęcam do tych analogowych fotografii. Sama jestem fanką, sama często sięgam do zdjęć sprzed lat, które wydaje mi się, że są w takiej wersji zrobione, że jakoś wszystko na nich widać, mimo że ja wiem, że ta jakość jest może gorsza niż aparatem cyfrowym, ale tym bardziej nie robię aparatem cyfrowym, a już na pewno bardziej profesjonalnym jeszcze, bo to są często duże sprzęty, no i trzeba się bardzo znać, jak taki aparat obsłużyć prawidłowo, żeby naprawdę zrobić dobre zdjęcia. Tych aparatów analogowych można nabyć w wielu miejscach za bardzo niewielką cenę. Co prawda filmy są dość drogie, ale to są takie zdjęcia, że mają jakiś taki swój klimat i też jest ta jakaś przyjemność z tego, że nie wie się, jak to zdjęcie wyszło. Dopiero trzeba poczekać, aż zostanie wywołane. Więcej nawet często nie pamięta się, że jakieś zdjęcie się zrobiło, a później jest miła niespodzianka. Także w wakacje jak najbardziej proszę aparaty wziąć, zabrać i zdjęcia robić już niezależnie jakim, aczkolwiek to jest audycja Zmiana Turnusu w godzinach, gdzie zazwyczaj jest audycja, kiedyś to było, więc jednak będę Państwa przekonywała, żeby sięgnąć do tych aparatów analogowych. Jest godzina 14:57. To znaczy, że będziemy się żegnać i pożegnamy się utworem Bem i Bem, Podróż bez dziewczyny, rok 74, a ja Państwa jeszcze zaproszę jutro po godzinie 18 na wieczorny dancing. Będą utwory takie z lat właśnie 60., 70., może nawet późniejszych, ale takie, do których można potańczyć, ale spokojnie potańczyć, bo to będą spokojne dancingi, 2 godziny, a jak nie potańczyć, to siąść z czymś i patrzeć w przestrzeń, z czymś, z radiem i słuchać tych utworów. Mam nadzieję, że się Państwu spodobają, bo ja bardzo wiele też cały czas nowych odkrywam dla siebie i dla Państwa, a to będą oczywiście polskie utwory właśnie z tych lat już minionych i takie, do których miło jest się chociaż pokołysać. Niekoniecznie musi to być wielki dan. Dancing to może być kołysanie też samemu się do tych utworów. Będzie Irena Santor, będzie Wiesława Drojecka i wielu, wielu innych. Także zachęcam Państwa bardzo serdecznie jutro o 18. Tymczasem mówię Państwu do usłyszenia. 14:58, Bem i Bem, Podróż bez dziewczyny. Hania Tracz, Igor Toporowski. Dobrego, słonecznego, pięknego dnia Państwu życzę.

0: audycja Kiedyś to było.
1: Zmiana turnusu! Zmiana turnusu!
2: Znowu pod trzynastką! Pamiętasz ostatnim razem?
3: Alina, leć na plażę zająć kosze, ja nas rozpakuję.
4: Matko i córko, zapomniałam kapelusza.
5: Ciekawe, czy malinowscy przyjadą też w tym roku.
6: Terenia, ta Bułgaria to był strzał w dziesiątkę. Cały blok nam pozazdrości.
2: Zosia, widziałaś moje sandały?
3: Kto dzisiaj będzie przygrywał na dancingu?
7: Trzymaj tego balona, trzymaj, bo mu ucieknie, no proszę cię, no. Kazik.
2: Mam nadzieję, że w tym roku to może będzie ciepłe.
0: Zmiana turnusu. Czyli co w wakacje kiedyś grało.
8: Autopromocja.
9: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
10: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
8: To była autopromocja.
11: Duży pokój. Lucza Luna, dzień dobry, witam was serdecznie w lekko, już może czasami w świetle lekko jesiennym, o tak chciałem powiedzieć, takim się ono zdaje, w Toruniu przynajmniej, gdzie jest dzisiaj zmiennie. Był deszcz, prawie burza, nie nadeszła burza, upał, dota. Na taki czas właśnie przygotowałem dzisiaj dla was muzykę i don't get out of line i Lucha Luna, a potem Opus King najnowszy i Will It Come For You.

Kto by pomyślał, że jak zaczniemy w Radio Wnet, w audycjach Duży Pokój, ale też w Mazoletnik Radio prezentować Opus King, to oni ożyją i wydadzą nową płytę. I proszę, oto jest z nami. To było właśnie Opus King. Dzisiaj oni będą przeplatać tę muzyczną opowieść cały czas. Natomiast mamy coś z londyńskiej sceny nowego, a raczej nowo wymiksowanego. Coco Rocco i Alech, który ich zremiksował w utworze Da Du Da, a później znowu Opus King z najnowszej płyty, utwór pod tytułem The Sweet Goodbye.

Opus King, i kto pomyślał, Black Country, New Road i inne nowobrytyjskie wynalazki, dużo młodsze, wydają się być czymś jakby oczywistym w tej brzmieniowej produkcji. To znaczy, Opus King było wcześniej, a teraz nagrał płytę równie świeżą jak wcześniejsze rzeczy, lepiej wyprodukowaną i pokazującą, skąd ten pomysł na nowe brytyjskie granie jest i że wcale nie jest taki nowy, bo oni zaczęli tak wcześniej grać, tylko wtedy jeszcze nie było, to się mówi teraz, hype'u. Nie było na to jakby pomysłu, jak to sprzedać. Dzisiaj nie wiem, czy oni się załapią na tę sprzedaż albo na modę, ale nagrywają świetną płytę, więc jesteśmy z nimi, a oni są z nami. To był utwór The Sweet Goodbye, a teraz Cocorocco i Bruno Bell w utworze Closer to Me. I potem może posłuchamy sobie dwóch Opus Kingów. Peckham Nocturne, a potem I'm a Pretty Showboy.

To grupa Opus King ze swojej najnowszej płyty, która miała premierę 31 lipca. The Sweet Goodbye, taki jest tytuł płyty, a ten utwór przed chwilą to I'm a Pretty Showboy. W zasadzie każdy utwór jest równie dobry, tak więc dzisiaj jeszcze z 3-4 wysłuchamy, 3 może się zmieszczą, a pomiędzy nimi różne rzeczy, które też właśnie w tej chwili wyskoczyły. Anastasia, która wiecie, stałem się jej fanką, która wiecie, że nagrywa dobre płyty i dobre akustyczne płyty, ma kilka nowych remiksów i to jest jej słynny, dla mnie słynny i na świecie słynny utwór Slow w remiksie Ellie Fowler.

Nie wiem, jak to się udaje grupie Opus King, bo piosenka zaczyna się tak, że nawet ja miałbym wątpliwości, czy to jest to miejsce, w którym chciałem ją umieścić, ale potem rozkręca się z wątpliwych przestrzeni w bardzo fajną muzykę, także to im idzie bardzo dobrze, to był utwór I Have to Shine My Sound. A teraz Kokoroko i Neuron Higor w utworze znowu Da Do Dab, ale inny Onome Mix i Opus King w utworze Come Over Do Me Wrong.

No i moi drodzy, Come Over, Do Me Wrong, Opus King, i mam wrażenie, że ta, jakby to nazwać, stara metoda grania post-punkowa jest nawet czasem bardziej dzika i jazzowa niż rzeczy czysto jazzowe, które na dziś wam przygotowałem. Teraz właśnie to będzie Kokoroko i Lady Luna w utworze Never Lost, a później jeszcze Opus King w utworze 448C w podtytule The Color of Love.

The Head Tree to będzie następny utwór grupy Opus King i to będzie ostatni utwór w dużym pokoju dzisiaj. Ja chciałem podziękować Igorowi Toporowskiemu, który mnie dzisiaj realizował i wszystko to ułożył tak, że mogłem wchodzić i byście słyszeli, co mam do powiedzenia na temat tej muzyki, chociaż starałem się, by było samo granie, bo w naszym radio mówienia wspaniałego jest pełno, więc zostańcie z Radiem Wnet. Ja was jeszcze zapraszam o 20:30 dzisiaj, bo Asia Reiner, która przygotowała mi tę playlistę, pomogła to ułożyć, też już przygotowała na 20:30. Ja się cieszę, że będę mógł z wami słuchać muzyki. To był Duży Pokój, mówił do was Jerzy Mazol, a tak jak mówię, zapraszam was na 20:30 na Mazol Arytmik Radio. Tam się usłyszymy. Zostańcie z Radiem Wnet. Pięknego popołudnia. Pa!

0: Bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
2: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Świetlik wnet.
1: Tak, drodzy Państwo, to ja, Marcin Wolski na wakacjach, ale zastępstwo nie tylko jednego z moich ulubionych gości, ale i bardzo zasięgowego gościa, ponieważ Państwo bardzo chętnie oglądacie moje rozmowy z mecenasem Krzysztofem Wąsowskim, więc w tak podwójnym przyczyn jest cała masa, żeby była, żeby zaprosić pana doktora do nas. Także witam serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Prawda jest taka, że ja po prostu jestem mocniejszą, otłuszczoną, bardziej mocno otłuszczoną wersją Marcina Wolskiego. I to jest ten powód, dla którego ja tu jestem. Wdarłem się tutaj, panie redaktorze Wolski, i prędko mnie pan tutaj nie wykopie.
1: Każdy z was jest na swój sposób wyjątkowy i inny. Szczególnie, że Marcin uwielbia politykę międzynarodową. Pan też, panie mecenasie, ale jako, że ma pan trochę większą wiedzę od nas i doświadczenie, a nawet znajomości historyczne i obecne, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali jak zawsze trochę o praworządności w budowie. A kogo pan zna z dzisiejszych gwiazdorów? Znał, pracował albo znał dobrze osobiście? Ministra Żurka?
2: O, ministra Żurka nie znam osobiście w takim sensie, że nie jesteśmy ani na ty, ani niespecjalnie prowadziliśmy jakieś rozmowy, ale siedział za mną na ławie w procesie sądowym, gdzie ja reprezentuję pana sędziego Piebiaka i Iwańca przeciwko, którzy są pozwani przez pana posła Markiewicza, obecnie sędziego chyba, czy jeszcze niedoszłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana profesora Markiewicza, no i tam się pojawił właśnie Waldemar Żurek zaraz za mną.
1: No i co, rozmawialiście sobie troszeczkę?
2: Tak, powiedzieliśmy do siebie dzień dobry. No i to jest właściwie
1: to się pogadali, relacje nawiązane.
2: Także to jest właściwie bardzo bliska znajomość według pewnych kryteriów. I trzeba powiedzieć, że właśnie serdecznie pozdrawiam mojego przyjaciela, pana ministra, z którym się znamy od jednej rozprawy.
1: To jeszcze wymieniając bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy, a panią Gregorczyk Abram.
2: Chyba też raz powiedzieliśmy sobie dzień dobry, bo to moja koleżanka korporacyjna z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, ale też nie miałem jakąś wiele przyjemności rozmawiać.
1: Pójdziemy w takim
2: razie. Ale koleżanka.
1: Drogi mecenasie, pójdziemy tropem uniwersyteckim, warszawskim. A Adama Bodnara?
2: A nie, kiedyś się żeśmy znali, teraz to nie wiem.
1: Ja też kiedyś znałem Adama Bodnara, współpracowałem z nim, jak byłem w Centrum Monitoringu Wolności Prasy Fundacji Helsińskiej.
2: A proszę, a ja go znałem. No może ze studiów to nie, ale bo żeśmy się gdzieś tak omijali, ale już potem, jak żeśmy pracowali na uniwersytecie, to tak.
1: Byliście dobrymi kolegami?
2: Dobrymi to nie, ale byliśmy po imieniu i znamy parę swoich, można powiedzieć, intymnych tajemnic, których nawet tutaj ja nie.
1: No jesteście dalej po imieniu? Nie wiadomo.
2: Nie wiem, ja z nim tak, a czy ze mną, to nie mam pojęcia.
1: A sędziego Tuleje?
2: A sędziego Tuleje nie poznałem. Jeszcze osobiście. Poznałem za to sędziego Gonciarka na sali sądowej i wymieniliśmy również sobie słynne powiedzenie dzień dobry.
1: A jak to jest, czy to na uniwersytecie, czy w okolicach, jak się prawnicy... No jest trochę osób nadal o poglądach konserwatywnych na Uniwersytecie Warszawskim, chociażby częsty tutaj Jan Majchrowski. Ja pozwolę sobie polecić na kanale dobitnie dzisiaj Jana Majchrowskiego. Pozwoliłem sobie przeczytać tekst o Kazimierzu Marcinkiewiczu. To państwu gorąco polecam.
2: No, trzeba przyznać, że Jan Majchrowski jest wielkim znawcą Kazimierza
1: Marcinkiewicza. Jest, także zobaczycie. Nie wiem, czy pan mecenas czytał.
2: Ale polecam. Ja znam tą znajomość.
1: Jest znawcą, tak, naprawdę. Tak. Jest Marcinkiewiczologiem najlepszym w Polsce.
2: To prawda. I Jana Majchrowskiego znam bardzo dobrze.
1: No to domyślam się. Ale... chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, zostając przy tym. Jak wy macie tam różne poglądy na tym uniwersytecie? I co tu dużo gadać? W polityce krajowej prawnicy odgrywają bardzo istotną rolę w walce, która toczy się o wszystko. O pieniądze, o władzę, o godność. O wszystko się dzisiaj toczy w Polsce. Walka o to, kto kogo wsadzi do więzienia, kto kogo zaorze, kto kogo wyeliminuje z życia publicznego, kto komu zniszczy rodziny. To wy ze sobą rozmawiacie?
2: Kiedyś tak, teraz już nie. To jest ta zmiana, to jest ta zasadnicza zmiana, że mówiąc tak zupełnie obrazowo, za pierwszego Tuska, to za pierwszego Kaczora, to żeśmy jeszcze rozmawiali. I rzeczywiście mogliśmy się spierać, mogliśmy się nie zgadzać w pewnych opiniach, ale rzeczywiście żeśmy rozmawiali i wydaje mi się, że wtedy był jakiś rodzaj szacunku. od tak zwanej totalnej opozycji od 2015 roku, tak to zapamiętałem, jak Andrzej Duda wygrał wybory. Zresztą Andrzej Duda z naszego środowiska był znakomitym doktorem i adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa. Pupil podobno pana profesora Jana Zimmermana. Jak tylko został prezydentem, to profesor Zimmerman się od niego odżegnał, że w ogóle to najgorszy uczeń, ukradł, właśnie nie napisał tego doktoratu.
1: No właśnie, tak to wygląda.
2: Straszne. Więc od 2015 roku to się skończyło. I to jest rzeczywiście... Ja winię tutaj jednak opozycję totalną wczesną. To znaczy rzeczywiście postawili taką granicę nasi koledzy, że jak nie jesteś z nami, to znaczy, że jesteś przeciw nam, jesteś wrogiem. A ponieważ no ja i myślę, że trochę moich kolegów i koleżanek wiedziało, że to my stoimy po dobrej stronie mocy, to znaczy na straży praworządności, mówiąc tymi naszymi kategoriami, a nie oni, no to ich bezczelność była po prostu nieprawdopodobna. I jak ktoś dzisiaj zasypać, no dzisiaj to ja nie mam żadnej przyjemności się z nimi witać i z nimi jakby zadawać. Także tutaj zdecydowanie coś pękło i dzisiaj nie ma dyskusji.
1: Za to są sukcesy. W dzisiejszym Onecie czytam, że minister sprawiedliwości, minister Żurek, podkreślił w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, przepraszam, to za Rzeczpospolitą, że strona, o tutaj pan mecenas, to
2: ja też sobie w nie,
1: że
2: nie,
1: strona sobie... rządowa ogrywa prezydenta Nawrockiego, ale metodami zgodnymi z prawem. Najważniejsze, że mamy Krajową Radę Sądownictwa wyłonioną zgodnie z konstytucją i europejskimi, panie mecenasie, standardami.
2: Proszę państwa, pan minister Żurek w tym wywiadzie już ponad 10 minut.
1: Dodał także Trybunał Konstytucyjny, do którego udało się mianować sędziów zgodnie z europejskimi standardami prawnymi, panie mecenasie. A pan się tu śmieje. I jeszcze dodał minister Żurek też w tym wywiadzie, mówi o Krajowej Radzie Sądownictwa, w której zmiany przeprowadzono zgodnie z europejskimi standardami prawnymi.
2: To są zmiany bezobjawowe.
1: Zaręczam, panie mecenasie, że wiertła, którymi rozwiercano szafki z dokumentami w siedzibie KRS, spełniały wszystkie standardy ISO i wszystkie inne standardy europejskie.
2: Najlepsze wymogi, jak najbardziej.
1: Także być może nawet wiertarki, którymi to robiono, były zeroemisyjne.
2: Moim zdaniem żadnego śladu węglowego tam nie zostawiły, absolutnie. Broń, Panie Boże. To jest, proszę Państwa, najśmieszniejszy wywiad, jaki kiedykolwiek czytałem i naprawdę polecam. No, nie wiem, czy to był właśnie, które z tych mediów, bo teraz się media prześcigają, u kogo był ten wywiad. Niemniej jednak, no, wypisałem sobie takich najbardziej kilka ciekawych cytatów. Ziobro swoim zachowaniem trochę przyznał się do winy. No ja cię, sędzia, minister sprawiedliwości, zachowaniem trochę przyznał się do winy. A gdzie jest domniemanie niewinności?
1: Ale to,
2: nie ma!
1: Ale to już trochę zawadza o powrót metod opartych na dorobku doktora Lambrozo.
2: No właśnie, że tak. Złoczyńce, tam były krzaczaste bryje,
1: zrośnięte fałdy, nosy nieodpowiednie, tak czoła niskie. Tak, złoczyńce poznamy po mordzie.
2: No ale absolutnie. Kolejny fragment tego wywiadu, który mnie po prostu zachwyca, to jest europejski nakaz aresztowania na przyszłość. Na przyszłość, bo chodzi o to,
1: czyli taki zakład, taki stworzenie takiego zakładu terminowego z europejskiego nakazu aresztowania.
2: Artykuł 607a z literką A Kodeksu Postępowania Karnego mówi, że europejski nakaz aresztowania można wydać wobec osoby, która w chwili orzekania, w chwili decydowania o tym nakazie znajduje się na terytorium Unii Europejskiej. A pan minister coś takiego wykombinował, że przecież minister Ziobro, jak wszyscy wiedzą, znajduje się prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. A tu się okazuje, ale jakby on w przyszłości jednak był, to tak, to niech ten wniosek o ENA zostanie i na przyszłość już niech sąd wyda nakaz. Jakby kiedykolwiek tak przelotem przez Europę.
1: Jak instytucje europejskie się ciekawe do tego odnoszą?
2: Nie, no moim zdaniem one o tym jeszcze nie wiedzą. Jeszcze nie czytały tego wywiadu z panem ministrem. Kolejny cytat. W Polsce zgodnie z konstytucją rządzi rząd z premierem na czele. No to jest dobre dla publiczności. publicystyki nieprawniczej.
1: No to przecież prawda.
2: No nie, nie, nie. Proszę Państwa, artykuł 10, ustęp 1, artykuł 10 Konstytucji, który mówi o trójpodziale władzy, ma dwa ustępy. No, ustęp on... nazywamy jednostkę redakcyjną tekstu, a nie to, co może Państwo myślą.
1: No ale pan, jest... pan minister Żurek trochę po prostu uprościł sprawę. No,
2: bardzo
1: no,
2: uprościł.
1: Wyciął, o Jezus Maria, wyciął tam delikatnie kogoś.
2: Trzeba być trochę bardziej precyzyjnym, bo ustęp 1 mówi, że trójpodział władzy w Polsce polega na tym, że mamy oddzielnie władzę wykonawczą, oddzielnie sądowniczą, a oddzielnie ustawodawczą. A ten ustęp drugi, dosyć kluczowy dla tekstu czy zdania pana ministra, jest taki, że władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę sądowniczą sądy i trybunały, a władzę wykonawczą, czyli ten słynny rząd, prezydent przez duże P, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów. No gdzież to? Gdzież to? Po prostu to jest, no... Trzeba czytać ze zrozumieniem. To się wiąże oczywiście z instytucją weta, która jest immanentnym uprawnieniem prezydenta, konstytucyjnym. Właśnie tak jak prawo łaski, ostatnio, o którym głośno, tak jak przyznawanie stopni, przepraszam, tytułu naukowego, tak jak nadawanie obywatelstwa, tak jak przyznawanie orderów. To są po prostu te uprawnienia prezydenta, który może po prostu, który jest strażnikiem konstytucji, jako jedyny organ w konstytucji jest wpisany jako strażnik tej konstytucji. Po drugie jest tak naprawdę głównym podmiotem wymienionym jako element władzy wykonawczej w tejże samej konstytucji, a tutaj się po prostu wmawia ludziom. Kolejny cytat. Zbigniew Kapiński, to jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, ponieważ własna koncepcja pana ministra Żurka potwierdzi, że to jest tak zwany neosędzia. Więc jeżeli ktoś według ministra Żurka, cały czas nie wiemy, czy minister Żurek uznał swój, znaczy wyrok wydany w jego sprawie rodzinnej bodajże przez tak zwanego neosędziego, czy już unieważnił, czy jeszcze nie unieważnił. Ale tutaj prezes Kapiński nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, mimo że nim jest, tylko że po prostu pan minister go nie uznaje. Więc to jest kolejne.
1: Panie mecenasie, ja mam wrażenie, że przemawia przez pana zazdrość.
2: Tak, i taka intelektualnie zawiść. Nie tak, dostaje tak, do pana ministra.
1: To, ale też ze względu na to, że pan minister Żurek jest świetnym impresario i także nowy prezes NIK-u się uczepił. Jest tutaj po pana stronie, także jest hejterem.
2: I tu się znamy z prezesem NIK-u.
1: A no właśnie.
2: No właśnie,
1: a, no
2: to
1: właśnie
2: jest,
1: i mamy. No i mamy Deep State. Deep State
2: i, prezesa proszę bardzo, prokuratorii generalnej. Jeszcze jako prezesa NIK-u nie poznałem pana Mariusza Haładę, ale jako prezesa prokuratorii generalnej już go znałem.
1: Dość dobre opinie miał, zdaje się.
2: Znakomite. Świetny fachowiec. Prawnik. Przede wszystkim prawnik, który...
1: To była prowokacja. Chciałem państwu dowieść, jak Deep State pisowski się broni nawzajem.
2: No, wreszcie to ja, się wydało.
1: No to ja czytam, czym się zajmuje ta Najwyższa Izba Kontroli. Rzeczpospolita, także wspomniana, ujawnia, że Najwyższa Izba Kontroli zmiażdżyła Ministerstwo Sprawiedliwości, to wpis mecenasa Lewandowskiego Bartosza, za sfinansowanie z publicznych pieniędzy imprezy karnawałowej, przepraszam, z karaoke.
2: Nie, to była karnaławowa.
1: I komu to karnaławowa, karnaława, to nawet sądowa... Trudno powiedzieć,
2: nawet
1: czy karna...
2: Nawet my żeśmy się zaplątali,
1: panie redaktorze. Trudno, bo wszystko wiąże się ze sprawami karnymi, bo to jest ostatecznie dotyczy świata prawniczego, chociaż nie do końca, jak zaraz powiem. Trudno powiedzieć, czy to jest karna ława, czy karny wał. Ale w każdym razie imprezy karnawałowej z karaoke, a już zazdrość,
2: no,
1: bo pan mecenas lubi pośpiewać.
2: Basenami
1: z kulkami, skoczyłoby się do basenu z kulkami, prawda?
2: Jak ja bym skoczył, to już basenu nie było.
1: Czy warsztatami tanecznymi. Pan mecenas i pan prezes NIK ponuraki zazdroszczą.
2: To prawda.
1: W której wzięły udział 564 osoby się bawiły. 564 naszych przedstawicieli bawiło się swoimi nogami, reprezentowało cały naród polski, z czego jedynie około 150 stanowili pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości. Koszt tej jednodniowej zabawy to około 164 tysiące, ale impreza odbyła się w styczniu 2025, a więc jeszcze za kadencji Adama Bodnara. No i co? Dobrze czy źle, że taką imprezę urządziło ministerstwo?
2: Nie wiem. Być może to miało jakiś taki utajniony sens, podwójny, potrójny, poczwórny. Wygląda to fatalnie. No, wizerunkowo wygląda fatalnie. Ale no cóż można poradzić? I tym bardziej, że zdaje się, że w tym czasie była jedna z tych, nasilenie tej nagonki na księdza Olszewskiego, na Profeto, na to wydawanie pieniędzy przez ministra Ziobro, przez Fundusz Sprawiedliwości, na RARS. Była wtedy nagonka na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, a oni wydawali te pieniądze jednak trochę w innych celach.
1: A pytanie, czy takie różne rzeczy, które się teraz dzieją, czy one oznaczają, że trwa wojna między jeszcze jakimiś pogrobowcami, bym powiedział, Adama Bodnara, a prokurator krajowy jest wskazywany jako potencjalny przeciwnik ministra Żurka, ministrem Żurkiem, a może jeszcze Romanem Giertychem, z którym już ministrowi Żurkowi nie najbardziej po drodze.
2: A trudno mi powiedzieć, naprawdę, bo to rzeczywiście, znaczy z jednej strony wydaje się, że to chyba jednak znając jakby wnętrza tych instytucji, prokuratury, obecnej prokuratury krajowej, mając trochę styczności z tymi ludźmi, sądy czy departamenty sądowe w Ministerstwie Sprawiedliwości, to wydaje się, że to jest takie naturalne, że to nie jest żaden jakiś taki mega spisek. Ale z drugiej strony raczej jest to immanentna cecha pewnych struktur, bym tak powiedział, żeby już konkretnych ludzi za bardzo nie wciągać.
1: Ale toczy się jakaś wojna dzisiaj na...
2: Tak się wydaje na zewnątrz, że coś dziwnego się dzieje, że nie ma tej jedności w przekazie i jedności w działaniu i wydaje się, że od pewnych rzeczy się zupełnie odchodzi, ale z drugiej strony no, pewna jedność jest, że mimo wszystko nie są ścigani jeszcze ci ludzie, którzy pracowali dla Adama Bodnara, a teraz inni pracują dla Waldemara Żurka.
1: To o jedną rzecz jeszcze zapytam z tego wywiadu, bo wśród różnych swoich sukcesów, i to mnie zaintrygowało, minister Żurek wymienia cyfryzację.
2: Poważnie?
1: Tak.
2: To mnie umknęło.
1: No i co? No bo pan się skupia na tych prawnych rzeczach.
2: Poważnie, no to... jest cyfryzacja?
1: A no jest, a no ale właśnie, a no o, właśnie, pisowski Deep State no nawet nie kojarzy.
2: Bo musi być tak głęboko zakamuflowana.
1: Nawet pan nie wie, co to ta cyfryzacja.
2: Właśnie.
1: No właśnie.
2: Właśnie.
1: Nie ma pan jako adwokat do czynienia z jakąś zmianą radykalną cyfryzacyjną?
2: Miałem wcześniej.
1: No jak był COVID, żeście się przez...
2: No to było wcześniej. To był lata 2022.
1: Łączyli z sędziami, jak wszyscy ludzie na świecie.
2: Tak, i zdalność postępowań teraz jest standardem, ale to było dużo wcześniej. Ja nie zauważyłem naprawdę żadnej nowej cyfryzacyjnej zmiany za tego ministra i przegapiłem to w tym. No, natomiast nie przegapiłem, że nowa KRS jest zgodna z konstytucją i europejskimi standardami, mimo że się nic nie zmieniło w jej wyborze. To jest dobre. To zauważyłem.
1: Ale też Europa trochę jest taka nie najlepsza, ponieważ pojawił się problem z prokuraturą europejską, która się uwzięła na posła, uwaga, posła Koalicji Obywatelskiej.
2: To prawda, to
1: na pana Króla. No i generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o pana Wojciecha Króla, to Europejska Prokuratura domaga się odpowiedzialności karnej, a nawet tymczasowego aresztowania pana Wojciecha Króla. Niestety zdaje się, że też nie za bardzo sobie radziła ta prokuratura, bo jeżeli chodzi o te wcześniejsze wnioski o różnych pisowców, tam uchylanie immunitetów, to łatwo szło, a tutaj marszałek Czarzasty ciągle dostawał jakąś tam kartkę z niewłaściwą tam... No, te druki nie spełniały odpowiednich warunków. Teraz spełniły, Sejm zgodził, też szefowa tej Europejskiej Prokuratury przyjechała, zdaje się, nawet w tym celu, żeby sprawdzić, co tu się dzieje u nas. No i zgodzono się na zdjęcie immunitetu, ale Sejm nie zgodził się na areszt. Inaczej niż na przykład chociażby w przypadku posła Mateckiego. No to czemu ci prokuraturze tak starają się dokuczać tym naszym posłom? I chyba jesteśmy wdzięczni Sejmowi, że broni swoich wybrańców.
2: A czy jeśli chodzi o areszt, to ja tutaj się w ogóle zgadzam. Ja jestem wrogiem wszystkich aresztów, także tutaj też nie uważam, że areszt...
1: No jak to dla jakichś przestępców groźni, którzy mogą zastraszać świadków, chyba powinien być areszt.
2: Nie, ale tylko takich, którzy mogą zastraszać świadków, a w tych, na pewno w przypadku posła Mateckiego, czy w przypadku innych posłów, no trudno...
1: To ten Wojciech Król nie powinien być aresztowany?
2: Moim zdaniem nie, absolutnie, ale to mówię jako adwokat, natomiast hipokryzją jest to, że wcześniej Sejm się tak ochoczo zgadzał.
1: Wniosek Prokuratury Europejskiej w sprawie uchylenia immunitetu Królowi jest koniecznym etapem proceduralnym, który wymagany jest przez ustawodawstwo unijne, jak i polskie.
2: A to za uchyleniem immunitetu ja jestem zawsze.
1: No ciężko to
2: ale za aresztem nie jestem. Natomiast rzeczywiście, no pan marszałek Czarzasty wyjątkowo wnikliwy czytacz różnych tekstów urzędowych i precyzyjności. No więc tutaj przejście przez taką zaporę...
1: Chyba nie zawsze takie były precyzyjne organa ani ustawodawcze, ani wykonawcze w Polsce w takich sprawach.
2: Urlopie,
1: dotyczących opozycji szczególnie.
2: Jakiś zastępca może to czytał. więc tutaj rzeczywiście, no ale najwyraźniej jak pan marszałek sam we własne ręce wziął tekst i pochylił się nad nim z odpowiednią atencją, no to wiadomo, że to przejść przez marszałka Czarzastego, to jest niemożliwością dla prokuratury europejskiej praktycznie.
1: To jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. O panią rzecznik wspomnianą, z którą no tylko na dzień dobry pan mecenas jest już jakiś czas rzecznikiem. Jak pan ocenia jej posługę jako rzecznika?
2: Trudno ocenić. Jeszcze nie wiem, co zaczęła robić, co robi. Natomiast jest po prostu wystartowała z bardzo trudnej pozycji, bo jest totalnie niewiarygodna w takim sensie, że jest jednostronna. Że jest jednoznacznie powiedziała się i działała po stronie tak naprawdę obecnej władzy i to no, są poważne zastrzeżenia co do
1: ale broniła też organizacji obywatelskich. Była w komisji, która zajmowała się walką z tymi, którzy walczyli z organizacjami obywatelskimi. Była przewodniczącą tej komisji.
2: Zazdroszczę.
1: 250 tysięcy tam około. Zazdroszczę. Dzisiaj między innymi Nowy Świat 24 podał, jaka to kwota. No to Chyba warto było w obronie tych organizacji obywatelskich rzucić pani obecnej rzecznik.
2: No, pod warunkiem, że ten raport by cokolwiek wykazał, ale zdaje się, że tam najpierw on zabierał jakieś błędy i nawet sama pani przewodnicząca cofnęła swoją pierwszą wersję raportu do poprawki, a potem się okazuje, że zdaje się, nic nie wykazuje.
1: A panie mecenasie, już tak mówiąc poważnie, pani rzecznik jest osobą no, z tego rdzenia prawniczego, który wprowadzał nazwijmy to praworządność walczącą, tak? Czyli który
2: rozmaitymi jedną grupą sędziowską.
1: Rozmaitymi metodami, naciąganiem prawa, łamaniem, robieniem uzasadnień do łamania prawa, doradzaniem jak to prawo omijać, prowadził do przejmowania rozmaitych instytucji, doradzał jak rozprawiać się z przeciwnikami politycznymi, jak z prawa uczynić narzędzie walki politycznej. I teraz co tak naprawdę dla nas oznacza to jej rzecznikowanie? No bo to wszyscy mają w głowie, czy ten rzecznik w ogóle się liczy. I wiele osób stwierdziło, mam wrażenie, że też po prawej stronie, no trudno co ich obchodzi rzecznik praw obywatelskich. Był Adam Bodnar kiedyś, teraz będzie pani Gregorczyk-Abram. No poprzedni rzecznik, chyba dość solidny facet, profesor Pięcek, ale no tak był, a nie był trochę. No,
2: człowiek widmo.
1: No człowiek widmo. No, w paru sprawach, także w sprawie księdza Olszewskiego, pamiętam, bliskiej panu, także się wypowiedział.
2: Tak, to prawda.
1: Co oznacza ta zmiana?
2: Nic. Rzeczywiście następuje deprecjacja tak naprawdę Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. No już od samego początku, od profesor Ewy Łętowskiej, od lat 80. to miał być w zamyśle, jak się potem okazało, władzy ówczesnej. Taki wentyl bezpieczeństwa, żeby po prostu ludziom rzucić kogoś na taki żer, że mają swojego rzecznika praw obywatelskich, a działania były pozorne. Nikt nie pamięta dzisiaj działań pani rzecznika Wyłętowskiej dla obywateli w latach 80.
1: No często się podkreśla, że wówczas trochę, żeby i krajową, i światową opinię publiczną tam uspokoić, generał Jaruzelski zdecydował się na taki ruch, ale pani rzecznik, działacze Solidarności jakoś nie byli. Ich prześladowania jakoś nie były ekstremalnie bliskie.
2: No nie. Ale, no, przynajmniej tego mało kto pamięta. Może
1: ale było, mimo wszystko, no, nie, na pewno nie postrzegana była jako osoba z rdzenia, jakby powiedzmy, aparatu komunistycznego.
2: Nie, na pewno wtedy natomiast miała autorytet prawniczy. To miała.
1: Adam Bodnar był też na samym początku dość dobrze postrzegany, nawet przez część prawicy, tak, jako człowiek taki o, można powiedzieć, radykalnie lewicowych poglądach, ale taki, z którym da się pogadać, który czasami potrafił się ująć za jakimiś ludźmi.
2: Oczywiście,
1: z drugiej strony
2: i
1: tak dalej. Także to jest taki człowiek wrażliwy i dosyć uczciwy w swoich poglądach. Potem jako minister, jako rzecznik, a później jako minister pokazał, jak to wygląda tak naprawdę. Profesor Wiącek chyba też był takim traktowany jako no, porządny facet, który niewiele może. Tak. No i no dobra, a teraz mamy już osobę po prostu centralnie, tylko Giertych mógłby być, żeby było bardziej.
2: No trochę tak to wygląda. Trochę tak to wygląda, natomiast wydaje się, że osobowościowo pani mecenas Abram nie będzie tutaj jakoś specjalnie wojującym rzecznikiem. Poza taką, myślę, że strategię będzie miała prostą, żeby po prostu czyścić i łagodzić wszystkie błędy tej władzy, więc tego się bym spodziewał po tym działaniu. Natomiast nie sądzę, i ona nie wygląda na jakąś osobę o jakimś spektakularnym zacięciu, żeby chciała coś pokazać, jakiś własny rys, cechę, żeby w tej funkcji rzecznika znaleźć. Wydaje mi się, że dużo więcej zdziała społeczny rzecznik praw obywatelskich, który natychmiast się objawił właśnie jako reakcja na to objęcie tej funkcji. Dosyć takie, no, widać było, że bez żadnego znaczenia dla społeczeństwa ta władza po prostu powołuje ludzi, swoich ludzi na te funkcje, w tym wypadku rzecznika praw obywatelskich. No i Adam Borowski, jej kontrkandydat, ogłosił, że będzie prowadził taką społeczną działalność, że będzie starał się ujmować za tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. No i rozumiem, że będzie pisał do pani rzecznik, że będzie ją tam informował i będzie nakłaniał do podejmowania działań właśnie rzecznikowskich.
1: No, wiem, że już redaktor Leszek Jaskowski chyba tam pisze do pani rzecznik w swojej sprawie, rzeczywiście mocno skandalicznej, ale zdaje się, że na razie jeszcze nie zainteresował jakoś.
2: No, to jest niesamowity też przykład.
1: Może nie do tej komórki gdzieś tam, bo to strasznie wielki urząd.
2: Będzie to bardzo trudne zignorowanie przez panią mecenas Abram właśnie tego typu działań, tego typu aktywności jak Leszka Kraskowskiego, no bo z jednej strony jest jednak adwokatem, nie wiem, czy już niewykonującym zawodu, czy wykonującym zawód, ale jednak ten prestiż adwokatury budowany jest na tym, że my się zawsze jesteśmy wrażliwsi niż prokuratura na przykład na sprawy społeczne, chociaż pewnie prokuratura powie trochę inaczej. A tutaj się, zamilczeć takiego Leszka Kraskowskiego przez rzecznika praw obywatelskich obecnego, to będzie ciekawe.
1: Myślę, że jeszcze nieraz porozmawiamy o sprawie, tak coś czuję, Leszka Kraskowskiego tutaj we dwóch. Dziękuję bardzo serdecznie.
2: No i tak nostalgicznie się zrobiło. Ja już tęsknię za panem redaktorem, tęsknię za słuchaczami.
1: Ale szybko.
2: I za redaktorem Wolskim oczywiście.
1: Szybko tę tęsknotę zaspokoimy, a być może nawet we trzech w takim razie usiądziemy z Marcinem Wolskim w ciągu kilku tygodni, jeżeli oczywiście zajętego pana mecenasa uda nam się tutaj przyciągnąć znowu. Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.
1: A państwa serdecznie zapraszam na dalszą część. Będzie tutaj gościem Ryszard Czarnecki, o którym między innymi dzisiaj prasa donosiła, że znowu go wyrzucają z PiS-u. To dowiemy się, o co chodzi.

0: Świetlik wnet.
1: A moim kolejnym gościem jest Ryszard Czarnecki, polityk prawicy i zaraz będziemy ustalali, jakiej formacji. Dzień dobry.
2: Witam pana, witam państwa. Miło pana widzieć i słyszeć.
1: Mi również miło
2: pana. Ten sam Wiktor Świetlik.
1: Ten sam Wiktor Świetlik.
2: To samo Radio Wnet.
1: W tym samym miejscu, no właśnie. A właśnie, czy ten sam Ryszard Czarnecki?
2: Ten bo sam.
1: Ja to, ale zaraz, jak to ten sam? Jak ja tu czytam, wirtualna Polska, to w ogóle bardzo się dzisiaj poszalało to w mediach, a sporo się dzieje, także gratulacje, bo naprawdę dużo się różnych rzeczy działo, ale wśród nich przewinął się, zaistniał mocno Ryszard Czarnecki, który czytam tutaj akurat z wirtualnej Polski. Ryszard Czarnecki wyleci z PiS. Poseł i Nowogrodzka zabierają głos. Ważą się partyjne losy byłego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. Politykowi gruzi wyrzucenie za jego kontakty z Grzegorzem Braunem. Sprawą zajmuje się koleżeński sąd dyscyplinarny.
2: No, wirtualna Polska, więc wirtual, a nie real.
1: Ale jest, dla mnie nie ma tematu i spodziewam się, że dla PiS też nie będzie tematu. Pan tutaj odpowiada rezolutnie wirtualnej Polsce, ale w partii słyszymy, że decyzje mogą zapaść szybko.
2: Jestem dobrej myśli, natomiast poważnie...
1: A sądzą pana w PiSie?
2: Uwaga, to jest news, który jest równie aktualny jak powiedzenie, że właśnie odchodzą walentynki.
1: Zaraz. 10 sierpnia 2026, 16:27, aktualizacja. To chciałem powiedzieć, że to było 7 minut temu.
2: W lutym nastąpiło zawieszenie mojej skromnej, jakże skromnej osoby. W marcu bodaj był posiedzenie sądu, które nie zakończyło się konkluzją, a więc jest to odgrzewanie półrocznych kotletów. Natomiast ja jestem życiowym optymistą. Myślę, że będzie dobrze.
1: Ale ja sobie, czyli pan jest dalej tam, jakieś trwa procedowanie pana, pana sprawy. No dobrze, ale ja sobie czytając to, bo ja myślę, że dużo osób, jak przeczytało Ryszard Czarnecki wyleci z PiS, to uwzględniając okoliczności i, że tak powiem, aurę polityczną, to pewnie wszyscy na samym początku myśleli o tym, że to nie o Brauna chodzi. I tak sobie pomyślałem, że niełatwo jest teraz w Prawie i Sprawiedliwości, no bo tak, z jednej strony z Braunem coś się spotkać albo coś tam, to można wylecieć. Z drugiej strony z Morawieckim, albo zostać oskarżony o konszachty z Morawieckim, a w sumie wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości znali Mateusza Morawieckiego, to też można wylecieć. To się zrobiło pole minowe trochę, dzisiejsza polityka na prawicy.
2: No, rzeczywiście.
1: Cztery partie już są, może będzie więcej, ale no mniej nie będzie.
2: Oby nie. Już mamy cztery, to jest absolutnie wystarczająco aż na to. Natomiast powiem w ten sposób, że no, zaczęło się od tego, że rządząca Indiami już paranaście lat partia premiera Narendra Modi, BJP, zaproponowała mi prowadzenie konferencji w Parlamencie Europejskim. Indie, najludniejszy
1: może
2: kraj świata.
1: To rzeczywiście jest kotlet sprzed jakiegoś czasu, bośmy już tutaj gadali na tej antenie.
2: Jak widać, never ending story, że tak powiem. Jak pisał lewicowy, co prawda, socjolog Ludwik Krzywicki, są idee wędrujące w czasie i zdaje się, że te problemy, jak widać, też...
1: Idea hinduskiej konferencji, na której wzięliście udział pan i Grzegorz Braun, dalej wędruje, jak rozumiem.
2: Ja ją prowadziłem na zaproszenie Hindusów, okazało się, że jest tym problem. Natomiast no, myślę, że dzisiaj naprawdę trzeba myśleć, jak odsunąć Tuska od władzy. To będzie za rok i kwartał najpóźniej, wybory. Myślę, że trzeba szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję racjonalną w tej kwestii. A tyle w temacie. No, ja uważam, że jeżeli rządząca największym demograficznie państwem świata partia zwraca się do byłego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, byłego ministra z propozycją prowadzenia konferencji, no to trzeba to przyjąć. Natomiast jak widać, odbiór może być u niektórych osób inny. Ich dobre prawo, naprawdę myślmy o tym, co z Polską, co z prawicą.
1: A wspomnieliśmy o tym czterech partiach, które się zrobiły. Czy to dobrze dla polskiej prawicy, czy źle?
2: Znaczy no... Można powiedzieć, że taka pierwsza reakcja źle. Druga reakcja przypomnę, że wybory parlamentarne ostatnie 3 lata temu wygrał obóz kosmopolityczny, czy internacjonalistyczny, podzielony na 3 formacje. Więc może się okazać, paradoksalnie zobaczymy jak będzie, że to, że prawica jest podzielona w tej chwili na 4 podmioty, ile ich będzie do wyborów, zobaczymy. Przecież teoretycznie może tak być, że ze względów taktycznych, bo kwestia ordynacji Donta, Mr. Dont rządzi, że może jednak będzie jeszcze wspólna lista, kto wie, Prawa i Sprawiedliwości i środowiska Mateusza Morawieckiego, ale to jest już mniej prawdopodobny. Powiedzmy, że będą 4 podmioty. Uważam, że mimo wszystko prawica ma spore szanse na rządzenie, no tylko, że nie należy się okładać wzajemnie, tylko pokazywać, że możemy, że tak powiem, maszerować może i osobno, ale w jednym kierunku, a tym kierunkiem jest odsunięcie Tuska i tej ekipy od władzy.
1: Chyba nie skłamię, jeżeli zaryzykuję twierdzenie, że jest pan z polskich polityków jednym z tych, którzy dłużej znają Mateusza Morawieckiego.
2: To prawda.
1: Jak pan widzi losy jego formacji?
2: Uważam, że mają na pewno szansę na przekroczenie progu wyborczego. Odeszli z Prawa i Sprawiedliwości ludzie pracowici, doświadczeni. Mówię o większości z nich, zresztą nie wszystkich znam. A ministrowie, wiceministrowie, to jest największy rozłam, podział w historii Prawa i Sprawiedliwości, a więc w historii ćwierćwiecza tej formacji. Porównanie go do poprzednich podziałów jest no, o tyle ryzykowne, że jeszcze nigdy nie odchodził 40 posłów, jak marszałek Marek Jurek odchodził jako marszałek Sejmu, to zabrał ze sobą 5 posłów. No to widać, że ta dynamika obecnie jest dużo większa. To są ludzie też bardzo aktywni w mediach, generalnie pracowici, więc będą aktywni pewnie i w parlamencie, i na socjalach, i właśnie w środkach masowego przekazu. A więc, tak powiem, przekreślanie ich szans na wejście do parlamentu jest absolutnie przedwczesne.
1: Widzi pan możliwość koalicji, czy wspólnej listy Mateusza Morawieckiego i PSL?
2: Znaczy, obie strony mówią, że to niemożliwe, więc ja obu stronom w tej kwestii wierzę.
1: Czy wpis w Prawie i Sprawiedliwości trwa teraz takie łowy trochę na ludzi, którzy albo, no, którzy potencjalnie mogą być zwolennikami Mateusza Morawieckiego?
2: Nie wiem. No, wiemy, że kolejny senator odszedł w Prawie i Sprawiedliwości do formacji Mateusza Morawieckiego.
1: No, wydaje mi się, że to jest wysoce niepokojący sygnał. Kolejny polityk odchodzi z partii, która jest mimo wszystko duża, która ma duże poparcie, do w tym momencie, nazwijmy to, ryzykownego startupu politycznego. To chyba nie najlepiej świadczy o tej, moim zdaniem, o kondycji jakiejś tej dużej formacji, jeżeli politycy decydują się na coś takiego.
2: No cóż, to znaczy, że być może dla szeregu osób ta nowa formacja jest atrakcyjna, a może też po stronie Prawa i Sprawiedliwości były popełnione jakieś błędy, że myślę, że część ludzi z PiS-u by nie odeszła razem z Mateuszem Morawieckim, gdyby na przykład relacje na poziomie regionalnym, lokalnym były inne, no ale to już zostawmy.
1: A po drugiej stronie widzi pan też winę? Po stronie tych ludzi, znaczy, którzy dzisiaj są z Mateuszem Morawieckim?
2: To nie jest gra o sumie zero-jedynkowej, to nie jest biało-czarny film. W takich sytuacjach zawsze jest wina, która nikt nie ma monopolu na winę absolutnie. Natomiast no, ja naprawdę nie chciałbym takiego ping-ponga politycznego, że Prawo i Sprawiedliwość będzie układało teraz ludzi Mateusza Morawieckiego, tak zwanych harcerzy, lub odwrotnie,
1: harcerze
2: albo i odwrotnie.
1: Harcerze maślarzy, ale to już się dzieje.
2: No to ja myślę, że trzeba czasem zagryźć zęby. Ja też, ale że tak powiem, też zagryzam w swoim kontekście, swojej sytuacji.
1: No dobra,
2: radzę też to innym.
1: Pan zagryza, co dosyć zrozumiałe zresztą, bo pana sytuacja nie jest też taka kolorowa do końca, jeżeli chodzi o przynajmniej przyszłość Prawie i Sprawiedliwości. W tym momencie nie wiadomo, co będzie, ale...
2: Ja po prostu myślę, że milczenie naprawdę czasem, często nawet bywa złotem, a mowa srebrem, więc lepsze to złoto.
1: Ale to liderzy dają przykład. A chyba zdaje się, że ani jeden, ani drugi lider tak nie chce specjalnie być subtelny i delikatny w tych relacjach.
2: Wiadomo, że polityka to jest gra komputerowa. kierowała, to są także emocje, ludzkie żale. Mateusz Morawiecki szereg razy podkreślał w rozmowach prywatnych, mniej prywatnych, że dosyć tego skakania mu po pagonach, jak to określał. I pewnie też są żale po drugiej stronie. Natomiast ja to nie mówię, że jestem pośrodku, ponieważ jestem w Prawie i Sprawiedliwości, zostałem w PiS-ie, chociaż jak widać są turbulencje w tym moim przypadku. Natomiast wiem jedno, no, nasi wyborcy prawicy mogą wybaczać różne błędy personalne, gafy, jakieś niezbyt mądre wypowiedzi, jakieś nadmierne emocje, nawet jakieś aferki, ale nie wybaczą braku jedności, więc naprawdę szukajmy tego, nawet jeżeli jesteśmy podzieleni formalnie, no to szukajmy jednak wspólnego celu i uwaga, zauważajmy wspólnego wroga, także w tym obozie internacjonalistycznym, kosmopolitycznym, który rządzi.
1: Donald Tusk według najnowszych badań cieszy się twardym poparciem. Rząd w pełni zadowolony jest z rządu, ponad 3% społeczeństwa. Ten rząd jest niezwykle słaby, jeżeli chodzi dzisiaj o zaplecze społeczne. Jego siłą, natomiast wyborcy konserwatywni czy prawicowi, którzy w wyborach większościowych, dla przypomnienia, wybrali Karola Nawrockiego, dzisiaj patrzą na to z dość dużym przerażeniem, ponieważ widzą, że z jednej strony ich jest więcej, co niektórym politykom prawicy zdarzało się wręcz obarczać elektorat winą, tak, za to wszystko, co się dzieje, a z drugiej strony ten wyborca patrzy i widzi cztery partie i koalicja, w której będzie z jednej strony Mateusz Morawiecki, a być może jeszcze niektórzy politycy, czy to Polski 2050, czy PSL-u, czy jakieś osoby przeciągnięte z dzisiejszej koalicji, a z drugiej strony Grzegorz Braun ze swoim zapleczem, no to szczerze mówiąc dość ciężko sobie wyobrazić taką koalicję.
2: Ja wiem, ale myślę, że wyborcy, o których pan mówi dobrze, na których pan się powołuje i świetnie, przede wszystkim nie chcą, żeby koalicja 13 grudnia nomen omen rządziła Polską. To jest dla nich najważniejsze.
1: Wyborcy nie chcą, ale czy politycy w tej układance są w stanie zaspokoić ich niechcenie?
2: Myślę, że politycy muszą mieć pewien instynkt samozachowawczy i mieć wyczucie tego, co chcą wyborcy. To nie znaczy, że trzeba być chorągiewką taką na wietrze i podskakiwać tak, jak wyborcy zagrają. Nie w tym rzecz. Wyborcy cenią właśnie tych, którzy mają strategię, mają plan i nawet go czasem forsują wbrew części wyborców. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że naprawdę dzisiaj co się dzieje w służbie zdrowia, co się dzieje w oświacie, co się dzieje także, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to wszystko pokazuje, że mamy fatalny rząd, który nie reprezentuje polskich interesów w moim głębokim przekonaniu. Trzeba z tym rządem skończyć, a nie zajmować się sobą. I to jest mój taki apel, który wpisuję do sztambucha sobie i wszystkim innym politykom prawicowym.
1: To pozwolę sobie zajrzeć do tej polityki. No, nie wiem, czy to jest jeszcze polityka zagraniczna, czy krajowa. Zresztą dzisiaj to chyba ta granica się bardzo mocno zaciera między polityką zagraniczną a krajową. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi. Jacek Sariusz-Wolski, między innymi wśród wielu innych osób, bo pisała też o tym Ewa Zajączkowska, pisało wiele innych mediów. Unia Europejska wspierała zmianę rządu w Warszawie w 2023 roku. Oczywiście na polskiej prawicy nie jest to teza specjalnie ani odkrywcza, ani oryginalna, czy to na polskiej prawicy politycznej, czy w publicystyce, ale tym razem troszkę się sprawa zmieniła, ponieważ napisał o tym niemiecki dziennikarz Berliner Zeitung. Cytuję. Interwencja Unii odbywa się poprzez wpływanie na procesy wyborcze za pomocą dźwigni finansowej, takie jak zamrożenie lub uwolnienie funduszy Unii Europejskiej oraz manipulowanie informacją. Niemiecki Berliner Zeitung, to nie jest żadna gazeta AfD ani nic takiego, pismo właściwie
2: establishmentowe,
1: liberalne, stwierdza, że Unia Europejska wpłynęła na wybory w Polsce. I to metodami, które budzą jak najwięcej kontrowersji, być może także kontrowersji prawnych, także w świetle polskiego prawa, ponieważ jeżeli wpływano na wybory poprzez zamrożenie lub uwolnienie funduszy, czy manipulowanie informacją, no to już mamy zewnętrzną ingerencję w wybory.
2: Rodaczka autora artykułu w tej gazecie ze stolicy Niemiec, a wzywała, apelowała na forum Europarlamentu, którego była wiceprzewodniczącą Katrina Barley z socjalistów, z SPD, partii współrządzącej Republiką Federalną Niemiec w dalszym ciągu, wzywała, żeby zagłodzić Polskę i Węgry, i to robiono właśnie w ten sposób, przekręcano kurek finansowy, a krajom na przykład najbardziej skorumpowanym w Europie, w Unii Europejskiej, przepraszam bardzo, jak Bułgaria i Rumunia, ponieważ są rządzone przez siły establishmentu, to na to patrzono przez palce i tutaj żadnych ograniczeń finansowych dla tych państw nie było. Tak, Unia Europejska jest w tej kwestii absolutnie nie fair, nieuczciwa, niesprawiedliwa. Natomiast no co, będziemy albo się użalać, albo po prostu trzeba wygrać wybory do Europarlamentu za 3 lata, w roku 2029, a nie się użalać. Tak, wiem o tych mechanizmach, ja sam mówię o tym publicznie, o co najmniej kilkunastu, jeżeli nie więcej, milionach euro przeznaczonych na różnego rodzaju fundacje, które w kampanii wyborczej w Polsce były bardzo aktywne. Chodziło im o frekwencję, o kampanię profrekwencyjną. Wiadomo, w jakim kierunku to szło, żeby odsunąć ówczesny polski rząd.
1: Tutaj pierwszym autorem tego jest publicysta pan Tomasz Faci, który omówił dokładnie ten system. W wywiadzie mówi między innymi o miliardach dolarów na finansowanie organizacji pozarządowych i uniwersytetów i próbę kontrolowania preferencji wyborczych i preferencji ideologicznych, postaw, co za tym idzie. To też nie jest bardzo oryginalne, biorąc pod uwagę, jakie pieniądze idą na gender studies, chociażby w Polsce, na prywatnych uczelniach, ale jednak zaczynają zajmować się tym też niektórzy z liderów zachodniej opinii publicznej. Ale pytanie o polską prawicę, która przecież funkcjonuje w ramach również organizacji międzynarodowych, takich chociażby jak grupy europarlamentarne. Czy powstały jakieś raporty na ten temat? Czy w jakiś sposób alarmowano w tych sprawach?
2: Polska prawica jest w 3 frakcjach w Parlamencie Europejskim i w 3 partiach na poziomie europejskim, a to znaczy Ruch Narodowy jest we frakcji Patrioci dla Europy razem z Fideszem i rządzącą obecnie Czechami partią ANO, kiedyś liberała, a teraz eurosceptyka premiera Andrzeja Babisza. Nowa Nadzieja, druga część Konfederacji, jest u suwerenistów razem z Alternative für Deutschland. Natomiast EKR i także trójka posłów, którzy odeszli z PiS-u wraz z Mateuszem Morawieckim, PiS i Rozwój Plus, są w grupie Europejscy Konserwatyści Reformatorzy. No i wierzę, że te środowiska, te grupy, tego typu raport, który pan mówi, wygenerują. Myślę, że czas najwyższy.
1: Kiedyś w Europejskiej Partii Ludowej były zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska.
2: Nie za długo, ale tak było.
1: Tak. I właściwie w momencie, kiedy rozgorzała wojna między tymi formacjami w Polsce, Prawo i Sprawiedliwość. Mniej więcej w tym czasie pożegnało się z Europejską Partią Ludową. Czy jeżeli dojdzie do konflikt między, a na razie na to się zapowiada, między Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim będzie się zaogniał, to można się spodziewać, że jedna z tych formacji wyjdzie z EKR-u?
2: Myślę, że z punktu widzenia...
1: I Mateusz Morawiecki, przypomnijmy, że zrezygnował z funkcji przewodniczącego EKR-u.
2: Przewodniczącego partii EKR.
1: Oczywiście.
2: Natomiast myślę, że z punktu widzenia siły konserwatystów, z punktu widzenia siły narodowej prawicy w Parlamencie Europejskim, jakby kolejne podziały są niedobre. Przypomnę, że w tej samej frakcji EKR byli po rozłamach ziobryści od Zbigniewa Ziobro i Michał Kamiński z Adamem Bielanem, którzy wówczas odeszli po 2010 roku z PiS-u i byli w tej samej frakcji EKR. Więc myślę, że tutaj nie sądzę, żeby była jakaś wola. Uważam, byłoby to niedobre, gdyby chcieć kogoś wyrzucać z frakcji EKR.
1: Nie jest to pierwsza informacja, chcę wrócić do tego tekstu, poświęcona temu, że na wybory, proces wyborczy w Polsce miały wpływać zewnętrzne fundusze, między innymi lokowane tutaj poprzez organizacje pozarządowe. Wcześniej mieliśmy, nawet mówiło się o jeszcze większych kwotach w przypadku USAID, w momencie, kiedy administracja amerykańska obecna ujawniła, po pierwsze obcięła te fundusze, po drugie ujawniła po części przynajmniej, jak one były lokowane. Okazało się, że po części były lokowane na walkę polityczną w Polsce i na lewicowe NGOsy. Donald Trump ukrócił tę praktykę. Czy można powiedzieć, że w Polsce toczy się taka dyplomatyczna proxy war trochę między komisją, no polityczna, między Komisją Europejską a Stanami Zjednoczonymi Donalda Trumpa dzisiaj? Komu się uda tą Polskę wyrwać? Czy Francuzom i Niemcom, czy bardziej Niemcom i Francuzom, czy Amerykanom?
2: Myślę, że...
1: Czy konserwatystom, czy rządzącym Europą lewicowym liberałom?
2: Dobre pytanie. Myślę, że Donald Trump 2.0 to jest inny, na szczęście, niż Donald Trump 1.0, czyli ta druga kadencja pod tym względem jest dużo bardziej zdecydowana, stanowcza. Donald Trump wtedy nie miał zaplecza, musiał iść na różne kompromisy ze swoim obozem, zapleczem politycznym w postaci partii republikańskiej, a skrzydło liberalno-lewicowe tej partii republikańskiej też nie było specjalnie chętne wobec prawicy w Polsce. Teraz jest zupełnie inaczej. Rzeczywiście zarówno tutaj wiceprezydent Vance, jak i szereg amerykańskich fundacji, jak chociażby Heritage, one no wprost, Heritage ostatnio w czasie wizyty EKR-u w Waszyngtonie wprost sformułowała taką tezę, o której pisałem, o której mówiłem.
1: Mówimy że... Heritage Foundation, największym konserwatywny tak, think tanku amerykańskim.
2: Tak, i taki, powiedziałbym, na prawym skrzydle partii republikańskiej, mający zaplecze finansowe bardzo mocne. Oni wprost mówili, że ich celem będzie, uwaga, rywalizowanie z Unią Europejską. I uważam, że to dla Polski jest o tyle ciekawe, że Polska zaczyna być no, atrakcyjną panną młodą z wielkim posagiem, tutaj trawestując niefortunne, nieszczęśliwe, błazeńskie określenie pana Władysława Bartoszewskiego. Tak, w świętej pamięci to określenie nie było mądre i dobre. I w moim przekonaniu tutaj jest nawet pole do pewnej gry. Tak, po drodze nam z Amerykanami w tej kwestii, natomiast zobaczymy, kto wygra wybory we Francji za rok, w Niemczech, w trzech wyborach w najbliższym czasie landowych, w dwóch prawdopodobnie wygra alternatywa dla Niemiec, która oczywiście z pewnych względów jest dla nas nie do przyjęcia, ale dostrzegam, że jest ona bardzo krytyczna wobec Unii Europejskiej jako takiej, także do tego centralizmu unijnego, więc do idei w ogóle tworzenia jednego federalnego państwa unijnego. Pod tym względem też można widzieć w niej przynajmniej w pewnym obszarze, w pewnych debatach którego partnera.
1: Czy obawę, że

0: suwerenistami. Suwerenność Polski jest kwestią najważniejszą w wymiarze gospodarczym, w wymiarze militarnym, ale także w wymiarze, no nazwijmy to, ideowym, tak żeby no, nie byli, żebyśmy nie byli na drodze wielkiego ześlizgu, mówiąc Józefem Mackiewiczem, ale tak żebyśmy nie byli w strefie takiego zwarcia, które no, na naszych oczach się odbywa, obecnie z naszym udziałem.
1: Wspomniał pan o AfD, które rzeczywiście coraz ma coraz lepsze wyniki i głosowań lokalnych, czy, i sondażowe.
0: I jest liderem sondaży.
1: Jest liderem sondaży, tak. I z jednej strony AfD no, postrzegane jest jako formacja nacjonalistyczna, siłą rzeczy antypolska, ponieważ jest dużo punktów spornych, łącznie z tym, że niektórzy z polityków AfD, czy jakoś tam podważali kwestie graniczne. No a z drugiej strony są tam również politycy, którzy ewidentnie wykonują takie gesty propolskie. Więc jak czytać to AfD?
0: Ostatnio miałem rozmowę z jednym z liderów europejskich konserwatystów i on do mnie już po wywiadzie, rozmowa dla RH plus Romy Czareckiego, 4 razy w tygodniu w Polsce 24 zapraszam. Otóż on powiedział po rozmowie, że ładnie to określił i ja się pod tym podpisuję. Mówi tak, część mnie jest przeciwko AfD, a część mnie jest za AfD. Więc pewne rzeczy, które oni głoszą, zwłaszcza tacy posłowie, przedstawiciele ich struktur lokalnych, jakichś młodzieżówek, to są po prostu jakieś kompletne bzdury i trzeba tutaj głośno protestować. Ale część tych poważniejszych polityków, no wydaje się, że te gesty, o których pan mówił, nie tylko wykonuje, ale pokazuje pewne możliwości współpracy, gdy chodzi o walkę z tym centralizmem unijnym, z tym tworzeniem jednego państwa unijnego, gdzie no, nie Polska będzie miała główną rolę. I uważam, że z takimi ludźmi, jak na przykład europosłowie, z którymi zresztą robiłem wywiady, jak pan Tomasz Mariusz Frelich czy pan Peter Bystron, rozmawiać trzeba. Rozmawiać trzeba, bo w wielu głosowaniach akurat prawica, chociaż podzielona w Parlamencie Europejskim polska prawica, ale głosuje tak jak oni. Warto rozmawiać z siłami prawicowymi, nawet jeżeli z góry założymy, że w wielu kwestiach możemy się nie zgadzać, ale widać, że niektórych będziemy się zgadzać.
1: To jeszcze, chociaż nie, już nie zadam pytania na koniec.
0: No to krótka odpowiedź może być.
1: Ryszard Czarnecki pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości?
0: No to już pytanie do Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dziękuję, a będzie jeszcze europosłem?
0: Można wyrażać...
1: Pan z Europarlamentem, pan nas w końcu do tej Unii, pan nas, panie pośle, z Prawa i Sprawiedliwości do tej Unii wprowadzał, co by nie mówić.
0: Mówiąc, że trzeba tam wchodzić na dobrych warunkach, to prawda, zresztą wśród tych osób, które zaprosiłem do współpracy jako Komitet Spraw Europejskich, był świętej pamięci Aleksander Szczygło, był dyrektorem departamentu, zginął pod Smoleńskiem, był dyrektorem departamentu u mnie, no ale był też wicedyrektorem departamentu negocjacji akcesyjnych Mateusz Morawiecki.
1: Dziękuję serdecznie. Ryszard Czarnecki, który prowadzi także w telewizji w Polsce 24 program
0: RH+, rozmowy Czarneckiego, sobotę, niedzielę o 12 oraz we wtorki, piątki, późnym wieczorem.
1: A ja zapraszam państwa serdecznie oczywiście do mediów społecznościowych Radia Wnet, a także do kanału Dobitnie. I za tydzień znowu będzie niespodzianka, bo znowu nie będzie Marcina Wolskiego, ale ja tu będę, więc zajrzyjcie państwo i posłuchajcie także na antenie oczywiście.
0: Ja posłucham.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Świetlik wnet.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem Karagandy w Kazachstanie. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży nabierają tempa w Seulu i w Polsce. Pieszo z Maastricht do grobu świętego Piotra. Holenderska pątniczka przebyła samotnie 2800 km. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Dziś Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachstańskiej diecezji Karaganda.
5: Biskup nominat ma 57 lat i pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. W latach 2001-2007 i ponownie od roku 2025 był proboszczem stołecznej katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też międzydiecezjalnym wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego

0: Konferencji Biskupów Azji Środkowej.
1: Także dziś, jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Leon XIV przyjął na prywatnej audiencji ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w stolicy Korei Południowej.
2: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowego upału i wysokiej wilgotności. Karol Darmoros, Vatican News.
1: W sierpniu atmosferę Światowych Dni Młodzieży można też poczuć na Jasnej Górze, gdzie Krajowe Biuro Organizacyjne SDM towarzyszy pielgrzymom i zaprasza do wsparcia młodych Polaków, którzy wybierają się do Seulu.
3: Szczęść Boże, ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Pozdrawiam serdecznie z Jasnej Góry, gdzie aktualnie jesteśmy na naszym stoisku promującym Światowe Dni Młodzieży, teraz do Seulu, ale też informujemy o kolejnych edycjach. Zapraszamy młodzież, dzieci, rodziny, które tutaj do nas przybywają, pielgrzymów.
4: Szczęść Boże, tutaj Małgosia. Razem z grupą wolontariuszy możemy porozmawiać z innymi pielgrzymami i zabrać ich intencje i modlitwy w przyszłym roku z nami do Korei. My tutaj rozprowadzamy kalendarze i różne inne gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, więc bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być na Jasnej Górze.
1: 2800 kilometrów i blisko 4 miesiące pieszej samotnej wędrówki. Tak wyglądała pielgrzymka Holenderki Christel Grimberg z Maastricht do grobu świętego Piotra.
0: Holenderska pątniczka jest psychiatrą. Wyruszyła do Rzymu w hołdzie pamięci zmarłej przyjaciółki, ale też zmotywowana wiarą, którą odkryła i przyjęła zaledwie 8 lat temu. Jak podkreśla, podczas samotnej wędrówki wielokrotnie doświadczała Bożej opieki, ale też mocy spotkań z przypadkowymi ludźmi, których życzliwość i wspólna modlitwa przemieniały jej serce. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Popołudnie wnet.
7: Widwak.

0: odnalezione pudełko z płytami, czyli muzyczne mydło i powidło.
1: To, że w Radiu Wnet zabrzmiała muzyka z Bośni, to nie jest przypadek. Rozpoczęło się odnalezione pudełko z płytami, audycja, która zakończyła się w grudniu 2025 roku, a teraz na wakacje wróciła na antenę i ta muzyka miała korespondować ze słonecznym sierpniowym latem, ze słońcem. No i nie wiem jak w innych miejscach naszej ojczyzny, ale w Warszawie właśnie przyszły chmury. Mam nadzieję, że przynajmniej ta muzyka trochę słońca Państwu przyniesie w głośnikach, w telefonach, w komputerach. To była Dubioza Collective, grupa z Bośni i Hercegowiny i utwór Kafana. Kafana to w serbsko-chorwackim kawiarnia. Chyba tak to się tłumaczy. Igor Toporowski realizuje audycję, mówi i kłania się Państwu nisko Wojciech Jankowski. Trochę się czuję, jakby to była sobota, godzina 10, ale dzisiaj mamy poniedziałek, bo program wschodni zazwyczaj w tym samym składzie się odbywa. Skoro zaczęliśmy, a najbliższa godzina będzie godziną z muzyką, skoro rozpoczęliśmy bośniakami, to jeszcze raz niech zabrzmi formacja Dubioza Collective i utwór Pakszu.

Po raz drugi dzisiaj Dubioza Collective i kto wie, może jeszcze zabrzmi. W każdym razie była to muzyka z Bośni i Hercegowiny. Ten zespół gra już od 1994 roku i ma na koncie tak dużo płyt, że nawet nie jestem w stanie ich wszystkich spamiętać. A druga formacja też jest legendą, może nie... No większą chyba niż Dubioza Collective i będzie to formacja ze świata anglosaskiego. W tej audycji akurat, bo kiedyś taką miałem audycję, gdzie anglosaskiej muzyki nie prezentowałem, w tej audycji nie stanowi to żadnego problemu. A ta grupa istniała przez wiele, wiele lat i chyba do tej pory już w okrojonym składzie nagrywa płyty, a zaczęła, chociaż ci panowie byli trochę starsi od swoich rówieśników z pierwszej fali brytyjskiego punk rocka, zaczęła jako grupa zaliczana do właśnie do tegoż gatunku. I pierwsze dwie płyty były w takiej stylistyce, chociaż jak na punkowców troszeczkę mieli nietypowe instrumentarium, bo były tutaj na przykład klawisze, po które punkowcy nie zawsze i niechętnie, w każdym razie nie wszyscy, chętnie sięgali. W każdym razie The Stranglers, czyli Dusiciele i utwór z jednej z tych dwóch płyt z tego jeszcze punk rockowego okresu No More Heroes.

The Stranglers i No More Heroes, ale dusiciele, którzy dzisiaj pojawili się w naszej audycji, nie tylko nagrywali taką ostrzejszą muzykę, chociaż z perspektywy kilku dekad to ta muzyka wcale nie jest ostra. Chciałoby się powiedzieć, że to jest prawie pop, ale Stranglersi coraz bardziej z każdym albumem odchodzili od punk rocka i czasami nagrywali rzeczywiście popowe niemalże utwory i niemalże popowe płyty. Tego utworu nie zaliczyłbym do muzyki popowej, ale jeżeli dla kogoś jest trochę za szybko w naszym pudełku, to teraz troszeczkę zwolnimy, trochę będzie mniej szarpania nerwów, a więcej nastrojowej muzyki. Znowu dusiciele.

Patrzę na wykonawcę i tytuł tego utworu i chyba da się to wszystko przetłumaczyć na język polski. Zatem to byli Dusiciele i Sen nocy letniej. I porzucam świat anglosaski na rzecz jednego z moich ulubionych krajów i jednej z moich ulubionych formacji. Zresztą tych fanów tej grupy w Radiu Wnet jest więcej, bo Szymon Chrystianus też stał się fanem tej formacji, a ten utwór dedykuję Andrzejowi Karasiowi. Mam nadzieję, że mu się spodoba i jestem pewien, że doskonale zna ten utwór, bo kiedyś często go słuchał, chcąc albo nie chcąc, ale słuchał.

0: Z tym utworem jest związany pewien konflikt tragiczny, czyli konflikt nie do rozwiązania. Stali słuchacze Radia Wnet, a może ci, którzy słuchali u zarania tego radia i pamiętają program wschodni nadawany jeszcze hen wiele lat temu, z pewnością pamiętają, że z Dobrzy z Dób i utwór Everybody in the Casa Mare rozpoczynał każdy program wschodni. No i często miałem takie głosy, no czy miałem jeszcze takie głosy, że to jest koszmarny utwór i że to jakaś czerń ze stepów niebezpieczna tutaj się wydziera, a ja mówiłem, żadna czerń, to są Mołdawianie. W każdym razie miałem takie głosy, ale większość była świetna piosenka na rozpoczęcie tego utworu, tylko za długa. Ona jest za długa jako utwór otwierający audycję. No a ja zawsze uważałem, wychowany też przez redaktora Wasowskiego w Radiu Wnet wspomnianym, że wyciszanie czy obcinanie utworów to jest barbarzyństwo i że tego nie można robić. No i ten konflikt tak trwał, aż w pewnym momencie Antek Opaliński prowadził program wschodni i on zmienił zupełnie zawartość muzyczną audycji. No dobrze, trochę historii Radia Wnet. Jeżeli państwo lubią, tak jak Szymon Chrystianus i mówiący te słowa, formację mołdawską z dób, to jeszcze raz zapraszam do Mołdawii. A skoro to Mołdawia, no to na wesele. Wesele to po rumuńsku nunta, a jeżeli to mołdawska nunta, to będzie to nunta ekstremala. Jak to przetłumaczyć? Chyba ekstremalne weselisko. Tak mi się wydaje.
1: Ja saudi plin machale, chochot rys, siki ujale, multalajsi forfotale, astej nuntej ekstremale.

0: they are Amar!
1: Z Dobrzy, z Dób i Nunta Ekstremala, czyli ekstremalne wesy licho. A przynajmniej tak myślę, że można przetłumaczyć tytuł tego utworu. I była to muzyka z Republiki Mołdawii i następna dama, która wystąpi. O, nie było kobiet do tej pory, więc chyba najwyższa pora. No, jeżeli kobieta to coś, co ukoi nasze nerwy, coś, co nas uspokoi. Zatem po tych wszystkich szarpi drutach niech zabrzmi kobiecy głos, który nas ukoi. Powiem tylko na początku tyle, że ta dama urodziła się w takim państwie, niektórzy może jeszcze pamiętają, NRD, a resztę opowiem już po tym utworze.

0: Non-sex monk rock.
1: Jeżeli nasi słuchacze są teraz w Warszawie i mają zszarpane nerwy tymi błąkającymi się po stolicy deszczami, które się pojawiają raz na krakowskim przedmieściu, raz przy rondzie ONZ i paraliżują ruch i niszczą plany, to myślę, że ten kojący głos Niny Hagen poprawił Państwu nastrój. Tak jak obiecałem, nic tak nie koi jak kobiecy głos. Nina Hagen, która urodziła się w NRD, nagrywała jedne chyba z najbardziej szalonych płyt w historii muzyki rockowej. Myślę, że w pierwszej dziesiątce, ale w każdym razie dwudziestce, by się któraś z tych płyt znalazła. Ta płyta nosiła tytuł Non-Sex Monk Rock, tak jak ostatnie słowa tej piosenki, a sam utwór nosi tytuł Dread Love. Ale Nina Hagen, tak jak inni, z czasem pokorniała, z czasem robiła się coraz poważniejsza, bo rzeczywiście czasami to były już ekstremum wariactwa rockowego i zaczęła sięgać po poważniejsze utwory. Czy to jest poważny utwór? Pochodzi z repertuaru Depeche Mode i nie wszyscy do końca odnajdywali tam poważne potraktowanie wyżej wymienionej postaci, najważniejszej w tym tytule, ale byli inni wykonawcy, którzy mówili, że dla nich jest to bardzo osobista i religijna piosenka. Sama Nina Hagen pod koniec, cały czas żyje, w późnym etapie swojej kariery, jak już powiedziałem, spoważniała, nawróciła się podobno i nagrała taki utwór, całą płytę zresztą nagrała w konwencji, no nazwijmy to mniej więcej gospel, takiej amerykańskiej muzyki około religijnej, a utwór, no co to za utwór, to już na pewno Państwo się domyślają.

Nina Hagen i Personal Jesus. Kolejna wersja tego utworu, chociaż chyba najbardziej znana to oczywiście ta oryginalna Depeche Mode, ale również Johnny Cash śpiewał ten utwór i on bardzo, bardzo poważnie potraktował i dla niego była to pieśń religijna. Niestety już świętej pamięci. A Nina Hagen również sięgnęła po ten utwór. Igor Toporowski jest pod wrażeniem skali głosu Niny Hagen. A teraz następny gentleman z kraju Basków. Może już takiego głosu, na pewno takiego głosu nie ma, ale potrafi fajnie nas, o złe słowo, brzydkie słowo, ale niech będzie, fajnie nas ukołysać.

0: και βρέχει. Πιότερο επιθυμώ να δω παρά να πω. Στη ζωγραφιά ναυτή κοιτάζω τώρα ένα ωραίο αγόρι.
1: Muguruza w utworze Itaca Berriro, co znaczy, z tego co wiem, i znowu do Itaki. Nawiasem mówiąc, czy byli Państwo na Odysei? Ja jeszcze nie byłem, może gdy skończy się remont, odważę się, a może jednak nie. Czasu już nie jest tak dużo, jest godzina 17.50, ale myślę, że możemy jeszcze raz odwiedzić Republikę Mołdawii i ich najlepszy eksportowy produkt obok wina.
2: Hi, the following song is a way different to everything you heard before, so take each other by the hand and start to dance.

Jeszcze bardziej. No dobrze, ale rozstańmy się w dobrym nastroju. Zespół Stranglers, Dusiciele, już nie w punkowym utworze, ale w takim popowym. Chyba o tym naprawdę mogę powiedzieć, że to utwór popowy. Kłaniają się Państwu nisko Igor Toporowski, Wojciech Jankowski. To było odnalezione pudełko z płytami Dusiciele i właśnie, a czy wiedzą Państwo, jak jest po serbsku pomidor? Być może do tego tematu wrócimy za tydzień. Do usłyszenia.

0: odnalezione pudełko z płytami, czyli muzyczne mydło i powidło.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.

0: autopromocja.
1: Studio Ostoja.
2: Serdecznie. Jesteśmy cały czas w tak zwanej ramówce sierpniowej, więc dzisiejsza audycja znowuż będzie taka bardziej muzyczna, troszkę rozrywkowa, może minimalnie. Cóż, w gronictwie teraz wiele się dzieje, czas żniw w pełni. Większość naszych nasion i sadzonek dorasta na polach, więc poza samymi zbożami zaczęły się też, zaczynają i zaczęły się zbiory warzyw. To chodzą w całej Polsce pomidory, no właśnie trwa sezon ogórkowy, borówka w pełni, już niedługo pewnie, już gdzieniegdzie się zaczęły, a późniejsze się niedługo zaczną, czyli maliny, więc te warzywa i owoce, zboża, coraz więcej uwagi od nas rolników teraz potrzebują i sezon też jest taki niepewny, bo raz słońce, raz deszcz, więc decyzja o tym, kiedy i co zbierać, jest no, dosyć istotna. My natomiast jak co tydzień dowozimy nasze skrzynki z natury po audycji dla wszystkich, którzy zamówili. Dzisiaj będą oczywiście dostarczane. Jeżeli Państwo chcecie dołączyć do naszych odbiorców, to zakupy @ostojanatury.pl albo można zajrzeć na stronę ostojanatury.pl i tam w zakładce kontakt pojawiają się informacje, jak się z nami skontaktować. Też często na Facebooku Radia Wnet pojawiają się informacje o naszych skrzynkach. Wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą, przypominam o tym, że tu pod patronatem Radia Wnet i nie tylko organizujemy Biotech 2026, 10, 11, 12 września. Jeszcze są miejsca, można się zapisywać. Jeśli chodzi o 10, jest to dzień poświęcony airshipom i budownictwu naturalnemu, budownictwu konopnemu. Tutaj mamy miejsca, mamy nawet kilka miejsc dla naszych słuchaczy, więc jeżeli ktoś byłby chętny, to poprosimy o maila również na zakupy @ostojanatury.pl. Natomiast 11-12 to pierwsze spotkanie z Richardem Perkinsem, jednym z autorów i powiedziałbym takich głównych przedstawicieli rolnictwa regeneracyjnego w Polsce, autor książki Regenerative Agriculture, autor również wspaniałej książki z budowlami dla rolników regeneratywnych, czy regeneracyjnych, tak jakbyśmy to po polsku powiedzieli. Więc jak najbardziej duży event się zbliża szybkimi krokami. 23 sierpnia ostatni w tym sezonie piknik z natury z udziałem naszego kucharza Bartka, którego na antenie nieraz Państwo mieliście okazję usłyszeć. Więc to tyle, jeśli chodzi o zaproszenia. A teraz zapraszam na utwór muzyczny.
3: Yeah, yeah, yeah. All right, let's go.

No więc to była Mariah Carey, a my na chwilkę jeszcze wracamy z naszymi rolniczymi opowieściami i rolniczymi tematami. No niestety te goroczne żniwa stoją w tle ogromnych cen paliw, czyli ropa zwłaszcza już powyżej 8 zł. Myślę, że to jest ogromny koszt dla większości rolników, zwłaszcza dla tych, którzy tych zbóż czy tych areałów mają do koszenia więcej, więc no, myślę, że ten sezon jest taki dosyć kluczowy. Słyszeliśmy wypowiedź ostatnio byłego ministra Ardanowskiego, że całe rolnictwo wisi na włosku i rzeczywiście ten sezon może być taki dosyć smutny i przełomowy. Wiele gospodarstw może na koniec tego roku niestety zostać zamknięte, czego bardzo sobie nie życzymy, ale tak wygląda dzisiaj ta nasza sytuacja, zwłaszcza że koszty przez ostatnie 20 lat poszły bardzo do góry, to zarówno koszty pracy ludzkiej, koszty maszyn, koszty obsługi, koszty utrzymania, tak samo paliwo, o którym wspominaliśmy, a ceny w skupach, tak, te ceny, na których polega większość rolników w Polsce, zarówno tych średnich, jak i tych dużych, ale i część małych, niestety no, stoją i są stabilne, czy stety, niestety, no, dla państwa na pewno i dla wielu ludzi to, że te ceny w skupach są niskie, może być korzystne, choć nie do końca wiem, jak jest, bo te ceny w sklepach i na półkach wcale niskie nie są, a czyli gdzieś ta cała prowizja jest wysysana przez pośredników. Rolnicy dostają bardzo mało, klienci płacą bardzo dużo, a tak naprawdę zyskiem zostaje pośrednik, więc cała ta sytuacja tego naszego rolnictwa niestety stoi na głowie i tutaj mój apel, cotygodniowy stały apel o to, żeby wspierać swoich lokalnych rolników, żeby właśnie głosować portfelem, nie chodzić do wielkopowierzchniowych marketów czy sklepów i jednak część produktów, ja nie mówię, że wszystkie i żeby rezygnować ze wszystkiego, do czego państwo są przyzwyczajeni w tych czasach pełnych półek, ale żeby jednak się zatruszczyć też o ten łańcuch dostaw, żeby dalej ten krótki łańcuch dostaw istniał w ogóle, bo mówimy o promowaniu krótkich łańcuchów dostaw. Tymczasem te krótkie łańcuchy dostaw są bardzo zagrożone, jeżeli państwo nie będą robić zakupów lokalnie u swoich lokalnych dostawców, nie będą wspierać swoich lokalnych społeczności, to no, tym rolnikom będzie coraz ciężej. A was, rolnicy, wszystkich zachęcam do tego właśnie, żeby budować tą sprzedaż lokalną. Jak to powiedział Joel Saltin w wykładzie podczas jego wizyty w Polsce u nas w Ostoi, to nie chodzi o to, żeby całą produkcję z dnia na dzień przestawić z skupowej na bezpośrednią, ale jak to on powiedział, że wystarczy zacząć od 2-3 skrzynek na bramie tego, co się produkuje i zacząć docierać ze swoim towarem też bezpośrednio, a nie tylko hurtowo. Więc no, życzę nam, żeby ten sezon jednak, żeby ta większość gospodarstw się jeszcze obroniło, żeby sobie poradzili rolnicy, żeby te koszty, tudzież sytuacja pogodowa, no bo nie ukrywajmy, że pogoda w tym roku też nas nie rozpieszcza. Najpierw mieliśmy długie wiosenne susze, teraz takie lato w kropkę, raz słońce, raz deszcz, więc presja chorób, presja szkodników, presja w wielu miejscach braku wody, zmieniającego się w nadmiar wody, zwłaszcza gdzie te gleby już nie mają tej warstwy humusowej, nie są odbudowane, tam te problemy wodne na pewno będą się potęgowały i narastały. Więc to takie są tegotygodniowe wieści rolnicze. No myślę, że najsmutniejszą kwestią jest no, ta dysproporcja, czyli ogromne ceny na półkach w sklepach i bardzo niskie ceny w skupach, tak jak to rolnicy zauważają, że są to te same ceny co 20 lat temu, więc no a przez te ostatnie 20 lat wszystko dookoła bardzo podrożało, natomiast te produkty rolne jakby tego nie zauważają. Cóż, następny utwór muzyczny, teraz zapraszamy na Beatlesów.

Więc to byli The Beatles, a klasyka muzyki zawsze na czasie, jak słychać. Jeśli chodzi o nasze rolnictwo regeneracyjne, to tutaj muszę przyznać, że te zmiany powoli ruszają się w dobrym kierunku. Coraz więcej gospodarstw i gospodarzy doceniają te praktyki rolnictwa regeneracyjnego i ze względu na zdrowie gleby i w ogóle jakby zasobność gospodarstwa w to, co jest najważniejsze, no bo żadne gospodarstwo, znaczy no może nie żadne, ale większość gospodarstw w pełni zależy jednak cały czas od gleb i my jako gatunek też zależymy, jako ludzie zależymy od warstwy humusowej gleby, która pozwala nam karmić ten świat, a wiadomo, że są różne projekty jak sztuczne mięso, czy robaki, czy uprawy na wodzie, natomiast dziś najważniejszymi są to zdrowa gleba i tutaj bardzo, bardzo cieszę, że coraz więcej rolników zaczyna się tym interesować, wraca do praktyk często swoich dziadów albo do właśnie już takiego nowoczesnego podejścia, organizuje to coraz lepiej. To też rolnictwo regeneracyjne to też najczęściej duże rozproszenie, jeśli chodzi o ilość produktów, które powstają w gospodarstwie, czyli ta dywersyfikacja produkcji, która w takich ciężkich czasach i pogodowych, i finansowych jest, myślę, czymś niezbędnym, bo gospodarstwa wyspecjalizowane, duże, mogą tylko istnieć, jeżeli są duże i mają odpowiednio zoptymalizowany park maszynowy i cały łańcuch odbioru, przechowywania, dostaw, cały łańcuch klientów. To takie gospodarstwa, powiedzmy, że jakoś tam funkcjonują, choć im jest coraz ciężej, no bo ich konkurenci nie są małe i średnie gospodarstwa od nas z kraju czy z Unii Europejskiej, tylko dziś muszą konkurować z Ukrainą, z Mercosurem, ze Stanami Zjednoczonymi, z gospodarstwami jeszcze większymi od nich, jeszcze lepiej wyposażonymi, jeszcze bardziej dofinansowanymi, co powoduje, że ta konkurencja do najłatwiejszych nie należy, ale tutaj jakby oczywiście wielki szacunek do wszystkich gospodarzy, którzy dają radę i potrafią, więc i zarówno do tych dużych, jak i do tych małych. Ja oczywiście zachęcam do wspierania gospodarstw regeneracyjnych, ekologicznych, do tych, którzy dbają o glebę, dbają o jakość żywności. No myślę, że najlepszym testem, jaki Państwo mogą przeprowadzić na producencie, to jest to, czy on rzeczywiście je to, co produkuje. No najlepiej, tak jak u nas, umówić się z nami, odwiedzić gospodarstwo. Mamy przez całe lato, czyli przez lipiec, sierpień, co niedziela takie mini bazarki u nas w gospodarstwie. Przy okazji poza zakupami klienci przyjeżdżają obejrzeć, przejść po naszych polach, obejrzeć nasze zwierzęta, zaprzyjaźnić się z gospodarzami i myślę, że budowa takiej relacji to jest w naszych czasach coś bardzo, bardzo wartościowego i dla nas jako producentów i dla Was jako odbiorców, bo jak mówią stare porzekadła i stare mądrości, człowiek jest tym, czym je. A więc warto wiedzieć, co się je i skąd to pochodzi, jak to powstaje, jak wygląda gleba, która rodzi i nas karmi. Zapraszam na kolejny utwór muzyczny.

wracamy po Michaelu Jacksonie. Znów powiemy chwilę o tym, co dzieje się teraz na polach i łąkach, no poza rzeczywiście zbiorami i takim bardziej okresem. Już wchodzimy w drugą część roku i myślę, że teraz największym tematem wszystkich gospodarstw, ale i myślę domów, są przetwory, tak? Teraz jest najlepszy czas, zaczęło się kiszenie ogórów, robienie zakwasów, lada moment myślę, że pojawią się kapusty, takie już, no, nie te takie super świeże, tylko już takie w pełni wyrośnięte, które myślę, no też zakwas z kapusty, kiszonka z kapusty. No to bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Bardzo polecamy robienie tych kiszonek. Jak najbardziej jest to coś, co nasi dziadowie robili od zawsze i warto mieć w domu zapas swoich własnych przetworów. Wiadomo, że one smakują lepiej niż te ze sklepu, ale jeżeli Państwo nie robicie, to znowuż polecam znalezienie jakiegoś. Najlepsze są małe gospodarstwa, małe, średnie gospodarstwa, które dysponują wszystkimi składnikami i w takich gospodarstwach można się zaopatrzyć właśnie w dobre kapusty kiszone, w dobre ogóry i delektować się tym smakiem, kiedy zabraknie świeżych warzyw, a póki co rozkoszować się tym, co mamy, czyli że mamy sierpień, czyli bogactwo pomidorów, ogórków, cukinii, po kolei już różnych lada moment pewnie owoców z drzew, owoców miękkich, których teraz jest w bród, pojawiają się grzybki, też dla tych, co lubią sobie zamarynować grzybka, to myślę, że jest to ten moment, już nadchodzi, na razie głównie kurki, ale z tego, co słyszałem od naszych dziewczyn na wioskach, to coraz więcej grzybów w lasach jest, więc mam nadzieję, że te grzyby w tym roku będą, choć tutaj znowuż mała uwaga, że z tymi naszymi lasami, no to nie jest najlepiej, bo ja jeżdżę i patrzę, jak wjeżdżają te herwestery, które dziś tnie się głównie herwesterami, a są to ogromne maszyny, które jak jadą po tej ściółce, takie 10, 15, 20 tonowe sprzęty, no to niestety ten las będzie potrzebował bardzo, bardzo wiele czasu, żeby się zregenerować, tak? To niestety też ta mechanizacja i te ciężkie sprzęty, tak jak i na polach uprawnych, tak samo i w lesie, no niestety nie robią dobrej roboty i ten ekosystem nam troszkę niszczą, więc tutaj wiadomo, że nie wrócimy już do konia, ale można by to na pewno zorganizować trochę lepiej, bo wielokrotnie widziałem, co w tym lesie zostaje po przejechaniu tymi ciężkimi maszynami, no i serce się kraje. Cóż, no mimo, że problemów wiele, ale nie warto się poddawać, więc zapraszam teraz na Rolling Stonesów Satisfaction.

No więc to satisfaction, satysfakcja i powiem szczerze, ma się satysfakcję, jak nam się coś uda w polu i w ogródku. Na pewno ci, którzy próbowali, to wiedzą, że jak te warzywa, owoce nam się udają, to satysfakcja jest ogromna. To jest to takie przeżycie dla nas, że możemy zjeść coś swojego smacznego, pełni wartościowego i jak najbardziej wszystkich zachęcam do tego, żeby samemu też coś uprawiać, bo na pewno osoby, które uprawiają, bardziej doceniają naszą pracę, pracę rolników ekologicznych, regeneratywnych, zdają sobie sprawę, jakie są wyzwania, ile to wszystko kosztuje pracy, jakie jest ryzyko, jak się coś udaje albo nie udaje. Oczywiście satysfakcja jest ogromna, jak się udaje, ale też jest smuteczek, jak się nie udaje. I to już nie tylko finansowe, ale też po prostu brak satysfakcji z wykonanego zadania jest też jest czymś, czym rolnik dosyć często musi się mierzyć, zwłaszcza teraz przy tych zawirowaniach pogodowych, to wiele roślin podatnych jest na grzyby, pleśnie, na różnego rodzaju inne zagrożenia, więc nie zawsze wszystkie uprawy nam się udają, tak samo ze zwierzętami w gospodarstwach. To też nie jest tak, że wiele osób mówi, że rolnik śpi i mu rośnie. No, jakby tak było, to wszyscy bylibyśmy rolnikami, a jak widzimy po statystykach, zainteresowanie zawodem rolniczym jest znikome, zastępowalność pokoleń jest może 5%, więc czy chcąc, czy nie chcąc, za 10-20 lat tych rolników będzie bardzo, bardzo niewielu, bo dziś średnia wieku rolnika to już w Polsce to myślę, że już na luzie powyżej 60 roku życia. Gdzieś tam na zachodzie mówi się, że jest między 60 a 65 lat, w niektórych krajach powyżej 65, a dzieci rolników bardzo rzadko chcą zostawać na gospodarstwach, bardzo rzadko chcą ten rodzaj życia prowadzić, więc coraz więcej gospodarstw pustoszeje, ale coraz więcej gospodarstw jest przejmowanych przez korporacje. Jeżeli korporacje zaczną uprawiać tą ziemię, no to liczyć się będzie już tylko zysk. Mało jest korporacji, które stawiają na jakość, większość stawia na ilość, na zysk, więc boję się, że ta jakość żywności, do której jesteśmy przyzwyczajeni, spadnie, a ta żywność jakościowa będzie mniej dostępna i jej ceny przez to będą rosły, więc też od Państwa zależy w dużej mierze, jaka przyszłość czeka i konsumentów, i producentów. Tak jak powtarzam to co tydzień, głosujecie Państwo swoimi portfelami, głosujecie tym, co na Wasze stoły trafia, skąd to pochodzi i kogo wspiera ten zakup. Więc ja zachęcam do tego, żeby w swoich lokalnych społecznościach znajdować takich rolników. Jeżeli mieszkają Państwo w Warszawie lub w Gdańsku czy w Olsztynie, to zapraszamy do zakupów u nas, też zapraszamy do nas do gospodarstwa. W każdą niedzielę przez całe wakacje można nas odwiedzić, zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko, co uprawiamy i te wszystkie zabiegi, te wszystkie praktyki, o których mówimy, jak one wyglądają na żywo. Więc my akurat tu się niczego nie wstydzimy, znaczy wiadomo, chcielibyśmy być jeszcze bardziej rozwinięci, jeszcze lepiej wyposażeni. Myślę, że każdy, kto buduje coś, ma zawsze taki niedosyt, że jeszcze wiele rzeczy można poprawić i zrobić lepiej, ale już na dzień dzisiejszy nic do ukrycia nie mamy. Zresztą jesteśmy poddawani tak licznym kontrolom, że to nawet nie wiem, gdzie to można byłoby ukryć, jakby ktoś chciał ukrywać. To też jest dosyć dużym paradoksem, bo dziś rolnicy ekologiczni w Polsce są bardzo skrupulatnie kontrolowani. My w tym roku mieliśmy już 4 kontrole różnych instytucji, od jednostki certyfikującej po organy
administracji państwowej, które różne rzeczy u nas sprawdzają, więc a dla odmiany wiele tej żywności, która trafia z zagranicy, nie jest poddawana aż tak szczegółowym kontrolom, zwłaszcza mówię tu o żywności ekologicznej. Zapraszam na kolejny utwór muzyczny.

No to, to był zespół Wonky One. Papro Dziad był naszym gościem 2 tygodnie temu, w ostatni poniedziałek lipca. Od sierpnia, jak wiecie Państwo, mamy taką formułę muzyczną, wakacyjną, ale ja na posterunku jestem co tydzień z racji tego, że dowozimy nasze skrzynki z natury zawsze w poniedziałki po audycji. Wydajemy je na Bednarskiej, tam przy Szkole Muzycznej. Drugi przystanek mamy na Łąkowej po godzinie 20, więc tu bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do zamawiania, zwłaszcza, że zaczął się czas rarytasów w naszych skrzynkach, czyli w dzisiejszej skrzynce znajdą Państwo pomidory, ogórki, cukinie, świeże pęczki, marchewki, zakwasy, ogórki kiszone, czosnek świeży, więc tych produktów jest już sporo, tam tak powiedziałem z pamięci, więc miks sałat oczywiście. Myślę, że te produkty będą rotować się, zmieniać, bo już zaraz za pasem wrzesień, a od września powrócą szerzej zieleniny, powrócą rzodkiewki, jako że to są warzywka, które nie lubią aż takiego upału, nie lubią aż tyle słońca. Są to warzywa krótszego dnia, więc zawsze lipiec, sierpień jest taka naturalna przerwa. Natomiast w lipcu, sierpniu mamy wspaniałe owoce, a myślę, że królem lata zawsze w Polsce jest i był pomidor. My akurat głównie pomidory malinowe, pomidory bawole serca, ale wiem, że większości z Państwu smakują, więc dla tych, którzy chcą poczuć smak prawdziwego pomidora z takim miąższem jak z działki, z dzieciństwa, albo od babci, albo z własnego krzaczka, zapraszam serdecznie do zamawiania naszych paczek. Oczywiście w naszych paczkach też wyjątkowe jajka od kur z chowu pastwiskowego, chowu regeneracyjnego, z tak zwanych egg mobile, przesuwnych kurników, które podróżują razem z kurami po naszych polach, i poza tym, że kury mają dostęp do zieleninki, do robaczków, to też pomagają nam przerabiać wierzchnią warstwę gleby i użyźniać nasze pola. No cóż, ostatni dzisiaj utwór, przedostatni w sumie utwór muzyczny. Zapraszamy.

Another One Bites the Dust, czyli kolejna klasyka. A no od razu się przyjemnie robi, jak się posłucha trochę dobrej muzyki. My powoli już nasza audycja dzisiejsza będzie się chylić ku końcowi. A teraz za tydzień już, mimo że mamy tą wersję wakacyjną, to i tak postaram się jakiegoś gościa zaprosić do rozmowy. Porozmawiamy może bardziej mniej technicznie, bardziej rozrywkowo. Mam nadzieję, że uda się z naszym Bartkiem kucharzem może połączyć i opowiemy Państwu o pikniku. Planujemy też taką nowy człon naszej audycji, polegający na tym, że raz w miesiącu Bartek przygotuje dla Państwa przepis na potrawę, którą będzie można zrobić z tego, co w danym momencie jest najbardziej na topie. No teraz pewnie byłoby to ogórki kiszone, ale myślę, że akurat ogórki kiszone to każdy ma swój przepis rodzinny i należy te przepisy jak najbardziej kontynuować i żeby się zachowały i żeby było wiele rodzajów tych ogórków kiszonych, więc tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie przetwory robić, jak ma się przepisy od swoich babci, prababci, to te przepisy używać, żeby one po prostu nie zginęły, bo z każdym takim przepisem, którego zaprzestanie się realizować, on znika, po prostu znika i nie wiadomo, czy kiedykolwiek już taka wersja danej kiszonki powróci. A teraz na koniec jeszcze, no, żeby się trochę może pochwalić, bo chwalić też się trzeba, tu nasza koleżanka Klaudia Madzika, członek naszej spółdzielni, jest też wokalistką, a właśnie zajmuje się w sumie w Stanach, jest to muzyka najbliższa rolnikom, czyli muzyka country. W Polsce muzyka country, nie wiem, do końca się kojarzy głównie z festiwalem w Giżycku, w Mrągowie, przepraszam, w Mrągowie, tak, piknik country w Mrągowie, który od wielu, wielu lat jest w świadomości nas, więc tam się zbierają wszyscy przedstawiciele tego kierunku. Wiem, że Klaudia była wielokrotnie już gościem Radia Wnet i gościła w audycji country, tutaj naszego kolegi redakcyjnego. Natomiast dzisiaj, jako że jest członkiem naszej spółdzielni i jak najbardziej jesteśmy dumni z tego, że jej się udaje i że realizuje swoje muzyczne marzenia i muzyczne wyzwania i nagrywa muzykę taka, jak jej w duszy śpiewa, zapraszamy na koniec na utwór muzyczny Klaudii Madziki. A ja się z Państwem żegnam. Zapraszam do zamawiania naszych skrzynek, zakupy @ostrojnatury.pl, skrzynki z natury, co tydzień w poniedziałki dostępne po audycji. Tutaj najlepiej mail, można też się odesłać telefonicznie. Telefon jest na stronie ostrojnatury.pl w zakładce kontakt. Dziękuję bardzo i zapraszam na utwór Klaudii.

0: Studio Ostoja.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: To była autopromocja.
5: Czas nie tylko na country.

dobry państwu. Tak piękne piosenki tworzone były w latach 30. Takie standardy muzyki rozrywkowej wtedy powstawały przepiękne, które wchodziły do historii muzyki. Jak choćby ten Penis from Heaven, tu w wykonaniu wspaniałego gwiazdora muzyki country, Randy Travisa. Penis from Heaven, Randy Travis, a tu pan Igor Toporowski i Jerzy Głuszyk witają państwa w audycji Czas nie tylko na country. Nie wiem jak u państwa w Warszawie, ja dziś nadaję z Gorzowa, gdzie przechodzą takie lekkie chmurki z ciepłym deszczem, ale takie minimalne opady, no ale z nieba leci woda. W związku z tym tu używamy, proszę państwa, parasoli w standardowym położeniu. No gdyby leciały z nieba pieniądze, jak w tej piosence, to należałoby niewątpliwie parasol odwrócić rączką do góry, by zebrał się jakiś miły kopczyk dolarówek, monet, wartościowych pieniędzy. No ale niestety w życiu jest raczej tak, że rączka w dół, kopułka parasola w górze i chronimy się przed deszczem. Do Randy Travisa dziś jeszcze wrócę w naszej audycji. To nie jest dobry czas dla premier płytowych. Wakacje, bardzo niewiele się ukazuje nowych krążków. W związku z tym dziś postanowiłem zająć państwa w pierwszej części audycji premierami singli, bo te single, owszem, pojawiają się one tam w tych streamingach, się mieszczą artyści tymi singlami, zapowiadają przyszłe płyty. I najpierw posłuchamy sobie dwóch takich piosenek, które pojawiły się w piątek, w ubiegłym tygodniu. Pierwsza z nich artysty o nazwisku Gavin Ed Cook, kompletnie nieznana mi postać, to jest młody gentleman, taki outlaw, on tak niesie tę tradycję wyjętych spod prawa, czyli takich niezależnych artystów w muzyce country. Sam pochodzi z małego miasteczka, tam właściwie pod tym miasteczkiem ma farmę, uprawia to, co na farmie się zwykle uprawia. Grał w młodzieńczym czasie futbol amerykański, ale postanowił zrobić karierę muzyczną. Zobaczymy, czy mu się uda. A druga artystką jest już bardziej znana artystka country Carolyn Pierce. I ona, ja ją bardzo lubię, bo ona ma bardzo charakterystyczny głos, wokal, śpiewa z uczuciem, bardzo wiele emocjonalności jest w tych jej piosenkach. I w tym utworze Happy for Myself porusza akurat temat rzadko spotykany w piosenkach, mianowicie dylematu pojawiającego się w sytuacji, kiedy komuś innemu niż jej szczęści się w życiu i ci inni osiągają to wszystko, o czym ona sobie marzyła, a zatem skomplikowany problem zazdrości. Working Man i ten gentleman, którego zapowiedziałem najpierw, a potem Carly Pierce, dwie nowe piosenki.

No to posłuchaliśmy sobie dwóch singielków, a teraz, proszę Państwa, już taki mocniejszy akcent w tych singlach, bo otóż co się ukazało też ten piątek miniony. Singiel, taki duet, któż to jest, zaraz Państwu powiem, Kay Wetzel i Ella Langley. No, Ella Langley jest artystką niezmiernie popularną. Ona wykonała coś niezwykle wyjątkowego. To jest młodziutka artystka, owszem, śpiewająca już od paru lat, znana, ale ubiegły rok i właściwie ten spowodował, że nagle jej popularność wzrosła niebotycznie. Ostatnia płyta, ta najnowsza płyta, to spowodowała. W ogóle jest taką rekordzistką, jeśli można mówić o muzyce w kategorii rekordów, to jej piosenka z tej płyty, którą tu przywołałem, zajęła pierwsze miejsce na wszystkich głównych, takich trzech głównych listach przebojów ogólnokrajowej muzyce country. W Stanach Zjednoczonych jest pierwszą kobietą w historii, która osiągnęła taki sukces. Tak wysoką pozycję. No i ona teraz odcina te kupony. Ona bardzo dużo współpracuje z innymi artystami. To też się chwali, że ona tak nie skoncentrowała się wyłącznie na swojej karierze. Przygotowuje nowe utwory, ich jest sporo. One się pojawiają w streamingach. A tu pojawił się właśnie duecik tegoż gentlemana z Langley. To jest już druga ich współpraca w historii. Ona w ogóle jakiś czas temu supportowała występy Kay Wetzela. No a teraz nagrali utwór Jaded. To oczywiście o miłości, no, o czym, że tutaj można śpiewać w duecie, no, o miłości takiej nie do końca chyba szczęśliwej, ale w zawieszeniu pozostaje odpowiedź, czy uda im się ten kryzys przetrwać. Druga piosenka, czyli kolejny nasz singielek, to moja ulubiona artystka Sierra Ferrell. No, także niezwykła postać. To jest dziewczyna, która w wieku bodaj 18 lat opuściła dom, no i zrobiła wielki tour po Stanach Zjednoczonych, ale nie koncertowy, bo ona wtedy dopiero zaczynała śpiewać. Ona po prostu jeździła w wiele miejsc, nawiązywała kontakty z lokalnymi muzykami, a to w Nowym Orleanie, a to w Seattle, a to w Austin w Teksasie, a to jeszcze w wielu innych miejscach, spotykając się z artystami śpiewającymi muzykę różnych gatunków. No oczywiście Seattle, no to mamy rocka, w Nowym Orleanie mamy głównie taki jazzik, ale w Teksasie pracujemy nad wspaniałymi utworami klasyki kantrowej i ona w sobie ma te wszystkie elementy nauki, które wchłonęła jako bardzo młoda dziewczyna. Ona nadal jest przecież młoda, to jest kilka lat od czasu, kiedy ona wyruszyła w ten piękny tour po Stanach, ale osiągnęła już sukces. Moim zdaniem, to znaczy ja uważam, że ona jest porównywalna z tej klasie artystycznej na tym poziomie artyzmu, co Ella Langley, którą tutaj też zapowiedziałem, tylko że jest bardziej niezależna. Ona nie powiązała się z wielkimi wytwórniami. Ona tworzy muzykę, pisze piosenki dla siebie także i śpiewa w bardzo wielu małych salach klubowych, ale występuje też na dużych scenach. Moim zdaniem te obie damy są przyszłością
muzyki country. No, o czym ona śpiewa? No też, proszę Państwa, o miłości. No, chciałaby go kochać, ale czy to się jej uda? No, zobaczymy, posłuchajmy póki co piosenek w wykonaniu obu tych dam.

to proszę Państwa, zupełnie nowe brzmienie Usiery Ferel tu słyszę. No, nie przyzwyczaiła słuchaczy do takich utworów, ale bierze się to zapewne stąd, że pojawił się nowy producent muzyczny, Gabriel Kelley, który z nią zaczął współpracować i tutaj rzeczywiście słychać te brzmienie korzeni, tych rootsa, ale też i psychodelia pełna, taka gdzieś nawiązująca do lat 60. i do amerykańskiego folku. Bardzo to ciekawe, a też i w tej warstwie lirycznej to też jest to, próbuję o tym w tej

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
1: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
2: O, zaraz, zobacz rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
1: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
3: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.

Grascals, proszę Państwa. No, mamy pewne problemy techniczne, ale mamy też pana Igora Tomporowskiego w studiu, który robi co może, by zapobiec większym problemom. No, a ja wrócę do zapowiedzi, której Państwo nie mieli okazji posłuchać. Może to i lepiej, choć wydaje mi się, że wzniosłem się tam na wyżyny. Tu teraz już tego nie jestem w stanie zrobić ze zdenerwowania wynikającego ze zerwania naszego połączenia. No ale proszę Państwa, spróbuję cokolwiek powiedzieć na temat bluegrassu. Bluegrass jest jednym ze stylów w muzyce country. Bardzo takim szczególnym, bo wymyślonym przez Billa Monroe gdzieś w latach 50. i zbudowanym według pewnego schematu, który on stworzył. W tej muzyce nie ma perkusji, to znaczy w zespołach grających nie posługują się te zespoły perkusją i rolę bębnów w sekcji rytmicznej, bo jest kontrabas, powierzono mandolinie. Pojawia się w tym instrumentarium banjo, gitary, czasem skrzypce także. Jest oparta na prostym schemacie tematu, wokół którego potem muzycy biorący udział w nagraniu czy też w koncertach, na których występują, improwizują. To troszkę jak w jazzie. Jest temat i potem improwizujemy w zależności od nastroju. Utwór może trwać 3,5 minuty, a jeśli dobrze korespondujemy z publicznością, publiczność nas lubi, chce słuchać, a my mamy werwę, to może taki utwór trwać 10,5 minuty. Albo 12, albo 15. Proszę Państwa, The Grascals jest zespołem ciekawym. On istnieje, tak jak być może słyszeliście Państwo z zapowiedzi mojej na początku, już 20 kilka lat. I współpracują z tym zespołem wybitni także artyści. Na tej płycie znalazła się jedna piosenka, w której wspólnie nagrana z Dolly Parton, no, legendarną postacią muzyki country. Pojawił się tu także Vince Gill, no, Marty Stewart. Ci wszyscy spośród Państwa, którzy interesują się muzyką country, zdają sobie sprawę, że to są wielkie nazwiska w muzyce country, nie tylko w bluegrassie. To posłuchajmy na koniec tego recitalu The Grascalsów z najnowszej płyty, która pojawiła się na muzycznym rynku w piątek miniony. Jeszcze jednego utworu, Broken Angels, chyba taki tytuł nosi ta piosenka, z gościnnym występem samej Dolly Parton.

Ten ostatni utwór, już taki bardziej w stylistyce country, no ze względu na obecność Dolly Parton niż w stylistyce bluegrassowej. Ale do bluegrassu warto sięgać, bo to jest taka bardzo wdzięczna muzyka, akustycznie grana, najczęściej przez znakomitych wirtuozów instrumentów. I ja być może tego też Państwo nie słyszeliście w tej zapowiedzi przed Graskalsami. Ja podczas któregoś ze swoich pobytów w Nashville postanowiłem pochodzić po klubach, w których gra się muzykę bluegrassową i muszę powiedzieć, że w zdecydowanej większości była to młodzież, taka w wieku studenckim, która tego słuchała, bo też wszyscy ci, którzy lubią na przykład jazz i który też przecież opiera się na improwizacji, na takiej, takiej pracy, w cudzysłowie oczywiście, instrumentalistów wokół tematu głównego, to ci wszyscy również powinni lubić bluegrass, bo ten styl oparty jest na podobnym schemacie, co taka nawet nowoczesna muzyka jazzowa. Proszę Państwa, sięgamy teraz już po absolutną tradycję, ale w wykonaniu bardzo młodego człowieka, Alex Miller. On zadebiutował kilka lat temu w którymś z takich projektów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy to była Voice Off, czy jakiś tam inny projekt. Bardzo tam się dobrze zaprezentował. No i jest artystą, który próbuje właśnie w tej muzyce country odnaleźć korzenie, czyli sięga do tradycji. Posłuchamy go teraz w kilku utworach, przy czym ten pierwszy to jest utwór nagrany bardzo świeżo, akustycznie, tylko na gitarach zagrany, no a potem kilka piosenek z jego najnowszej płyty. Posłuchajmy także przyszłości muzyki country, czyli Alex Miller. 1, 2, 3.

0: 20-letni Alex Miller ze swojej debiutanckiej płyty, ale największą popularność zdobył piosenką, którą zaśpiewał wspólnie z Ann Lynn Roberts. Ta piosenka także znalazła się na tej płycie, ale to właśnie ten utwór bardzo wysoko wywindował go na listach przebojów. More Country Than You, Alex Miller i Ann Lynn Roberts.
1: You know, folks say I'm the countryest person they know.
2: Oh, really? Honey, those folks are wrong.
1: Well, I can stack bales of hay.

Prościutka muzyka, ale jakże miło się jej słucha. Taka klasyka muzyki country, gatunku country, ale już w nowoczesnej aranżacji. Alex Miller, będziemy przyglądać się jego karierze i zobaczymy, w jakim kierunku ona podąży. Ma wszelkie cechy, by na dłużej przejąć stery tych wszystkich innych, odchodzących już powoli z muzycznego rynku artystów starszego pokolenia. Randy Travis, proszę Państwa, to mój ulubiony wokalista, obdarzony wspaniałym, takim barytonowym głosem. Już 13 lat minęło od czasu, kiedy spotkało go nieszczęście, doznał bardzo takiego głębokiego, rozległego udaru mózgu i wyłączyło go to właściwie całkowicie z aktywności scenicznej. On spotyka się od czasu z fanami, ale właściwie nie jest w stanie artykułować więcej niż kilka słów podczas tych spotkań i to dzięki wielu pracom takim, on z logopedami pracuje, ale niewątpliwie nie wrócił już na scenę. To był artysta obdarzony nie tylko wspaniałym głosem, ale także tą wielką umiejętnością interpretacji piosenek. Ja przygotowałem, on zaczął nasze spotkanie dzisiaj piosenką Pennies from Heaven, a teraz zaprezentuję Państwu trzy utwory z różnych okresów jego twórczości. 1982 to jest z jego pierwszej płyty pod koniec lat 80. wydanej. Potem mamy kolejny utwór gdzieś ze środka jego działalności artystycznej, ale on także śpiewał muzykę gospel i tutaj mamy taki utwór przez niego opracowany o tym, że Bóg jest jego tarczą, jego mieczem, jego skałą. Posłuchajmy w trzech utworach Randy Travisa.

To był Randy Travis. Dzisiaj słuchamy muzyki country o takich bardzo różnych obliczach, bo mamy też taką klasykę sięgającą do korzeni gatunku. Mieliśmy bluegrass, mamy tam początek dzisiejszego spotkania, takie połączenie rocka z muzyką country, a może nawet i hip-hopu. Rzeczywiście country jest gatunkiem bardzo szerokim. Tam jeszcze są takie style jak Tex-Mex, Cajun, to z kolei tam, gdzie wpływy tej ludności francuskiej, która przybyła do Stanów Zjednoczonych, są duże, gdzieś w Luizjanie właśnie. Tam się wytworzył też taki podstyl w muzyce country. No ale też często w muzyce country mieszają się gatunki tak nieoczywiste, że mogą tam mieć miejsce, jak jazz i muzyka country. I teraz mamy przed sobą artystkę, która występuje pod pseudonimem, no dosyć ryzykownym, bo szczerze mówiąc, gdybym gdzieś nie poszperał, to nie wiem, czy bym nie sięgnął, czy bym w ogóle sięgnął po jej utwory. Sweet Meg, proszę państwa. No ale jak sięgnąłem, to okazało się, że zrobiłem bardzo dobrze. Bo to jest artystka, która w ogóle zaczynała w jazzie. Ona ma swój zespół, w którym występuje nadal. Ona pochodzi z Nowego Jorku, ale studia muzyczne odebrała w Paryżu. I sięga po repertuar country, przetwarzając go na właśnie takie jazzowe nastroje muzyczne, tworząc mieszankę country i jazzu. Posłuchamy Sweet Meg już do końca naszego dzisiejszego spotkania, które zrealizował pan Igor Toporowski. Ja się nazywam Jerzy Głuszyk i pierwsza z piosenek, którą państwo posłuchacie, nosi tytuł Once More Feeling. Tak. To jest piosenka Chrisa Christophersona, kompozycja Spróbujmy, kochany, raz jeszcze, ale pamiętaj, z uczuciem. Sweet Meg przed państwem, a ja żegnam się już do przyszłego tygodnia.

0: Czas nie tylko na country.
1: Mazol, Rytmik Radio.
2: Dobry wieczór wszystkim. Tym, którzy zdążają albo pamiętają o tym, że to jest 20.30. Ja dzisiaj specjalnie prosiłem córeczkę, żeby mi przypomniała. Ja się w ogóle bardzo cieszę, się przyzwyczaiłem najpierw do 20.30. Potem mieliśmy jedną czy dwie audycje o 21.00, a ja już zwykle byłem gotowy pół godziny wcześniej. Ale są tacy, którzy włączają o 21.00 i na nich oczywiście poczekamy, ale nie zmienia to struktury muzyki, którą na dzisiaj przygotowałem i wymyśliłem. Na początek to będzie wspaniała płyta, której niemal w całości wysłuchamy. To Skullis Ferrison z Billem Frizzellem. Taki duet. Dwie gitary, dwie strunowe. Wyobrażacie sobie? A jak można grać na basie, bo to nie będzie kontrabas, na basówce czterostrunowej, żeby nas nie zanudzić, a to usłyszycie też. Ale będziemy to miksować i pierwszej trójki wam nie wymienię i zatrzymamy się na dwóch kollejnych utworach Skullis Ferrisona i Frizzella. Dobrze powiem, potem Laura Canelli i zespół, kolektyw producencki Dengue, bo ich nowa epka jest z nami, ale się zdziwicie, bo to nie tylko potańcówka. Pierwszy utwór to Thank You For Taking Me, nie wiem za co. Cacophonous Chorus to jest utwór Lori Canelli, Dengue to Goblinator. Słuchamy.

nowe dęgę, dęgę, dęgę. I każdy utwór z tej płyty jest inny, ale dzisiaj smakiem głównym jest Coolies Ferrison i Bill Frisell. I wiecie, że do Frisella mam słabość absolutną w każdej postaci i że już chyba mówiłem to w tych audycjach i w ogóle w życiu swoim, jakby powiedział polski aktor jakiś o dystyngowanym i impostowanym tonem, o dystyngowanym zachowaniu. W każdym razie Coolies Ferrison jest jednym z moich ulubionych basistów, a nie grał za wiele przez lat wiele. I rzeczywiście z Frisellem grając przypomina mi to słynne trio, które grało w Warszawie z Joey Byronem i z Kermitem Driscollem na basie. Driscoll był bardziej sztywny, z Coolies Ferrison ma swoistą miękkość i piękno w tej grze, więc zanurzmy się w dwóch kolejnych utworach z tej najnowszej płyty.

Przypomniałem sobie i okazało się, że mam trochę czasu na gadanie i moglibyśmy zupełnie wyłączać muzykę i miałem coś opowiedział, ale po co, kiedy ta muzyka dzisiaj taka piękna? Skullis Ferrison i Bill Frisell, utwory Please Continue i Nowhere to Go. A teraz wpływam w świat innej muzyki, Laura Canelli i Syrinx, a potem Desperaccio, Dengue, Dengue, Dengue.

Father down the road i For all your flowers. Po burzy taka muzyka dobrze brzmi. I ta też, jakby lądując już trochę w wieczór. Ja wieczorem, kiedy wszystko mi, ja siadam z książką. Nie wiem, czy dzisiaj już nie będzie za późno, ale ta muzyka, której dzisiaj słuchamy, oddaje bardzo zmienne nastroje dzisiejszego dnia i pogodę. Także, bo piszecie o niej dużo, zresztą dziękuję pięknie wszystkim, którzy piszą. Staram się na bieżąco odpisywać. Jestem pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Jerzy Mazol, we wszelkich mediach społecznościowych, więc spokojnie możecie tam gdzieś dawać znaki swoich emocji, tego, jak ta muzyka się podoba, albo nie, albo co z wami się dzieje, albo jak minął wasz dzień, albo co możemy usłyszeć za tydzień, sam nie wiem. Tak, ale będę się starał najpierw siebie, a później i was zaskoczyć, sprawić przyjemność. Jurassic Voices, Lori Canelli, potem Ripio, Dengue, Dengue, Dengue i Behind the Mountain i Flocks, Open the Flocks.

Laura Candeli w przepięknym utworze pod tytułem Flox Open Flox Legamo, czyli Dengue, a potem utwory Baby i Always Let Billa Zela i Skulis Versiono.

ile cierpliwości w tej muzyce. Może dzisiaj właśnie czegoś takiego potrzebowaliście, bo ja tak. Ostatni już pakiet trójek, a potem pewna niespodzianka, bo prosiliście mnie i pytaliście, co to była za muzyka. W poniedziałek zaszły niezbyt wiele, zapowiadałem prócz wstępu. Branches Will Hold Us, Lori Canelli, potem Abyssal, Dengue, Dengue, Dengue i zamykający ten cykl trójkowy Bill Frisell i Skullis Ferrison z najnowszej płyty A Little Closer.

A Little Closer z Coolis Ferrison na gitarze basowej i Bill Frisell gitara. Taki właśnie dzisiejszy dzień był mój i torunian wielu, zmienny, przepiękny, cudowne niebo o zachodzie dnia, ale wcześniej burza. I ta zmienność bardzo piękną jest. Ja zawsze staram się was odprowadzić w wieczór. I tak dzisiaj też się stanie. Byliście zdziwieni tym doborem utworów w zeszłym tygodniu, ale one przychodziły jeden w drugi bardzo pięknie. A dzisiaj pomyślałem, że z wami na zakończenie posłucham, jak Ivan Parker dialoguje z ptakami. Tak, wiem, to nie są ptaki Polski, to nie jest ten typ płyty, którą wyprodukował Michał Szturomski, na której mam przyjemność grać. Nie tak graliśmy, nie z tym, ale gdy odkryłem tylko, że Ivan Parker podobny dialog prowadził, to byłem zachwycony. Niech te ptaki teraz wam śpiewają i o poranku przypominam, że ciągle one są jeszcze wczesne i bardzo piękne. Zostańcie z Radiem Wnet. Ja zapraszam was też w środę o 15 na Duży Pokój, w końcu tygodnia na audycję Karmienia Eli, a teraz idziemy w noc. Igor Toporowski mnie realizował w studio w Warszawie, mówił do was Jerzy Mazol. To była audycja Mazol Arytmik Radio. I w tym radio przed wami mistrz saksofonu Ivan Parker. Pa!

0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła. To była autopromocja.

Witam Państwa serdecznie, witam wszystkie słuchaczki oraz słuchacze Radia Wnet. Bardzo późną porą, po godzinie 22, jeszcze o takiej godzinie nie miałem okazji prowadzić dla Państwa audycji muzycznej. Nazywam się Igor Toporowski i jest to czas na realizatora, ponieważ o takiej porze jeszcze nigdy właśnie wcześniej nie pomyślałem i nie udało mi się sporządzić specjalnego dżingla na tę okazję. Oczywiście mam zawsze pod ręką popołudniową drzemkę lub przedwieczorek, ale przed północ jeszcze nie istnieje w moim menu. Cieszę się bardzo, że mogę do Państwa porozmawiać o takiej późnej porze i zaprezentować coś właśnie, co myślę, że nadaje się na taką, na taki właśnie czas dnia, kiedy on chyli się ku końcowi. Mamy dla Państwa formację hip-hopową ze stanu Arizona, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdyby ta formacja byłaby jakaś po prostu standardowa. Jest oczywiście z daleka od tego, jej sama nazwa już mówi sama za siebie, mianowicie Injury Reserve, czyli w żargonie sportu takiego jak rugby między innymi, czy hokejowego, to oznacza to rezerwowych, którzy pojawiają się na boisku, gdy ktoś, gracz z głównego składu odniesie kontuzję. Panowie, ponieważ jest ich trzech, nie wyjaśniali nigdy nazwy swojego kolektywu, ale można się domyślać, że można to tak sobie zinterpretować, że rapowa scena aktualnie posiada kontuzję i oni są tymi rezerwowymi, którzy wchodzą z ławki. Ja tak to sobie tłumaczę i jest to naprawdę, podoba mi się ta moja interpretacja. Ciekaw jestem, co sami panowie mogli mieć na myśli, ale może właśnie i to jest ta ścieżka. Wspominałem, że jest ich trzech, co ociera się wręcz o kłamstwo, ponieważ było ich trzech, teraz jest ich dwóch, ale do tego jeszcze wrócę, to będę chciał Państwu opowiedzieć. Zaczęliśmy audycję utworem Smoke Don't Clear, bardzo króciutkim, najkrótszym utworem, który jest prezentowany w ciągu tej audycji, ponieważ zwykle panowie ich utwory oscylują w granicach 5, 6 czy nawet 7 minut i właśnie takie utwory będziemy wysłuchiwać podczas tej godziny. Od razu Państwo mogli spostrzec, że produkcyjnie czy rapowo nie jest to coś tuzinkowego, prawda? Bardziej, jeśli chodzi o wokale, to bardziej to ma formę deklamacji, melorecytacji, jakiegoś manifestu, aniżeli rapowania. A jeżeli chodzi o produkcję, no to też z dala stoi od takich typowych, standardowych bitów. Mówiąc tym żargonem rapowym, jest to bardzo coś skomplikowanego, pocięte ostro sample, tudzież dziwne, powyrywane dźwięki i jakoś to się wszystko jakimś cudem zawsze układa w całość. Ja zawsze ostrzegam moich znajomych przed tym zespołem, że mogą się do niego zrazić na początku, może to być coś naprawdę dla nich niecodziennego i przez to mogą posiadać jakiś dystans do tego zespołu. Ja się przekonałem, ja się zakochałem w tej formacji. Jest to naprawdę coś wyjątkowego na tej rapowej scenie, tudzież alternatywnej amerykańskiej scenie. Wysłuchamy dwa utwory, Knees oraz Outside. Knees to jest właśnie mój ulubiony utwór z tego albumu By the Time We Get to Phoenix, sprzed kilku lat, z piękną czerwoną okładką. No, w zasadzie nie ma płaszczyzny, którą się nie ekscytuje, jeśli chodzi o tych panów. Produkcyjna, wokalna, wizualna, to wszystko po prostu stanowi spójną całość.
Menis to jest piękna ballada na temat starości, na temat bolących kolan, ale my nie rośniemy. Kolana nas bolą, ale my nie rośniemy. Ballada na temat starości, nieubłaganie uciekającego nam czasu oraz oczywiście niezmiennych nawyków, które ciężko, coraz ciężej jest z tym wiekiem nam wyplewić. Mój ulubiony utwór z tego albumu Knees oraz zaraz po nim Outside i słyszymy się po tych dwóch świetnych utworach.

Outside oraz przed Outside Knee z formacji Injury Reserve z albumu By the Time We Get to Phoenix z 2021 roku. To jest też charakterystyczne dla tych panów, jeśli chodzi w kontrze do generalnie rapu, to, że naprawdę kładą duży ciężar na warstwę liryczną czy samobrzmieniową. Albumy wydają co kilka lat i raczej jest to czas po prostu nie poświęcony freestylom, tylko dopieszczaniu wszelkich utworów, każdego z osobna. Aczkolwiek nie można im zaprzeczyć, odebrać tego, że ma się wrażenie często, że panowie są naprawdę, posługują się strumieniem świadomości w wielu swoich kawałkach. Niestety w trakcie tworzenia tego albumu By the Time I Get to Phoenix w 2020 roku jeden z członków zespołu zmarł. Przyczyny śmierci są nadal nieznane po 6 latach, co oczywiście odcisnęło duże piętno na dwóch pozostałych członkach. Zmarł Grox, a pozostali, czyli Richie oraz Corey. Corey producent, a Richie razem z Groxem właśnie uraczyli nas wokalami na trzech poprzednich utworach, które mieliśmy okazję słuchać. Odcisnęło to duże piętno na reszcie zespołu i zamilkli na dobre kilka lat i dopiero po 6 latach, czyli w 2026 roku wrócili do nas, ale pod inną nazwą, innej formacji. Teraz przed Państwem By Storm oraz Double Trio 2.

Yeah. Let's go. I said

Double Trio 2 oraz Double Trio zespołu By Storm, czyli formacji składającej się już tylko z Richiego i Corey'ego. Najświeższy ich album z 2026 roku, ponieważ nie mogli nadal, z szacunku do Groxa, nie mogli pozostać pod tą samą nazwą, jaką stanowili w trójkę po prostu. Zmienili nazwę, założyli nowy zespół i w końcu pojawili się pod tym nowym szyldem. Czuć zmianę lekką nastroju, chociaż nadal pozostają, czasami można powiedzieć ciężki, ale nadal eksperymentalny i brzmieniowo innowacyjny. Sam Richie uważam, że udaje mu się udźwignąć ten ciężar, gdy zostaje też sam jako wokalista, ale Corey też, który kolejne lata jako producent, on nie przestaje ewoluować i po prostu cały czas zaskakuje tymi świetnymi produkcjami, czy też same onomatopeje Richiego, które służą jako takie druga ścieżka z tyłu, wspierająca ten główny wokal, no to też jest coś wspaniałego. Przed nami dwa kolejne utwory, Grapefruit oraz GGG, skrót, który oznacza Ghost. Album ten najnowszy ma nazwę My Ghosts Go Ghost. Czyli teraz Grapefruit oraz GGG.

GGG oraz Grapefruit. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele czasu te utwory zajmują i przed nami dwa ostatnie utwory w takim razie i to też jest moje ostatnie wejście, ale dlatego też staram się jednak wyczerpująco do Państwu opowiedzieć, przybliżyć po prostu te formacje. Wydaje mi się, że troszkę mi się to udało zrobić. GGG, czyli Ghost, i dalej zostajemy przy duecie już niestety Coriego oraz Richiego bez Groxa. No jest to coś naprawdę ciężko sobie wyobrazić po prostu, bo to, gdzie ta trójka mogła zajść, gdyby nie ta nieszczęśliwa śmierć, to naprawdę oni, to był moment po prostu, kiedy oni zyskiwali coraz większą sławę i ich styl po prostu się intensyfikował i skonkretyzował już totalnie, ponieważ ten album z 2021 roku, By the Time We Get to Phoenix, to jest taki pierwszy właśnie krążek, gdzie już totalnie idą panowie w skrajność, ale jeśli jest jakaś pozytywna, to ta skrajność jest właśnie pozytywna, w tę skrajność eksperymentalną i przez co wyszukują naprawdę nowe brzmienie, ponieważ przez poprzednie ich albumy to cały czas czuć te odchyły ku eksperymentalności, ku czemuś nowemu i taki nieodkryty jeszcze potencjał drzemiący w każdym z nich. Ale nadal to jest jeszcze bliskie rapu. Tutaj już to totalnie się zmienia i idzie zupełnie w jakiś nowy kierunek. Przed nami dwa ostatnie utwory, również właśnie By Storm z ich najnowszego albumu z tego roku. Zigzag, czyli Zigzagin, Zigzig, Zigzagin oraz Can I Have You For Myself, który jest ich najbardziej znanym utworem z tego albumu, gdzie mi nie zapadł specjalnie w pamięć, ale brakowało mi czegoś jeszcze i pomyślałem, że niech będzie, no, skoro większość zdecydowała, to niech i tutaj ma swój głos. I ja osobiście lubię te utwory, które nie mają może takiego pogłosu, ale wydaje mi się, że mają za to w sobie bardzo wiele duszy, ale zresztą jak praktycznie każdy utwór tej formacji. Nazywam się Igor Toporowski i miałem przyjemność Państwu prezentować Injury Reserve, tudzież By Storm. To był czas na realizatora. Życzę Państwu dobrej nocy i spokojnego snu. I do usłyszenia pewnie już jutro. Dziękuję bardzo.

Pisy, pisy.

0: Czas na realizatora.
1: Nocne powtórki wnet.
2: Ale drodzy Państwo, już teraz przechodzimy do pierwszej rozmowy. Ja widzę, że jest już z nami pan Bronisław Wildstein, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pisarz przede wszystkim.
2: Przede wszystkim pisarz, to prawda. Przejdźmy może do polskiej polityki. Minął rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Mamy trudną sytuację na prawicy, szczególnie jeżeli mowa o Prawie i Sprawiedliwości. No i tutaj pojawiają się takie głosy, że być może prezydent Karol Nawrocki ma taki pomysł, może taką strategię, aby pogodzić prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czy pan uważa, że taki scenariusz jest w ogóle realny, że jeszcze udałoby się na prawicy wypracować jakąś formę współpracy?
3: Moim zdaniem, wbrew takim tezom jakimś katastroficznym, że tutaj nastąpiło jakieś rozejście się, które uniemożliwi współpracę, nic takiego nie zaszło. Nastąpiło rozejście się w partii. Notabene, z partii, z PiSu, z Prawa i Sprawiedliwości odchodzili już wcześniej rozmaite ugrupowania. Ja przypomnę przede wszystkim odejście Zbigniewa Ziobry, Jacka Kurskiego i tej grupy, która stworzyła osobną partię i potem wróciła do Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw tworzyła wspólny blok, a potem po prostu weszła z powrotem do niej. Tak widać, nie jest to definitywne rozejście, które koniecznie musi prowadzić do konfliktu. Tu zresztą początkowo, zwłaszcza liderzy partii bardzo, korygowali swoje oświadczenia. Te oświadczenia nie były agresywne względem siebie. To potem zaczęło się trochę zmieniać, to zwłaszcza ten niższy sztabel polityków, którzy są ze sobą personalnie skonfliktowani, wprowadza ten element jakiejś takiej ostrej animozji. Ale to nie jest, powtarzam raz jeszcze, nie wydaje mi się, żeby tutaj jakiekolwiek trwałe antagonizmy zostały wytworzone i koalicja ewentualna po przyszłych wyborach, no to oczywiście nie wiemy, jak będzie wynik wyborów, czy partia Mateusza Morawieckiego wejdzie do Sejmu, z jakim poparciem, etc., no ale teoretycznie taka współpraca absolutnie jest możliwa. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, że dotycząca prezydenta, to znaczy Karol Nawrocki od początku, od kiedy stał się prezydent, wygrał wybory prezydenckie wbrew wszystkiemu, można powiedzieć. Nie tylko wbrew sondażom, ale ogromnej przewadze medialnej, takiej kampanii, jakiej nie znaliśmy, takiej kampanii oszczerstw, pomówień, no czegoś nie bywało.

0: całego zupełnie, wygrał wybory. I więc to już go spasowało na taką szczególną postać prawnicy. A potem okazało się, że jako prezydent z naddatkiem spełnia te nadzieje, które w nim pokładaliśmy. No w każdym razie przez ten rok. Jest bardzo dynamicznym prezydentem, bardzo odpowiedzialnym prezydentem. Zresztą pokazują to sondaże, znowu pomimo bombardowania ze strony ogromnej większości tych prorządowych mediów, które tworzą front po prostu propagandowy, w tym wypadku antynawrocki, no to notowania, biorąc pod uwagę, że Karol Nawrocki wygrał niecałe 51%, 50,9%, a teraz jego poparcie sytuuje się około 58%, prawda? No to pokazuje, jak bardzo zyskuje w oczach Polaków. To zresztą dodaje mu tych możliwości. A więc to, że on może być specyficznym arbitrem sporów w polityce polskiej, zwłaszcza na prawej stronie, ale ja ciągle podkreślam, no, że prezydent jest, nie jest prezydentem prawicy ani lewicy, tylko jest prezydentem, powinien w każdym razie, prezydentem wszystkich Polaków. I tutaj tak dotąd, wydaje mi się, Karol Nawrocki występuje.
1: A jeżeli chodzi o ewentualne samoporozumienie z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i z tym jego środowiskiem, czy widzi pan, no bo i może też dopytam od razu o Konfederację, a szczególnie o Konfederację jednego z liderów, czyli tutaj Sławomira Mentzena. Jak, no bo tu jest wiele różnic, ale pojawiają się głosy i sam premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że on jest otwarty, chętny na współpracę z Konfederacją, szczególnie właśnie ze Sławomirem Mentzenem. Ale jakbyśmy posłuchali tych punktów programowych i podejścia do gospodarki, no to można tam mówić o pewnej przepaści. Czy uważa pan, że taka konfiguracja, jak takie porozumienie byłoby możliwe?
0: Co przepaści, to ja bym, znowu, przepraszam, mam trochę inne zdanie.
1: Oczywiście, proszę bardzo.
0: Po pierwsze, wydaje mi się, że Sławomir Mentzen nie przedstawia żadnego spójnego programu gospodarczego. Bo stwierdzenie, że im mniej państwa w gospodarce, tym dla gospodarki lepiej, no to jest program, który, że tak powiem, uległ falsyfikacji, czy też brutalnie mówiąc często, kompromitacji w skali globalnej. To co nie jest żaden program, bo to są, co to znaczy? To znaczy w ogóle wycofać państwo w sytuacji, gdzie teoretycznie, to tylko teoretycznie i to jest bardzo dyskusyjnie, można sobie wyobrazić taką ideę właśnie z czasu początku liberalizmu, państwo jako stróż nocny wyłącznie, który nie reguluje spraw żadnych wewnętrznych, poza tymi absolutnie najszerszymi, tylko pilnuje tych najszerszych regulacji, ale to jest wyobrażenie, które dotyczy jakiejś zupełnie nierealnej rzeczywistości, której nie ma, bo to jakiejś idealnej rzeczywistości byłoby. Ale jak sobie wyobrażać tego typu działanie? Sytuacji, kiedy mamy do czynienia z państwami, które są ostrymi graczami politycznymi. Te pułapki gospodarczymi, polityczno-gospodarczymi, te pułapki globalizacji otworzyły nam się ostatnio bardzo wyraźnie. Chiny na przykład wspierają swoją gospodarkę. My mówimy, nas to w ogóle nic nie interesuje. My stawiamy na wolny rynek. Niech sobie działają ci polscy przedsiębiorcy na wolnym rynku. Jak sobie dadzą radę, to wygrają. No, przepraszam bardzo, skoro ich konkurenci są regularnie wspierani, no to oczywiście nie tylko Chiny, to jest problem w ogóle Unii Europejskiej, wewnętrznych regulacji w Unii Europejskiej, ale to pokazuje jeden problem. No to jak to sobie wyobrażam? Więc ja nie widzę spójnego programu Sławomira Mentzena, widzę hasła. Niższe podatki. No bardzo pięknie, no generalnie rzecz biorąc, myślę, że wszyscy jesteśmy za niższymi podatkami, ale nie możemy ich obniżać nieskończoność, bo państwo musi funkcjonować, a nie posiadać środki. Czyli zastanawiać się, jak redystrybuować te podatki, jak one powinny funkcjonować. I jeżeli ja słucham Mateusza Morawieckiego, to ja zdaję sobie sprawę, że mam do czynienia z pewnym programem gospodarczym. A kiedy słucham Sławomira Mentzena, mam do czynienia z hasłami. I hasła się ładnie sprzedają, to miłe, fajne, to obniżymy podatki, no to wszyscy się cieszymy, no to głosujemy, będą niższe podatki. A jak państwo będzie funkcjonowało, jak to już tego nie wiemy. No ale jeżeli dochodzi potem do jakichś negocjacji, to trzeba stworzyć pewien program gospodarczy, bo jak on będzie funkcjonował i wyobrazić sobie. To też mówię, po pierwsze, nie widzę tutaj przepaści, widzę po prostu odmienności podejścia do tego programu gospodarczego. Inny problem jest taki, że Sławomir Mentzen tutaj tego wyraźnie takie nastawienie formalnie proekonomiczne, także mu zamykać oczy na masę innych problemów. I dlatego to bardzo charakterystyczne, że się może dogadywać z Donaldem Tuskiem, który też, czy też jego ugrupowaniami, które też funkcjonują w sferze takich sloganów. To bardzo piękne. Zrobimy polską gospodarkę, jeszcze bardziej polską gospodarkę. Donald Tusk, który mówił w ogóle, że i tak z jednej strony, że w ogóle nie ma polskiej gospodarki, bo my tu po prostu funkcjonujemy w pewnym bloku unijnym, nagle stwierdza, że jest nacjonalistą gospodarczym i że Centralny Port Komunikacyjny był niewłaściwy, bo się niewłaściwie nazywał, bo nie nazywał się Polski Port Komunikacyjny. Jak damy mu nazwę Polski Port Komunikacyjny, to zacznie wspaniale funkcjonować. No widzimy, jak funkcjonuje, nie ma go. No więc w sferze tych sloganów, no to łatwo się porozumieć, a czymś innym jest, kiedy dochodzi do realności polityczno-gospodarczej.
1: Wspomniał pan o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ja na początku rozmowy zapowiadałam, że porozmawiamy też z ministrem Ardanowskim na temat rolnictwa. Wszystkie to są tak naprawdę, można powiedzieć, filary polskiej gospodarki. CPK faktycznie najprawdopodobniej nie ma takiej woli politycznej, aby ten projekt był kontynuowany. W zeszłym tygodniu ważna konferencja w Pałacu Prezydenckim i gdziekolwiek nie spojrzymy, to trochę to tak wygląda, że odjeżdża nam pewien pociąg, do którego już nie da się później wrócić, bo zarówno CPK, jak i port kontenerowy w Świnoujściu, jak i rolnictwo, które dzisiaj tak naprawdę walczy o przetrwanie. Czy widzi pan jakąkolwiek szansę, jakąś strategię, aby jeszcze wrócić na przykład do tego, żeby przynajmniej częściowo zrealizować w pierwotnej wersji Centralny Port Komunikacyjny, albo żeby jakoś postarać się uratować polskie rolnictwo? Czy to jest raczej tak, że no jeżeli będzie taki układ polityczny, jaki jest dzisiaj, to Polska niestety będzie musiała się pogodzić z tym, że zostaniemy częściowo wypchnięci na peryferia, bo bez tych dużych projektów my nie będziemy mogli być podmiotowym graczem ani w Unii Europejskiej, ani na świecie.
0: Mi się wydaje, że nigdy nie jest za późno w polityce. Zawsze należy podejmować wysiłki. Można powiedzieć, że będzie trudniej, ale tu się zgodzę z panią, że z tym obecnym rządem nic takiego się nie da zrobić, dlatego że obecny rząd przyjmuje perspektywę Polski jako prowincji Europy, Polski jako podporządkowanej możnym europejskim. To stwierdzenie, przecież ja wracam do tego stwierdzenia, które było hasłem takim podstawowym polityki zagranicznej pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. To było płynięcie w głównym nurt. Zastanówmy się, co to znaczy. To jest abdykacja z polityki zagranicznej, dlatego że nawet choćbyśmy byli nie wiem jakimi megalomanami, to chyba nie uznamy, że to my wyznaczamy główne nurty polityki europejskiej. Więc albo próbujemy budować swoją pozycję na tle tej Europy, prawda, zwłaszcza, że tam się krzyżują w tej chwili sprzeczne rozmaite interesy i projekty, albo podporządkowujemy się silniejszym. Donald Tusk, Radosław Sikorski wybierają to drugie. Ci silniejsi to są po prostu Niemcy, nazwijmy rzeczy po imieniu, bo tak to wygląda. I podporządkowujemy się im we wszelkich wymiarach. Tutaj mówimy o sprawie gospodarczej, podstawowej. Program Prawa i Sprawiedliwości był bardzo ambitny. To był ten zespół tych wymienionych przez panią częściowo inwestycji, które miały na długie lata wzmocnić polską gospodarkę i ją w ogóle stworzyć z niej taką istotny element gospodarki europejskiej, konkurenta tych głównych ekonomii europejskich, zwłaszcza niemieckich. A Niemcy nie będą z tego zadowoleni. Niemcy nie będą zadowoleni z CPK, bo jak powiedział to Rafał Trzaskowski kiedyś, po co nam takie duże lotnisko, kiedy jest zbudowane w Berlinie wielkie? No to jest trochę odpowiedź, projekt i pokazuje w cudzysłowie projekt gospodarczy. A więc tutaj, jak wszędzie zawsze, gospodarka łączy się z polityką. Jeśli nie zmienimy tego rządu na taki, który tej obecnej władzy, na taki, który odpowiada ambicjom Polaków, to oczywiście my nic takiego nie zrobimy. Jeśli to zmienimy, no to wtedy otwierają się przed nami rozmaite możliwości. Że będzie trudniej, niż gdybyśmy to zaczęli kilka lat temu, to fakt. No ale trudno, takie są okoliczności.
1: A jaką widzi pan szansę dzisiaj na to, że faktycznie dojdzie do realnej zmiany władzy w przyszłych wyborach?
0: Myślę, że to jest większa niż mniejsza, powiem w ten sposób. No, to w polityce nic nie jest przesądzone, ale ten rząd się, że tak powiem, kompromituje cały czas. To znaczy, ta afera ostatnia w Szpitalu Południowym, ona odsłoniła mechanizmy rządów, mechanizmy rządzenia tej obecnego układu. To znaczy traktowanie Polski jako folwarku, który wykorzystuje dla swoich interesów, wykorzystują rządzący i ich otoczenie, i ta warstwa, ten establishment rządzący. To pokazuje, jak bardzo to jest jednocześnie rząd nieudolny i skorumpowany. I to dociera do ludzi, bo to już oczywiście widać było wcześniej. Zobaczmy, cała sprawa tych funduszy z KPO, które do Polski wchodziły. No to któremu nikt nie może zarzucić obecnie, że jest na pasku PiS-u, stwierdził, że te fundusze zostały zmarnotrawione. Te niby wielkie fundusze, które są pożyczką po prostu, które miały służyć rozruchowi polskiej gospodarki, zostały przeznaczone na dobra luksusowe dla wspierających platformę biznesmenów. I to jest szereg takich afer, ale afera Szpitala Południowego odsłoniła rzeczy najbliższe takim zwykłym Polakom, bo pokazuje to sprawy służby zdrowia i traktowania Polaków przez obecny rząd. A więc ten rząd będzie tracił coraz bardziej. I oczywiście ciągle dzięki tej osłonie medialnej ma tą grupę ludzi wiernych, która zamyka oczy na rzeczywistość i twierdzi, byle nie PiS, bo dostało to ukształtowanie, byle nie straszna prawica, ale kolejne fakty pokazują, że to ta straszna prawica miała rację. To ostatnie takie odsłonięcie, taki obrazek kryzysu imigranckiego w Ceucie. To oczywiście był tylko taki obrazek, można powiedzieć, to były rozgrywki dodatkowo, prawda, Marokańczycy wycofali tych swoich imigrantów, z tych 80 tysięcy zrobiło się parę tysięcy, ale to pokazało, jak odsłonięta jest Europa, jak bardzo ta cała ideologia liberalna nie przystaje do rzeczywistości. Bo w oparciu o nią, my w ogóle w oparciu o te tak zwane, tak traktowane prawa człowieka, nie mieliśmy żadnych środków, żeby się bronić przed imigracją. Więc to jest postępujący kryzys tego dominującego układu, ale on ciągle dominuje, on rządzi w Europie. I również przecież to, że on rządzi w Polsce, to jest w ogromnej mierze przy pomocy, przy współpracy tych ośrodków dominujących europejskich, które za wszelką cenę, mówił to wprost, chciały wymienić rząd prawicy. I wymieniły go w dużej mierze. I teraz jest to, oczywiście będziemy w tych najbliższych wyborach musieli się zderzyć nie tylko z tymi potężnymi ośrodkami, które działają w Polsce i wspierają ten rząd, ale i unijnymi. To nie będzie łatwe oczywiście. To znowu ten sejf, ta wielka pożyczka sejf w ogromnej mierze jest po to, żeby wziąć nas na smycz. Ja jestem przekonany, że przed wyborami pojawią się takie głosy coraz szersze, że tutaj zaciągnęliśmy taki wielki dług, a jak dojdzie prawica do władzy, to nie dostaniemy tych środków.
1: To jeszcze jest tak, i tu jeszcze jest jedno ważne pytanie, gdzie konkretnie, jak te środki są wydatkowane z tej pożyczki, ile Polski w Polsce, jeżeli chodzi o całe dozbrajanie naszego kraju.
0: Na jakich warunkach? Tak. My ciągle nie wiemy, na jakieś niebywałe, zaciągać monstrualne kredyty, nie zdając sobie sprawy, na jakich warunkach. No taki brak odpowiedzialności, który nam się sprzedaje jako wielkie osiągnięcie ze złamaniem polskiej konstytucji, no to jest rzeczywiście coś niebywałego.
1: I to myślę, że będzie temat, do którego będziemy wracali na pewno. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Bronisław Wilczstein, pisarz, publicysta, był gościem Poranka Wnet. Dobrego dnia.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A z nami jest już kolejny zapowiadany gość, pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, także nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie profesorze, zacznijmy od Białorusi. Pojawiła się informacja o tym, że jest tam, tworzy się tam nowa jednostka. To jest rejon w rejonie Homla, około 40 kilometrów od granicy z Ukrainą. Co ten ruch oznacza? Jak poważnie powinniśmy go traktować?
2: No to jest dużo szersza sprawa, no bo ja przypomnę, może mamy krótką pamięć, ale atak dronów z terytorium Białorusi, rosyjskich dronów, w doktrynie NATO jest wydarzeniem bez precedensu. Zresztą niektórzy, na przykład autor ciekawej książki EPS, Następna wojna światowa, mówi, że to jest absolutnie sytuacja nie mająca precedensu w całej historii NATO. Po raz pierwszy NATO było zmuszone do użycia swoich sił powietrznych, w tym Polska, aby zniszczyć te obiekty, które mogły być przecież wyposażone w ładunki na terytorium państwa natowskiego. Zresztą myśmy uruchomili artykuł 4, który jest takim wstępem do ewentualnego uruchomienia artykułu 5, czyli konsultacji poprzedzające ewentualnie uruchomienie artykułu 5. Wcześniej na przykład dokonaliśmy tego po agresji Rosji na Ukrainę pełnoskalowej. Jest to wydarzenie, które jakby umknęło zupełnie z radarów bardzo ważnych osób, także tych, którzy tworzą pewną ogólną sytuację. Później mieliśmy to skandaliczne wystąpienie premiera Tuska w kwietniu, wystąpił czy udzielił wywiadu wówczas dla Financial Times, gdzie mówił o tym, że no, wisi nad nami wojna, prawda? I w tej perspektywie kilku miesięcy. No i zaledwie nie minęły dni, kiedy Amerykanie rzeczywiście zasygnalizowali gotowość zmniejszenia swoich sił w Niemczech, 5000. Jak w konsekwencji było to szokujące stwierdzenie polskiego premiera, że on nie będzie podbierał amerykańskich żołnierzy. Z kontekstu wynikało, że Niemcom. Co to pokazuje? No to pokazuje cały szereg bardzo kluczowych komunikatów strategicznych ze strony państwa polskiego. A z drugiej strony mamy całą serię bardzo niepokojących analiz bardzo wielu wpływowych osób. Thomas Graham, Rady Stosunków Zagranicznych, mówi, że być może w perspektywie 2 lat Rosja zdecyduje się na przyspieszoną aneksję Białorusi. Ale jak analizujemy wszystkie poważne opracowania analityczne, to one stwierdzają, że w zasadzie faktycznie już doszło do aneksji Białorusi, czyli w tym wymiarze realnym polska granica obejmuje nie tylko Królewiec, ale także Białoruś jako potencjalne zagrożenie. I jak pamiętamy, po wydarzeniach w 2020, po tym jak na przykład dzisiaj dwie kluczowe postacie z tego otoczenia Łukaszenki, jeśli chodzi o ten wymiar militarny, a więc Chrenin, czyli minister obrony, i ten, który został wzięty jako szef KGB już po fali protestów, Trenin, człowiek no, polskiego pochodzenia, z polskiej rodziny katolickiej, to pokazuje, że na Białorusi doszło do takiego radykalnego przyspieszenia i zwrotu związanego z tym, czego doświadczyliśmy w 2022 roku, kiedy kiedy Łukaszenka oddał całe państwo, całą infrastrukturę logistyczną, lotniska do wykorzystania do agresji na Ukrainę. I to uderzenie, które poszło z Białorusi, no, miało być decydujące, bo zdobycie Kijowa miało rozstrzygnąć przyszłość Ukrainy. Czyli już w tym momencie Białoruś weszła w pełnej skali, w wymiarze prawnym i narodowym, stała się współagresorem na Ukrainę i zaczęła uczestniczyć w tej wojnie. I teraz od tego czasu tak naprawdę, no później mieliśmy okres stworzenia wspólnej formacji białorusko-rosyjskiej, która miała być wykorzystana do dalszych działań. No i doszło do przyspieszonej integracji, która i tak już miała miejsce. Ale ten proces, z którym mamy dzisiaj do czynienia, czyli na przykład stałe bazowanie ponad 2000 żołnierzy rosyjskich na terytorium Białorusi, na przykład umieszczenie wyrzutni z pociskami Iskander-M, czyli zdolnymi do przenoszenia ładunków nuklearnych na terytorium Białorusi, przy czym też przeszkolenie oczywiście załóg do obsługi tego sprzętu i przemieszczenie taktycznych ładunków nuklearnych. Czyli nie tylko głęboka i przyspieszona integracja i militaryzacja, ale także nuklearyzacja Białorusi. Przy czym te ładunki są w rękach oczywiście
1: Rosjan.
2: Czyli tak. Rosja traktuje Białoruś jako strategiczny element swojego systemu odstraszania i w związku z tym tak naprawdę w wymiarze strategicznym Białoruś jest już podporządkowana w pełni Rosji. No i mamy oczywiście do czynienia z tym ostatnim krokiem, czyli umieszczeniem Orężnika, czyli systemu pośredniego. Orężnik jest rakietą pośredniego zasięgu, czyli w zasadzie w tej nomenklaturze jest to pocisk strategiczny. No tego typu broń używa się tylko i wyłącznie do przenoszenia głowic nuklearnych. Jakby tak jest w tej logice odstraszania, w wymiarze odstraszania nuklearnego na świecie, że broń tego typu jest stosowana tylko i wyłącznie do przenoszenia głowic nuklearnych. Ale Rosjanie użyli raz Orężnika, strzelając w byłą fabrykę zbrojeniową ukraińską na Donbasie. No to swego czasu była największa fabryka zbrojeniowa świata w czasach Związku Sowieckiego. No i oni użyli pustej, to znaczy z taką głowicą ciczebną, no, czegoś się nie robi, no bo to jest taki szok w komunikacji strategicznej, jakiego sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. To jest po prostu alarm zupełnym stanem.
1: Panie profesorze, bo chciałam jeszcze tylko...
2: I do czego zmierzam? Jeśli tego typu broń jest przemieszczona na terytorium Białorusi, to mamy tutaj do czynienia z czymś takim, o czym jakby coraz częściej otwarcie się mówi, że w zasadzie my z naszej strony powinniśmy już traktować Białoruś jako realną część systemu rosyjskiego, a oni jeszcze, jak pamiętamy, w 2024 roku zmienili doktrynę odstraszania. Rosjanie obniżyli doktrynę odstraszania nuklearnego, mówiąc, że jeśli państwo, na przykład tak jak państwo, które nie ma broni nuklearnej, ale za które jest wspierane przez państwo nuklearne, to jeśli tego typu państwo wykona krok wobec Białorusi, to Rosja jest gotowa użyć jako element odstraszania uderzeń nuklearnych. Czyli jeśli na przykład na Białorusi doszłoby do gwałtownych wydarzeń związanych z przyspieszonym przejęciem tego państwa przez Rosję, ale już takiego naprawdę ostatecznego przejęcia, i jakakolwiek wtedy byłaby prowokacja ze strony Białorusi wobec Polski, no to mamy do czynienia z klasyczną sytuacją, gdzie Rosja użyłaby taktycznej ładunków nuklearnych przeciwko państwu polskiemu.
1: To jest bardzo ryzykowny scenariusz, ale jak rozumiemy, no w tym momencie i tak Rosja ma tak daleko idące wpływy na Białorusi, że chyba już i tak robi tam co chce, mówiąc kolokwialnie, więc być może nie ma potrzeby takiego ruchu, ale pojawiły się też doniesienia, amerykański wywiad przekazał, że Rosja może, a być może nawet będzie musiała zdecydować się na uderzenie na któreś z państw NATO. Jak panie profesorze, szacuje pan takie ryzyko i co to, które miejsce to mogłoby być? Czy państwa bałtyckie, czy właśnie może Polska? Jak my mamy rozumieć te informacje, które przedostały się ze strony amerykańskiej?
2: No, dawien dawna mówi się o tym wariancie, ćwiczonym zresztą przez NATO w wielu formatach, stąd się to bierze, między innymi atak na enklawę rosyjską. W ramach tych działań przeciwko Estonii. Więc ten wariant jest jakby ciągle w różnego rodzaju analizach przedstawiany. Zresztą przypomnijmy sobie, że Hexet w którymś momencie przemawiałem z takim bardzo ważnym miejscu w Stanach Zjednoczonych, w Akademii Amerykańskiej, zresztą stworzonej tuż po zakończeniu II wojny światowej, aby kształtować amerykańską strategię globalną. Hexet powiedział, że dzisiejsza sytuacja przypomina sytuację z 1939. No i też nie ulega wątpliwości, że to wszystko, co dzisiaj widzimy, czyli przyspieszone przygotowania Stanów Zjednoczonych do wojny, praca nad nową strategią nuklearną, to wszystko rzeczywiście pokazuje, że i Ameryka, i Chiny przygotowują się do wojny. I to już jest jakby jasno, czytelne, te komunikaty idą, jak na przykład zmiana nazewnictwa Stanów Zjednoczonych z Departament Obrony na Departament Wojny, czyli powrócenie do nomenklatury, która zawsze obowiązywała Stanów Zjednoczonych do zakończenia II wojny światowej. Zawsze to było Ministerstwo Wojny. Jeśli oni wracają, to znaczy to jest sygnalizacja, że Stany Zjednoczone twardo się przygotowują. No i ta zmiana w tej chwili doktrynalna, jeśli chodzi o doktrynę nuklearną, pracują nad tym i sygnały są jednoznacznie kierowane, że przygotowują się jakby na dwa równoczesne konflikty o charakterze regionalnym, w tym jeden z Rosją. Pokazują, że rzeczywiście jest ewidentnie ten wariant brany pod uwagę, natomiast które z państw? Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Rosja już toczy wojnę. I to bardzo intensywną wojnę. To, co powiedziałem, ten atak dronów, czy atak H-101, wybuch rakiety w pobliżu potężnej fabryki zbrojeniowej, 30 kilometrów Kraśnik, potężna fabryka MESCO, jedna ze strategicznie ważnych dla nas, tuż w strefie operacyjnej Federacji Rosyjskiej. Czyli można powiedzieć, że i na przykład poważny think tank, Instytut Badań nad Wojną, nawet używa dzisiaj określenia faza zero wojny. Rozumiejąc przez to kumulację wszelkimi możliwymi środkami oddziaływania na to, aby od środka zdestabilizować lub też zniszczyć spójność NATO i wszystkimi. Znaczy na tym polega cały problem, że Rosjanie już to nazywają wojną i Rosjanie prowadzą wojnę. Natomiast z naszej strony my na to patrzymy, no ale to kiedy będzie ta wojna? Kiedy będzie wojna kinetyczna? Ja mówię, wojna już jest. Tylko problem nasz, psychologiczny, że dla nas wojna to wtedy, kiedy właśnie co? Bo Rosjanie przesuwają tą granicę i w związku z tym, kiedy to jak wpadnie 100 dronów, jak wpadną 10 rakiet H-101, to wtedy będzie wojna, a teraz to nie ma wojny. Nie, ze strony Rosji, Rosja już prowadzi bardzo intensywną wojnę z Zachodem, z NATO, używając absolutnie wszystkich środków, jakie może użyć, poza tym jednym, czyli właśnie pełnoskalowym uderzeniem kinetycznym. Ale nie trzeba tego realizować być może, żeby doprowadzić do tak głębokiej destabilizacji i NATO, i poszczególnych państw wchodzących w skład NATO, chociażby Polski, czy niektórych państw Republik Bałtyckich, żeby osiągnąć ten skutek, o który Rosji chodzi. Bo celem Rosji nie jest wojna, tylko celem Rosji jest zniszczenie zdolności działania NATO i podporządkowanie tych państw i ona była blisko. Bo gdyby wygrała wojnę na Ukrainie, to w zasadzie zrealizowałaby swoje cele strategiczne. Polska byłaby w radykalnie innej sytuacji, musiałaby się podporządkować dyktatowi rosyjskiemu, tak zresztą jak jak NATO, które przestałoby, przestałoby istnieć. W każdym razie doszłoby do rozpadu NATO w bardzo krótkim czasie.
1: I tutaj, panie profesorze, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
2: Również dziękuję.

0: Nocne powtórki w net.
1: A my mamy połączenie z kolejnym zapowiadanym gościem, Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, więc zacznijmy może od premiera Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, który otwarcie mówi o tym, że jest gotów i wyobraża sobie współpracę z Konfederacją. Czy to może być początek budowania jakiejś przyszłej większości, czy tylko taka polityczna deklaracja?
2: Znaczy, no polityczna deklaracja, no tutaj mówimy o asymetrycznym cały czas stosunku, nawet jeżeli przyjmując korzystne jednak dla Mateusza Morawieckiego ostatnie sondaże, dające mu tam w okolicach 7 punktów procentowych, no to Konfederacja jest 8, czasami nawet 10 punktów procentowych wyżej, także to większy decyduje, taka jest przynajmniej kultura polityczna, większy decyduje o tym, kto podejmuje rozmowy koalicyjne, a nie mniejszy. Mateusz Morawiecki jest nowym graczem, nawet jeszcze nie zdążył ustrukturyzować swojej partii, zarejestrować jej. Ma jednak potencjalnie inny elektorat niż Konfederacja. Na razie to są słowa, polityka składa się ze słów, ale od słów do czynów bardzo często jest droga bardzo daleka i tutaj droga moim zdaniem jest dosyć daleka. Chyba że Mateusz Morawiecki widzi w polityce coś więcej, dostrzega tę przestrzeń, no bo tak naprawdę gdzie może łowić Mateusz Morawiecki? Mateusz Morawiecki moim zdaniem największy potencjał łowienia ma tam, gdzie był w piątek, czyli w Jagodnie. Oczywiście traktujemy Jagodno symbolicznie, no ale Jagodno urosło do rangi symbolu obecnej władzy w 2023 roku. Jednak dosyć mocno prawicowej Polski, co pokazały wybory prezydenckie chociażby, zdecydowana większość Polaków ma poglądy prawicowe w Polsce, skręt w kierunku koalicji liberalno-lewicowej, która rządzi od 2023 roku, był możliwy właśnie przez niesamowite, niestandardowe, nadzwyczajne, odbiegające od standardów polskiego życia publicznego mobilizacje takich właśnie miejsc jak Jagodno, które doprowadziły do rekordowej frekwencji w wyborach 2023 roku, niepobity pewnie bardzo długo rekord, 75% frekwencji. No i pytanie, co się dzieje z tymi wyborcami, którzy tak gremialnie zagłosowali na Donalda Tuska, Szymona Hołownię i koalicjantów. Czy oni dalej uważają, że to jest najlepszy wybór, jakiego mogli dokonać, czy jednak będą szukali planu B, rozczarowani. No, przypomnę dzisiejszy sondaż Wirtualnej Polski, 58% Polaków jest niezadowolonych z rządów Donalda Tuska. I co to znaczy, że są niezadowoleni? Są niezadowoleni, ale w wyborach 2027 roku zacisną zęby i zagłosują na Donalda Tuska jeszcze raz, żeby nie rządził Jarosław Kaczyński? Czy zostaną w domu, czy będą szukali innych rozwiązań? Jeżeli będą szukali innych rozwiązań, Mateusz Morawiecki przedstawia swoją propozycję. On właśnie bardzo liczy, że do tych rozczarowanych wyborców Donalda Tuska skutecznie dotrze. Jeżeli rzeczywiście skutecznie mu się uda to dokonać, no to oczywiście wszelkiego rozmowy koalicyjne, na przykład z Konfederacją, będzie prowadził z zupełnie innej pozycji niż teraz, gdy ten sojusz jest całkowicie asymetryczny. Tak po ludzku nikt póki co nie widzi żadnego wyborcy Mateusza Morawieckiego pod rodzinami członków tej partii, potencjalnej partii.
1: Pytanie, bo pojawiły się takie głosy, że prezydent Karol Nawrocki no, może mieć jakiś plan, jakiś pomysł na to, aby pogodzić Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Czy ty w ogóle uważasz, że to jest jeszcze realne?
2: Znaczy, w polityce oczywiście, że wszystko jest realne. Między Kaczyńskim i Morawieckim nie padły żadne słowa, które przekreślają ich współpracę w przyszłości. W polskiej polityce przyzwyczajenie dosyć brutalnego stosunku do politycznych rywali, a ten standard oznaczają relacje Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Morawiecki i Kaczyński nie wiem co, na 10% tego, co mówią o sobie Kaczyński i Tusk, także nie padło żadne słowo takie, które przekreśliło ich potencjalną współpracę w przyszłości. Natomiast jaki prezydent ma pomysł na siebie? No już mamy deklarację z piątku Pawła Szefernakera, że prezydent jest skłonny tworzyć prawicowy pakt senacki, czyli tworzyć wspólną listę partii prawicowych, która by równoważyła pakt senacki po stronie koalicji liberalno-lewicowych. Bardzo skuteczny pakt senacki. Pamiętajmy, że w 2019 roku PiS był w apogeum swojej popularności, 43% głosów, ogromne poparcie społeczne, a wybory do Senatu przegrał. bo się głosy prawicowe rozproszyły, a głosy liberalno-lewicowe były skupione właśnie wokół tego paktu. W 2023 roku oczywiście było to samo zjawisko, tylko jeszcze głębsze. Próba tego równoważenia jest racjonalnym ruchem przy tak spolaryzowanej scenie politycznej, także prezydent zobowiązał się do tego podjąć, ale myślę, że Karol Nawrocki, słuchając go w czwartek na jego przemówieniu, długim, ponadgodzinnym przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy objęcia przez niego urzędu, widać, że prezydent ma absolutnie duże ambicje i to nie jest kwestia godzenia Kaczyńskiego z Morawieckim. Moim zdaniem to jest kwestia znalezienia wspólnego mianownika, który będzie łączył wszystkich polityków ugrupowań prawicowych, no bo to komunikacja jednak jest jednoznaczna. Prezydent nie jest prezydentem wszystkich Polaków, prezydent jest prezydentem polskiej prawicy i będzie szukał wspólnego mianownika, który połączy wszystkich polityków prawicowych i wszystkich wyborców prawicowych. Jestem bardzo ciekawy, czy na ile skutecznie będzie w stanie wymusić realizację tego wspólnego mianownika i skłonić partie polityczne i prawicy do tego, żeby wokół tego wspólnego mianownika były skłonne się poruszać. Rozumiem, że to ma być bardzo szeroki wspólny mianownik, coś, co będzie czymś na kształt projektu nowej konstytucji.
1: No właśnie, bo trochę, czy trochę nie jest tak, że już niezależnie od tego, jak ten mianownik będzie szeroki, to po prostu te poszczególne partie trochę nie mają wyjścia, no bo przecież w takim rozdrobnieniu nie będą w stanie nic wskórać, mówiąc bardzo kolokwialnie.
2: Znaczy, no, bez przesady, no. Teraz byśmy wpadali w przesadę, jakby polska polityka bez Karola Nawrockiego nie była w stanie funkcjonować, a pojawił się Karol Nawrocki, to jakby lot w kosmos. No nie.
1: Jest w stanie funkcjonować, jak najbardziej funkcjonuje, tylko pytanie na ile, no, będzie w stanie być jakkolwiek podmiotem dla obecnego rządu i po prostu stanowić konkretną siłę.
2: Rozważmy scenariusze, co się może dziać w 2027 roku. W sytuacji, gdy Karol Nawrocki okazuje się całkowicie bezsilny i nie ma żadnej możliwości dotarcia i będziemy mieli cztery ugrupowania prawicowe, Partię Morawieckiego, PiS, Koronę Brauna i Konfederację. To mamy cztery ugrupowania. Przy wyraźnej przewadze wyborców prawicowych, pewnie zdobywających około 55%, czyli bardzo duży tort podzielony między czterech graczy. No to jak się czterech graczy podzieli, no to żaden z nich nie będzie miał więcej niż 20%. Będziemy mieli ogromnie rozproszony Sejm. A na tym rozproszeniu albo skorzysta Donald Tusk, który zjednoczy swoją koalicję i będzie miał, wtedy pewnie wygra wybory i będzie miał premię od systemu Donta. I pytanie, czy ta premia od systemu Donta będzie wystarczająco duża, żeby pozwolić mu utrzymać władzę. No to dla partii prawicowych oczywiście byłby ten scenariusz, koszmarna cena za brak zjednoczenia, za brak współpracy i pewnie tutaj scenariusze Karola Nawrockiego będą dużo chętniej rozpatrywane, gdyby taka wizja skoczyła. Ale jeżeli się okaże, że nawet premia od Donta Tuskowi tak naprawdę nic nie daje, że Tusk, szczyt jego możliwości to skończyć tak jak PiS w 2023 roku. Przypomnę, PiS wygrał wybory wtedy nawet dosyć wyraźnie, ale wylądował w konsekwencji w opozycji. To może być po prostu strategia dwóch kółek. Nie potrzebujemy Karola Nawrockiego. Wyborcy niech sami zdecydują, cztery partie startują, cztery partie osiągają wynik wyborczy, widzą jaki ten wynik wyborczy jest i się albo dogadują, albo nie dogadują. Mamy kolejne przedterminowe wybory, po raz kolejny muszą decydować czego chcą. No, takie trochę prawo naturalne hobsowskie, no, ale prawo naturalne też reguluje układ sił na scenie politycznej. Wcale bym nie wykluczał, że liderzy prawicy zdecydują się jednak na takie rozwiązanie niż wchodzić w patronat Karola Nawrockiego, bo hasło patronat szalenie popularnego prezydenta na pewno jest atrakcyjne i brzmi dobrze. Nie zmienia to faktu, że wtedy oni nie są podmiotowi. Podmiotowy przede wszystkim staje się Karol Nawrocki. Wyborcy wyraźnie na niego wskazują. Zgadza, bo Karol Nawrocki bije rekordy popularności, ale to, że wyborcy kogoś skakują, nie znaczą, że inni liderzy prawicy tak łatwo będą swoje stanowisko lidera oddawali, że zgodzą się na to, żeby być wiceszeryfem przy Karolu Nawrockim. No jednak co innego być szeryfem, a co innego zastępcą szeryfa.
1: To prawda, prezydent Karol Nawrocki, no można powiedzieć, że faktycznie wchodzi do gry w tych przyszłych wyborach parlamentarnych. Jaki scenariusz no tutaj będzie najbardziej prawdopodobny, na to musimy poczekać, ale pewnie jeszcze wrócimy do tego tematu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się i w tematach polskiej i zagranicznej polityki. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Do widzenia.

Thank you.

0: Nocne powtórki wnet.
1: 8:14 na zegarach. Drodzy Państwo, gościem wywiadu wnet jest pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
1: Dobrze, zacznijmy może od podsumowania rok prezydentury Karola Nawrockiego i jak pan ocenia?
2: No to jest dla mnie rok, w którym zostały zmarnowane dwie bardzo istotne szanse dla Polski. Na szczęście jedną udało się naprawić dzięki staraniom rządu, a drugą prawdopodobnie uda się naprawić, no ale wymagała od nas powtórnego przejścia procesu legislacyjnego. Mówię tutaj o SAFE dla polskiej armii, o pieniądzach z europejskiej pożyczki, o w zasadzie instrumencie finansowym, który został przez Polskę wymyślony, przez Polskę zaproponowany, potem wprowadzony we wspólnocie europejskiej, no i finalnie zawetowany przez pana prezydenta. I mówię o DSA, o Digital Services Act, czyli o takiej ustawie, która zrównuje to, co robimy offline, w normalnym życiu, wszystkie te nielegalne rzeczy, bo ona do tego w zasadzie się odnosi, zrównuje wszystkie nielegalne rzeczy, które robimy w prawdziwym życiu, z tym, co robimy w internecie. Dzięki tej ustawie na przykład przeglądanie internetu przez dzieci byłoby dużo bezpieczniejsze, dzięki tej ustawie zniknęłaby co najmniej połowa internetowego hejtu, właśnie dlatego, że dostalibyśmy instrumenty do walki z takim zjawiskiem. I Te dwie rzeczy zostały przez pana prezydenta zawetowane. I z mojego punktu widzenia to są takie fundamentalne kamienie milowe tej prezydentury. Najpierw wielka awantura o SAFE. Na szczęście, tak jak mówię, no, staraniem rządu pana premiera Tuska, staraniem pana ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza udało się to w jakiś sposób naprawić. No i właśnie DSA, którego w dalszym ciągu nie mamy jako jeden z niewielu krajów europejskich.
1: Tak samo jak nie mamy żadnych konkretów w sprawie na przykład chyba około 6 miliardów złotych, które już teraz i cały czas wypływa z budżetu państwa, jeżeli chodzi o nielegalne kasyna. To też Ministerstwo Cyfryzacji próbujemy nagłaśniać i wiem, że trafiają też no, konkretne informacje do rządu. Tutaj nie dzieje się nic, a jeżeli chodzi o SAFE, to postaramy się tak trochę na czynniki pierwsze. No to tutaj znów do nas napływają niestety takie niepokojące wiadomości o tym, ile Polski i polskiej gospodarki tak naprawdę w całym tym przemyśle zbrojeniowym, bo to jest duża pożyczka, to są faktycznie duże kwoty, które trafiają do budżetu państwa, ale jak one są wydatkowane i na ile? Bo pojawiają się informacje o tym, że peryferyjnie te polskie podmioty są traktowane, że niestety to wygląda tak, że ci duzi tymi pieniędzmi się dzielą, te pieniądze są wydawane, ale niekoniecznie dużo tych pieniędzy zostanie w naszym krwioobiegu. Jak pan minister by się odniósł do tego?
2: Znaczy tak, po pierwsze tak zwane nielegalne kasyna, czyli nielegalne praktyki hazardowe, one leżą w zainteresowaniu Ministerstwa Finansów, nie Ministerstwa Cyfryzacji. No, ja tutaj siedzący jestem autorem

0: przepisów, które wprawdzie dotyczą tylko małego wycinka tych przepisów hazardowych. Mianowicie mnie chodzi o to, żeby wyrzucić z gier tak zwane lootboxy, czyli takie loterie o dobra wirtualne i tylko wtedy, kiedy z tych gier korzystają dzieci, dlatego że dzieci się po prostu od tego uzależniają, że jest to praktyka skrajnie niebezpieczna dla nich, a potem miliardy złotych rzeczywiście dorośli ze swoich portfeli płacą za takie zakupy. Te przepisy od grudnia czekają na lepsze czasy w Sejmie. Mam nadzieję, że się w końcu doczekają i że w końcu uda się nam przeprowadzić dyskusję na ten temat. Rzeczywiście polskie podejście do hazardu jest troszeczkę, powiedzmy, specyficzne, dlatego że utrzymujemy monopol na rynku hazardowym i to wymaga przynajmniej dyskusji, a już na pewno dyskusji wymaga właśnie zabezpieczenie dzieci przed tymi lootboxami, przed którymi one są po prostu bezradne. Uzależniają się tak jak, nie wiem, tak jak od środków chemicznych czy od dowolnych innych powodujących uzależnienie. Natomiast jeżeli chodzi o safe, to nie chodzi o generalia, chodzi mi o to, że to są po prostu pieniądze, które trafiają do polskiego przemysłu obronnego. I tak jak pani redaktor może mówić, że gdzieś tam peryferyjnie polskie firmy są traktowane, tak ja mogę mówić w ślad za Ministerstwem Obrony Narodowej, wymieniać polskie przedsiębiorstwa, do których te środki trafiają i dzięki temu Polska staje się lepiej chroniona, bo to w zasadzie wszystko sprzyja temu, żeby Polska miała lepsze możliwości obronne na wypadek wojny, bo tak jest ten instrument skonstruowany. Ja tych po prostu decyzji nie rozumiem, bo to nie chodzi o to, że ja mam jakąś skrajnie negatywną ocenę pierwszego roku pana prezydenta Nawrockiego. Wręcz przeciwnie, uważam, że w swoim elektoracie udało się mu zrobić coś na kształt taki amerykański, że on trochę funkcjonuje jako taki polityczny celebryta. Ta feta wielka z okazji pierwszej rocznicy sprawowania urzędu również była taka, coś, nie wiem, jakby wyciągnąć pierwiastek, z jednej strony postawić Bernie Sandersa, a z drugiej Donalda Trumpa. No to w środku mielibyśmy właśnie Karola Nawrockiego. Biało-czerwone parasolki, przemówienia, znani artyści na scenie.
1: I piękne patriotyczne gesty i cieszenie się z tego, co polskie i co patriotyczne, a to chyba jest ładna sprawa i każde państwo powinno o to dbać.
0: Tak, oczywiście i na pewno jest unikalny na polskiej scenie politycznej z takimi właśnie, z taką formą jak gdyby funkcjonowania. Natomiast za tym wszystkim, bo to jest fasada, a za tą fasadą są jego decyzje polityczne. Ja z tymi decyzjami politycznymi się nie zgadzam, w szczególności z tymi, w których ja funkcjonuję i za które ja jestem odpowiedzialny, czyli właśnie wspomnianym DSA, właśnie wspomnianym SAFE-em. Oddając sprawiedliwość, pan prezydent podpisał na przykład reformę kodeksu wyborczego, wprowadzającą elektroniczną zbiórkę podpisów. W zasadzie dwie moje ustawy, które napisałem, zostały przezeń podpisane, więc to też nie jest tak, że on wetuje wszystko. Ale w tych takich momentach, które są naprawdę dziejowe, bo i DSA dla internetu to jest naprawdę dziejowa sprawa. To jest funkcjonalność, to jest regulacja, której nie ma nigdzie indziej na świecie i ona naprawdę dobrze się sprawdza w krajach europejskich, bo po prostu jest w interesie normalnych ludzi. I tam mnie pan prezydent zawiódł, po prostu.
1: Może też jest trochę tak, że już straciliśmy, albo już pan prezydent i środowisko Pałacu Prezydenckiego straciło zaufanie do tego, że jak coś dobrze działa w Unii Europejskiej, to będzie dobre też dla nas. Mamy ogromny kryzys migracyjny, ostatnie sceny chociażby z Ceuty. Jak pan minister odnosi się do tego problemu i ogólnie do całego podejścia decydentów, elit europejskich do ogromnego kryzysu migracyjnego, który chyba niestety cały czas będzie się pogłębiał.
0: Ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne. Zaraz powiem dlaczego, ale warto, dobrze, że pani zahaczyła o ten temat, bo pan prezydent wydaje mi się być eurosceptykiem. A moim zdaniem wejście Polski do Unii Europejskiej, uczestnictwo Polski we wspólnocie europejskiej to jest coś, co jedna z najlepszych rzeczy, które nas spotkały na przełomie XX i XXI wieku. W zasadzie w XXI wieku, no ale pracowaliśmy wcześniej nad tym, żeby stać się członkiem Unii Europejskiej. Najlepszą reklamą Unii Europejskiej. Ja jestem żeglarzem, jak pani wie, więc zdarza mi się pływać po takich miejscach, w których Unia Europejska graniczy z nie Unią Europejską. Na przykład jak się przepłynie z Martyniki, która jest częścią Unii Europejskiej, na St. Vincent albo na Grenadyny, które są poza Unią Europejską, to widać, jak bardzo różni się życie właśnie w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. Więc aha, ten eurosceptycyzm
1: pana prezydenta... Ale to jest bardzo
0: prezydenta...
1: ciekawe, panie ministrze, że eurosceptyzm, to jeszcze do tego wrócimy, ale ja właśnie mam taką perspektywę. Ja bardzo dużo podróżowałam po Bliskim Wschodzie i ostatnio wylądowałam na lotnisku w Berlinie i teraz ja nie jestem eurosceptykiem, ale powiem szczerze o swoim doświadczeniu. Jechałam przez jedną z dzielnic, teraz dokładnie już była w kierunku Szczecina, bo jechałam do domu rodzinnego i naprawdę miałam poczucie, że trochę mogłabym być też na Bliskim Wschodzie, dokładnie w tym momencie. I jadę już nie przez świat europejski, który znałam, ale jadę przez takie i tak, i słyszę też bardzo często komentarze, nie od eurosceptyków, ale od samych Niemców, którzy przyjeżdżają do Polski, odwiedzają zachodniopomorskie, mówią o tym, że jest to ogromny problem, że jak mają dziewczynki nastoletnie, a są te obozy dla uchodźców i to się dzieje i muszą iść, to muszą na przykład odwozić je do szkoły, nawet jeżeli ma dziewczyna 17 lat, to jest konkretny przykład konkretnego pana, z którym rozmawiałam, to musi ją odwozić i odbierać ze szkoły, bo boi się o jej bezpieczeństwo i państwo macie świadomość, że to się też w Europie dzieje, tak? Że to już jest problem niekontrolowalny, czy nie?
0: Mam dokładnie taką samą perspektywę, tyle że pozytywną. Podczas mojej ostatniej delegacji w Berlinie, gdzie pokazywałem Niemcom, jak działa mObywatel i pokazywałem, jak szalony krok zrobiła Polska w rozwoju cyfrowym i w cyfryzacji, ile u nas jest usług cyfrowych, oni do tego dopiero podchodzą, dopiero zaczynają pracować nad tym. Ze względu na koszty, jako że jestem bardzo oszczędnym ministrem, to wynająłem hotel w dzielnicy, która w zasadzie wyglądała jak Istanbul, tam sami Turcy mieszkali. Uwielbiam turecką kuchnię, więc czułem się naprawdę tam wysoko usatysfakcjonowany.
1: To może dlatego, że pan minister nie jest 17-letnią dziewczynką. To może
0: tak... ale w ogóle mi nie przeszkadzała atmosfera tej dzielnicy, pomimo tego, że naprawdę nawet po turecku ludzie wszyscy tam mówili. Było tam mnóstwo tureckich restauracji i takie charakterystyczne, dzielnica się Wedding bodajże nazywa, to tak dla niepoznaki. Ale było tam bezpiecznie, ja się czułem bezpiecznie, widziałem tam ludzi podobnych mnie, którzy również się czuli bezpiecznie, nie było z tego nic. No to, że Niemcy są państwem wielonarodowym ze względu na takie, a nie inne decyzje, no to jak gdyby, ważne, że oni się jak gdyby w tym odnajdują, że to nie wpływa na ich bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że w tych decyzjach, gdzie osiedlają się społeczności arabskie, też policja czuwa nad tym, żeby tam po prostu nie dochodziło do naruszeń prawa. Zresztą ja też dość dużo podróżuję i jak widzę w konserwatywnych mediach takie właśnie obrazki, no ta Ceuta to jest w ogóle bardzo dobry przykład, prawda? Dlatego, że Ceuta jest hiszpańską kolonią. Mhm. Jest tym, co zostało Hiszpanii po okupacji Maroka. Maroko było kiedyś przecież całe skolonizowane przez Ceutę, potem oni się wycofali z Maroko, zostawiając sobie Melillę, Ceutę i terytorium i Ifni, zdaje się, w 70 roku terytorium Ifni przekazano Maroku, natomiast te dwa miasta zostały. Ceuta została po to, żeby Hiszpania kontrolowała ciśninę Gibraltar, dlatego że gdyby Ceuta pozostała marokańska, no to ciśnina Gibraltar pewnie nie byłaby jeszcze na wodach międzynarodowych, ale Hiszpania musiałaby się dzielić z Maroko. Natomiast cała ta akcja w Ceucie to była po prostu prowokacja marokańska. No, Hiszpanie zaczęli negocjować z Algierią, więc rząd Maroka postanowił pokazać, co się może zdarzyć w momencie, kiedy socjalistyczny rząd Hiszpanii odwróci się od negocjacji ze swoją byłą kolonią. Może tak patrzmy na to. Ceuta leży w Afryce. Gdyby chodziło o ścisłość, to historycznie Ceuta była częścią Maroko, prawda? A Hiszpanie byli jednym z największych światowych kolonizatorów.
1: To prawda, no ale to droga,
0: o co chodzi w ogóle?
1: Ale to jest bardzo niebezpieczna droga, bo równie dobrze ten Szczecin, do którego podróżowałam z Berlina, też był niemiecki i Niemcy traktują to jako swoją strefę wpływów i możemy tak podejść do wszystkiego. No fakt jest teraz taki, że...
0: Nie, w Niemczech już o Szczecinie, o powrocie do granic sprzed wojny to mówi tylko AfD, które przypomnijmy wszystkim jest sojusznikiem Polskiej Konfederacji.
1: Mówi AfD.
0: I dlatego właśnie takie ugrupowania są niebezpieczne.
1: Ale pan minister, jak nikt inny, wie bardzo dobrze, że jedno się w polityce mówi, drugi się robi, a trzeba patrzeć też na kwestie decyzji gospodarczych, tego ile jest niemieckiego biznesu na tych ziemiach. To są też konkrety, jak działa wywiad niemiecki, a działa. tam, czy nie?
0: To ja nie wiem, ja nie mam żadnych doświadczeń z niemieckim wywiadem.
1: Nie ma pan,
0: wywiadem.
1: No dobrze. Ja też nie mam doświadczeń z niemieckim wywiadem, ale mam doświadczenia z tym, że wystarczy spojrzeć na dokumenty, jeżeli 70% portów, naszych portów, portu Szczecin należy do Niemiec i do kapitału niemieckiego, no to dla mnie są jasne wskaźniki, że to oni tam podejmują główne decyzje, bo tak to wygląda i w biznesie, i w polityce.
0: Ja mieszkam w mieście, w którym jest fabryka, w której kiedyś produkowały się polskie Fiaty, a teraz ona należy do przemysłu amerykańskiego, no bo jest własnością Stellantisa i produkuje się tam Jeepy czy Alfa Romeo. W ogóle mi to nie przeszkadza. Ważne, że ludzie mają pracę i że te samochody się w Polsce sprzedają i że ta fabryka odprowadza w Polsce podatki. No tak na to patrzę. Niekoniecznie musi to być polski kapitał, żeby to było dobre dla Polski.
1: I tak ma pan minister oczywiście prawo na to patrzeć. To jeszcze na zakończenie jeden temat, ten obiekt, który wleciał w naszą przestrzeń. Pojawiły się komentarze o tym, że jest dramatyczny problem z kwestią komunikacji. Wleciał dopiero po jakimś czasie, nawet część osób dowiadywało się z internetu o tym incydencie. Jak pan minister odpowiedziałby na takie zarzuty i co pan o tym myśli?
0: Pan premier Kosiniak-Kamysz poświęcił temu kilkanaście minut na ostatnim Sejmie i tłumaczył krok po kroku, jakie decyzje były podejmowane. Z jednej strony przez wojsko, zaraz potem wypowiadał się pan minister Kierwiński i mówił, jak to wygląda z perspektywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie wygląda to doskonale. Od razu powiem, że uważam, że kwestie informowania w sytuacjach alarmowych musimy sobie przemyśleć i przepracować. Posługujemy się technologiami, które bywają zawodne, które też powodują, no, tak jak na przykład ostatnio w momencie, kiedy alertem RCB został rozesłany link do strony, no to duże zainteresowanie tą stroną spowodowało, że ona się na pewien moment przyblokowała. Więc tutaj musimy odrobić jednak lekcję i musimy zastanowić się, czy na przykład nie wdrożyć w Polsce technologii tak zwanego cell broadcast, takiej, która pozwala na wysyłanie takich wiadomości jak gdyby poza systemem SMS, no bo ten alert RCB no jest, powiedzmy, cokolwiek wiekowy. Można to zrobić lepiej. Są kraje, które robią to lepiej, które w ogóle mają ten system powiadamiania ratunkowego zrobiony dobrze. Wydaje się, że powinniśmy też się zastanowić, czy nie wykorzystać do tego mObywatela, czy tutaj jakby wiadomościami w tak zwanym trybie push nie przekazywać takich wiadomości, aczkolwiek to jest dość ryzykowne, dlatego że ludzie lubią mObywatela i jeżeli nagle zaczną im tam przychodzić wiadomości, że piecyki gazowe mogą spowodować zagrożenie, to jakkolwiek te wiadomości są istotne, bo rzeczywiście podczas upałów to jest duże wyzwanie, tak mogą po prostu przestać lubić te aplikacje, poza tym ta aplikacja nie do tego służy. Natomiast z tego co wiem, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad tym, żeby to ogarnąć i tam są bardzo zaawansowane prace na tym. Myślę, że po wakacjach dowiemy się, w którym kierunku te prace pójdą. Mam nadzieję, że one pójdą przede wszystkim w kierunku wykorzystania najnowszych technologii, bo mamy i doświadczenia w tym zakresie i mamy Instytut Łączności, który przecież takie rzeczy robi, jeden z najstarszych polskich instytutów naukowych, więc naprawdę kompetencje w tym zakresie mamy.
1: I miejmy nadzieję, że tak będzie. To być może po wakacjach uda się zaprosić pana ministra i zdradzimy już szczegóły.
0: Zawsze z pewnością.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze na moment niech pan minister z nami zostanie. Ja tylko przypomnę, podziękuję. Minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050 i wybrał pan piosenkę dla moich i pana słuchaczy, dla naszych słuchaczy. To teraz oddaję panu głos.
0: No, 3 dni temu wróciłem z Nowego Jorku. Miałem taką ogromną przyjemność podziwiać panoramy Manhattanu z tak zwanego Pebble Beach na Brooklynie. To jest taka plaża zlokalizowana pomiędzy dwoma mostami. Z lewej strony jest słynny most brukliński, ten, o którym Edward Stachura swego czasu śpiewał, a z prawej strony nie mniej słynny most manhattański. No i poprosiłem cudowne Radio Wnet, gdzie można taką piosenkę właśnie zapowiedzieć, żeby puścili państwu nieoficjalny hymn Nowego Jorku. Ostatnio rozbrzmiewał w zasadzie na wszystkich ulicach, jak New York Knicks zwyciężyli w NBA, Alicia Keys, Empire State of Mind. Cieszcie się państwo tą muzyką i naprawdę warto tam pojechać i zobaczyć to na żywo.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Karolu Nawrockim, także były minister rolnictwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i skoro o rolnictwie mowa, kończą się powoli żniwa i jak wygląda bilans?
2: Bardzo złe nastroje na wsi. Takie z jednej strony smutek i żal, z drugiej wściekłość. Żniwa się powoli kończą, trochę dłużej będą trwały na północy Polski. To jest naturalny pewien proces, chociaż na pewno układ pogody teraz we żniwa też nie pomaga. Są tak zwane żniwa kradzione, gdzie trzeba często pójść do nocy, jeżeli nie ma rosy, czy w jakichś okienkach pogodowych zbierać to, co urosło. Plony są istotnie niższe od tych z wielolecia. Zresztą prognozował to również Główny Urząd Statystyczny, mówiąc o spadkach zarówno plonów zbóż, jak i rzepaku. Trudne to dopiero, jak będzie wszystko w magazynie, to można to ocenić. Rolnicy oceniają, że straty czy spadek plonów wynosi 30% i więcej. Również utrzymują się bardzo niskie ceny. To jest szczególnie niebezpieczne przy bardzo wysokich kosztach w rolnictwie. Koszty nawozów, no, które oszalały, paliwa, przeszło 8 zł, w tej chwili już olej napędowy, a przecież wszystkie maszyny rolnicze są nim napędzane, środki ochrony roślin. Układ pogody, który wpłynął na obniżenie plonów, czyli susza, przymrozki, susza, potem te 40-stopniowe upały pod koniec czerwca sprawiły, że rośliny zachowywały się w sposób trochę anormalny. Pojawiało się dodatkowe wtórne zachwaszczenie, które trzeba było zwalczać. Część roślin, rzepak na przykład kilkakrotnie kwitł. To są ogromne utrudnienia, ale również dodatkowe koszty, by taką plantację chronić, by ją w odpowiedni sposób prowadzić. Więc te nastroje są bardzo przykre, również pod kątem obecnej władzy. Myślę, że wielu działaczy PSL-u boi się tych nadchodzących dożynek, bo praktycznie od przyszłego tygodnia, weekendu zaczynają się w Polsce dożynki, które zawsze były takim świętem radosnym. Pan Bóg pobłogosławił, ziemia plon wydała, więc cieszyliśmy się tym wszystkim. W tej chwili te nastroje są, tak jak wspomniałem, bardzo minorowe i pewnie wielu działaczy będzie bało się pokazać na dożynkach. Są zapowiedzi, ale to są niestety tylko zapowiedzi jakichś form pomocy. Pan minister tutaj pierś do medali wystawia, że Komisja Europejska kilkanaście dni temu zadecydowała, że będzie pomoc nawozowa. Tak, tylko że ona to nie są wielkie pieniądze. Nie wiadomo, czy budżet państwa, chociaż taka możliwość jest, zwiększy te środki z kasy własnej. Raczej widzę stan budżetu i nie mam tu jakichś wielkich nadziei, ale to już nawet nie jest kwestia, czy państwo dopłaci, czy nie. Te pieniądze mają być uruchamiane w 2027 roku, do czerwca 2027 roku.
1: A część tych gospodarzy nie przetrwa do tego czasu.
2: A rolnicy, i rozmawiałem również z tymi, którzy kupują zboże od rolników, w tej chwili największy nacisk tych, którzy sprzedają, którzy muszą sprzedać, nawet po tych bardzo niskich cenach. Krajowa Rada Izb Rolniczych sygnalizuje, pisze dramatyczne pisma do ministra, trochę jak grochem o ścianę to wszystko, że ceny pszenicy są sprzed 20 lat. Ceny sprzed 20 lat. Czy ktoś z naszych słuchaczy wyobraża sobie swoje
1: pensje
2: wynagrodzenia
1: taką 20 lat temu, prawda?
2: Z tego okresu. Więc chodzi o to, i na to zwracają również ci, którzy handlują zbożem, że rolnicy chcieliby natychmiastowych pieniędzy, ponieważ mają zaległości. Część nie zapłaciła za nawozy, bo nie miała czym. Środki ochrony roślin, jak wspomniałem, pasze, jeżeli ktoś miał nieszczęście, bo tak to chyba trzeba w tej chwili traktować, że zajmował się hodowlą zwierząt. Ludzie mają kredyty niepospłacane. Banki nie będą czekały. To jest przeksięgowanie i komornik się pojawia. To dotyczy przede wszystkim i uderza w te gospodarstwa towarowe, te, które miały być naszą siłą, nadzieją, te, które mają 50 hektarów i więcej, które żyją tylko ze sprzedaży rynkowej, tego, co im urośnie, czy co wyhodują. Ja słyszę czasami, mówię zresztą o tym w Radio Wnet, kilkakrotnie poruszałem, że jeszcze są jacyś absurdalnie naiwni ekonomiści, którzy twierdzą, że mniejsze gospodarstwa są w Polsce jakąś przeszkodą. Te mniejsze gospodarstwa od dawna musiały sobie znaleźć, musiały, żeby przetrwać, żeby rodzina mogła żyć, musiały sobie znaleźć dodatkowe źródła dochodu, pracę poza gospodarstwem czy usługi jakieś świadczone. Natomiast te gospodarstwa większe, te tak zwane towarowe, rozwojowe, które się potwornie zadłużały na zakup maszyn, urządzeń, no one żyją z tego, co sprzedadzą na rynku. Jeżeli mają dopłacać do produkcji, a zdaniem rolników i organizacji rolniczych do wszystkiego w tej chwili trzeba praktycznie dopłacać, szczególnie przy tych niższych plonach, które są w tym roku, no to te gospodarstwa właściwie mają, przed nimi stoi widmo bankructwa. To przekłada się na cały łańcuch zaopatrzenia rolnictwa. Firmy, które sprzedawały maszyny i urządzenia rolnicze, notują spadki sprzedaży kilkudziesięcioprocentowe. Rolnicy nie mają pieniędzy. Zresztą w takiej sytuacji, którą w rolnictwie, ja mówię o tym od dłuższego czasu i to niestety trochę jak Kassandra, te wszystkie rzeczy się sprawdzają. Nikt nie chce inwestować w rolnictwo, ponieważ nie ma żadnej nadziei na zwrot poniesionych nakładów. Nie ma pieniędzy na bieżące życie, na bieżące utrzymanie. Więc sytuacja jest naprawdę, naprawdę bardzo ciężka.
1: To jeszcze powiedzmy w kilku słowach, co to też może oznaczać dla przeciętnego obywatela, no bo my tutaj skupiamy się na tej perspektywie gospodarzy, producentów żywności, a dla wszystkich innych?
2: Panie redaktor, to jest dość proste do wytłumaczenia. Jedno, że tak jak wspomniałem, cały łańcuch wsparcia rolnictwa, zaopatrzenia rolnictwa będzie miał ogromne problemy. To przekłada się również na zatrudnienie, dochody firm obsługujących rolnictwo. Należy domniemywać, że również to będzie miało istotny wpływ na ceny żywności. No, inna sprawa, że Unia Europejska w sposób taki, powiedziałbym, lekceważący, kpiący podchodzi do swojego rolnictwa, ponieważ ta obowiązująca w tej chwili polityka Unii Europejskiej jest taka, że my nie musimy się liczyć z rolnikami w Europie, bo jak trzeba, to sprowadzimy sobie żywność z Ameryki Południowej czy z Ukrainy. To jest absurdalne, ale to jest czytelna polityka Brukseli, koncernów międzynarodowych, których polecenia czy naciski realizują urzędnicy w Brukseli. Dlatego jest potrzebna własna polityka rolna, narodowa, nie banialuki i obietnice, które składa obecny rząd, które już chyba nikt nie wierzy, że kiedyś dopłacimy do paliwa, dopłacimy do nawozów, dopłacimy do materiału siewnego, a pytanie rolników, a kiedy? No kiedyś. Kiedyś. Tylko że ludzie teraz już nie mają żadnych pieniędzy. I prawdopodobnie wiele gospodarstw zaprzestanie produkcji rolniczej. Ziemię albo przejmą komornicy za długi, albo będą skupowały międzynarodowe jakieś grupy kapitałowe, banki, fundusze inwestycyjne. Na pewno nie będą kupowali rolnicy. Zresztą również, i to jest też przykre, kiedy rozmawiam z rolnikami, to dobrymi rolnikami, takimi, którzy potrafią również liczyć, którzy rachunek ekonomiczny mają w jednym palcu. No, wielu z nich mówi tak, skoro mam dopłacać do produkcji, mam dopłacać do tego, co uprawiam i potem mam kłopot ze sprzedażą, a ceny są sprzed parunastu czy więcej lat, to będziemy uprawiać tylko pod potrzeby dopłat unijnych. Prosta uprawa, siew bez jakiegoś marnego materiału siewnego, z jakimś symbolicznym zabezpieczeniem tej uprawy i nie będziemy tego w ogóle sprzątać. Dadzą dopłaty unijne, a potem to się założy. No to jest coś przykrego, ponieważ ten mechanizm, zrozumiały trochę ze strony poszczególnych rolników, powoduje regres całego rolnictwa, powoduje, że to rolnictwo, produktywne rolnictwo w które przecież inwestowaliśmy ogromne pieniądze od czasu wejścia do Unii Europejskiej, to rolnictwo, które mogłoby partycypować w żywieniu milionów ludzi na świecie, to rolnictwo się będzie zwijało, a gospodarstwa, które się zwiną, które upadną, które zaprzestaną produkcji, proszę mi wierzyć, nigdy już do rolnictwa nie wrócą. To jest niemożliwe.
1: To
2: utrzymanie nawet dobrego, nowoczesnego gospodarstwa, gdzie od pokoleń się inwestuje, gdzie są następcy, gdzie ludzie są pracowici, odpowiedzialni. Utrzymanie takiego gospodarstwa jest również bardzo, bardzo trudne. A jeżeli ktoś już będzie miał kłopoty finansowe, zacznie słabnąć i jeszcze, nie daj Boże, komornik się pojawi, takie gospodarstwo już się nie podniesie. Tylko to czym my w takim razie będziemy żywili nasze społeczeństwo? Czy mamy jakiekolwiek inne szanse eksportowe? Czy mamy nasze brandy, marki, produkty, którymi możemy świat zawojować? Nie. Mamy przyzwoite rolnictwo, które na naszych oczach jest po prostu niszczone.
1: Panie ministrze, to teraz jeszcze przejdźmy do... To też jakby rolnictwo też jest częścią polityki i brak tej strategii dla rolnictwa, ale Stowarzyszenie Rozwój Plus, pan premier Mateusz Morawiecki, co pan sądzi o tym podziale, o tym rozwodzie w Prawie i Sprawiedliwości? No i jak pan ocenia siłę polityczną, całe zaplecze premiera Mateusza Morawieckiego?
2: Panie redaktor, ja jestem często o to pytany. Ja jestem życzliwy nowej inicjatywie premiera Morawieckiego. Ona jest jakimś wyjściem do przodu, jest jakąś próbą odblokowania matni, w jakiej znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, szukania nowego elektoratu. I z wielkim smutkiem patrzę na tą polemikę, ba, to już są kubły pomyj na siebie wzajemnie wylewane ze strony otoczenia prezesa Kaczyńskiego, zresztą i on już zaczyna też jakimś takim agresywnym językiem wobec Morawieckiego przemawiać. Atakowanie tych ludzi Morawieckiego i jego osobiście, przecież przez 6 lat był ponoć dobrym premierem, najlepszy rząd w historii Polski, teraz nagle się okazuje, że co, jest agentem Tuska czy agentem niemieckim, no trzeba się opanować i opamiętać. Oczywiście ci ludzie, którzy z premierem odeszli, szukając jakichś nowych możliwości nowego elektoratu, może bardziej centrowego, ale również elektoratu o silnych jakichś jednak konotacjach prawicowych, niepodległościowych, którzy się zradzili do Prawa i Sprawiedliwości, podkreślam, którzy nie cierpią prezesa Kaczyńskiego, albo widzieli różnego rodzaju gry prowadzone przez działaczy terenowych, posłów gdzieś tam w terenie, zniechęcili się do PiS-u, mają serce po prawej stronie, jak to często to mówimy, ale nie zamierzają wspierać Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest oferta dla nich przede wszystkim. I Prawo i Sprawiedliwość powinno trzymać kciuki i wspierać nową inicjatywę jako szansę dla całej polskiej prawicy, a nie opluwać, atakować. Proszę zauważyć, że nawet w tej debacie publicznej od 3 tygodni już się nie mówi o aferach Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, o Szpitalu Południowym, o patologiach, które wyłażą z każdego kąta, patologiach obecnej władzy. Tylko się mówi, jak Kaczyński krytykuje Morawieckiego, a ci się będą odgryzali PiS-owi, naruszając też pewne tabu, bo jeszcze można było ewentualnie krytykować otoczenie prezesa. Zresztą ja mam zdanie bardzo negatywne o tych wszystkich ludziach, którzy nadskakują i nie mają własnego zdania, ale również tabu w postaci uwag pod adresem prezesa Kaczyńskiego. Oskarżanie Morawieckiego, że podejmował decyzje na forum unijnym, które były może dla Polski niekorzystne, Unia nas ogrywała w różnych miejscach, przecież te wszystkie decyzje były akceptowane przez prezesa Kaczyńskiego. Patrzę na to, a tutaj zasada dobry car i źli bojarzy chyba ma obowiązywać. Patrzę na to z wielkim smutkiem. Siła prawicy jest duża. W społeczeństwie jest mnóstwo ludzi o myśleniu konserwatywnym, patriotycznym, niepodległościowym. Tylko jak ich wszystkich zebrać? To dało szansę i to połączenie, to zogniskowanie pozwoliło prezydentowi Nawrockiemu wygrać wybory. On jest może ostatnią nadzieją polskiej prawicy. Natomiast tu zamiast szukać tego, co łączy, no to widzę takie diabły jakieś przy tym mieszają, atakowanie wzajemne. To zresztą nie dotyczy tylko posłów, bo to się koncentruje wszystko na posłach, jak o tej forpoczcie partii politycznych w Sejmie. Rozlatują się całe struktury Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie odchodzą, ci, którzy wspierali posłów, którzy na ich rzecz i ich sukcesów pracowali, wspierają Mateusza Morawieckiego. Ja myślę, że oprócz tych kubów pomyj, które ze strony PiS-u na niego spadają, za chwilę pewnie i Donald Tusk uruchomi sforę tych wszystkich swoich prokuratorów, bo przecież jemu ta idea nowej partii, nowego zagospodarowującej środowiska centroprawicowe też pewnie jest nie na rękę, więc życzę powodzenia Morawieckiemu, chociaż nie mam pewności, czy ten projekt się powiedzie. Natomiast cały czas trzymam kciuki i robię wszystko, co mogę, ale to nadzieja umiera ostatnia, żeby jednak te topory wojenne, te kosy na siebie wyciągane, te cepy, którymi się prawica okłada, żeby gdzieś pochować, jednak szukać w trosce o odpowiedzialność za losy ojczyzny, o odsunięcie obecnej władzy, ale to nie wystarczy mówić, Tusk jest zły. Trzeba pracować nad programem, trzeba przekonywać ludzi, przeprosić za błędy, które również popełniło się sprawując rządy. Jest wiele rzeczy, którymi możemy się z tych czasów pochwalić, ale były i błędy, ja o tym mówiłem, nie ma czasu, by to przypominać, a nie bufonada, że to były cudowne czasy, cudowne rządy, wszystko było idealne, bo też tak nie było. Nigdy nie jest tak, że wszystko
1: to prawda, bo też wyborcy czekają trochę na to, żeby myślę, że jest duża grupa, przynajmniej tak jak ludzie z nami rozmawiają, przecież piszą do nas też maile, no jest taka duża grupa, która czuła się zawiedziona i nadal gdzieś ma to serce bliżej po stronie prawej czy po stronie konserwatywnej, ale zabrakło takiego uderzenia się w piersi, powiedzenia, że były takie błędy, my już o tym wiemy i teraz chcemy zaproponować coś innego. Myślę, że tutaj dużo więcej by się udało zyskać i takiej przychylności, a być może z powrotem częściowo odzyskać część wyborców, gdyby było takie podejście.
2: Panie redaktor, jestem przekonany, że to jest jedyna droga. Stanięcie w prawdzie i pewna uczciwość wobec wyborców. Wiele rzeczy zrobiliśmy dobrze, ale są rzeczy, które nam nie wyszły. Druga kadencja w szczególności, też tłuste koty, które się przykleiły, różnego rodzaju wpadki, które były. Również zmieniają się okoliczności, świat się wokół nas zmienia. Ja jestem często też tak gdzieś atakowany, a trzeba było zrobić, jak byłeś ministrem, 7 lat temu. Przypominanie, kiedy układ międzynarodowy i wszystko było inaczej. Może trzeba było wtedy mieć profetyczne zdolności, ale wiele rzeczy udało się zrobić, ale te, które nie wyszły, to trudno. Trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć, to nam nie wyszło, wyciągnęliśmy wnioski i mamy przekonanie, że można to zrobić inaczej. Zaufajcie nam, przepraszamy was za błędy, zaufajcie nam, patrzcie nam na ręce oczywiście, nie ufajcie a priori, ale będziemy robić to lepiej. I na pewno lepiej niż wcześniej nam to czasami nie wychodziło, a zdecydowanie lepiej i większą odpowiedzialnością za losy naszej ojczyzny niż to, co czyni obecna ekipa. To jest jakaś droga na odzyskanie elektoratu, a nie bufonada i wzajemne okładanie tak. się, wzajemne obrażania tylko dlatego, że ktoś może w geniusz pana prezesa Kaczyńskiego przestaje wierzyć. Przykre konstatacje. Ja robię swoje. Przede wszystkim, bo jestem o to też pytany, nie chcę wspierać żadnej opcji politycznej wprost, ponieważ dla mnie cała prawica jest ogromną wartością szlachetnych, mądrych, odpowiedzialnych, patriotycznych ludzi i trzeba budować rozwiązania i programy dla całej prawicy, wierząc, że znajdą się mądrzy ludzie, że rozum wróci, którzy będą chcieli realizować te programy dla dobra Polski.
1: Powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady i doradca prezydenta Karola Nawrockiego, oczywiście, drodzy państwo, jeżeli chodzi o sprawy rolne, także były minister rolnictwa i demokracja bezpośrednia tutaj dobrze
2: zapamiętam. Nic się nie zmieniło. Się nie to zmieniło. Właśnie nasze tak. koło próbuje sklejać te porozrywane fragmenty prawicy. Czy nam się uda? Nie wiadomo, zobaczymy.
1: Zobaczymy, ale na pewno będziemy do tych tematów wracać. Jeszcze raz dziękuję i dobrego dnia.

0: żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział. Żebyś wiedział.
3: Żebyście państwo wiedzieli, że przed mikrofonem Konrad Mędrzecki, wróciłem wczoraj w nocy z Kołobrzegu, o Kołobrzegu będzie później, a teraz jestem nie sam, hurra, tra-la-la-la-la-la-la, mam gościa, pan Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie, również szczęść Boże Panu, szczęść Boże Państwu.
3: No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o apelu jasnogórskim, no i o konferencji poświęconej temu apelowi, a jeszcze później będziemy rozmawiali o postaci niezwykłej, o kapitanie, pilocie Władysławie Polesińskim.
4: Tak jest, zgadza się.
3: Zaplątałem się z tego wzruszenia bardzo, ale na początek ja proponuję, żebyśmy wysłuchali Ave Maria. To będzie takie intro, które nas prowadzi duchowo. Mieli państwo piękna pogoda, prawda?
4: Oczywiście, przepiękne słońce dzisiaj w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, także myślę, że duchowo też to słońce tutaj dzięki tej pieśni jak najbardziej wewnętrznie nas może rozgrzeć.
3: My tu mamy tutaj bardzo blisko taką Madonnę Pasawską, wspaniałą. Tutaj
4: tak.
3: To jest coś, ja codziennie jak przechodzę, idę do pracy, to tam przystaję na zdrowaśkę i to jest niesamowite. To z kolei to jest upamiętniające zwycięstwo pod Wiedniem Sobieskiego, także w ogóle, to będzie patrzeć.
4: Szkoda tylko, że trochę ukryte.
3: Proszę, ale tak, jak nie, ale dobrze, ale nie, bo tak jak jest, jak na talerzu za bardzo, to też, to nie ma takiego ten, no nie, to bez przesady, nie powinna blokować ruchu, no.
4: Nie, chyba nie będzie wychodzić na środek krakowskiego przedmieścia.
3: Ale może wyjdzie, jak przyjdzie, co do czego. To teraz posłuchajmy Ave Maria, a później będziemy rozmawiać. Konferencja, apel jasnogórski, korzenie, tak, historia, a później...
4: No i śluby.
3: No i śluby, no właśnie.
4: Śluby jasnogórskie.
3: Śluby jasnogórskie, no to ciach.

0: właśnie, przypominam, naszym gościem jest pan Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego i zaangażowany w apel jasnogórski w szerokim tego słowa znaczeniu. No i będzie konferencja i to jest 70. rocznica, tak?
1: Ślubów jasnogórskich.
0: Ślubów jasnogórskich.
1: A apel jasnogórski też jestem jak najbardziej bardzo zaangażowany. Łączy się, tak, oczywiście.
0: No i co to będzie na to 70-lecie? I dlaczego to jest tak ważne? Te śluby i ten apel jasnogórski, dlaczego to jest tak ważne, zwłaszcza teraz?
1: Co to będzie? No będzie wiele wydarzeń, nie tylko, bo my jako Instytut organizujemy razem z Instytutem kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli z paniami, które współpracowały bardzo blisko i ściśle z kardynałem i też w tamtym czasie, kiedy właśnie
0: z kardynałem Wyszyńskim,
1: tak, kiedy powstawały śluby jasnogórskie, tekst, który pisał właśnie kardynał Wyszyński, kiedy był internowany w latach 50. I no i to było właściwie krótko, tak, kiedy ten pomysł, z tego co pamiętam, to pojawił się, kiedy był w Prudniku, bo on tam był przerzucany w czterech miejscach właściwie, tak, był więziony, przerzucany przez komunistów w różne miejsca. I pomysł zrodził się, kiedy był w Prudniku, no bo zbliżał się rok 1956, czyli 300-lecie, rocznica taka bardzo ważna, okrągła, ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, czyli z jednej strony ustanowienie Matki Bożej królową korony polskiej i w moim takim ujęciu czy rozumieniu rzeczywistości takiej, powiedziałbym, duchowej w naszej ojczyźnie, to jest to drugie po chrzcie Polski w 1966 roku najważniejsze wydarzenie w naszej duchowej historii. Czyli ustanowienie oficjalne przez króla Polski Matki Bożej królową Polski. No i właśnie kardynał Wyszyński, nawiązując do tamtych wydarzeń i też no, do tych ślubów, które, bo wiemy, pamiętamy także, że Polska była wtedy w tragicznym położeniu, między innymi ze względu na potop szwedzki, ale też właśnie król Jan Kazimierz w tekście tych ślubów pisze o tym, że no, bardzo źle w Polsce był traktowany lud prosty. On tam mówi, jakby nazywa wprost, tak, o tym, że właśnie uciskany był, ciemierzony ten jakby lud, ci kmiecie. I że to jest też jedna z przyczyn tego złego stanu moralnego i duchowego Rzeczypospolitej i zobowiązuje się wobec Matki Bożej, że będzie dążył wszystkimi sposobami do wprowadzenia sprawiedliwości społecznej w swoim królestwie, w swoim państwie. No i właśnie kardynał Wyszyński raz nawiązuje do samej idei ślubów jako takich, dwa, no właśnie do tych przyrzeczeń, które składa wtedy król Jan Kazimierz. No i on rozbudowuje zdecydowanie ta treść, jakby przyłożymy całą treść i tekst do tego, co napisał, czy przygotował, czy wypowiedział przed Matką Bożą król Jan Kazimierz, no to ten tekst kardynała Wyszyńskiego jest mocno rozbudowany, dużo bardziej i poszerzony o wiele innych aspektów. I z drugiej strony to też był taka, można powiedzieć, taki wstęp, uwertura do wielkiej nowenny, którą też rozpoczął kardynał Wyszyński przed tysiącleciem właśnie chrztu Polski. No i dlaczego to jest ważne? Zadał pan takie pytanie. No bo nie jest możliwe w żaden sposób, żebyśmy zbudowali silną Polskę bez odniesienia do Chrystusa, bez zbudowania jej na tych jedynych trwałych, mocnych fundamentach, jakie daje Chrystus, Jego nauka, Jego Ewangelia. I nie tylko w tej warstwie takiej, powiedziałbym, dewocyjnej, pobożnościowej, zewnętrznej, bo jest ona niewystarczająca, jeżeli nie przenikniemy nauką Chrystusa całego naszego życia, najpierw osobistego i rodzinnego, a potem, to tutaj w ślubach też jasno kardynał Wyszyński podkreśla, tak, społecznego i narodowego. I nawiązując tutaj jeszcze, bo mieliśmy też, niedawno organizowaliśmy konferencję z okazji stulecia ustanowienia prymasem Polski kardynała Chlonda, i on wydał taki niezwykły dokument, tłumaczony na wiele języków w swoim czasie, porównywany nawet do encyklik papieskich, o chrześcijańskie zasady życia państwowego, czyli również państwowego, nie tylko narodowego, ale państwowego życia, i ono również musi być na tych wartościach i na tym fundamencie oparte, no bo państwo to nic innego jak pewne struktury, ale też ludzie, którzy tworzą, można powiedzieć, taki organizacyjny zrąb narodu, i ci ludzie kierują się jakimiś wartościami żyją, i również to państwo, które tworzą, które budują, jest tym i takimi żyje wartościami, jakimi ci ludzie, którzy tym państwem kierują czy rządzą. W związku z tym właśnie w tych wszystkich sferach, i teraz kardynał Wyszyński to rozkłada na wiele obszarów życia społecznego, duchowego, i właśnie tutaj wymienia poszczególne zagadnienia, które są konieczne do tego, żeby Polska, to co jest na początku w treści tych ślubów, i tutaj takie słowa kardynał Wyszyński pisze, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna. No właśnie, rzeczywistym, czyli co to znaczy? Nie tylko ogłoszonym, tak, przez, nie wiem, tutaj prymasa, hierarchię, biskupów, tak, no właśnie, ex cathedra, ale rzeczywistym to znaczy, że nie wszyscy Polacy, członkowie narodu, żyją tymi wartościami, które...
0: Pod pewnymi względami to wydaje mi się, że jest trudniej niż nawet za czasów, bo ten fundament wydawało się, cały czas był silny. To jądro, że tak powiem, było nawet za komuny, było atakowane i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz mamy taki rozkład fundamentów, ja bym to tak określił, tak? To znaczy ten, że tak powiem, ten ogon, że tak powiem, diabelski włazi po prostu w fundamenty i je rozsadza od środka. I właśnie te więzi właśnie rodzinne i tak dalej, tak, są, to są o wiele inne wyzwania, tak? Może nie są to czołgi sowieckie, ale są to takie na wchodzenie w te fundamenty naszej tożsamości, jakby przenicowywanie tych wartości, odwracanie pojęć i tak dalej. To jest o wiele trudniejszy moment pod pewnymi względami, nie wydaje się panu?
1: Zdecydowanie tak. Też tak to widzę i też tak uważam. I rzeczywiście ten wróg, można powiedzieć, był wtedy bardziej widoczny i bardziej jaskrawy.
0: Namacalny taki.
1: Namacalny, nie? Tak. Łatwiej, powiedzmy, teoretycznie, tak, łatwiej było mu stawić czoła, czy się zmobilizować. To mamy w naszym takim, powiedzmy, polskim tutaj DNA, tak, że jak jest jakieś poważne zagrożenie, czy jakieś duże wyzwanie, to się wtedy potrafimy mobilizować. No a tutaj rzeczywiście, tak jak pan mówi, to jest zrobione w sposób bardzo taki subtelny i,
0: no, diabeł to jest
1: niezauważalny.
0: Inteligentny dżentelmen bardzo.
1: No inteligentny, tak jak śpiewał Jacek Kowalski w swoim kazaniu świętego Jacka, bo diabeł nie ma mądrości, jest tylko inteligentny. Ale co wracając do tego, no to i owszem, tylko właśnie sęk w tym, że jest druga strona medalu i tu jest pytanie o tą rzeczywistość, tak? Znaczy o rzeczywistość nas jako Kościoła, no bo my jako Kościół mamy wszelkie środki, wszelkie narzędzia do tego, żeby tym wszystkim zakusom diabelskim, tym wszystkim działaniom rozkładowym naszej wiary, naszej kultury, no żeby dać odpór, żeby przeciwstawić się i żeby budować tą właśnie kulturę katolicką, kulturę chrześcijańską, tak jak no właśnie to też jest podstawą, dlatego ja też chciałem to powiedzieć, że to, co tutaj jest w ślubach jasnogórskich, no to nie jest nic nadzwyczajnego, tak, to jest po prostu zwyczajne aplikowanie w życie, że tak to powiem współczesnym językiem, no treści wynikających z Chrztu Świętego, z tego, co wynika...
0: Powrót do Ewangelii.
1: Kiedy, tak, ja jako człowiek przyjmuję chrzest, tak, czy jestem ochrzczony, czy każdy inny i tych zobowiązań, które tutaj u nas w naszej cały czas rzeczywistości, jeszcze większość sytuacji jest takich, że to dzieci są chrzczone, więc tych zobowiązań, które przyjmują rodzice i w momencie chrztu i w momencie swojego ślubu, że będą po katolicku wychowywać swoje dzieci. Więc tu ja bym upatrywał, tak, jakiegoś przede wszystkim no wielkiego, nie wiem jak to nazwać, zaniedbania, odpuszczenia, niezrozumienia w ogóle tych słów, które się wypowiada wtedy i jak to rzeczywiście w życie wprowadzać. No bo skoro tak jest, ja myślę, że jeszcze zdecydowana większość Polaków jest ochrzczona, no to pytanie, dlaczego ta większość nie żyje tymi wartościami, które przyrzekała, które na chrzcie zobowiązywała się realizować w swoim życiu. Gdzieś tutaj jest pewien rozpad i no właśnie, nieszczerość, no, ale, czy nieświadomość tego, co się wypowiada tak na tych wydarzeniach, to się przyrzeka, no właśnie jakby zrozumienie w ogóle wartości słowa, co się przyrzeka przed Bogiem, przed Kościołem, czyli przed wszystkimi, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach, tak, że ja tak będę żył. A my, będąc świadkami, powinniśmy również do tego się odnosić, czyli jakby jeżeli widzimy, że ci ludzie nie żyją tak, jak przyrzekali, jak ślubowali, jak do czego się zobowiązali, no to my jako katolicy mamy obowiązek, żeby ich zapytać, no przecież przyrzekałeś tak przed Bogiem, dlaczego teraz mówisz, że nie wiem, że zabijanie dzieci narodzonych jest w porządku, że tak może być i tak dalej. Także mówisz, że no dobrze, no nie układa nam się w tym małżeństwie, no to trzeba pomyśleć o rozwodzie, tak? No nie ma takiej opcji. Jakby dla katolika nie ma takiej opcji. W związku z tym to jest też, myślę, że odpowiedzialność, znaczy to na pewno odpowiedzialność nasza i mamy coś takiego w Kościele, o tym też zapominamy, jak grzechy cudze. To znaczy, że my jesteśmy zobowiązani do tego, że mamy reagować na sytuację, kiedy ktoś w sposób jawny, tak, no bo wielu wypowiada się czy czyni różne niemoralne rzeczy w sposób jawny. Tak chociażby, no właśnie, tak dążenie do rozwodu. I to też jest tutaj w ślubach jasno powiedziane i to też punktuje, wydobywa jako konkretne zagadnienie kardynał Wyszyński i przytoczę tutaj ten cytat. Przyrzekamy ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego. Czyli no właśnie, na czym ma polegać to stanie na straży nierozerwalności małżeństwa? Nie ma możliwości, jeżeli Kościół tego nie stwierdzi, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte, to nie ma możliwości rozwodu. Koniec, kropka.
0: Te pewne zasady są jasne, konkretne i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj pola do jakiejś dialektyki i to jest bardzo dobrze, no.
1: Tak, tylko że w kościele wydaje się dzisiaj, że często też są rozmywane. Nie ma jasnego słownictwa. Wielu katolików posługuje się takim sformułowaniem, że rozwód kościelny, tak? Albo że są te duszpasterstwa, ja teraz nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, tak? Takich związków niesakramentalnych, jakby osób, które są w sakramentalnym małżeństwie z inną osobą, no ale coś tam się nie poukładało, więc oni się związali z kimś innym i tworzą jakby kolejny związek, tak, mimo że tamto małżeństwo jest cały czas ważne. W związku z tym, no jest jakieś takie rozmywanie pewnej rzeczywistości.
0: To powoduje taki rodzaj chaosu, który tak generalnie, bo ja nie chcę wchodzić w poszczególne, że tak powiem, wypadki, bo bywają przeróżne i to do Pana Boga trzeba się zwracać o rozwiązanie i to jest najprostsze, ale te wskazówki, te drogowskazy, powiedzmy, bo ja na przykład troszkę, tak jak pan powiedział o tych cudzych grzechach, ale ja na razie to się wolę zajmować swoimi, bo mam tych tyle, że nie chcę pouczać. Znaczy, no pewne rzeczy bolą tak, zupełnie i to jakby jak ktoś staje, że tak powiem, wyraźnie wbrew jakby zasadom takim ludzkim, chrześcijańskim i tak dalej, no to trzeba dać świadectwo, tak? Nie pozwolić, tak? Tak jak Zbigniew Herbert pisał, ale wolę się zajmować swoimi, bo są daleko mi, bo wszyscy jesteśmy grzeszni, to też trzeba pamiętać i też trzeba pamiętać, że jak, bo to dla mnie też jest ważne, żeby to powiedzieć, że my wszyscy, nam się zdarza, prawie, no chyba wszystkim, nie wiem, nie chcę się za wszystkich wypowiadać, ale chyba bez grzechu to był Jezus Chrystus i Maryja.
1: Tak jest.
0: I my oczywiście czasami przekraczamy to... te granice, ale to właśnie nie jest powód tego, że ja już bo to jest też taki psychologiczny, że tak powiem, już skoro zrobiłem tak ten jeden błąd, no to trudno, to i drugi, tak? Nie, to trzeba właśnie, właśnie rachunek sumienia przy tym jest bardzo ważny, prawda?
1: Oczywiście, no ta praca taka codzienna, duchowa i to jest jakby znowu kolejna rzecz, która jest fundamentalna i podstawowa w kontekście tego wyzwania, zadania, które nam stawia kardynał Wyszyński, no właściwie Kościół, ale tutaj kardynał Wyszyński poprzez te śluby nam to przypomina i uwypukla właśnie, żeby to królestwo rzeczywiste Maryi i Chrystusa zaistniało, no to co Pan mówi, tak, no najpierw ja muszę podjąć pracę sam ze sobą i nad sobą i nad swoimi słabościami, grzechami i dopiero to, co też tak Jezus mówi, no najpierw wyjmij belkę ze swojego oka, a dopiero potem będziesz mógł wyjąć dżazgę z oka swego brata. Ale to nie znaczy, że mam jakby tej dżazgi nie zauważać, tak? I też, że no to, co Pan mówi, tak o tym upominaniu, znaczy my mamy obowiązek upominania jako katolicy, czy zwracania uwagi na pewne rzeczy i tutaj też ja teraz nie pamiętam skąd to w Piśmie Świętym, z jakiego to jest momentu i miejsca, ale że jeżeli ja widzę, jak brat grzeszy i żyje źle i wiem, że to jest zła droga, a nie zwracam mu uwagi, to ja jestem współwinny jego grzechu.
0: Tak, ale trzeba to dyskretnie zrobić.
1: Ale kiedy mu powiem i on jakby odeprze i powie, że no co się czepiasz i tak dalej, to moja sprawa, no to ja już, tak powiem, można powiedzieć w pewnym sensie, tak, jestem usprawiedliwiony, no bo właśnie z miłości i z dobra dla tego brata chciałem mu pomóc, ale on odrzuca tę pomoc. Nie, chciałem mu podpowiedzieć, że nie może tak postępować, no to wtedy już jakby cała odpowiedzialność spada na niego, bo on wiedział, znał właściwą naukę, czy moją troskę o to, żeby jednak nie postępował tak, a nie chciał, tak?
0: No tak, dla mnie nawet taka ta droga jest, tak, że najpierw bardzo tak, że tak powiem, delikatnie sam na sam, później można do wspólnoty się odnieść i tak dalej, że to jest bardzo droga takiego troszkę quasi sokratejska, akuszerska taka, tak, żeby właśnie, no, żeby ludzie, bo to nie chodzi o to, żeby, że tak powiem, złamać kogoś, tylko przekonać, to znaczy przekonać, żeby sam zrozumiał, bo to, no, prawda jest jedna i do tej prawdy trzeba dążyć w różny bardzo sposób. Super rozmowa, tylko ja teraz zrobimy tak, że, bo jest bardzo poważna rozmowa, to zróbmy taką przerwę muzyczną, bo jeszcze, a później wrócimy do właśnie postaci kapitana pilota Władysława.
1: To jeszcze możemy dwa słowa o tej konferencji tutaj?
0: Tak, o konferencji, tak, a później Jethro Tull.
1: Bo to jest, tak, to jest tutaj taki przyczynek tego, że jestem tutaj gościem u pana, mianowicie właśnie jako instytut, to co wspominałem, organizujemy tę konferencję właśnie na temat ślubów jasnogórskich, w nawiązaniu tych ślubów lwowskich i z okazji 70. rocznicy. Wydarzenie odbędzie się 24 sierpnia tutaj w Warszawie, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ulica Dziekania 1 i rozpoczynamy, to jest dwa dni przed dokładną rocznicą, czyli 26 sierpnia i rozpoczynamy o godzinie 16. Będą dwie konferencje pani Anny Rastawickiej, która była kilkanaście lat współpracowała bardzo blisko z kardynałem Wyszyńskim, pracowała w sekretariacie i należy właśnie do tego Instytutu Kardynała Wyszyńskiego i powie o kontekście tamtego czasu historycznym. Polska u stóp Jasnej Góry w 56 roku. I druga konferencja będzie pana profesora Pawła Skibińskiego o treści, znaczeniu, ale też aktualności ślubów jasnogórskich dzisiaj, tej formie w ogóle, jak mamy wdrażać te treści, które nam zostawił kardynał Wyszyński dzisiaj w obecnej dobie, też w kontekście tego, co pan mówi wobec tych problemów, którymi się dzisiaj mierzymy. No i zakończymy oczywiście mszą świętą o godzinie 19 w katedrze warszawskiej, tam gdzie spoczywa kardynał Wyszyński, obok również czcigodny sługa Boży kardynał, błogosławiony kardynał Wyszyński, obok czcigodny sługa Boży kardynał August Chląd. I intencją będzie właśnie wypełnienie przez Polaków tych ślubów jasnogórskich narodu polskiego.
0: No i to są bardzo dobre wiadomości, bo duch, no, ja powiem tylko jedno, z Bogiem nikt nie wygrał i to ważne. A teraz troszkę takie odejście od tematu, ale i też muzycznie, żebyśmy później porozmawiamy właśnie o postaci kapitana pilota Władysława Polesińskiego, bo to ważna postać i dobrze właśnie w kontekście tego, o czym mówiliśmy, ale teraz urodziny Jona Andersona z zespołu Jethro Tull, to posłuchajmy teraz dla takiego letniego oddechu.

0: Ja tylko powiem, że miałem jeszcze tutaj rozmawiać o Kołobrzegu, ale nie będę rozmawiał o Kołobrzegu, bo nie mamy czasu na to, żeby rozmawiać, ale tylko powiem, że było wspaniale. Była Herbertiada, była siostrzenica Zbigniewa Herberta, prowadziła Anna Popek. Herbertiadę była no taka, to była taka powrót już sentymentalna 21 lat życia. Zbigniew Herbert spędził we Lwowie i tak żeśmy nasiąkali tym Lwowem i trudnym czasem. No ale wracamy do rozmowy z panem Łukaszem, bo rozmawiamy o ważnych sprawach i teraz porozmawiamy o kapitanie, pilocie Władysławem Polesińskim. To nie jest nazwisko, które pierwsze przychodzi do głowy nam w większości, ale może powinno przynajmniej na drugim miejscu.
1: No właśnie.
0: W kontekście apelu jasnogórskiego i ślubów jasnogórskich.
1: I ślubów i w ogóle tego wielkiego zadania, które sobie też postawił kapitan Polesiński. W ogóle postać bardzo mało jeszcze znana, dlatego my w instytucie zajmujemy się upowszechnianiem wiedzy o nim, świadomości wśród Polaków, bo no jest to, ja myślę, ogromnie zasłużony człowiek w kontekście właśnie duchowym, jako też, co niezwykłe, jako człowiek świecki, mąż i ojciec. I to, co tutaj pan wspomniał, że jest związany, tak, to, tak mówimy, że jest prekursorem apelu jasnogórskiego, to jest też niesamowita historia, że ta modlitwa, on nie jest autorem, tak, tylko jest prekursorem, to znaczy, że on rozpoczął tę modlitwę najpierw osobistą o godzinie 21. Jest to związane z wypadkiem samolotowym, któremu uległ w 30 roku, będąc w jednostce w Krakowie. Tak, cudem ocalał. I od tego czasu rozpoczął taką osobistą modlitwę o 21 właśnie, bo wtedy o tej godzinie, znaczy to, ten lot się odbywał, w tych godzinach wieczornych on spadł. O tej godzinie też jego małżonka modliła się o jego szczęśliwy powrót do domu. I no i właśnie, i ta godzina stała się w jego osobistym życiu takim stawaniem przed Bogiem, takim punktem odniesienia i dziękczynienia, ale też można powiedzieć pewnego rodzaju rozliczenia, bo on to nazywał raportem. I zarówno apel i raport, to jest terminologia wojskowa, widzimy w sposób tak wyraźny. I no właśnie, taki raport przed Bogiem, przed Chrystusem. On też mówił, że przed Bogiem jako ojcem, w tej relacji właśnie takiej ojcowsko-synowskiej, ale też w tym kontekście no, zdawania sprawy z tego, jak wykorzystał ten czas, zdolności, talenty, dzień, który Pan Bóg mu dał w tych celach najważniejszych, czyli właśnie bycia wiernym Bogu i budowania Królestwa Bożego. I no i właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, tak, to się z tym bardzo mocno wiąże, no bo to jest właśnie to rzeczywiste, takie wprowadzanie tego Królestwa Chrystusa i Maryi tutaj w Polsce, to znaczy, że ja weryfikuję, to mówił pan o rachunku sumienia, tak, bo potem to się pojawi później, kiedy kapitan Polesiński założy tę organizację Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza pod koniec 1936 roku. I on, ja jestem też po teologii, trochę gdzieś tam się orientuję w tej rzeczywistości i nie znam w historii Kościoła żadnego człowieka, oczywiście wszystkiego też nie znam, może jest, ale świeckiego człowieka, który stworzył regułę życia dla katolików świeckich i wprowadził ją w czyn i z wielkim powodzeniem realizował, ponieważ kiedy ten zakon, ruch w ogóle to był taki, on miał ogromne cele, tak? On nie chciał tylko stworzyć jakiegoś takiego małego ruchu, który będzie oddziaływał na jakąś garstkę ludzi.
0: Tylko... Mam taką postać, święty Franciszek.
1: No tak, ale on nie stworzył dla świeckich. Tak, on stworzył zakon taki duchowny.
0: Ale nie był sam duchownym.
1: To znaczy, on był, znaczy później był diakonem. Tak? On był diakonem, nie był kapłanem.
0: Nie był kapłanem.
1: Tak. W tym sensie tak. No i teraz mamy też przecież rok świętego Franciszka z racji tak 800-lecia jego śmierci.
0: Ale, no, przepraszam, ale tak.
1: Taka dygresja. Natomiast wracając tutaj do kapitana Polesińskiego, właśnie to on, pisząc te reguły życia, która bardzo dobrze się przyjmuje, to znaczy, że ten ruch bardzo szybko się rozwija pod koniec tych lat 30., tak, końcówka 36 roku do, wiadomo, do wojny. I wiemy, że na pewno liczy, nie mamy dokładnych informacji, tak jak udaje mi się to gdzieś tam w tych źródłach odnaleźć, cały czas jestem w trakcie badania, poszukiwania. Nie jest to łatwe, bo wiele tych materiałów niestety gdzieś tam zaginęło, że do ruchu należało od kilkuset do nawet kilku tysięcy członków i sympatyków w całej Polsce. Przez te 3 lata raptem, tak? Więc to można powiedzieć, że jest to imponujące, ale kardynał, to już nie ta historia, ale kapitan Polesiński też stawiał sobie taki cel niesamowity, który no jest spójny z celami ślubów jasnogórskich jak najbardziej, czyli taką odnowę moralną całego narodu polskiego. I widział i miał świadomość tego, że nie ma innej drogi do tego, żeby w tych różnych dziejowych zawirowaniach i też w kontekście no właśnie tego, co się wtedy działo, także że ci nasi sąsiedni wrogowie, tak, z zachodu Niemcy, ze wschodu komunistyczna Rosja sowiecka, że oni no nie jesteśmy w stanie im się przeciwstawić, jeżeli nie będziemy duchowo silnym, mocnym narodem. Więc on jako żołnierz też to próbował jakby w wojsku wprowadzać i uświadamiać wtedy w Wojsku Polskim i kształtować tych żołnierzy, bo widział też, że od tej strony duchowej i moralnej to nie wygląda najlepiej, tak, w polskim wojsku. Tu dużo by na ten temat można mówić. W każdym razie tworzy ten ruch i wracając z tej godziny 21 do apelu jasnogórskiego, to on w tym regulaminie życia, który jest, znajduje się, jest dostępny dzisiaj, on jest właściwie cały czas aktualny w wydanej przez nas książce Człowiek mocny Bogiem, właśnie z biografia kapitana Polesińskiego plus działalność tego rycerskiego zakonu Krzyża i Miecza. I w tym regulaminie jest tam punkt, że codzienny raport przed Chrystusem wszystkich członków zakonu właśnie o godzinie 21, czyli gdziekolwiek oni nie byli, to o tej godzinie stawali przed Chrystusem, żeby zdać sprawę właśnie ze swojego życia, ze swoich zadań, które na dany dzień mieli wyznaczone i można powiedzieć przez opatrzność Bożą, ale też w kontekście swojego działalności w tej organizacji, w zakonie i właśnie tej odnowy duchowej i moralnej narodu polskiego. No i taki właśnie zrobić też jakby... No właśnie to też jest ciekawe, że, bo to chciałem powiedzieć, ale to nie był rachunek sumienia, bo rachunek sumienia kapitan Polesiński przewidział później, wieczorem przed snem. To było takie też braterskie połączenie się w tej męskiej wspólnocie. Stanięcie przed Bogiem na takie właśnie zatrzymanie się w modlitwie. I skąd się wziął apel jasnogórski? Mianowicie, kiedy już, no właśnie, bo ten ruch kapitana był też w wojsku niestety prześladowany. Nie wszystkim się to podobało, że taka działalność tam jest prowadzona właśnie taka umoralniająca i taka duchowa. W pewnym momencie zakazano oficjalnie działalności, więc kapitan Polesiński jakby się tym nie załamał, tylko no mając też takiego bardzo żarliwego ducha, on jakby przenosi te swoje działania i te swoje cele do rzeczywistości, może być cywilnej i zdaje sobie sprawę, to on w ogóle rozpoczyna w Polsce zbrojnej taką dyskusję na temat wychowania młodego pokolenia wtedy i no i przenosi na grunt akademicki, przede wszystkim zdając sobie sprawę, jak ważne jest kształtowanie ludzi młodych, no i rozwija się właśnie wśród studentów ten rycerski zakon Krzyżajmieczy, ale też bardzo szybko i prężnie powstają, jak oni to mówili, nazywali to regimentami, tutaj w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, były w planach, ale nie jakby oficjalnie nie zostały powołane również jednostki właśnie we wspomnianym Lwowie, w Wilnie, więc jakby bardzo, bardzo, bardzo to jest szeroko zakrojona taka działalność i no i potem nawet w różnych innych sferach społeczeństwa to bardzo szybko ta informacja się rozchodzi, prasa o tym pisze, o fenomenie tego ruchu bardzo dużo, szczególnie w 1938 roku to tak nabiera rozpędu jeżeli chodzi o tych studentów, to w tamtych latach, jeżeli chodzi o duszpasterstwo studenckie, bardzo rozpowszechniona jest Sodalicja Mariańska i tutaj w Warszawie na Mokotowie jest grupa mokotowska Sodalicji Mariańskiej, tam gdzie teraz jest sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, i działa ksiądz Aleksander Kisiel, który jest duszpasterzem tej Sodalicji, i członkowie rycerskiego zakonu Krzyżajmiecza również należą do tej Sodalicji. I wiemy ze źródeł, to udało mi się do tego dotrzeć, do takich źródeł, że właśnie w tej Sodalicji również była ta modlitwa raportu rycerskiego praktykowana o godzinie 21. Dokładnie to jest w tym samym czasie, bo ruch rycerskiego zakonu Krzyżajmiecza powstaje dokładnie tam. Polesiński współpracuje z jezuitami właśnie na Mokotowie. I to jest dokładnie ten sam czas, tak? Ksiądz Kisiel, ojcowie Warszawski, Kosibowicz, Roztworowski Tomasz, Roztworowski Jan. Tak, i to właśnie, kończąc już ten wątek, to ojciec Aleksander Kisiel jest tym, który zarówno tworzy słowo apelu, tylko brzmiało ono wtedy inaczej. Matko Najświętsza, jestem tutaj, pamiętam, czuwam. I to on zmienia raport rycerski na nazwę, na apel jasnogórski, więc ale jakby ten cały wcześniejszy proces to jest, można powiedzieć, zasługa kapitana Polesińskiego.
0: No właśnie, no to wspomnijmy, znajdźcie państwo jeszcze ten tytuł książki, może ktoś znajdzie sobie, dotrze do tej książki.
1: Tak, Człowiek mocny Bogiem, no a my w 120-lecie urodzin kapitana Polesińskiego, więc robimy konferencję, też taką prelekcję właśnie tam u ojców jezuitów, 8 września to będzie, dokładnie wtedy w święto narodzenia Świętej Marii Panny przypadają urodziny.
0: Wspomnijmy, bo mamy 23 sekundy do końca audycji. Ja chciałem to jeszcze powiedzieć. Naszym gościem był Łukasz Majchrzak, prezes Fundacji Hetmana Żółkiewskiego. A tylko ostatnie, bo ja chciałem, żeby to wybrzmiało. To jest 10 punkt drogowskazu dla Polaka. Optymizm i ofensywność czynu, wiara w zwycięstwo i jednoczesny realizm w przygotowaniu tego zwycięstwa, czego sobie i państwu życzę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
0: Pa!
2: Żebyś wiedział. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki Wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.